0: możliwości, powiedzmy, odpowiedzi, czy jakieś scenariusze czynnikowi politycznemu, i to czynnik polityczny musi podjąć decyzję, czy i w jaki sposób odpowiadamy, tak? I tu już niestety nie mam takiego poczucia komfortu i pewności, że nasze władze polityczne na tego typu prowokacje udzielają twardej odpowiedzi. Bo ja mogę nie wiedzieć, jaka ta odpowiedź była, bo ona, powiedzmy, że jest jakoś tam utajniona, ale jeżeli była faktyczna, to Rosjanie ją rozumieją, bo takie powinny być założenia. Gorzej, jeżeli nie ma ani działania na poziomie takim, jak Piotr powiedział, czyli takiej reakcji publicznej, potępienia danego czynu, zwołania szefów służb i tak dalej, tego nie ma, to też sprawia wrażenie, że zaczyna człowiek powątpiewać, czy ta reakcja niejawna też była, tak?
1: Ja też się bardzo boję tego naszego takiego braku gotowości do podejmowania twardych decyzji i do twardego grania w tą grę, która w relacjach międzynarodowych jest jedyną skuteczną. I tutaj akurat, żeby troszkę już bardziej żartobliwie, nie wiem, czy pamiętacie scenę z głośnej polskiej komedii Chłopaki nie płaczą. Tam jest taki moment, kiedy dzwoni do drzwi domofon, młody człowiek otwiera, po drugiej stronie jest dobrze zbudowany młody mężczyzna i pyta, czy jest tu jakiś cwaniak. Ten odpowiada, nie, tylko ja tu jestem. Aha, no to daj 5 złotych. I teraz, jak będziemy w stanie skończyć dyskusję skutecznie z posadowieniem w Polsce stałych baz US Army, to jeżeli ktoś zapuka do naszej granicy i zapyta, czy jest tu jakiś cwaniak, no to w sumie będziemy mogli odpowiedzieć, no w sumie jest. Myślę, że to jest cenne także dla nas, bo o ile jestem przekonany, jestem pewny tego, że mamy już bardzo wiele zdolności, których możemy użyć i jesteśmy w stanie zbudować szybko, bo jesteśmy krajem ludzi niezwykle utalentowanych, jesteśmy krajem także bogatym. Powiedzmy sobie to szczerze, Polska jest krajem zasobnym, Polska jest dzisiaj w G20 nie ze względu na deklaracje polityczne, tylko dlatego, że takie są parametry ekonomiczne naszej gospodarki. Na dziś oczywiście, jak Piotr mówi, to się wszystko może dynamicznie zmienić. Polska dzisiaj jest liderem na to, jeżeli chodzi o wydatki obronne, i my możemy różne zdolności stworzyć. Natomiast co do gotowości ich użycia, co do tego, czy będziemy w stanie działać i grać twardo na tej arenie, którą dziś są relacje międzynarodowe, mam poważne wątpliwości. Na dziś na pewno nie jesteśmy na to gotowi, niestety.
0: To zanim pan profesor przyszedł do studia, to my mieliśmy rozmowę o tym, że Niemcy szykują się, żeby być gotowi z modernizacją swojej armii na rok 2039.
2: No to takich, życzę im powodzenia.
0: Takich strategia to planuje, co jest pewnym, myślę, policzkiem symbolicznym dla nas, ale to jest też niesłychany optymizm odnośnie żywotności Putina, bo on w 2039 będzie miał 87 lat, więc jeżeli Niemcy zakładają, że będzie z jakąś agresywną akcją wobec Europy czekał i podejmie ją mając 90 lat na przykład, to jest powiedziałbym niesłychany optymizm.
2: Znaczy to, co pan powiedział, jest bardzo ważne, dlatego że na naszym panelu dzisiaj właśnie była jeden z panelistów mówił o tym, że za 10-15 lat Polska będzie w stanie sama sobie poradzić z Rosją. I ja temu nie wątpię, tylko kwestia jest, ile mamy czasu. Wie pan, jest temporalny wymiar dla konfliktów międzynarodowych. To, że Brytyjczycy chyba w 1929 roku wydali wymagania na zbudowanie nowego myśliwca, który miał latać do jakiegoś tam pułapu, miał mieć silnik z wtryskiem paliwa i tak dalej, który mógłby być lepszy niż niemieckie maszyny. No i jeszcze pracowali nad radarem, chyba zaczęli to 2 lata później. I w 1939 roku w październiku Spitfire'y były oblatane i były we wszystkich dywizjonach tak naprawdę. I ten temporalny wymiar no, uratowało, że tak powiem, Imperium Brytyjskie w czasie tej kampanii letniej. Więc jest ten temporalny wymiar i ja jestem naprawdę zdziwiony jedną rzeczą, bo ja byłem w Niemczech, kiedy Scholz dał tą Zeitenwende speech. Naprawdę wszyscy płakali, byli wzruszeni. A później byłem tydzień potem jest taka doroczna konferencja, którą Konrad Adenauer Stiftung organizuje w Kadenabi we Włoszech. Tam jest willa, którą Niemcy kupili Adenauerowi. Jemu się bardzo Kadenabia podobała. I pamiętam rozmowę z jednym z doradców Bundestagu, który powiedział, Andrew, my nie kupimy tych. To znaczy kupimy F-35, bo chcemy zostać w nuclear sharing, bo te graty, którymi latami się do niczego nie nadają, ale reszta to nie, bo to musiały być albo pożyczone pieniądze, albo to by musiało wyjść z socjalnych wydatków i tych innych, więc ja mu na to powiedziałem, że bardzo bym chciał trochę mniej Zeit, a więcej Wende, prawda, żeby tam coś się zaczęło zmieniać. I niech panowie zobaczą, że prawie 4,5 roku później i nic nie zrobiono. I w tej chwili są wielkie deklaracje, ale ja zawsze przypominam moim kolegom w Niemczech, że Ukraińcy nie strzelają euro, tylko potrzebują pocisków. Więc to sobie można opowiadać takie rzeczy. I w mojej ocenie Europie będzie potrzeba przynajmniej dekady, i Rosjanie to doskonale wiedzą, na odbudowanie przemysłu zbrojeniowego, na zbudowanie w ogóle rezerw. Ja miałem szereg oficerów niemieckich, którzy pracowali dla mnie, kiedy byłem dziekanem w Marshall Center. No i to była chyba bardzo inna armia, muszę panom powiedzieć, nawet ta, którą ja pamiętam z okresu zimnej wojny. Więc ja bym raczej się niepokoił tym, że w Polsce nadal się uważa, że jest tyle czasu. Ja nie wiem, w którym roku może być ten moment kryzysowy, ale kiedy generał Grinkiewicz mówi, że możemy mieć dwuteatrową wojnę w 27 roku, on tego nie mówi bez clearance Pentagonu. I znów, on nie zna świata, prawda, 27, 8, 9, może 6, nie wiadomo, ale on patrzy codziennie na dane wywiadowcze, widzi, bo w tej chwili cały obszar jest transparentny. I on widzi, w jakim stopniu Rosjanie się przygotowują, w jaki sposób Chińczycy się przygotowują. Teraz byłem w Korei, 8. Armia Amerykańska, którą dowodzi generał Hilbert. No to jest, wie pan, jeżeli pan spojrzy na północnych Koreańczyków, tych, którzy przeżyli w Ukrainie, oni wracają, oni są pewni siebie, prawda, są ostrzelani. Ja bym wcale nie wykluczał, że może dojść do kryzysu na Półwyspie Koreańskim. A każdy taki kryzys rozciąga zdolności amerykańskie, a Europejczycy nie są w stanie. Dla mnie to jest absolutnym skandalem, że tak jak powiedziałem niemieckiemu politykowi, jesteś tłusty, ale nie jesteś silny. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Że tak bogaty kontynent nie jest w stanie stworzyć trzonu konwencjonalnych sił zbrojnych w sojuszu, wypełnić zobowiązań, które każde państwo w sojuszu podjęło, podpisało w Wilnie w czasie szczytu, kiedy podpisywali te trzy regionalne plany. Jeżeli nie wypełniają tych zobowiązań, to po prostu są w pogwałceniu traktatu waszyngtońskiego, więc to jest podstawa myślenia. Natomiast byłem niedawno, właśnie chyba wczoraj, na takiej dyskusji tutaj w Warszawie i byłem zdziwiony tym, że nadal się opowiada o tym, że no tak było fajnie przedtem. No znaczy fajnie było co, że Stany Zjednoczone wydawały 70% wszystkich wydatków na zbrojenia Europy, a oni sobie pili latę. Niemcy zupełnie rozłożyli budżet obronny. To się nie zaczęło z von der Leyen, to się zaczęło jeszcze z Gutenberg i de Maizière, tymi poprzednimi. To jest ta skarbonka na socjalne wydatki. Dlatego, że dlaczego? No bo Amerykanie mają legatowe bazy, więc czyli Amerykanie ich bronią, więc po co wydawać? Jak ja bym mógł Kanadyjczyków namówić, żeby bronili Stany Zjednoczone, to bym zrobił to jutro, no. Ale to jest po prostu nieodpowiedzialne i w tej chwili Europa płaci tego cenę. Ja uważam,
0: ale to ja się wtrącę, no, że to była świadoma. To było wręcz za pierwszej kadencji Trumpa, ja pamiętam, jak było to budowane jako ta Angela Merkel, tłumacząca, że my nie musimy mieć sił zbrojnych, bo my wydajemy na uchodźców i na różne takie polityki i że to jest właśnie ta alternatywa. Że zły Trump i Stany Zjednoczone, prawda, militarystyczne i dobry wzór niemiecki, który przez te polityki socjalne, uszczuplając budżet Ministerstwa Obrony, de facto zarządza sytuacją. No to było pokazywane jako dziejowy sukces.
2: Tu jest szereg ideologicznych takich fallacies, wie pan, lewica powtarza do znudzenia, prawda, diversity is our strength. Z głupszego stwierdzenia mogę sobie myśleć, że no ja im zawsze ich odsyłam do Jugosławii, niech sobie popatrzą, jak diversity jest. Siłą państwa jest tak naprawdę poczucie jedności narodu i społeczeństwa, dlatego że to tworzy odporność, jeśli chodzi o zagrożenia, i to jest elementem odstraszania. Jeżeli Rosjanie patrzą na Finów i widzą naród, w którym każdy służy w wojsku od 18 do 60 roku życia, gdzie jest obszar na wschodzie, który daje im głębię strategiczną, więc Finowie mają najlepszą artylerię konwencjonalną z wszystkich państw europejskich. Więc jeżeli Rosjanie mieli w tam wjechać, to będzie ten kill zone na pewno. I więc kiedy patrzą na to, to się zastanawiam 2 czy 3 razy, czy tam to próbować, czy to nie próbować. Tragedią 4 lat Bidena było to, że jakieś 20-21 milionów ludzi weszło po prostu przez granicę na południu. I oni zamiast być zwetowani czy sprawdzani, byli po prostu rozrzucani po całym kraju. Stany Zjednoczone są w momencie, w którym ja jestem bardzo podbudowany tym, co widzę u moich studentów na Florydzie. To są młodzi ludzie z generacji, z pokolenia, które prawdopodobnie znajdzie się w sytuacji, w jakiej nie było żadne pokolenie od 1941 roku, jeżeli dojdzie do jakiegoś konfliktu. Ja widzę u nich chęć bycia obywatelami, w tym sensie, że mają dosyć tego dzielenia nas na podgrupy i dawania później beneficjów w zależności od tego, jakie przypadkowe cechy ktoś ma. No wie pan, to, że ja jestem mężczyzną, a nie kobietą, to, że ktoś jest biały, a nie czarny, to nad tym nie mamy żadnej kontroli. Są zupełnie akcydentalne elementy, a niestety to, co się stało od lat 60., myśmy tak naprawdę przewrócili cały ten ideał ruchu obywatelskiego, którą prowadził Martin Luther King Jr., kiedy mówił: oceniaj mnie patrząc na moją duszę, na mój charakter, a nie na kolor mojej skóry. Po czym całe to pokolenie to przewróciło w drugą stronę. Patrz na kolor mojej skóry, na mój gender, na to wszystko i dawaj, to jest niezwykle korupcyjne, bo jeżeli pan pokazuje młodym ludziom, że żeby pójść do przodu, to nie trzeba być merytorycznie najlepszym, tylko wystarczy, że się podłączy pan do jakiejś grupy, gdzie są jakieś grievances i pan wyciąga środki od państwa. Więc i to zaczyna zabijać merytokrację w społeczeństwie. Bo jeżeli na przykład United Airlines ogłasza, że połowę pilotów mają być kobiety, no to jest bardzo fajne. Co to ma wspólnego z lataniem? Prawda?
0: Ja niedługo ogłoszą, że muszą być kobiety, ale nie muszą umieć prowadzić.
2: No nie wiem, do czego zmierzam? Że to, ale jest odrzut w tej chwili. To znaczy jest odwracanie się. Ja jestem bardzo podbudowany tym, że jest już szereg uniwersytetów w Stanach, które odbudowują tradycyjną edukację. Hamilton School, gdzie ja w tej chwili wykładam, została stworzona przez legislaturę Florydy. Wydaje się, nie pamiętam, 30 czy 50 milionów dolarów, żeby odtworzyć program zachodniej edukacji. Wielkie książki, filozofia, geopolityka. I muszę panu powiedzieć, że ja widzę młodych, nie tylko ja mam 3 doktorantów w tej chwili, mamy tam graduate program, ale zwłaszcza ci młodzi ludzie, którzy się do tego garną, dlatego że oni zaczynają rozumieć, że tak naprawdę nie chodzi o to, wie pan, ile pan tam narozdaje pieniędzy. Tak naprawdę statecraft to jest możliwość przywództwa. To są ludzie, którzy rozumieją, że przywództwo to jest służba. To jest, że tym, jak się mówi w Stanach, tym, którym wiele dano, od nich się wiele wymaga. W wojsku amerykańskim pierwszą rzeczą, która moja córka się nauczyła, jest, że oficerowie jedzą ostatni. Bo jeżeli pan czy pani ma dać rozkaz tym ludziom, żeby ponieśli jakieś ogromne ryzyko, to muszą na to zasłużyć. My mamy w Stanach i w Europie klasę elit, które uważają, że od nich się nic nie wymaga.
0: Oni jedzą pierwsi.
2: Oni jedzą pierwsi i oni uważają, że tak naprawdę nie mają obligacji. Wie pan, takie wyrażenie jak flyover country na przykład. Ja kiedyś usłyszałem na takiej kolacji, to myślałem, że zwymiotuję, nakrzyczałem na faceta. Mówię, jak chcesz rządzić, to przynajmniej toleruj swoich współobywateli. No flyover country to znaczy, że pan jest z wschodniego albo z zachodniego wybrzeża, no to pan nie jest w ogóle człowiekiem. Że tam żyją jakieś dziwne stwory w tym heartlandzie amerykańskim, a tam jest właśnie serce amerykańskiej demokracji.
0: No my mamy w Europie pokolenie młodych ludzi energicznych i potrafiących używać broni, na przykład noża czy kindżała. Oni regularnie dają o sobie znać, zabijając Europejczyków na ulicach.
1: Pan profesor bardzo, bardzo, bardzo ciekawy ten wywód przeprowadził. Ja się ze wszystkim zgadzam i teraz już schodząc na poważne tory naszej dyskusji, poprzednio mówiłem żartobliwie, no to powiem tak, że bardzo często w tej dyskusji strategicznej na poziomie ekspertów obronnych pada pytanie, a co zrobi NATO? Nawet zdarza mi się brać udział w panelach, które stanowią jakiś rodzaj podgrywki takie, znaczy co, jak zachowa się NATO w określonej sytuacji strategicznej. No ale powiedzmy sobie szczerze, kto to jest NATO? Znaczy, no my jesteśmy NATO. To my tu jesteśmy NATO, my Polska jesteśmy NATO, szczególnie na wschodniej flance sojuszu, to my jesteśmy NATO. I to my musimy sobie w takim razie zadać pytanie, jak my się zachowamy, no bo załóżmy sobie, było ciekawe, wydaje mi się, że w zeszłym roku ćwiczenie, takie tabletop exercise w Niemczech prowadzone, polegające na rozważaniu scenariuszu ataku Rosji na kraje Republiki Bałtyckie. Dosyć oczywisty scenariusz, no bo w sumie wokół tego scenariusza te dyskusje są toczone. No i poszczególne kraje w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego były podgrywane przez różne think tanki. Polska też podgrywał jeden think tank, z litości, nie powiem który, ale to po audycji. Efekt tego ćwiczenia
0: był taki... Ja państwu powtórzę za tydzień. To nie jest audycja, to jest klub przyjaciół Ziemrzewskiej.
2: Dokładnie.
1: Tak, po
2: bardzo
1: klubie.
2: Dziękuję, panie Krzysztof.
1: Efekt tego ćwiczenia był taki, że Rosjanie zaatakowali republiki, kraje bałtyckie. NATO nie zareagowała. NATO nie, że kto nie zareagował? Polska nie zareagowała. Polska nie zdecydowała się zareagować. I co zrobili z tym Niemcy? Otóż akurat z tej części ćwiczenia przygotowali komunikat, informację, którą rozpuścili dosyć szeroko po różnych krajach sojuszniczych i mniej sojuszniczych, jako komunikat, no że cóż, no jest problem w NATO z decyzyjnością. Tylko jak my się dzisiaj pytamy, no co się stanie w takiej sytuacji? Znaczy, NATO dzisiaj kto? Kto? No bo dobrze, jesteśmy my, mamy nasze siły zbrojne, mamy nasze ambicje strategiczne, rozbudowujemy je, niezależnie od tego, czy ta dyskusja, ona się finalnie skończy na 300 tysiącach żołnierzy, 500 tysiącach, jakie zdolności chcemy zbudować, jesteśmy poważną siłą na wschodniej flance NATO, okej. Kto dalej? Kto dalej? Znaczy, kto to ma być? Bundeswehr nie jest w stanie dzisiaj jednej brygady zmobilizować takie, która by była gotowa do operacyjnego użycia. A dalej już jest bardzo daleko. Nie wiadomo, co będzie, a jest daleko generalnie, tak? Trudno oczekiwać na pomoc Czechów i Słowaków. Oczywiście pewnie na to liczymy, no bo są naszymi sojusznikami w NATO, no ale jeżeli mówimy o pełnoskalowej agresji Rosji na kraj członkowski NATO, no to jesteśmy tu my, Polska, i są Stany Zjednoczone, które mają bazy na terenie Polski oraz mają bazy w Niemczech, też blisko. Więc my sobie zadawajmy takie pytania całkiem na wprost, bo to może być za naszego życia bardzo aktualne, niestety. I pokazują dane gospodarcze także, że Polacy coraz bardziej poważnie biorą pod uwagę taki scenariusz. Dlatego, że przeprowadzanie części majątków albo znacznej części majątków poza granice naszego kraju, szczególnie na zachodnie kraje, na zachodni skraj naszego kontynentu, do Hiszpanii, Portugalii czy do Włoch, to nie jest tylko fanaberia, ale jak się porozmawia z ludźmi, którzy się zajmują pomocą w tych procedurach, no to jedną z głównych motywacji ludzi w Polsce majętnych, a już ich na szczęście w naszym kraju nie brakuje, jest obawa przed wojną. Dziś. To jest jedna z głównych motywacji do tego, żeby kupować nieruchomości w Hiszpanii, Włoszech, Portugalii, nie tylko słońce, tak? I zakładać tam firmy, zakładać tam rachunki bankowe. To pokazuje też, jak wygląda w Polsce wahania cen nieruchomości w określonych regionach naszego kraju. No zasadniczo te, które są w okolicach Przesmyka Suwalskiego, nie są specjalnie chodliwe, tak? Więc ludzie głosują portfelami także. Jest rosnąca obawa przed tym, że może nas dotknąć coś bardzo poważnego, niekorzystnego. Premier naszego rządu nie tak dawno temu mówił o tym wprost. No przecież jeżeli jesteśmy poważnym krajem, jeżeli chcemy być poważnym krajem, jeżeli premier rządu w modelu takim, jaki mamy, gabinetowym, parlamentarno-gabinetowym, wychodzi i mówi, że czeka nas wojna, no to ja rozumiem, że państwo wtedy staje na głowie i jesteśmy wszyscy w trybie przygotowań wojennych. I on to ogłosił w Polsce, ogłosił to za granicą, no i co?
0: Ale co, my mamy i o tym mówimy w klubie przyjaciół metali ziem rzadkich, że państwo stoi na głowie. W związku z powyższym powinno stanąć na nogach, a nie na głowie. I tak powoli kończymy klub przyjaciół metali ziem.
3: A ja jeszcze dodam tylko jedno rzadkich. Zdanie a propos tego stania na głowie, bo...
2: A to jest ciekawa pozycja.
3: No właśnie, ale chodzi o to, że czeka nas wojna, ale my jesteśmy przedmiotem i jesteśmy częścią wojny już. To jest wojna ekonomiczna. To znaczy Niemcy i cała Europa nie jest w stanie zbudować sił zbrojnych. Dlaczego? Dlatego, że główny wysiłek finansowy całego kontynentu idzie na zieloną transformację. Polska musiała pożyczyć 200 miliardów złotych na jakiś tam safe. Dlaczego? Dlatego, że 3,5 tysiąca miliardów złotych jest odłożone na kupce na zieloną transformację. Struktura naszych wydatków to jest wojna ekonomiczna wydana całemu kontynentowi. To znaczy macie poświęcić pieniądze na coś, co jest kompletnie bez sensu, czego rezultatem jest po prostu nic. Nie ma rezultatów ekonomicznych, nie ma rezultatów rozwojowych, nie ma rezultatów innowacyjnych, żadnych, tylko jest jakieś zmniejszenie wirtualne emisji. I jak wydacie pieniądze na to, to już nie będzie was stać na obronę, na odporność społeczną i na tego typu rzeczy.
0: Ale jest jedna armia w Europie, która od kilku lat sobie radzi z rosyjską agresją, jest to armia ukraińska. To tak też trzeba o tym pamiętać, że taka armia istnieje. Piotr Nowak, króciutko, panie
4: profesorze. Króciutko to jest to, co pan profesor powiedział, że jednym z sił społeczeństw jest jego jedność i spójność, tak? A mamy społeczeństwo jedno z najbardziej podzielonych, przynajmniej odkąd ja pamiętam. A kolejną kwestią jest to, że bardzo ważne jest zaufanie społeczeństwa do rządzących, do rządu, do sprawczości tak jakby państwa. I my przez ostatni okres mamy sytuację taką, że wleciały do nas rakiety, my nawet nie wiedzieliśmy gdzie, no mamy taką stalowe nerwy, nazwijmy to. Potem wleciały drony. Do tej pory nie wiadomo, ile tych dronów było. Nie było żadnej reakcji z naszej strony. Podpalone są hale pokazujące tak jakby niesprawczość państwa, niemoc państwa i bezradność państwa w takich sytuacjach. I kolejne

0: zamożnych, to co Tomasz powiedział, to się dzieje już od kilkunastu miesięcy i ten trend cały czas jest, on nie znika, więc to jest niepokojące i mam nadzieję, że rząd w końcu się jakoś ogarnie, bo tej wiarygodności do takiego law enforcement i jakiejś takiej credibility, jeśli chodzi o potencjalne możliwości odpowiedzi, no już zostało to wypłukane.
1: No i z tą nadzieją, że rząd się jakoś ogarnie,
2: Ostatnia uwaga, jeśli mogę?
1: Oczywiście, panie profesorze.
2: Chciałem się odnieść do tego, co pan powiedział na temat tych rozmów, czy NATO obroni, czy NATO nie obroni. Deklaracje są okej, natomiast ja uważam, że Polska powinna podejmować wszystkie wysiłki, żeby zorganizować region tego północno-wschodniego korytarza, dlatego że tu są państwa, mówię tutaj od Skandynawów, High North, w dół, przez Bałtów do Polski, które dzielą taką samą percepcję zagrożenia. Teraz byłem w Tallinie niedawno, Bałtowie są przerażeni, ale są zjednoczeni w tym oporze. Poza tym ta Wysoka Północ jest tak naprawdę, wpisuje się w obronę hemisferyczną Stanów Zjednoczonych, więc tutaj jest bardzo istotny element interesu również amerykańskiego. Ma pan teraz ponad 2000 mil granicy na flance, w tym sama Finlandia to jest 830 mil i Polska jest hubem tego wszystkiego. Sojusz transatlantycki, jeżeli ma utrzymać swoją żywotność, musi się skoncentrować na tym regionie. I tu mówię o konkretnych działaniach, współpraca wojskowa i ćwiczenia, które są wspólnie organizowane, konkretne propozycje, z którymi się jedzie do Waszyngtonu. Potrzeba nam z Waszyngtonu takie i takie high-end enablers, my dajemy to i to i to jako region. I największą tragedią dla Polski byłoby to, gdyby się znalazła sama w wypadku konfliktu, więc jeżeli sojusz by nie zadziałał, tego rodzaju regionalna współpraca pod parasolem sojuszu z tymi państwami, które postrzegają tak samo zagrożenie, daje Polsce multiplikator siły, więc tutaj pasywność w mojej ocenie jest naprawdę złym doradcą, żeby tego nie robić. Zamiast zadawać sobie pytanie, czy na to, ja się z panem pewnie zgadzam, że sojusz to są członkowie sojuszu, więc powinno być, czy my się obronimy, a czy nie, czy NATO nas obroni.
1: Powiedział profesor Andrew Michta, który za tydzień będzie gościem klubu przyjaciół Metal i Ziem Rzadkich, z czego bardzo się cieszymy. Klub poprowadzi pan redaktor Szczepan Ruman.
2: Pan redaktor?
1: Dziękuję bardzo.
2: Nie wiedziałem. Tak, no,
1: za tą nominację. No bo jest prezesem Cyfrowego Okręgu Przemysłowego, ale będzie i Cyfrowy Okręg Przemysłowy.
2: Też będzie.
1: I redaktorem będzie.
2: Pan Piotr czym będzie? Kim będzie?
1: Pan będzie...
0: Członkiem klubu.
2: Członkiem.
1: I Tomasz Dzikot.
3: Zastępca to członka.
1: Ale
3: również będzie.
1: Ale no, tak. I tak
3: zabraknie tylko Krzysztofa.
1: No i tak podzieliliśmy się rolami. Wszystkiego dobrego, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
0: Do zobaczenia.
2: Do widzenia.
4: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Dziś jeszcze kilka słów o TSUE. Mimo iż zgodnie z traktatami jest to organ zapewniający przestrzeganie prawa w wykładni i stosowaniu traktatów unijnych, to faktycznie pełni on nieformalnie rolę jednego z głównych twórców niepisanego prawa unijnego. Wykracza tym radykalnie i bardzo często poza traktaty i w istocie pełni funkcję awaryjnego, poszerzającego zakres prawa traktatowego Unii podmiotu. Sprawy, które centrala Unii sobie uzurpuje, a które nie przeszłyby w trybie koniecznej zmiany traktatów, TSUE w cudzysłowie załatwia i przesądza swymi wyrokami, którym w fundamentalnych sprawach nadaje charakter tzw. zasad prawnych i uzurpatorsko swoją własną wolą zalicza do prawa pierwotnego Unii równego traktatom i zobowiązuje państwa członkowskie, podbudowywany tzw. unijną doktryną tworzoną przez różnych naukowców od różnych europejskich, do ich stanowczego respektowania, tak jakby to były postanowienia traktatowe, na które wszystkie państwa członkowskie wyraziły zgodę. A to oczywiście jest nieprawda. Tworzenie pozatraktatowo przez TSUE nowych, bardzo ważnych przepisów, których obowiązywanie narzuca się pod karami unijnymi, jest bezprawiem, antydemokratycznym nadużyciem praw suwerennych państw członkowskich przez TSUE. TSUE jest symbolem bezprawia sędziowskiego, bezprawia tworzącego znaczną część porządku prawnego Unii, ale skierowanego na pozatraktatowe, stopniowe odbieranie suwerennych kompetencji państwom członkowskim przy nadużyciu procedur niby sądowych, z którymi się nie dyskutuje. A nawet jeśli ktoś się nie zgadza na tę agresję TSUE na suwerenność państwa członkowskiego, to i tak musi się jej poddać, bo od decyzji TSUE w istocie politycznych nie ma procedury odwołań poza ten podmiot. TSUE swym orzecznictwem i sędziowskim tzw. aktywizmem w przeszłości i aktualnie dokonuje zmian traktatowych poza wolą państw, uzupełnia prawo wspólnotowe, nadaje mu dowolne, szerokie i nowe znaczenia lub je też dowolnie zawęża. Tak jak TSUE to rozumie. Znamy od niedawna te filozofie stosowania prawa też w Polsce. Za mojej kadencji w Polskim Trybunale Konstytucyjnym kilkakrotnie broniliśmy polskich kompetencji, polskiej konstytucji i polskiego ustroju przed agresywnymi, nielegalnymi, tak zwanymi ultra vires decyzjami TSUE w sprawy polskie. Trybunał Konstytucyjny orzekał między innymi o nielegalności wyroków TSUE dotyczących polskiej energetyki, ETS-u, elektrowni Turów, polskiego wymiaru sprawiedliwości, bezczelnego wyroku uchylającego nam, Polakom, przepis naszej konstytucji stwierdzający, iż najwyższym prawem RP jest polska konstytucja, a nie unijne regulacje i uzurpatorskie wyroki TSUE, wymierzone zresztą przeciwko suwerenności Polski, idące w kierunku ograniczania kompetencji państwa narodowego i budowania z nich scentralizowanego Eurolandu niemieckiego. TSUE pozatraktatowo ingeruje też w sprawy obyczajowe, narzuca aborcje i dewiacje seksualne. TSUE w zasadzie dziś głównie tym się zajmuje i coraz więcej trybunałów konstytucyjnych państw członkowskich buntuje się przeciwko tym bezprawnym praktykom. TSUE jednak w miarę narastania oporu przeciwko budowaniu zideologizowanych systemów w państwach członkowskich wkracza w coraz to nowe obszary suwerenności państw. Nie zwraca już uwagi na protesty obywateli. TSUE chce pomóc w domknięciu imperialnego, postkomunistycznego planu, stając się już głównym twórcą systemu prawnego tzw. Nowej Europy. Decyzje TSUE, mające w zasadzie charakter polityczny, doprowadziły do unicestwienia i zniszczenia pojęcia prawa i prawniczej logiki. Zniszczyły sens trójpodziału władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Sam TSUE wykonuje bowiem zarazem funkcje i sądownicze, ale i prawodawcze. TSUE zniszczył standardy państwa prawa i logikę prawniczych argumentacji. Za swą misję uważa tak zwaną wykładnię prawa wspólnotowego przychylną procesom integracyjnym i ogólnemu interesowi Unii Europejskiej. TSUE orzeka często wbrew logice zdrowemu rozsądkowi, wbrew prawu krajowemu, wbrew woli społeczeństw państw członkowskich. Orzeka według swych własnych politycznych wyobrażeń. Praktyka decyzyjna tej grupy polityków nazywanych TSUE jest w literaturze od dawna oceniana krytycznie. Wskazuje się też, że unijny trybunał nie jest obiektywny, że stosuje niejednakowe miary wobec organów unijnych i państw członkowskich, że swymi orzeczeniami ogranicza wolności obywatelskie, na przykład wolność gospodarczą i inne prawa podmiotowe jednostki oraz państw. Zawsze usprawiedliwiając restrykcje organów unijnych pozorami różnych zmyślonych trosk o obywateli. Decyzje TSUE często nie są uzasadniane właściwie, prawniczo argumentowane. TSUE tworzy neologizmy i pojęcia niezrozumiałe i nadaje im jakieś bezsensowne, nieweryfikowalne rozumienia, na przykład istoty prawa definiowanej prostymi formułkami. TSUE powszechnie relatywizuje i powierzchownie analizuje zagadnienia dotyczące praw podstawowych. TSUE, a właściwie wcześniej już jego poprzednik, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, wbrew traktatom dopuścił do bezpośredniego stosowania w państwie członkowskim także dyrektyw, choć traktaty zezwalają na to tylko rozporządzeniem unijnym. Orzeczenia TSUE, a wcześniej ETS, zatarły więc granice i różnice między unijnym rozporządzeniem a dyrektywą, która w wielu sytuacjach zastąpiła rozporządzenia swymi bardzo szczegółowymi regulacjami. Choć miała tylko wskazywać państwom członkowskim cele do realizacji. To oczywiście degradowało i degraduje parlamenty narodowe, sprowadzając je już tylko do czynności wdrożenia tych szczegółowo już w Unii rozpisanych aktów. TSUE wbrew traktatom uznał także traktatowo powszechnie niewiążące decyzje za wiążące, o ile są bezwarunkowe i dostatecznie precyzyjne i nadają się do bezpośredniego stosowania. Podobnie TSUE, następca ETS-u, wbrew traktatom nakazał uznać za wiążące zalecenia i opinie, co zdaniem tych organów ma wynikać z unijnej zasady wierności, czyli lojalności wspólnocie. Obie te formy mają jednak charakter traktatowo niewiążący. Wiele wyroków i zasad wykutych przez dawny ETS, a po zmianie w 2009 roku nazwy TSUE, jest konsekwentnych i logicznych z punktu widzenia tworzenia scentralizowanego państwa unijnego. Są one niesprawiedliwe i zasadniczo sprzeczne ze standardami demokratycznymi i obopólnie korzystną współpracą międzynarodową. Na przykład słynna zasada lojalności i wierności wspólnocie, według której państwa nie mogą powoływać się na swoje interesy narodowe i trudności wewnętrzne dla jednostronnego wycofania się z przestrzegania przyjętych w Unii zobowiązań. Czy oczywiście bezczelna, agresywna i destrukcyjna jest zasada wykreowana poza traktatami o pierwszeństwie każdego przepisu prawa unijnego przed każdym przepisem prawa krajowego z konstytucją włącznie? Nie do przyjęcia jest też wyrok ETS-u, dawnego ETS-u, że raz przekazanych Unii suwerennych kompetencji państwo członkowskie nie może już odebrać. TSUE buduje swym orzecznictwem szaleństwo i utopię suwerenności unijnej. Uważa, że przekazanie suwerenności przez państwo członkowskie do Brukseli jest nieodwracalne. Takie i podobne poglądy i wyroki TSUE, a dawniej ETS-u, są jaskrawie sprzeczne z postanowieniami polskiej konstytucji. Pozbawiają bowiem bezprawnie i niepostrzeżenie polski naród, polskiego suwerena, jego kompetencji i przenoszą je do wymyślonego suwerena unijnego, na organizację międzynarodową. A członkowie tej organizacji o cechach państwa mają być jej lojalni i wierni. No, czyste szaleństwo. Pomijam już liczne bzdury wymyślone orzecznictwem sądu i organów unijnych, jak na przykład dyskryminacja pozytywna. Czy nienaturalne nazewnictwo na naturalne zjawiska i rzeczy, na przykład kwalifikowanie ślimaków do ryb, a marchewek do owoców, czy prostytucji do poważnych zawodów, którym należy się szacunek i ochrona. Robi się niedobrze. Krystyna Pawłowicz.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Brawo, Dajnia.
2: Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek, prawodajnia. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan sędzia Łukasz Zawadzki, członek KRS-u, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski. Dzień dobry panie sędzio.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dziękuję za zaproszenie.
2: Tak, dawno się nie słyszeliśmy.
3: W poprzedniej audycji właśnie chcę to powiedzieć, że czuję się jakbym dotarł do finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Tu gościć u pana redaktora to prawdziwy zaszczyt, no i praktycznie jestem w finale. Także dziękuję, że pan sobie o mnie przypomniał.
2: Bez przesady, ale koło się tutaj, znaczy ta kula się rozpędza i liczba gości ciągle jak gdyby rośnie. Mam, tak jak na początku szukałem gości, no to teraz mam więcej chętnych niż miejsc, panie sędzio.
3: Ale pogratulować, panie redaktorze.
2: Ale pan jest oczywiście bardzo miłym gościem dla nas zawsze. No to zacznijmy nasz program.
3: Co nagrywamy się, panie redaktorze, tak? Wytnę sobie ten fragment, dziękuję.
2: ale tutaj sobie miło rozmawiamy, natomiast w wymiarze sprawiedliwości nie jest zbyt miło. Ja przed chwilą przeczytałem komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości i też tweeta Waldemara Żurka. Cytuję, podjąłem decyzję o natychmiastowym odsunięciu sędziego Łukasza Piebiaka od czynności służbowych z powodu nadzwyczajnego ciężaru zarzutów, o których popełnienie jest on podejrzewany. Dalsza jego praca uderzałaby w powagę Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy i godziła w istotne interesy służby. I tak dalej, i tak dalej. Chodzi tutaj według tych informacji o aferę hejterską, sprawę dziedziczenia, gdzie prokuratura prowadzi jakieś postępowanie karne dotyczące jakiejś tam kwestii dziedziczenia, gdzie pan sędzia Piebiak był tym dziedziczącym. Pan sędzia jest prezesem Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski i również członkiem KRS-u, czyli pana kolegą z KRS-u. Proszę skomentować to po prostu, jak pan postrzega to działanie Waldemara Żurka. Moje pytanie przede wszystkim, czy to są jakieś okoliczności nowe,
3: z których pan... Panie redaktorze, tak zwana domniemana afera hejterska to jest już ho-ho-ho. Mamy rok 2026, czyli siódmy rok.
2: No właśnie.
3: Kiedy została ujawniona w jednym z portali internetowych. Obecna władza polityczna to już wkrótce 3 lata i dziwnym trafem w tym momencie, kiedy sędzia Łukasz Piebiak trafia do Krajowej Rady Sądownictwa, w toku tego posiedzenia, które obejmowało do tej pory 2 terminy, bo skończyliśmy dzisiaj pierwsze posiedzenie, które rozpoczęło się w ubiegły czwartek, był aktywny. Nagle okazuje się, dosłownie 5 minut po zakończeniu posiedzenia, że zostaje natychmiast zawieszony przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Gdyby coś tam było, mówiąc kolokwialnie, to przez te 2,5 roku czasów Adama Bodnara w Ministerstwie Sprawiedliwości, czasów Waldemara Żurka już blisko rok, to przecież by się już to ujawniło. Ja jeżdżę na te wszystkie rozprawy w Sądzie Najwyższym, te główne, odpryskowe, gdzie 3 prokuratorów z Wrocławia przyjeżdża na rozprawy dotyczące tej domniemanej afery hejterskiej i tam po prostu nie ma nic. Tam nie ma nic. Każdy z Państwa może przyjść i tego posłuchać. Tam tego nie ma nawet w zarzutach, panie redaktorze, więc ten moment, w którym dochodzi do tej takiej koincydencji między objęciem stanowiska sędziego Piebiaka w Krajowej Radzie Sądownictwa, szeregowego członka oczywiście, bo przegraliśmy wszystkie głosowania, czy to do prezydium, czy oczywiście na funkcję zastępcy przewodniczącego. Koincydencja tego komunikatu, czy tej decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości z faktem objęcia stanowiska w Krajowej Radzie Sądownictwa, no są po prostu zbyt oczywiste, aby przyjmować, że jest to czysty przypadek.
2: Nie sposób z tym polemizować. Natomiast kolejne moje pytanie, czy to, przy czym z góry mówię, że nie mam tu żadnej swojej tezy, bo po prostu komunikat przeczytałem w zasadzie przed chwilą i nawet nie zdążyłem sięgnąć do przepisów, ale ciśnie się na usta pytanie, czy to zawieszenie sędziego w obowiązkach sędziowskich, do którego minister, no co do zasady ma prawo, tak, niezależnie od tego, jakbyśmy to oceniali, to formalne prawo ma, czy to skutkuje zawieszeniem sędziego w prawach członka Krajowej Rady Sądownictwa?
3: No jeden rabin mówi, że tak, drugi rabin mówi, że nie. Ja sobie też sięgnąłem do wypowiedzi różnych autorytetów, tutaj nawet się posłużyłem sztuczną inteligencją, bo po prostu przepisy o tym nic nie stanowią.
2: No tak jak właśnie
3: Chciałbym przyjąć, że mamy jakiś taki rodzaj pewnej autonomii mandatu w Krajowej Radzie Sądownictwa i sędzia Piebiak oczywiście może te swoje funkcje wykonywać. No ale z drugiej strony, zresztą chyba to nawet pan przewodniczący Zawistowski, czyli przewodniczący obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, był uprzejmy się wypowiedzieć, że to wymaga po prostu drobiazgowej analizy, nie ten konkretny kazus, bo to jest wypowiedź bodajże z wiosny tego roku, że to wymagałoby szczegółowej analizy przez samą Radę, bo takiego kazusu jeszcze nie było w całej historii.
2: Teraz też jakąś wypowiedź teraz na bieżąco, dzisiaj czy wczoraj popełnił, tylko ja jej niestety nie mam przed sobą. Myślałem, że pan do niej nawiązuje, bo padła jakaś taka wypowiedź sugerująca, że może dojść do takich właśnie kroków, jak takie zawieszenie, ale no, musiałbym ją znaleźć, to może poszukam w trakcie programu, może mi się uda.
3: No ale panie rektorze, u pana w programie był sędzia Piebiak jakiś czas temu o tę sprawę dotyczącą tego testamentu, pan redaktor pytał. Ja nie mam nic do dodania, no, już tyle lat orzekam w wydziałach cywilnych, że po prostu jak czytam te informacje o tym, że pan sędzia Piebiak miał posłużyć się sfałszowanym testamentem, no to po prostu mój cywilistyczny gen zaraz się buntuje, bo przecież on miał, mówiąc tak brutalnie, psi obowiązek pokazać każdy testament, który ma w swoich rękach. No, skąd miał wiedzieć, że jest podrobiony czy niepodrobiony, bo tego ja po prostu nie wiem, jak to wygląda w aktach sprawy. On by się naraził na odpowiedzialność, gdyby taki testament, i w tym karną, gdyby taki testament, mówiąc wprost, miał fizycznie, a go w postępowaniu spadkowym nie pokazał. Zresztą co tutaj dużo mówić, ta sprawa spadkowa według mojej wiedzy jest jeszcze niezakończona prawomocnie, więc mówienie o tym, że ten testament...
2: To trafiło do Sądu Najwyższego, tak? Czy ja dobrze pamiętam, że to, czy ja dobrze pamiętam, że tam wniosek do Sądu Najwyższego poszedł, to uchylenie immunitetu, czy jeszcze nie? Bo już tych spraw jest tyle, że...
3: A to nie wiem, czy już nie pamiętam tego.
2: Ja też właśnie nie jestem pewien.
3: Po to oręże, no ale zawieszenie, jak widać, próbują zrealizować. Mhm.
2: Mnie się wydaje, aczkolwiek podkreślam to słowo wydaje, bo tak jak mówiłem, przepisów nie sprawdzałem, ale tak z pamięci, no to tak intuicja mi mówi, że zawieszony sędzia jest nadal sędzią, a warunkiem bycia w KRS-ie jest po prostu bycie sędzią, więc chyba skoro przepisy tego nie regulują, jakkolwiek by tego nie oceniać, bo to może być
3: różne. Nie może wykonywać czynności wynikających. Ja się domyślam, że będzie argumentacja taka, że nie może wykonywać czynności wynikających ze statusu sędziego. Mhm. Nie? Tak się domyślam. No ale to trudno mi powiedzieć. No, mam nadzieję, że ta argumentacja, którą przywołał pan redaktor, jest na tyle oczywista, że jednak uzyska aprobatę koleżeństwa w Krajowej Radzie Sądownictwa, po prostu przewodniczącego, no bo tutaj na tym będzie polegać jego rola, czy go dopuszcza, czy nie dopuszcza do udziału w pracach, a kolejne posiedzenie zaczyna się w przyszłym tygodniu. Mm-hmm.
2: No właśnie, przejdźmy do tych posiedzeń. Proszę, bo to było bardzo głośno przez pewien czas o Krajowej Radzie na etapie tych prawyborów i tak dalej. Proszę powiedzieć, jak tam się rozkłada, jaka tam jest proporcja głosów? Kogo pan i sędzia Piebiak jako no, ci przedstawiciele korpusu sędziowskiego, no, krytycznego wobec justicji, tak to hasłowo nazwijmy, na kogo wy tam możecie liczyć? Nie chodzi mi o żadne jakieś tam sojusze, takie jakieś tam bezpośrednio zawarte, bo to nie w tym rzecz, ale rozumiem, że sędzia Kapiński, tak, jako pierwszy prezes Sądu Najwyższego jest człowiekiem, który stoi po stronie prawa. Prezes NSA, no ten sąd też różne oczywiście orzeczenia jako sąd wydaje, ale no zakładam, że jest to jakaś poważna figura w Radzie. I kto jeszcze? Jak to się rozkłada procentowo, czy liczbowo, czy co do proporcji?
3: No pan mecenas Grzegorz Ksepko, czyli przedstawiciel prezydenta. No i w zasadzie na tym się kończy, bo wszystkie głosowania, czy to dotyczące prezydium, czy dotyczące zastępcy przewodniczącego, że tak powiem, teraz trudno, nie potrafię znaleźć dobrego słowa, ale no ta ekipa po prostu przegrała. Nawet zerwano w Krajowej Radzie Sądownictwa z taką dobrą praktyką i obyczajem, zgodnie z którym prezydium, jako zresztą zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, wchodzi przedstawiciel prezydenta, przecież takim był pan sędzia Johan. W razie od roku 2018 niestety nie udało się zapewnić tej możliwości panu mecenasowi Grzegorzowi Ksepce, czyli przedstawicielowi prezydenta, już nie mówiąc oczywiście o mnie czy o sędziu Piebiaku w prezydium. zostało ono całkiem zdominowane przez koleżeństwo z Justycji, z Temisu. Mieliśmy nadzieję, że przynajmniej do którejś z komisji, czy to stałych, czy też tych doraźnych, problemowych, zostaniemy powołani. Dzisiaj odbywały się głosowania w tym przedmiocie. No, zabrakło trochę głosów. To było transmitowane, więc można zobaczyć, sędzia Piebiak dostał tak 4 głosy, ja nawet w porywach 9 dostałem w którymś głosowaniu, no tego jednego brakło. Ja oczywiście już tutaj zastrzegam, że nie głosuję na siebie, wstrzymuję się od głosu, no ale miałem takie głosowanie, czy dwa nawet, że brakło mi tam chyba jednego, czy dwóch.
2: Może niesłusznie, panie sędzio, w takim razie. Może tutaj cel powinien uświęcać środki, no.
3: Nie, no, noblesse oblige, panie redaktorze. Przepraszam, sobie pozwolę. Ale mówię o całej organizacji Prawnicy dla Polski. No tak się staramy zachowywać, żeby to jednak w miarę również kulturalnie przebiegało. Chociaż ja nie mogę narzekać na sposób prowadzenia obrad przez pana sędziego Zawistowskiego, ale te dwie uchwały, które zostały podjęte w czwartek, czyli takie programowe, pierwsza, która miała na celu, że tak powiem, podziękowanie obywatelom, którzy po roku 2015 wraz ze środowiskiem prawniczym, naukowym protestowali przeciwko zamachom na sędziowską niezawisłość, niezależność sądów, no była kompletnie kuriozalna. Ja powiedziałem, sprawdzam w takim razie i proponuję zatem, żeby tę datę, bo w uchwale, w projekcie było napisane, że począwszy od roku 2015, więc mówię, panie przewodniczący, proszę o zmianę i proszę o wprowadzenie również tego odcinka temporalnego poprzez jego zawężenie, że od roku 2015 do 11 czerwca 2026 roku, że to wówczas dochodziło do tych wszystkich naruszeń praworządności. Przegrałem, prawda, tę poprawkę.
2: Ale no skoro,
3: tak, wiadomo było,
2: to,
3: o co chodzi.
2: Skoro o tym mowa, to proszę powiedzieć, bo myślę, że to słuchacze też się już mogli w tym pogubić, nawet ja się w tym trochę pogubiłem, tym bardziej, że w ostatnim czasie troszkę bardziej na prokuraturze się koncentrowałem w tej swojej pracy dziennikarskiej. Jak wygląda ta legalność tego obecnego KRS-u, tak? Bo tam w toku tych ostatnich miesięcy się pojawiało jakieś zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego, tak? Zapadł chyba jakiś wyrok też, tak? Trybunału dotyczący tej procedury z udziału ministra, ale ja szczegółów nie pamiętam, więc tutaj po prostu pytam pana, czy pan może jakoś przybliżyć, czy jak to w ogóle wygląda pod kątem prawidłowości z tego KRS-u.
3: Znaczy, ja powiem, że zachowam pełną pokorę i nie będę się wypowiadać, czy ta Krajowa Rada Sądownictwa jest legalna, czy nie, bo została zwołana przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, pana sędziego Kapińskiego, więc przyjmuję, że ten podmiot, który jest uprawniony do tej oceny, dokonał takiej oceny, że jest legalna. Natomiast zwracam uwagę, że ustawa o wyborach członków Krajowej Rady Sądownictwa, tego korpusu sędziowskiego, nie zakłada czegoś takiego jak prawybory sędziowskie. One się odbyły rzeczywiście w części sądów w Polsce, ale wbrew temu, co pojawia się w mediach tego głównego nurtu, wcale nie przyniosły jakiejś reprezentatywności tego środowiska, bo wzięło w nich udział według różnych szacunków, bo to zależy jak liczyć sędziów, czy obsadzone, nieobsadzone etaty, wzięło w nich udział od 39% do 43% całego składu korpusu sędziowskiego w kraju. Czyli nie są nawet reprezentatywne te wybory, czy te prawybory.
2: Czyli oni
3: one po drugie nie są przewidziane, nie są przewidziane w ustawie. Jeśli chodzi o to orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, faktycznie zapadło takie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczyło ono przepisów, które upoważniają marszałka Sejmu do tego, aby zwrócić się do ministra sprawiedliwości o taką informację, czy osoby, które poparły dane osoby na stanowisko sędziowskie, są czy nie są sędziami. No, myśmy się obawiali, że może dojść do takiej sytuacji, że na tamtym etapie lutowym i marcowym, kiedy zbieraliśmy głosy poparcia, że minister sprawiedliwości stwierdzi, że Zawadzki czy Radzik nie są sędziami, tylko neosędziami, że brali udział w wyborach, czy brali udział w krajowej, brali udział w obsadzie stanowisk sędziowskich przed tą Krajową Radą Sądownictwa.
2: No i przestaliśmy się słyszeć z panem.
3: Do takiego nie doszło, więc tak powiem na etapie.
2: Niech pan mówi, panie sędzio.
3: Panie doktorze?
2: Tak, tak, przez chwilkę nie było pana słychać, ale już jest okej.
3: Okay. Tak?
2: Tak, tak, proszę mówić.
3: No więc właśnie mieliśmy takie obawy, że minister sprawiedliwości stwierdzi, że te podpisy, które uzyskaliśmy, które nas popierały, no że minister sprawiedliwości stwierdzi, że to nie sędziowie nas poparli, no bo tylko neosędziowie. No ale do tego nie doszło, więc że tak powiem, to zabezpieczenie Trybunału, czy to orzeczenie Trybunału tutaj było bezprzedmiotowe w naszej ocenie przynajmniej. Natomiast pojawiła się druga jeszcze decyzja procesowa Trybunału Konstytucyjnego, która w której to Trybunał Konstytucyjny dosłownie chwilę przed głosowaniem w Sejmie stwierdzono wówczas, że należy wstrzymać się z wyborem w oparciu o ten przepis, który mówi o tym, że Sejm wybiera sędziów większością bezwzględną głosów do Krajowej Rady Sądownictwa. Tylko cały problem polegał na tym, że Trybunał Konstytucyjny powołał się na konkretny przepis, właśnie ten, o którym mówię, o tym wyborze zwykłą większością głosów, a to był drugi krok w wyborach sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Tymczasem parlament wybrał nas, naszą piętnastkę, już w pierwszym kroku, którego to zabezpieczenie Trybunału nie dotyczyło, czyli większością 3/5 głosów, a więc 60%. No niestety wynikało to z tego, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości po prostu wyjęli karty z nośników, no i umożliwili takie podjęcie decyzji. No, zmieniło się kworum w tym momencie, prawda, zmieniła się większość i od razu wybrano tę...
2: A ta sprawa się toczyła, niech pan powie, bo albo nie załapałem, albo pan nie powiedział, to proszę przypomnieć, z czyjej skargi ta w Trybunale Konstytucyjnym?
3: Tam są dwie. Jedna jest grupy posłów, a ta druga, panie redaktorze, Krajowej Rady Sądownictwa. Mhm.
2: A tutaj, które... Znaczy nie, tak pytam, bo zmierzam do tego, czy mogę postawić taką puentę, że sami się zakiwali posłowie, czy to będzie nadużycie.
3: Na to wygląda, tak to trzeba podsumować, że ta strona opozycyjna, no niestety sama się, mówię o posłach PiS-u, sama się tu zakiwała w tym sensie, że po prostu no, wyjęli no, nie wzięli udziału w głosowaniu, krótko mówiąc, prawda?
2: No, tak.
3: No i to kworum się zmniejszyło wówczas i od razu wybrano z pierwszym kroku, czyli no, to zabezpieczenie tutaj po prostu nie zadziałało. No, taka jest powszechna interpretacja, no i chyba taką interpretację, mogę tak domniemywać, przyjął pierwszy prezes Sądu Najwyższego, który tę radę zwołał. No ale nie wiem, czy pan rektor widział to spięcie, starcie na żywo.
2: Tak, to widziałem, z Waldemarem Żurkiem.
3: Z panem Żurkiem, a panem sędzią Kapińskim, no bo jeśli pan minister utrzymuje, że ta rada została zwołana przez podmiot nielegalny, czyli przez osobę, która jest tylko PO pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czyli pełniące obowiązki, no to my się zbieramy jako, prawda, towarzystwo pijące kawę w tej Krajowej Radzie Sądownictwa. No a jednak procedujemy, jednak już podjęliśmy konkretne uchwały.
2: No właśnie, o te uchwały też chciałem zapytać, bo no z tych po prostu rachunku sił, które pan sędzia przedstawił, no wynika, że powstała taka, to tak powiem oczywiście z przymrużeniem oka, taka maszynka do produkowania z tej perspektywy, że tak powiem, europejskiej, uśmiechniętej, maszynka do produkowania legalnych neosędziów. No bo to przecież jest KRS powołany na podstawie tej samej ustawy, która była i wcześniej, tak? Tylko teraz jest legalne, bo niby te prawybory, tak? Miały wcześniej...
3: Te prawybory to ta słynna nakładka konstytucyjna, tak, plan B, czy jak tak tam zwać, no, to się pojawiało, natomiast no, ona nie może legalizować tej obsady, no już z tego powodu, że nie, no tak, ma w ustawie.
2: Czyli konsekwentnie w zasadzie oni sami, ci justycjanie, takich nazwijmy, powinni kontestować ten obecny KRS, no bo w sensie formalnym...
3: A dalej, to... panie doktorze, a czytał pan dzisiaj ten artykuł w Niezależnej, którym ujawniono, że postępowanie przed wyobraźni. No to ja już mówię, 2 lata temu jeden z sędziów, pan sędzia Wojciech Buchajczuk, złożył 2 lata temu, dokładnie, zaraz będą 2 lata, złożył zawiadomienie jeszcze do tej prokuratury kierowanej przez Adama Butnara, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków Krajowej Rady Sądownictwa po roku 2018, wymienił imiona, nazwiska.
2: A pamiętam, było coś takiego, tak.
3: Chodzi o wszystkich tych, którzy zostali wyłonieni do KRS-u po roku 2017, mówię o tym korpusie sędziowskim. Złożył takie zawiadomienie. Dzisiaj Niezależna ujawniła, że to postępowanie zostało umorzone przed rokiem już, ale ze strony justycyjnej, nie wiem kto, ale chyba zawiadamiający, zażalił decyzję procesową prokuratury, a więc to postanowienie o umorzeniu jest nieprawomocne. Rektorze, ważne jest to nazwisko Wojciech Buchajczuk, bo to jest sędzia, który nie tylko złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków Krajowej Rady Sądownictwa, ale uwaga, jest dziś moim kolegą w Krajowej Radzie Sądownictwa. Mało tego, został wybrany zastępcą przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Wybrany w tym samym trybie, w którym skarżył jako podejrzanych o popełnienie przestępstwa kolegów i koleżanki po roku 2018. Jakiś element logiki.
2: No właśnie chciałem powiedzieć, to jest piękny przykład dwójmyślenia, tak? No to dwójmyślenie doprowadzone do perfekcji. Ale w takim razie, no, przy tym składzie i tej proporcji sił w tym KRS-ie, to powstała taka po prostu maszynka do produkcji, tak mówię, w cudzysłowie oczywiście, nie chcę nikomu tam, że tak powiem, ubliżać jako człowiekowi, ale taka maszynka do produkcji po prostu sędziów justycjowych, tak? Można zakładać, że teraz będą po prostu przedstawiane prezydentowi kandydatury tych sędziów, takich Europejczyków uśmiechniętych, a on prawdopodobnie, jeżeli w każdym razie w jakiejś po prostu biografii zawodowej tych osób będzie ten ślad kwestionowania statusu sędziów w orzecznictwie, nie będzie ich powoływał. Czyli no, czy trafnie przewidujesz, że my jako obywatele po prostu dalej będziemy żyli w państwie, w którym te organy i ten cały po prostu ten cały mechanizm wyłaniania sędziów nie będzie działał?
3: Trudno mi powiedzieć, czy rzeczywiście ten jeden element będzie decydujący, czyli to kwestionowanie, czy nie kwestionowanie statusu sędziów, bo dzisiaj na przykład pan sędzia Piebiak w odniesieniu do pewnej grupy osób, która domagała się, czy wnosiła do Rady o zgodę na kontynuowanie czynności orzeczniczych po ukończeniu, czy po osiągnięciu wieku emerytalnego, zwracał uwagę między innymi na to, że część z tych osób podpisywała listy do OBWE, czyli po prostu wymierzone politycznie wówczas kierunek funkcjonowania władzy politycznej w Polsce, czyli po prostu prowadziła działalność polityczną. No i to rzeczywiście, to gdyby iść tą logiką, no to muszę tutaj przyznać panu redaktorowi rację.
2: No, no tak, ale
3: ta argumentacja spotkała się z oporem, a wręcz odwetem, tak powiem.
2: No tak, ale to przedłużanie prawa do orzekania dla sędziów, którzy osiągnęli stan ten emerytalny, to jest w gestii samego KRS-u, jeśli dobrze pamiętam, tak? Tu nie ma prezydenta, tak? A ja mówię o tym.
3: Nie ma, tak.
2: Ja tak przewiduję to działanie prezydenta. No oczywiście to co zrobi, to się dowiemy w praktyce, ale no z tej sytuacji, która miała miejsce parę miesięcy temu, kiedy prezydent jak gdyby no odmówił, tak, podpisania nominacji szeregu sędziów, wskazując, że podpisali taki apel, tak, dotyczący Izby Dyscyplinarnej i wykonania wyroku TSUE, tak?
3: Także są trzy takie elementy, które można wyróżnić w zachowaniu prezydenta, mogące świadczyć o tym, że rzeczywiście do tego dojdzie. Po pierwsze, to przemówienie inauguracyjne, za chwilę będzie rok w sierpniu od objęcia stanowiska prezydenckiego, czyli tam rzeczywiście powiedział to, że nie będzie powoływać sędziów, którzy łamali prawo. Później przy którejś wypowiedzi również i rzeczywiście ta decyzja o tym, że tych 40 sędziów, 47 sędziów nie powoła, może też świadczyć o tym, ale pojawił się inny element, panie redaktorze, mianowicie orzeczenie, czy decyzja, bo ja tak wolę się wypowiadać, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
2: o asesorach,
3: która idzie w tym kierunku, aby decyzję prezydenta poddać kontroli sądowej, czyli już nie będzie trójpodziału władzy, tylko będzie po prostu sędziokracja na pełnej petardzie, z tego prostego powodu, że Naczelny Sąd Administracyjny, czy wojewódzkie sądy administracyjne musiałyby definitywnie zerwać ze swoją całkowicie inną linią orzeczniczą od wielu, wielu już lat, zakładającą, że prezydent nie jest organem władzy publicznej, że jego decyzje procesowe czy decyzje o powołaniu czy odmowie powołania nie podlegają kontroli przez sąd, musiałoby się wiązać z zerwaniem linii orzeczniczej prezentowanej przez Trybunał Konstytucyjny, także ten, czy głównie ten sprzed roku 2015, który wprost mówił o tym, jest to prerogatywa prezydenta, nie jest skarżona, czy nie ma możliwości skarżenia w żaden sposób i nawet prezydent się z tego nie musi tłumaczyć, a nawet nie może cofnąć, tak powiem, swojej własnej decyzji o tym, że odmawia powołania, czy powołuje sędziego na sędziowskie stanowisko obecne, czy kolejne. Tak więc po prostu następuje rozminowanie ustrojowej pozycji prezydenta i próba podporządkowania, czy zagwarantowania możliwości uruchomienia ścieżki sądowej, aby taką decyzję odmowną poddać kontroli sądu administracyjnego. Ale, no, to pozwam prezydent.
2: Ale z drugiej strony, gdyby takie przełamanie linii orzeczniczej, do takiego przełamania doszło, no to już mamy pewien mechanizm, no bo rozumiem, że wtedy byłby jakiś wyrok mówiący, że panie prezydencie, pan musi jednak podpisać, pan nie miał racji, no bo musi prezydent jak gdyby podpisać, tak? To niezależnie od tej ścieżki tutaj sprawdzenia, no to jednak ta nominacja musi mieć miejsce, ale gdyby do niej nie doszło...
3: No nie, to... no nie musi mieć, nie podpisze, panie dyrektorze.
2: To wtedy wyrokiem sądu, tak? To wyrokiem sądu by sędzia zostawał sędzią?
3: No nie, no właśnie idźmy konsekwentnie. Jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, że sąd administracyjny ukryłby decyzję prezydenta o odmowie, czy postanowienie o odmowie powołania na stanowisko sędziowskie, zobowiązywałby prezydenta w ten sposób do powołania na sędziowskie stanowisko. Prezydent, oczywiście my sobie tutaj taki kazus układamy.
2: No tak.
3: Prezydent nadal nic nie robi, no to z pełną konsekwencją, panie rektorze, no co się dzieje, jak organ administracji publicznej...
2: No nie, tu chciałem właśnie powiedzieć, że mamy tam już taką
3: skargę
2: nową...
3: Skarga na przewlekłość.
2: Albo mamy nową świecką tradycję, notariusz przecież jest jeszcze, tak? Możliwe. O to mi chodziło, tak?
3: Oświadczenie woli, tak? Zastępujące.
2: Tak, dokładnie.
3: Oświadczenie woli. To dalej idziemy, do sądu cywilnego idziemy. Zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli określonej treści. Tak jest, oczywiście. No kuriozum, bo to przecież to nie jest polski ustrój. No to nie jest polski ustrój, panie redaktorze.
2: Kuriozum.
3: To po prostu nie jest polski ustrój. Czyli porządek.
2: Mamy jeszcze, widzę, 25 sekund do końca, do 18. To panie sędzie, jeszcze proszę odpowiedzieć na pytanie, czy jest pan pesymistą czy optymistą w kontekście sądownictwa w Polsce.
3: A panie redaktorze, ja jestem chrześcijaninem, katolikiem. Katolik i chrześcijanin nie są pesymistami, są zawsze optymistami, a tego rodzaju zdarzenia to są doświadczenia, a nie porażki. Dostałem dzisiaj w którymś głosowaniu 9 głosów, czyli również musiała tamta strona na mnie, mówi tamta strona, czyli ta, która wypowiadała się do tej pory przeciwko mnie, także głosować. Więc mam nadzieję, że swoją merytoryczną postawą, mówię tu górnolotnie, ale przekona również koleżeństwo do tego, że po prostu poszedłem do Krajowej Rady Sądownictwa w tym celu, aby pracować, a nie po to, aby być przedłużeniem władzy politycznej i sporów o charakterze politycznym w Sejmie, czy w Senacie, czy na tych forach politycznych.
2: I tym optymistycznym akcentem w takim razie kończymy. Dziękuję bardzo, panie sędzio.
3: Mam nadzieję, że pan redaktor mnie zaprosi wcześniej niż za 4 lata, jak to przy okazji kolejnych...
2: Nie, 4 lata to tyle mój program nawet nie trwa. To na pewno znacznie szybciej. Bardzo dziękuję, pan sędzia Łukasz Zawadzki, członek KRS-u.
3: Wszystkiego dobrego.
2: Był moim i państwa gościem. Dziękuję, panie sędzio.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam. Witam, dobry wieczór. 17 czerwca. Jakie to wspaniałe, że jeszcze ten czerwiec będzie trwał. 17 i 17, no może nie aż tyle, ale jeszcze zostało nam kilkanaście dni pięknego czerwca, zanim najdłuższy dzień w roku się pojawi, zanim dzień zacznie się skracać. To jest piękny czas. Rośliny kwitną, słońce nas rozpieszcza i to jest czas, w którym warto przyjrzeć się i posłuchać, czego dzisiaj uczy nas i co radzi nam mniszka Hildegarda z Bingen, nasza wspaniała mistrzyni. Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa, witam słuchaczy w Polsce, witam słuchaczy na całym świecie, szczególnie naszych amerykańskich przyjaciół, którzy nieustannie do nas przybywają, żeby spotkać się tutaj w Polsce z medycyną Hildegardy, żeby być na naszych turnusach postnych. Wróciliśmy właśnie z Białowieży, z Puszczy Białowieskiej, z enklawy białowieskiej. To był przepiękny czas i mieliśmy gości od Dallas po Nowy Jork, znających amerykańską ziemię, a w tym czasie z nami poznawali Hildegardę w Puszczy Białowieskiej. Piękny czas. Pozdrawiam wszystkich postników, poszczących, bo proszę Państwa, jeżeli myślicie, że post to jest tylko taki wielki post albo piątek, to nic takiego. Post, czyli oczyszczanie organizmu, czyli odzyskiwanie lekkości ciała i duszy i odżywianie się pożywieniem, które jest lekarstwem. To jest nasz Hildegardowy post i to jest wszystko, co robimy w czasie tygodnia postów. Teraz wszyscy poszczący wrócili do swoich domów, do swojej rzeczywistości, do swoich krajów, do swoich rodzin i tę wiedzę i te umiejętności i te smaki, które poznali w czasie tygodnia postu w enklawie białowieskiej, no, przenoszą do domu. Już widzę na naszych grupach zdjęcia z wypieków, chlebów, ciasteczek, gotowania zup, wina pietruszkowego i innych hildegardowych fantastycznych przysmaków i życzę Wam powodzenia, bo teraz mamy pod ręką wszystko, co potrzebne. Rośliny nas rozpieszczają. U mnie urósł nawet, proszę Państwa, bertram. Przywiozłam bertram z Podlasia. Dostałam w prezencie w przepięknym ogrodzie botanicznym pana Mirosława Angielczyka w Korycinach. Tam dostałam sadzonkę bertramu do celów dydaktyczno-naukowych, czyli do naszych warsztatowych celów i pięknie się przyjął. Naprawdę jestem zdumiona. Rośnie, kwitnie i będziemy go obserwować. To jest czas na wędrowanie przez holistyczny, mądry świat Hildegardy z Bingen. I dzisiaj pierwszy temat i pierwszy gość, temat tłuszcze i woda. Pani Anna Górnik, holistyczna terapeutka, znawczyni medycyny klasztornej, jest już chyba z nami. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie, witam Ciebie, Elu.
1: No, ogromnie jest mi miło, że będziemy kontynuować rozmowę rozpoczętą chyba 2 tygodnie temu przed naszym postem. To było tak na krótko, ale pytania o tłuszcze pojawiają się nieustająco, bo nasi poszczący i w ogóle hildegardowcy, chwilami tacy nowi hildegardowcy bardzo się dziwią, że Hildegarda to nie jest dieta wegetariańska, że to jednak potrzebne są tłuszcze i dobre tłuszcze. i dlaczego one są potrzebne naszym komórkom, to właśnie, proszę Państwa, rozmawiamy ze specjalistką, z twórczynią niezwykłego połączenia tłuszczów, a więc Anno, startujemy, bo to trzeba powiedzieć jasno, jakie tłuszcze nam są potrzebne i dlaczego.
2: Zanim przejdę do tłuszczy, powiem tylko, że święta Hildegarda nie uczyła ludzi, jak mniej jeść. Uczyła ich, jak żyć tak, aby organizm odzyskiwał siły, a człowiek odzyskiwał wewnętrzny spokój. Dlatego mądre jedzenie i to, co mamy na talerzu, jest szczególnie ważne. I szczególnie ważnym jest odżywianie naszych wewnętrznych komórek nienasyconymi kwasami.

0: ponieważ wiele osób twierdzi, że omega-6 jest nam niepotrzebna. Otóż nic bardziej mylnego, dlatego że kwasy tłuszczowe są obecne w każdej komórce naszego ciała. Niepotrzebna nam jest omega-6 przemysłowa, czyli ta, która jest przetworzona i sztuczna. Natomiast kwas gamma-linolenowy, nienasycony kwas tłuszczowy, który jest naturalny, w postaci omegi-6 jest nam szalenie potrzebny. Szczególnie cenny jest dla organizmu rokitnik i kwas rokitnikowy, nienasycony kwas tłuszczowy z rokietnika, czyli omega-7, która jest znacznie rzadziej spotykana w żywieniu, w naszej diecie. To właśnie taka różnorodność naturalnych olejów sprawia, że koktajl oil jest czymś więcej niż tylko pojedynczym olejem, jest połączeniem wielu wartości odżywczych zamkniętych, możemy powiedzieć, w jednej łyżce. Tak naprawdę, kiedy go spożywamy razem z posiłkiem, bo to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, żeby go spożywać z posiłkiem, odżywiamy całą naszą strukturę komórkową, błonę komórkową. To odżywienie jest wartościowe, a przecież najbardziej odżywia się w nasz mózg, który jest zbudowany z tłuszczów.
1: Hildegarda poleca, jeden opisuje tak pięknie, jeden ze składników tego cocktail oil, czy tego cudownego połączenia kilku olejów. Hildegarda pięknie pisze w swoim dziele Fizyka o konopiach, bo to jest również składnik tej mieszanki. I Mniszka pisze tak, konopie są ciepłe i rosną wtedy, gdy powietrze nie jest nadmiernie gorące, ani nadmiernie zimne. Taka też jest ich natura. Ich nasiona odznaczają się uzdrawiającym działaniem i zachowują w zdrowiu spożywających je zdrowych ludzi. Pożywienie, ten cocktail oil i ten olej z konopi, ten olej z rokitnika, z dzikiej róży, to ma być nasze pożywienie, prawda?
0: Tak, jak najbardziej. Jest to żywność funkcjonalna, żywność komórkowa. To jest przede wszystkim nasza żywność, skonstruowana dla ludzi zdrowych, do codziennego spożywania podczas posiłku. No bo nienasycone kwasy tłuszczowe wchłaniają się głównie z posiłkiem. Natomiast my, jeśli weźmiemy między posiłkami taką łyżkę nienasyconych kwasów tłuszczowych, zastąpi to nam posiłek. Hildegarda znała konopie i pisała o nich w swoich dziełach. Uważała, że tą roślinę za użyteczną dla człowieka, ale wspominała między innymi, że nasiona konopi mogą być spożywane przez osoby zdrowe i stanowić wartościowy dla nich właśnie pokarm. Bo tutaj wracając do konopi, do nasion konopnych, do tego, że białko z konopi, aminokwasy z konopi są wykorzystywane, był to najważniejszy składnik, budulec naszych hormonów, naszego układu mięśni. Do dzisiaj wiemy, że bardzo dużo zwierząt używało białka konopnego, a ludzie używali białka konopnego, aminokwasów konopnych do tego, żeby budować swoją siłę.
1: Siła i zdrowie naszych błon komórkowych, te tłuszcze, o których Aniu mówisz, to jest taka podstawa, żeby nasze komórki miały zdrowy metabolizm, żebyśmy byli silni, żebyśmy się wolniej starzeli, prawda?
0: Oj tak, jeden z podstawowych elementów odżywiania komórkowego jest to, że mamy odpowiednią błonę komórkową, czyli nie starzeje się ta komórka. Rokitnik tam zawarty i omega-7 powoduje, że jesteśmy nawilżeni od środka. Skóra jest piękna, elastyczna, soczysta, bym powiedziała. Wyglądamy tak pięknie, jakbyśmy po prostu młodnieli. Te nienasycone kwasy tłuszczowe, można powiedzieć, są źródłem piękna. To jest wyjątkowy produkt. Nienasycone kwasy tłuszczowe są wyjątkowym darem z naszej natury, który codziennie powinniśmy spożywać właśnie dlatego, żeby ta komórka się nie starzała, żeby była długowieczna.
1: Długowieczność, ale jeszcze to, co tak cudownie nasza Mniszka podkreśla, że ta długowieczność to nie ma być starość, która nas unieruchomi, która nas gdzieś przykuje do jakichś łoża boleści.

0: i która będzie się wiązała z chorobami. Tylko Hildegarda mówi tak. Twoje ciało jest najwspanialszą szatą i ty masz dbać o tę szatę, a później w jakimś momencie oddać ją Stwórcy w dobrym stanie. A więc dbać o to, co dostaliśmy, bo jesteśmy wyposażeni nieprawdopodobnie. Te mechanizmy, jak funkcjonują komórki, jak co one posiadają w środku. Są takie filmy w internecie, ja z przyjemnością oglądam jeden nowy, chyba 3 lata temu mniej więcej zrobiony, amerykański, pokazujący jak wygląda jedna komórka, ile w niej jest różnych mechanizmów, ile tam w tej jednej naszej komórki, a mamy komórek biliony, proszę Państwa, ile tam jest różnych bytów, które cały czas żyją, ruszają się, cały czas pracują dla zdrowia naszego organizmu i my musimy je karmić, bo no, niestety batonikiem z supermarketu nie poprawimy sobie sytuacji, ale łyżką takich, łyżką olejów, które możemy dodać albo wypić, dodać do czegoś albo wypić, dostarczamy wielu substancji dających życie naszym komórkom. Dla mnie jest to fantastyczne. My używamy tych oleje roślinne, bo Hildegarda o nich pisała. I jest to te oleje z nasion. I co jest jeszcze ważne, tego oleju roślinnego, i rozumiem, że koktajl oli chyba też, bo Hildegarda mówi, oleje roślinne nie dodajemy do zupy. Nie dodajemy do ciepłych dań. Oleje roślinne można spożywać na zimno, ale do ciepłych dań nie dodawać. Więc koktajl oil też chyba nie dodamy do zupy, prawda?
1: Oczywiście. Nienasycone kwasy tłuszczowe nie podgrzewamy powyżej 38 stopni, ponieważ zupełnie tracą swoje wartości. Właśnie tutaj Hildegarda o tym mówiła. Ona patrzyła na ciało człowieka z ogromnym szacunkiem, doskonale wiedziała, jak łączyć pokarmy. Wiele lat temu już wiedziano, że nienasycone kwasy tłuszczowe, oleje, wszelakie oleje wyciskane na zimno, tłoczone na zimno, właśnie w tej postaci podajemy na zimno, nie podgrzewamy, nie używamy do pieczenia, nie dodajemy do zupy, nie używamy do żadnych posiłków, napoi powyżej 38 stopni, ponieważ ich wartości z automatu znikają.
0: Jak należy wobec tego najlepiej używać takiego miksu olejowego, bo za chwilę jeszcze Anno chce z Tobą porozmawiać o wodzie, bo widzę teraz ten temat wody, on ogromnie rośnie i rośnie i rośnie. Jest ciepło, zapowiadają się upały na najbliższy weekend i woda to jest ważny temat, ale najpierw jeszcze powiedzmy, jak należy używać, jak je po prostu zjadać, żeby to miało sens, żeby to nam dawało siłę, zdrowie naszym komórkom. Piękny, piękny, piękny obraz zewnętrzny, czyli ładna skóra i długowieczność.
1: Tak, już odpowiadam, aczkolwiek troszeczkę nie słyszałam przez chwilę, ale mam nadzieję, że większość usłyszałam.
0: To jeszcze raz. Wiesz, Radio Wnet to jest wolność. Możemy powtarzać dowolną ilość razy prawdę, tak żeby ona dotarła. A więc jak spożywać taki miks olejów, ten koktajl oil, który tak niesamowicie stworzyłaś, jak go używać, jak go zjadać? Jak często?
1: Bardzo prosto. Minimum 1 łyżkę dziennie, dużą łyżkę stołową, do posiłku. Nigdy nie naczczo. Najlepiej do śniadania, bądź do obiadu, czy do kolacji. 1, maksymalnie 2 łyżki. W przypadkach, kiedy jesteśmy w wieku menopauzalnego, możemy użyć nawet 3 łyżki. Wówczas te objawy bardzo zmniejszamy. Natomiast 1 łyżka to jest taka regularność, która powinna być codziennie zachowana dla utrzymania zdrowia naszych komórek i podajemy go najlepiej z sałatką czy ze śniadaniem. Jajka są do tego wskazane.
0: A do twarożku koziego można dodać?
1: Oczywiście.
0: Uwielbiam twarożek z dobrymi olejami. A szczególnie jak oleje są takie lekko orzechowe na przykład. No i tutaj dolanie dobry twarożek kozi na przykład, ale może też być dobry krowi twarożek, byle był naprawdę dobry. I do tego dodajemy łyżkę takiego oleju. To jest dobry sposób zajadania?
1: Oczywiście, jak najbardziej. Wiadomo, że twarogami się też nie przejadamy, natomiast jak najbardziej połączenie białka, połączenie nabiału z olejem jest to prawidłowe połączenie. Natomiast z warzywami, czy to też do sałatki, czy to do porannego śniadania jest też bardzo wskazane.
0: Bardzo wskazane i bardzo dobre, proszę Państwa, więc taki koktajl oil pani Anna Górnik stworzyła ten niesamowity miks i on jest w Polsce właściwie do znalezienia w jednym miejscu. Na stronie firmy Sativa Life EU, chyba dobrze mówię, prawda? Jeżeli ktoś będzie chciał wejść, to dobrze, żeby wiedział, jaki to jest adres, więc można tam wejść i znaleźć ten olej, znaczy ten miks, ten koktajl oil i tam sobie znaleźć, zamówić, zaprosić do swojego domu, ponieważ musimy korzystać z dobrych produktów i musimy też pamiętać, że naprawdę my Polacy jesteśmy fantastyczni. Tworzymy i wymyślamy wspaniałe zupełnie i produkty, i urządzenia, jeżeli myślimy o dobru człowieka. I tutaj jest taki przykład. Anna Górnik stworzyła taki miks, myśląc o dobru człowieka, bo studiowała historię i medycyny, i różne holistyczne, prawda? Zdradzam tutaj jakieś tajemnice?
1: Nie wiem dlaczego, ale dzisiaj zrywa bardzo połączenie nasze.
0: Aha, my ciebie bardzo dobrze słyszymy.
1: Bardzo cię cieszę, a mnie bardzo przerywa. Ostatnie zdanie, jakbym prosiła o powtórzenie.
0: Mówiłam o tym, że zanim doszłaś do stworzenia tego miksu olejów, długo studiowałaś kondycję człowieka na różnych studiach z takiej medycyny integralnej i holistycznej.
1: Tak, oczywiście skończyłam kilka kierunków. Od 20 lat już zajmuję się dobrostanem człowieka, oczyszczaniem, detoksykacją, ale przede wszystkim przywracaniem do równowagi. Skończyłam też studia związane z inżynierią wody i woda jest tutaj jednym z podstawowych elementów, jeśli chodzi o oczyszczanie i równowagę człowieka.
0: Zdrowie i istnienie człowieka. Zdrowie i istnienie człowieka i proszę Państwa, będziemy to zawsze podkreślać i na wszystkich naszych wyjazdach, wykładach, turnusach hildegardowych mamy zawsze ze sobą urządzenie, które opracowali polscy naukowcy, które jest w całości stworzone w Polsce, w którym wykorzystane jest, chociaż naukowcy tworzący to urządzenie nie znali wtedy, nie wiedzieli o tym, że Hildegarda z Bingen wskazuje pewne konkretne kryształy, konkretne kamienie, które dobrze wpływają na wodę. I te kamienie są również w tym urządzeniu. To jest coś cudownego, absolutnie. Urządzenie, które naszą wodę kranową, gdziekolwiek jesteśmy, czy mieszkamy w bloku, czy w środku miasta, czy na przedmieściu, czy mamy, jesteśmy z Podkarpacia, centralnej Polski, Podlasia, czy zachodniego Pomorza. Wszędzie tam, jeżeli takie urządzenie sobie zamontujemy we własnej kuchni i naprawdę mówię to z doświadczenia, mamy wodę żywą. Mamy wodę żywą i Anno, to chciałabym chwilę o tym porozmawiać, bo ty wiem, że ty temat wody jest tobie bardzo bliski i że nawet robiła się badania, jeżeli chodzi o polską, o tą wodę, która jest w kranach.
1: Tak, wodą zajmuję się od wielu, wielu lat, ponieważ były to pierwsze studia, na które, z których skorzystałam i nigdy nie sądziłam, że moja droga się tak potoczy, że będę wracała do nauki akurat typowo o wodzie. Temat wody jest mi bardzo bliski ze względu na to, że nasza komórka potrzebuje wody, nasza komórka oczyszcza się razem z wodą i pobiera makro, mikroelementy razem z naszą wodą. To jest niezwykle ważny czynnik. Woda, która jest strukturyzowana, która ma odpowiednie kształty, odpowiednią molekułę, tylko taka woda o bardzo małej cząsteczce, mikrocząsteczce, jest w stanie doprowadzić do naszej komórki wszystkie makro, mikroelementy, nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy, minerały, aminokwasy i tlen. Jeśli będziemy spożywać wodę, która ma zbyt dużą molekułę, będziemy czuć opuchliznę, będziemy czuli się ciężko, żołądek będzie obciążony, ale będziemy mieli wrażenie, że pijemy wodę, jakby ona przez nas przelatywała, a wcale nas nie nawadniała. I właśnie o to chodzi, że jeśli pijemy wodę o nieprawidłowej wielkości, woda ta jest za duża dla naszej komórki. Organizm musi bardzo dużą drogę pokonać, dużo energii zużyć na to, żeby rozcząsteczkować, rozklastrować taką wodę. Dlatego woda żywa, woda strukturalna, woda, która ma bardzo małe klasterki, jest bardzo maleńka, trafia bezpośrednio do naszej komórki, przynosząc wszystko, co nasza komórka wewnątrz potrzebuje. Jednocześnie zabiera ze sobą do układu limfatycznego wszystko, czego wnętrze komórki nie potrzebuje. Czyli wszystko,
0: oczyści.
1: Co tam oczyści. Tak. I to jest prawidłowe funkcjonowanie. Były też zrobione badania, które potwierdzają to, że gdybyśmy całe życie pili odpowiedniej jakości wodę o odpowiednim pH, to nasza komórka nie będzie się starzała. To jest potwierdzone naukowo.
0: To jest potwierdzone naukowo i proszę Państwa, dla mnie to jest już od dłuższego czasu oczywiście, ale jednak fantastyczne odkrycie, ponieważ no prawda jest taka, wszystko co nam pisała Hildegarda w XII wieku, całe dzieła dotyczące kondycji i duchowej, i psychicznej, i materialnej kondycji człowieka, wszystko to jest nastawienie na taką wieczną młodość, taką młodość aż do śmierci, żeby przejść na drugą stronę w dobrym stanie i z dobrym humorem, ale naprawdę niesamowita ta antystarzeniowe działania tych przepisów hildegardowych są fenomenalne. No sam orkisz ma właściwości antystarzeniowe, prawdziwy orkisz. Ale teraz dzisiaj tłuszcze, proszę Państwa, temat, który warto zapamiętać, cocktail oil. Warto wejść na stronę Sativa Life i sobie obejrzeć jeszcze i poczytać. I woda, bo to właśnie Sativa to jest nasze polskie towarzystwo, to jest nasza polska grupa naukowców, pasjonatów, takich właśnie jak mój dzisiejszy, moi Państwa goście, pani Anna Górnik, pasjonatów, którzy stworzyli urządzenie rewitalizujące wodę, bo to jest ratunek dla nas. Tą wodę pijemy prosto z maleńkiego, z uroczego kranu, który po prostu jako drugi albo trzeci kran jest w naszej kuchni. I warto zobaczyć, warto poczytać, wejść na stronę sativalife.eu, wejść na temat wody, urządzenie nazywa się Aquatech i proszę Państwa, prezent od Hildegardy, bo tak właśnie dzisiaj dla naszych słuchaczy, wszędzie gdzie jesteście, no ze Stanami Zjednoczonymi będzie problem, ale w Polsce tak, na hasło Hildegarda macie, no, niezły bonus, a więc jeżeli wejdziecie i zobaczycie i urządzenie do wody, i oil, cocktail oil, i wpiszecie tam Hildegarda, gdzie trzeba, to zobaczycie, jaki prezencik dla Was będzie. To taki prezent od Hildegardy i taki właśnie, który dzisiaj otrzymujemy. Warto zobaczyć. Sativa Life EU, hasło Hildegarda.
1: A przy okazji jeszcze, gdybyście Państwo chcieli skorzystać z tej wody na żywo, sprawdzić, skosztować, to 19 czerwca w Rzeszowie już od godziny 17 odbywa się spot Sativa Life za tylko 49 zł. A jest tam niesamowicie wartościowy prezent w tym bilecie o wartości 289 zł. I tam właśnie można napić się na żywo tej wody i spróbować koktajl oilu. A już 21 czerwca taki sam spot odbywa się w Bielsku Podlaskim, właśnie na Podlasiu, gdzie jest ogrom.
0: O, Podlasie nasze ukochane.
1: Tak, jak Elu właśnie zaczęłaś i to Podlasie mi tutaj od razu mi tutaj mignęło, że w Bielsku Podlaskim 21 również mamy spot, a tam również ja będę prelegentem i będę mówiła właśnie o nienasyconych kwasach tłuszczowych, o olejach. A inni prelegenci, naukowcy będą mówili właśnie też o wodzie. Tam też będzie można spróbować i olei, i spróbować żywej wody. Także ja serdecznie z tego miejsca pozdrawiam.
0: Bardzo, Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Ci, Anno, za wizytę w Radio Wnet i za niezwykle cenne i ważne opowieści. Woda to życie. Oleje z roślin, ten cudowny koktajl oil, no to jest życie naszych komórek, błon komórkowych, nasze zdrowie, siła, piękno. I za to pięknie Ci, Anno, dziękuję. Życzę bardzo dobrego, miłego wieczoru. Dziękuję, że byłaś z nami. Czekamy na różne wydarzenia, czekamy na różne spotkania, czekamy na czereśnie, tak jak ja długo czekałam, wypatrując na drzewach, które mijałam jeżdżąc po Polsce. Czereśnie już są w dużych, są w różnych miejscach i można je spotkać, a więc pojawiają się nasze ulubione owoce, ale kiedy jadę przez Polskę, a teraz zrobiłam 600 kilometrów od Podlasia do centrum, przez Warmię, no i cóż widziałam, rosną buraki, pomidory, słodkie marchewki, ale na pola wyjeżdżają ogromne urządzenia, które otoczone są chmurą. Właśnie, co to za chmura? Nie wygląda za dobrze, niestety. Ogromne opryski, ogromne chyba pieniądze wylewane na te pola, które, obawiam się, niestety nie są dla nas dobre. Teraz specjalista w tym właśnie temacie, tej bezpiecznej żywności, pan Sławomir Gacka. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie, witaj.
0: Zatrzymałam cię w drodze pomiędzy Krakowem a Turkiem. Turkiem, tak się mówi?
2: Tak, prawda. Mam jeszcze 100 kilometrów.
0: Czy widziałeś te opryski gdzieś po drodze olbrzymie, które no niestety wszędzie można chyba zobaczyć?
2: Tak, to też skutkiem jest fakt, że przez ostatnie dni było dużo opadów, w związku z czym rolnicy wykorzystują, żeby zaraz po tych opadach wjechać i opryskiwać, no niestety nie tym, czym chcielibyśmy, żeby było opryskiwane, i to cały czas domeną są zabiegi chemiczne.
0: Dla mnie jest to z roku na rok coraz bardziej przerażające i coraz bardziej smutne. Teraz, kiedy setki, właściwie mogę powiedzieć już tysiące osób przyjeżdżają do Hildegardy, przyjeżdżają na nasze turnusy. Kiedyś były to osoby chcące się dowiedzieć dużo o Hildegardzie, chcące poznać te sposoby żywienia czy teologię Hildegardy, a dzisiaj są to osoby często nękane przez choroby przewlekłe i nowotwory i szukają ratunku. I dlatego jest to, że rosną te buraki, to, że się szybko pojawiają pomidory, sałaty, słodkie marchewki i nawet pięknie wyglądają. To już niestety mnie nie cieszy, bo chyba trudno jest znaleźć takie, które będą naprawdę odżywiały nasz organizm, a nie będą pełne trucizn. Jak twoje obserwacje?
2: Tak, i masz rację, bo moje obserwacje są podobne. Z jednej strony to obserwacje, ale z drugiej strony są już publikacje naukowe. Byliśmy przerażeni wraz z kolegą, czytając pracę z 2025 roku opublikowaną w Nature, w której to pracy pokazana jest biobójczość szeregu pestycydów popularnie używanych dzisiaj w rolnictwie, biobójczość w odniesieniu do dobrych mikroorganizmów, które mamy w swoim mikrobiomie. To były informacje, które raczej należy spodziewać się, że były głęboko schowane, bo trudno przypuszczać, żeby nie były znane. Ale dzisiaj te informacje uzyskują światło dzienne i to wielka wartość jest. Niedobra, że podobnie jak antybiotyki, które wywierają presję i biobójczość wobec bardzo często grup pożytecznych mikroorganizmów, ale na pewno zastosowanie zaskakujące jest, że podobne działanie mają właśnie pestycydy, które wdychamy, które pozostają, pozostałości trafiające do naszych organizmów. I to jest na pewno trudna informacja i tym bardziej to mobilizuje mnie i powinno nas wszystkich mobilizować, żeby szukać gospodarzy, którzy zdecydują się ograniczać najpierw zabiegi chemiczne i uczyć się, żeby uprawiać bez zabiegów chemicznych. To naprawdę jest możliwe i to pokazujemy wdrażając probiotechnologię.
0: Probiotechnologia to jest taka szansa dla świata, żeby się odrodził, żeby się odtruł i żeby ludzie mniej chorowali, ale razem z zespołem Probiotics i naukowców, z którymi pracujecie, no, zostały opracowane takie bezpieczne nawozy, które jednocześnie dają fantastyczne zbiory, bo słyszałam na przykład od jednego z hodowców jagody kamczackiej i winorośli, z którym jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać, który używa właśnie tych probiotycznych nawozów i on ma fantastyczne zbiory.
2: Tak, to prawda i wiecie Państwo, bo wiele razy spotykamy się, mówimy o probiotykach, o probiotycznym oddziaływaniu, ale nie ulega wątpliwości, że istotą probiotyku jest po pierwsze detoksykować i to czyni w naszym organizmie, to czyni również w glebie. Stosujemy preparaty do gleby, M-Pharma Plus, ostatnio rejestrowaliśmy biostymulatory, które już wkrótce się pokażą, a są zbliżone do EMA5, EMA5 z wrotyczem, które jeszcze stosujemy i stosowaliśmy. Do tego wprowadzamy nawozy, kopaliny naturalne, jak alginit, ale są kwasy humusowe, borowinowe. Proszę Państwa, doskonałe. Mała, piękna borowina, która służy w ośrodkach spa, jest doskonałą pożywką i wspomaga nasze gleby. Więc gama tych preparatów jest naprawdę duża. Nie boimy się powiedzieć, że można uprawiać bez chemii. To już nie jest przesadą. Tu pozostaje tylko, czy chcemy, czy nie. Jak szybko będziemy dzielić się tą informacją i jak szybko zwiększy się pula rolników, którzy zdecydują się właśnie włączyć probiotyczne preparaty, bo nie uciekniemy od potrzeby rozkładu toksyn, tych pozostałych toksyn, które są po pestycydach, tych, które są w wodzie i tak dalej.
0: To jest dobra wiadomość, że jest środowisko, któremu tak bardzo zależy na tym, żeby nasi polscy rolnicy w mądry sposób przygotowywali pożywienie. Bo my chcemy, jest to hasło dobre, bo polskie, sięgaj po to, co polskie. No wspaniale, sięgajmy po to, co polskie, ale no jak przekonać rolników, bo wiem, że robicie to od lat i ilu jest tych przekonanych, żeby używać tych dobrych, tych probiotycznych, naturalnych nawozów, a nie chemii?
2: To jest absolutnie za mało, bo kierując się prawami nawet popytu i podaży, można powiedzieć, że dzisiaj jest zwiększona świadomość wielu grup, wielu osób, szczególnie młodzi ludzie, szczególnie osoby, które mają dzieci, zaczynają przywiązywać ogromną wagę, tym bardziej, kiedy zaczynają się jakiekolwiek dysbiozy i problemy chorobowe. Znamy temat grup naszego złotego wieku, grup trzeciego wieku i naprawdę tutaj jest przestrzeń, w której jest potrzebna pomoc i sądzę, że tą te propozycje, które od wielu lat pokazujemy, one są niezbędne, żebyśmy rzeczywiście zyskiwali odporność. Ciągle jest za mało rolników. Więcej osób chce zakupić i poszukuje zdrowej żywności niż jest możliwe.
0: Niż jest produkowane.
2: Niż jest produkowany. Uh-huh. To jest kuriozum i wręcz mnie boli samego i wstydzę się, kiedy przychodzi przekazać informację, że my nie możemy dojść do 4% ekologii gospodarstw, a przecież spośród tych gospodarstw to może tylko 10% zajmuje się tym warzywem, które idzie na stół i tak dalej. No obraz jest mizerny. Mizerny. To są, tu brakuje strategii po prostu, brakuje takiego działania, które byłoby działaniem całego narodu.
0: Czy jest jakieś wsparcie z jakichś, nie wiem, ośrodków naukowych albo ze strony państwowej, bo przecież dzisiaj ta moda na ekologię również w wypowiedziach bardzo wielu urzędowych osób no, mogłaby zaowocować tym, żeby wspierać ten trend właśnie naturalnego nawożenia i tak dalej.
2: Jest, ale jest za mała. Jest, ale nie jest, myślę, odpowiednio przekazywana w postaci informacji, zachęt i tak dalej. Czyli nie jest przygotowana na tyle dobrze, żeby
0: szeroko trafiać,
2: żeby szeroko trafiła i żeby była przyjęta przez gospodarzy, bo naprawdę zależy wielu gospodarzom, żeby uprawiać zdrowo i jest to naprawdę kwestia przygotowania całego frontu działań. Nie można mieć żalu, że gospodarz nie przygotowuje, bo dzisiaj wiele gospodarstw jest kompletnie na rozdrożu. Gospodarze, którzy się szamocą, gospodarze, którzy tak naprawdę nie wiedzą, co już mają zrobić, co będzie, a czego nie będzie. Muszą być jasne sygnały przekazywane dłuższy czas i strategia, która jest kontynuowana. Tego nam naprawdę brakuje. Odbiegamy od szeregu państw i widać wyraźnie, jak inni wręcz uciekają, a my pozostaniemy gdzieś tam w polemice, czy chemiczne to jest tak samo zdrowe jak ekologiczne, albo że ekologiczne to jest nie lepsze niż chemiczne. Ta polemika jest mordercza. Jej nie powinno być. Nie powinno się dopuszczać do takich dyskusji, bo to jest krzywdą dla wszystkich, którzy starają się, żeby było zdrowsze, było lepsze.
0: Sławku, tak z ciekawości, ile lat już edukujecie, ile lat zajmujesz się edukowaniem rolników w tej kwestii, żeby używali nawozów probiotycznych, żeby używali tych zdrowych nawozów?
2: 21 lat już edukujemy. 21 lat. Naprawdę cieszymy się, że nie brakuje nam sił i to czynimy, ale martwimy się, że tak maleńko zrobiliśmy i wiecie państwo, bo ktokolwiek korzysta z naszych spotkań, nagrań wszystkich, nigdy nie robiliśmy tego za jakąś tam odpłatnością. Staramy się dzielić tą informacją, staramy się wdrażać wszystkie nowości, które są już, są potwierdzone naukowo, można to przebadać. Sami prowadzimy bardzo dużo badań. Mamy akredytację w Instytucie Technologii Mikrobiologicznych. Proszę państwa, to jest wszystko za mało, ponieważ trzeba dokonać zmian w prawie. Prawo jest przygotowane pod wszystko, co chemiczne tak naprawdę. Trzeba przygotować prawo, które będzie dla biogospodarki adekwatne, a nie odnosić się ciągle do wymagań, które są charakterystyką środka trującego biobójczego. Tutaj jest duża uciążliwość, że my ciągle się przyrównujemy do różnych preparatów chemicznych i wręcz jest to konieczne, chcąc rejestrować jakikolwiek preparat. Biogospodarka powinna mieć swoje nowe uregulowania.
0: Rzucamy to, niech wezmą to w ręce ci, którzy zajmują się prawem, którzy tworzą prawo, którzy gdzieś są odpowiedzialni za legislację. Ja bardzo dziękuję, Sławku, dzisiaj za tę rozmowę. To jest dla nas niezwykle ważne, żeby wiedzieć, że są takie osoby i są takie miejsca, w których edukacja dla naszego zdrowia i dla świata, który ma być zdrowszy, a nie coraz bardziej zatruty, ciągle trwa. Jeszcze tylko jedno słówko, jeżeli mogę, Sławku, cię zapytać naprawdę króciutko, bo są też, wy tworzycie, skomponowaliście też takie nawozy, które można nawet na własnych ogrodach czy działkach używać, żeby hodować, bo jest teraz duża moda, żeby sobie pomidory, sałaty, to co można, bakłażany czy jakieś inne rośliny hodować samodzielnie. No i też musimy je nawozić dobrze. Czy są u was takie właśnie dla takich małych, domowych ogródków?
2: Tak, jesteśmy w pełni przygotowani, żeby zaczynać od ogrodów, żeby te małe ogródki nie szukały nawet rozwiązań chemicznych. Mamy te rozwiązania i prosimy bardzo też o kontakt, w razie czego prosimy o korzystanie też ze strony internetowej www.probiotics, Centrum Mikroorganizmów Licencjonowanych do radców, to wówczas z dużą chęcią będziemy to prezentować i pomagać wdrożyć. Wielka prośba nasza, postaramy się to mówić wszędzie. Będzie dużą wartością, jak wycofamy z ogrodów działkowych, jak wycofamy z myślenia, że tym należy opryskać kostkę, tym należy opryskać jakieś nieużytki, a mówię o środku chwastobójczym bardzo dobrze znanym. Zacznijmy, zastopujmy to. To jest niszcząca działalność. To jest substancja, która później jest też swoim śladem w naszej krwi. Każdy może to sprawdzić, każdy może zbadać. Nie powinno tak być, że pryskamy chodniki wszędzie, całe miasta są po prostu tym zalewane. To spłukują deszcze, to wszystko idzie bezpośrednio do wody. To nie ulega biodegradacji. To wraca do nas niestety
0: jako nasza choroba. Jako nasza choroba bezpośrednio. Tak, o to właśnie, to jest ogromnie ważne. Proszę Państwa, sięgajmy, nie używajmy chemii przy naszych domach, naszych posesjach, działkach, ogrodach, w naszych miastach. Bardzo dziękuję. Pan Sławomir Gacka był z nami. Probiotics, Centra Mikroorganizmów, nieustająca edukacja. Warto wejść na stronę, zobaczyć i zaprosić z wykładem, a pan Sławomir Gacka pojedzie wszędzie i całkowicie gratis opowie, jak to powinno wyglądać. Dziękuję ogromnie, Sławku, życzę ci dobrej drogi.
2: Dziękuję gorąco, dobrej nocy wszystkim. Pięknie zachodzi słoneczko, śliczny dzień i duża radość. Dobrej nocy.
0: Dobrej nocy, dobrej drogi, a my jeszcze wędrujemy, bo jeszcze będziemy wskakiwać na jakąś maszynę, tak mówił pan Filip, który w swoim gospodarstwie właśnie przy użyciu wyłącznie nawozów mikroorganicznych hoduje wspaniałą jagodę kamczacką i również winnicę zasadził. Za chwilę do pana Filipa, mam nadzieję, że uda się zadzwonić, bo powiedział, że zejdzie z tego, na czym siedzi, to znaczy jakieś urządzenie takie potrzebne, nie wiem, traktor czy jakiś inny kombajn, żeby no, żeby opowiedzieć o tej niezwykłej roślinie, jaką jest jagoda kamczacka, taka właśnie, zdrowo hodowana, tylko opryski mikroorganiczne, tylko natura. O, Adam Czerpak, który realizuje dzisiaj nasz program Studio przy Krakowskim Przedmieściu, nawet nie zdąży włączyć nam jakiegoś Sinatry czy Beatlesów, bo jest gość, więc wykorzystajmy ten dobry czas. 20:48. Jesteśmy, proszę Państwa, u pana Filipa Kotarskiego. Dobry wieczór, panie Filipie.
3: Dobry wieczór, witam państwa.
0: Z tego kombajnu pan zszedł, żeby z nami porozmawiać?
3: Tak, wszedłem właśnie, już jestem w winnicy w swoim biurze, także będzie łatwiej tutaj rozmawiać, bo akurat kombajny są dosyć głośne, więc mogłoby ciężko się rozmawiać.
0: Pan Filip Kotarski, winnica Tulibowo, miejsce po prostu tak przepiękne, że kiedy pojechałam tam pierwszy raz i zobaczyłam te zbocza schodzące łagodnie w stronę wody, proszę państwa, Wisła tam płynie, rozlewa się i jest to przepiękne miejsce, gdzie winorośl udaje się niesamowicie, ale przepyszna jagoda kamczacka u pana Filipa to jest najlepsza na świecie. Panie Filipie, jak pan to robi?
3: Może nie najlepsza na świecie. Same owoce same w sobie są świetne. To jest naprawdę bardzo zdrowy owoc. Wykazuje właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne. Działa uszczelniająco na naczynia krwionośne, neutralizuje wolne rodniki. Także naprawdę warto ją jeść. To jest też owoc, który nie potrzebuje tak naprawdę dużej opieki. Jeżeli ma odpowiednie nawozy naturalne, odpowiednie probiotyki, kwasy humusową, sobie świetnie radzi w naszych warunkach. Więc naprawdę warto, czy to z mojej plantacji, czy z jakiejkolwiek innej, to warto te owoce jagody kamczackiej jeść. Bo są bardzo smaczne. I przy okazji bardzo zdrowe, więc naprawdę polecam z całego serca.
0: Tak, to mądrzy lekarze tak robią, że polecają jagodę kamczacką. Jak trzeba organizm wzmocnić, dodać witamin i nie tylko witamin, ale wielu cennych składników. No jest to jeden z moich ulubionych owoców. Muszę powiedzieć, że nie mogłem się doczekać, panie Filipie, aż urosną tam u pana te jagody kamczackie. Zresztą pan to wie, bo proszę państwa, ja jak jadę gdzieś w świat i mam po drodze możliwość zajrzenia do tej pięknej winnicy do Tulibowa, no to skręcam. I byłam tam, nie wiem, miesiąc temu i tak chodziłam przy tych jagodach, no więc, żeby już się pokazały, ale nic, wtedy nie chciały jeszcze. Nie było można zerwać z krzaków, a teraz już można.
3: Tak, są już jak najbardziej. Już od 2 tygodni, 2 tygodnie temu pojawiły się pierwsze owoce jagody, pierwsze odmiany. No my w tej chwili za kilka dni skończymy już zbiory, więc to są jedne z pierwszych owoców, więc organizm nasz też potrzebuje witamin, które te owoce dostarczają. One są w sumie równo z truskawką, więc to są naprawdę pierwsze owoce. Nasz organizm jest spragniony świeżych owoców, witamin naturalnych, więc no to jest, myślę, w dobrym momencie wskakuje na nasze talerze też ta jagoda.
0: W idealnym momencie się pojawia, jest fantastyczna, ale dla mnie owoc, który nie ma, na którym nie ma chemii, który nie rośnie na skażonej ziemi, na ziemi spryskiwanej i zlewanej nieustająco chemikaliami, no dla mnie to jest po prostu cudowne, że można korzystać i że są tacy ludzie, którzy w ten sposób myślą i postępują. Panie Filipie, czy pan to robi tylko dlatego, że pan ma dzieci i pan chce, żeby w pana gospodarstwie chemii nie było?
3: Znaczy my wyszliśmy z założenia, żeby robić zdrowe rzeczy, zdrowe i smaczne. Takie jest jakby nasze założenie, takie moje założenie. Ja nie chciałbym, no nie wiem, sprzedawać ludziom rzeczy, które trują, wręcz przeciwnie. Dlatego no, robimy to wszystko ekologicznie. Jest naprawdę wiele preparatów, probiotyków, które świetnie sobie radzą. Jeżeli chodzi o winogrona, no to program ochrony winogron w Polsce, no niestety wygląda tak, że mamy od 7 do 9 oprysków chemicznych. I tak bardzo nam składają od lat do głowy, że to tak trzeba. No nie trzeba. Ja w zeszłym roku udało mi się zrobić tylko jeden oprysk chemiczny. No bo był naprawdę taki czas, że wszedł choroba zwana mączniakiem, wszedł na winogrona, więc musiałem zastosować, ale to jakby dopiero w momencie, kiedy pojawiła się ta choroba. Raz, a nie 9 razy, a oprócz tego no karmimy cały czas probiotykami, stymulujemy w ten sposób funkcje obronne roślin. Naprawdę natura świetnie sobie z tym radzi i wystarczy ją trochę wesprzeć i wtedy naprawdę oprócz tego, że mamy zdrowy owoc, no to też pokazały wyniki konkursów właśnie w tym roku Wine Expo Poland, gdzie zdobyliśmy 2 złota i Galicia Vitis, międzynarodowy konkurs bardzo znany i tam też 2 złote medale, 1 srebrny, więc no myślę, że ta biologia oprócz no zdrowia niesie też ze sobą smak, no bo udało się jednak nam zdobyć kilka tych medali. A nie mam jeszcze jakiegoś wielkiego doświadczenia w prowadzeniu winnicy, więc no myślę, że to nie chodzi o moje doświadczenie.
0: No gratulacje, gratulacje. To jest wielka radość i no, gratulacje, że tak zostały wysoko ocenione. No złoto, złoto, niech tak będzie. Złoto u Hildegardy jest lekarstwem. Złoto, ten kosmiczny metal, który nie pochodzi z Ziemi, proszę Państwa. Złoto pochodzi z kosmosu. Nie mamy naturalnych złóż złota. One po prostu są tam, gdzie spadły, gdzieś tam przyniesione jakimiś meteorytami, gdzie pojawiły się na Ziemi. Złoto niech będzie w waszych rękach i złotem są też te owoce, ta jagoda kamczacka, za którą tęsknię i mam zamiar skręcić tam, jak będę jechać do Wielkopolski. Może jeszcze trafię na jagodę kamczacką u pana Filipa.
3: Zapraszam, zostawimy na pewno dla pani kilka kartków.
0: Okej. To poproszę, żebym mogła, w ogóle proszę państwa, zrywanie własnoręczne, to jest jeszcze coś absolutnie cudownego, że można samodzielnie zerwać, ta roślina inaczej smakuje, zupełnie ma inną energię, inną siłę daje naszemu organizmowi, także to jest wielki, wielki skarb i u pana też można tam zerwać taką roślinkę samodzielnie.
3: Jak najbardziej, tak. Najbliższy weekend właśnie będziemy 20-21 od godziny 9 do 18. Prowadzimy takie samozbiory, więc zapraszamy naprawdę całe rodziny. Już słyszymy, że ponad 200 kilometrów jadą do nas goście na ten weekend, więc... Więc zapraszamy jak najbardziej.
0: Będzie ciekawie, będzie pięknie. Panie Filipie, życzę powodzenia w tych uprawach, bo nie jest łatwo, pogoda czasami nas nie rozpieszcza, ale jednak trzeba patrzeć Dokładnie. Tak jak pan. Dla zdrowia, dla dobra, a nie po to, żeby truć i niszczyć organizm człowieka, jak dzisiaj często niestety producenci żywności nie zwracają uwagi na zdrowie. Pan Filip Kotarski, winnica Tulibowo, był z nami. Można jagodę kamczacką u pana Filipa zrywać w ten weekend, tam przyjechać, zgłosić się jakoś, tak? Wtedy napisać do was, czy zadzwonić, jak to wygląda?
3: Po prostu przyjechać. Wszystkich przyjmujemy z otwartymi ramionami, także zapraszamy.
0: No i proszę, co za wielka radość. A więc słuchacze Radia Wnet, kto ma siły i możliwości i chce tego szczęścia spróbować, jakim jest zerwana własnoręcznie jagoda kamczacka, może do pana Filipa się zgłosić. Bardzo dziękuję panie Filipie, życzę wszystkiego dobrego, udanych zbiorów, do zobaczenia i do usłyszenia znowu w Radio Wnet.
3: Dziękuję bardzo, dobrej nocy życzę wszystkim. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy ogromnie. Proszę Państwa, 20:56. Tyle się działo dzisiaj. Tyle ciekawych tematów, tyle gości. Pamiętajcie, mamy szukać tego, co dobre i zdrowe. I nasz organizm nie jest śmietnikiem. Nasze usta nie są po to, żeby wrzucać śmieci do wnętrza tego cudownego urządzenia, jakim jest nasz organizm. Mamy szukać tego, co dobre, zjadać mniej, ale sięgać po to, co jest dla nas lekarstwem, bo pożywienie i napoje mają być naszym lekarstwem. Mają dawać nam siłę, zdrowie i radość. I przypominam hasło Hildegarda. Hasło Hildegarda. Wszystkie literki duże, jak wpiszemy, oglądając czy chcąc do siebie sprowadzić, czy urządzenie, które nam wodę zrobi. Taki mamy prezent właśnie od firmy Sativa, że na hasło Hildegarda. I ten koktajl oil i wodę, no duży, z dużym rabatem, bo chyba nawet 10%. Warto spróbować. Sativa Life EU, tak się nazywa nasza dobra polska grupa mądrych ludzi, dobrych ludzi, naukowców, producentów, którzy w Polsce robią wiele dla dobra człowieka. Proszę Państwa, Adam Czerpak realizował dzisiaj audycję w studio przy Krakowskim Przedmieściu. Bardzo dziękuję, Adamie. I chociaż dzisiaj dużo muzyki nie było, to jednak rozmówcy nam to z całą pewnością wynagradzali, bo ważne i ciekawe tematy. Bądźcie Państwo z nami, bądźcie z Radiem Wnet. Nie zapominajcie jutro już o poranku włączyć Radio Wnet, a Medycyna Hildegardy już za tydzień, w środę. Zapraszam.
4: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman. Zapraszam.
5: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet. Woź wnet.
1: Hasła w stylu precz z Zielonym Ładem albo stop ETS to już jest, proszę Państwa, niestety za mało. Polska pilnie potrzebuje bardzo konkretnej strategii rekarbonizacji. Rekarbonizacji to znaczy rozbudowy swoich zdolności do wydobycia i wykorzystania węgla. I nie chodzi tu tylko o to, że węgiel jest potrzebny do tego, żeby społeczeństwu dostarczyć ciepła i prądu, gospodarce dać energię potrzebną do produkcji, ale węgiel jest, proszę Państwa, potrzebny, a nawet konieczny w bardzo wielu, bardzo nowoczesnych i bardzo innowacyjnych gałęziach gospodarki. Takich gałęziach gospodarki, od których zależy przyszłość tejże. Są to takie gałęzie gospodarki jak z jednej strony tak zwana karbochemia, czyli produkcja tworzyw sztucznych, ale także leków, aż po technologie związane ze sztuczną inteligencją. Do tego wszystkiego potrzebna nam jest rekarbonizacja. I o rekarbonizacji będę mówił dziś w audycji Woź Wnet do tysięcy radiosłuchaczy tutaj teraz, no i do tysięcy tych, którzy zechcą nas sobie później obejrzeć na platformie YouTube. No więc zapraszamy i jedziemy. Z naszym momentem rozwoju Polski jest tak, że on jest generalnie bardzo pociągający i jednocześnie bardzo trudny, bo my jesteśmy w takim momencie, że zaczynamy być dorośli. To znaczy wyrośliśmy już z tych dziecięcych chorób liberalizmu i tych wszystkich innych, które nas trawiły na początku transformacji. Już jesteśmy duzi, mamy już swoje lata i powinniśmy się odpowiednio do tego wieku zachowywać. No ale wiecie, z byciem dorosłym to jest tak, że wraz z pewnymi przywilejami idą również obowiązki i wymagania. Polska też jest w takim momencie. Jesteśmy w takim momencie naszego rozwoju, że każdy nasz ruch, jeżeli nie będzie taki, jak oczekują od tego ci, którzy są wokół nas, jeżeli będziemy im tymi naszymi ruchami nadeptywać na odciski albo zajmować miejsce, do którego oni się przyzwyczaili, że tam właśnie oni stali, no to będą na nas krzywo patrzeć, będą nam mieć to za złe i będą nas z tego powodu zwalczać. I tak, proszę Państwa, jest w szeroko rozumianej gospodarce. Niedawno Polskie Towarzystwo Gospodarcze wydało taki raport, w którym również maczał palce nasz, mój i wasz znakomity kolega z Radia Wnet, Szczepan Ruman. Oni napisali taki raport, w którym pokazali, że każdy kraj ma coś w rodzaju swojego gospodarczego DNA. To gospodarcze DNA polega na tym, że każdy kraj jest inny.

wyposażone w bogate złoża ropy czy gazu. Rosja, kraje Zatoki Perskiej. A są takie kraje, jak na przykład Polska, gdzie nie mamy ani tak dużo rwących potoków, ani bardzo długiej linii brzegowej, ani bardzo dużo słońca, ale mamy za to dużo węgla. I z tego węgla moglibyśmy i kiedyś korzystaliśmy. Bardzo podobnym krajem do nas są Chiny. Chiny to też jest taki kraj, który ma dość podobne DNA do polskiego, to znaczy jest krajem, który nie ma bogatych złóż ropy i gazu, ale ma węgiel. I w przeciwieństwie do nas, Chińczycy w ostatnich latach swoją energetykę węglową nie zwijają, a rozwijają. Jeżeli ktoś myśli, że Chiny dziś konkurują na rynkach międzynarodowych wyłącznie tanią pracą, to prawdopodobnie ma informacje sprzed dobrych 20 albo i więcej lat. Dziś Chiny konkurują właśnie bardzo nowoczesnymi produktami, które powstają w oparciu o węgiel. I tu dochodzimy właśnie do roli owej wspomnianej karbochemii, czyli wykorzystania zasobu węglowego do produkcji bardzo różnych i do produkcji i rozwoju bardzo różnych gałęzi przemysłu opartego o chemię. Karbochemia to na przykład produkcja metanolu, produkcja olefinów, które potem są wykorzystywane do tworzenia, budowania tworzyw sztucznych. Karbochemia to także produkcja amoniaków i nawozów, używanych potem do produkcji nawozów azotowych i potrzebnych do zachowania bezpieczeństwa energetycznego. Karbochemia to, proszę Państwa, produkcja etylenoglikolu, którego potem używa się do produkcji włókien, butelek i tak dalej. Karbochemia to wreszcie paliwa syntetyczne i karbochemia to również produkcja innych chemikaliów. Te inne chemikalia, może brzmi to niewinnie, ale jest to bardzo szybko rozwijająca się część, właściwie pomysł na rozwój nowoczesnej gospodarki zgodnie z tak zwaną logiką downstream. Chodzi pokrótce o to, żeby uchwycić produkt nie na etapie samego surowca, tylko już na samym końcu jego przetworzenia, tuż przed tym, jak on trafi do użytkownika końcowego. Kto się tam podepnie, kto będzie potrafił z tego zrobić gotowy lub prawie gotowy produkt, ten zbiera pełną pulę, ten dociera do konsumenta i ten zgarnia krociowe zyski. Wśród, proszę Państwa, opartych na rozwijanych wedle filozofii downstream produktów chemicznych, które mogą powstawać w oparciu o węgiel, są na przykład farmaceutyki, czyli rozwój leków. Ktoś może pomyśleć, że węgiel nie ma z lekami nic wspólnego, nic bardziej mylnego. Węgiel jest wykorzystywany do produkcji leków na różne sposoby, jest wykorzystywany do produkcji leków przeciwbólowych, jest używany do produkcji antybiotyków, jest używany do produkcji witamin. To wszystko Chińczycy robią i to wszystko my również, nasza polska gospodarka, też mogłaby to robić. Dlaczego Polska to robi, a Chiny, dlaczego Polska tego nie robi, a Chiny to robią? Bo u nas zamiast karbonizacji, rekarbonizacji nastąpiła dekarbonizacja. Dekarbonizacja, czyli rodzaj, powiedziałbym, jednego z największych przekrętów w historii trzeciej RP, no może poza złodziejską prywatyzacją i warszawską reprywatyzacją. Dekarbonizacja, jaka nas spotkała, jest jednym z takich fundamentalnych przekrętów, który realizowany jest od początku polskiej transformacji. Obecnie jego tempo jest podkręcane i prawdopodobnie, jeżeli tego nie rozwiążemy, jeżeli nie rozwiążemy tego problemu, to może to być taka blokada, która faktycznie nie pozwoli nam zrobić kroku naprzód w naszym rozwoju, w rozwoju naszej gospodarki teraz, w tym okresie dojrzałym, dorosłym, w którym chcielibyśmy wierzyć, że jesteśmy w stanie sprostać jego wymaganiom. Ta nasza dekarbonizacja to jest sprawa już dość stara. To jest to przekonanie, które nam wpojono.

0: wpaja się nam je przez ostatnie 30 lat, polegające na tym, że węgiel jest technologią schyłkową. No, jak można mówić, że węgiel jest technologią schyłkową w obliczu tego, co przed chwilą powiedziałem na temat rozwijanej choćby przez Chińczyków karbochemii? Czy produkcja olefinów, czy produkcja nawozów, czy produkcja etylenoglikolu, czy produkcja paliw syntetycznych, czy produkcja leków, to są technologie schyłkowe, czy to są schyłkowe dziedziny gospodarki? Nie. We wszystkich nich używa się do ich produkcji węgla, więc przekonanie nas w Polsce do tego, że węgiel jest technologią schyłkową, mimo tego wszystkiego, co przed chwilą powiedziałem, jest naprawdę grubszym przekrętem. Ten przekręt, jego anatomia jest bardzo, bardzo ciekawa i jednocześnie bardzo, bardzo pogmatwana i skomplikowana, bo to nie była jedna siła, to nie był jeden moment, to nie był jeden argument, przy pomocy którego nas do dekarbonizacji namówiono. To był trwały proces, który można by porównać do zazębiających się ze sobą wzajemnie trybików. Już od początku transformacji wydobycie węgla w Polsce było stale zmniejszane. Przypomnę, że Polska w szczytowym momencie Polski Ludowej w latach 70. wydobywała mniej więcej 200 milionów ton węgla rocznie. Dzisiaj to jest około 1/4 tej produkcji, około mniej niż 50 milionów ton wydobycia rocznego. Te nasze zdolności produkcji węgla były stale wygaszone, właściwie od samego początku. Najbardziej zasłużonym, w sensie negatywnym rządem tutaj na tym polu był rząd niestety Jerzego Buzka, który to rząd wygasił wydobycie węgla mniej więcej na kwotę około 30 milionów ton. Zlikwidowano wtedy ponad 20 kopalń, a pracę straciło mniej więcej 100 tysięcy ludzi. Tym ludziom zabroniono powrotu do zawodu do tego stopnia, że kiedy powróciła koniunktura na węgiel na początku XXI wieku, to Polska nie była w stanie na nią odpowiedzieć. Polska, ta potęga węglowa, nie była w stanie odpowiedzieć na nawrót koniunktury na węgiel. Te nawroty koniunktury na węgiel zresztą potem w historii gospodarczej cyklicznie powracały. Polska nie była wtedy w stanie na to odpowiedzieć. Polska musiała wtedy wejść w import węgla i to jeszcze bardziej wzmacniało argumentację tych wszystkich, którzy mówili, że wydobycie węgla w Polsce się nie opłaca, bo jest za drogie, bo jest trwale nierentowne. No jakież może być wydobycie, jaki może być rachunek ekonomiczny polegający na tym, że się wygasza produkcję jakiegoś dobra. No im mniejsza podaż jakiegoś dobra, tym wydobycie będzie droższe. I to było brane za argument przez tych wszystkich, którzy chcieli nam dowieść, że polski węgiel jest trwale nierentowny. Do tego na pewnym etapie doszły unijne polityki klimatyczne. Ten mechanizm ETS, który teraz już bardzo dobrze znamy go jak zły szeląg, on funkcjonuje już od 20 lat. Perfidia tego mechanizmu, doskonale już w tym momencie znana, polegała na tym, że on nie od razu pokazywał swoje ząbki i pazurki. Na początku wydawał się zupełnie sympatyczny, może nawet pocieszny, ale stale z roku na rok gryzł i kąsał coraz mocniej. Jego wymagania były podkręcane, uprawnienia do emisji, które musieli kupować ci wszyscy, którzy produkowali, używali energii pochodzącej z węgla, te uprawnienia stale drożały, co sprawiało, że produkcja w oparciu o węgiel stawała się coraz mniej rentowna. Jednocześnie w tym samym czasie, kiedy węgiel i przemysł węglowy doświadczał kolejnych prób, kolejnych domiarów, kolejnych prób uczynienia z tego wydobycia coraz mniej opłacalnym, w tym samym czasie obok postawiono nową technologię, technologię odnawialnych źródeł energii i ta technologia mogła liczyć na traktowanie iście po królewsku. To znaczy wszelkie subwencje, dopłaty, zwolnienia szły szerokim strumieniem w kierunku OZE. Im bardziej węgiel był dociskany do gleby, tym bardziej OZE były promowane. No, trudno się dziwić, że po 20 latach takiej polityki OZE wyrosły, jeśli chodzi o udział w miksie energetycznym Polski, natomiast węgiel zmalał. No, dobra wiadomość jest taka, że węgiel mimo tych wszystkich szykan się nie poddał, nadal stanowi około 50% polskiej energetyki, stanowiąc też o naszym bezpieczeństwie energetycznym. Ale to, o czym tutaj dzisiaj mówię, to właśnie wyjątkowo nie ma związku z samym bezpieczeństwem energetycznym. Nie ma związku z tym, jak się ogrzewamy, jak produkujemy energię potrzebną do produkcji innych dóbr. Tutaj, przypomnę, chodzi o węgiel jako sposób na wchodzenie na pola gospodarki, takie, które, no, co do których trudno nie powiedzieć, że są nowoczesne. Powtórzę, żeby się dobrze utrwaliło. Oprócz tego, że węgiel jest znakomitym sposobem produkcji energii w takim kraju jak Polska, gdzie węgiel jest w przeciwieństwie do innych źródeł energii, w tym odnawialnych źródeł energii, które po pierwsze z przyczyn geograficznych są u nas trudniej osiągalne niż w takiej Hiszpanii słońce, czy w takiej Danii wiatr, czy w takiej Skandynawii energetyka wodna. No, węgiel ma to do siebie, że już tutaj jest i moglibyśmy go dalej eksploatować. Ale właśnie nie o tym dziś. Bo oprócz tej swojej wartości czysto energetycznej, węgiel znajduje właśnie zastosowania w innych dziedzinach gospodarki. I tutaj te zastosowania są niezwykle szerokie. Sięgają od produkcji stali, takiej zupełnie podstawowej, ktoś by nawet powiedział, że starej dziedziny gospodarki, stal, wyroby stalowe, to jest taki produkt, taki towar, który w zasadzie znajduje się potem we wszystkim tym, co się buduje, czego się używa w życiu codziennym rozwiniętych społeczeństw. Ale właśnie oprócz stali mamy jeszcze takie nowe dziedziny gospodarki, takie jak właśnie wspomniana karbochemia. Powtórzę, karbochemia, produkcja metanolu, produkcja olefinów, produkcja amoniaku nawozów, produkcja etylenoglikolu, produkcja paliw syntetycznych, produkcja innych chemikaliów. I wszystkie te dziedziny produkcji są oparte o węgiel, czy tam mogą być oparte o węgiel, ponieważ węgiel może stanowić surowiec do tego, żeby wszystkie te wymienione tutaj dziedziny produkcji rozwijać. A po co je rozwijać? No po to, żeby móc tworzyć tworzywa sztuczne, żeby móc tworzyć nawozy, żeby móc tworzyć włókna, żeby móc tworzyć paliwa syntetyczne, rozpuszczalniki, pestycydy, gumy, tworzywa specjalistyczne i wreszcie leki. Tak, leki, o tym też już mówiłem, powtórzę, żeby się utrwaliło. Węgiel może być podstawą do produkcji takich leków jak leki przeciwbólowe, antybiotyki czy witaminy. Jeżeli ktoś uważa, że są to dziedziny gospodarki schyłkowe, jeśli ktoś uważa, że są to dziedziny gospodarki wczorajsze, to niech się, proszę Państwa, puknie w głowę, żeby było słychać bardzo głośno. Ale nie tylko karbochemia. Mamy także inną rozwijającą się dziedzinę gospodarki, która jest związana z rozwojem sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja, jakikolwiek mamy do niej stosunek, możemy się nią martwić, możemy się nią fascynować. W jednym i w drugim wypadku trudno zaprzeczyć, że jest to dziedzina, jest to gałąź rozwoju gospodarki, która jest po pierwsze bardzo bardzo jutrzejsza, bardzo taka, no trudno ją nazwać technologią schyłkową. No a po drugie, jest to dziedzina gospodarki, w której rozwój już są wpakowane bardzo, bardzo duże pieniądze, a prawdopodobnie będą tam pieniądze jeszcze większe. No i sztuczna inteligencja, jak wiadomo, polega na tym, że tworzone są takie bardzo długie, duże, mega olbrzymie bazy danych, gdzie komputery w bardzo szybkim tempie w oparciu o karty graficzne porównują między sobą obrazy i na podstawie tych obrazów algorytm wypluwa wynik, który jest zgodny z tym Państwa wyszukiwaniem, który zadaliście pytanie sztucznej inteligencji. No i do tego wszystkiego potrzebna jest energia. Do tego wszystkiego potrzebne jest bardzo, bardzo, bardzo dużo energii. I z tą energią jest też we współczesnej gospodarce problem. No bo generalnie gospodarki nowoczesne są bardzo energochłonne. Jeszcze przed sztuczną inteligencją mieliśmy popyt na energię sięgający w zasadzie stale rosnący. No a w momencie, gdy pojawiła się sztuczna inteligencja, no to popyt przebił wszelkie wcześniejsze oczekiwania. No więc do rozwoju sztucznej inteligencji potrzebna jest energia. Potrzebne są nowoczesne centra obliczeniowe i cyfrowa gospodarka jest i będzie na tym oparta. Wspomniani już Chińczycy znaleźli rozwiązanie tego problemu. Otóż, proszę Państwa, Chińczycy uważają, że aby zabezpieczyć swoją gospodarkę przed tym, że trzeba będzie dostarczyć jej w perspektywie rozwoju technologii sztucznej inteligencji trzeba będzie zwiększyć podaż energii, Chińczycy rozwijają co? Kopalnie węglowe. Planują rozwijać wzrost podaży energii właśnie poprzez wydobycie i tworzenie energii z węgla. To kolejny przykład na to, jak można to robić. I jest to kolejna dziedzina, która mogłaby być przez Polskę realizowana, która powinna przez taki kraj jak Polska być realizowana. No i ona realizowana pewnie w jakimś stopniu będzie musiała być. To wszystko jest przed nami. To wszystko są wyzwania, które na nas czekają. Gospodarka przyszłości to w ogóle będzie gospodarka oparta na poszukiwaniu nadpodaży energii. Najlepiej, żeby to była energia tania. Z tą wizją rozwoju świata koncepcja dekarbonizacji jest kompletnie niekompatybilna. A dla takiego kraju jak Polska, dla którego inne źródła energii albo trzeba je bardzo rozwijać, albo nigdy nie będą mogły być rozwinięte, taka wizja bez węgla jest po prostu niemożliwa do realizacji. Dlatego dla nas, dla Polski, dla kraju, który całkiem nieźle się w ostatnich latach rozwija, ma potencjał, żeby się dalej całkiem nieźle rozwijać i ma też w sobie głód do tego rozwoju, bo w przeciwieństwie do bardzo wielu krajów zachodnich, krajów uważanych za rozwinięte, Polska wciąż ma, by tak rzec kolokwialnie, wiele na tym polu do udowodnienia. W Polsce istnieje sporo wciąż niezaspokojonych potrzeb społecznych. W Polsce istnieje sporo potencjału do tego, żeby rosnąć i trzeba tylko stworzyć warunki do tego, żeby ten wzrost, żeby ten rozwój mógł zaistnieć. Dlatego dla nas szukanie i budowanie wszystkich tych technologii, które nam tanią energię dostarczą i dostarczą nam technologii, dzięki którym będziemy mogli przesuwać się właśnie w górę łańcucha wartości dodanej, bliżej konsumenta końcowego, bliżej miejsc, gdzie rzeczywiście wartość dodana się kumuluje i gdzie zarabia się największe pieniądze, to tutaj kluczem do tych wszystkich wyzwań jest właśnie energia. Ta energia dla nas jest energią węglową. Tak było i tak być w przyszłości powinno. Dlatego zamiast myśleć o tym, kiedy od węgla odejdziemy, musimy tworzyć konkretną, realistyczną koncepcję rekarbonizacji. Koncepcję polegającą na tym, żeby otwierać nowe kopalnie, eksplorować nowe złoża, dbać o to, żeby te złoża, które się wyczerpują, zastąpić nowymi i żeby budować odpowiednią infrastrukturę energetyczną do tego, żeby tę energię wykorzystać dla procesu przemysłowego. My tego, proszę Państwa, tak jak powiedziałem na początku, potrzebujemy już. Na teraz SAAP, na CITO, a najlepiej to, żeby to było na wczoraj.
1: Woź w net. Nocne powtórki w net.
2: Radio w net, więcej niż radio.

pracuję w dyskotece. Jestem jokejem, szmulę gram. Przyjdźcie popatrzeć, jak tu tańczą. Obłędna sprawa, mówię wam. Jestem jokejem, lansuję hity. Lecz skąd je brać, powiedzcie mi. Czasem na giełdzie coś mi podejdzie.

0: Reklama.
1: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: Po reklamie. www.wnet.fm.

0: Reklama.
1: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: Po reklamie.
2: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: Reklama.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
0: Reklamie.

palmo bruk, tajemna stróżka życia o smaku chleba i rdzy. To moja waleczna z bezmyślnej szarpaniny. Kiedy go w nos trafiłem, psia krew mnie w łydkę gryzł. To moja rumiana, dowód słusznego trudu albo wrażenia, jakie czyniła ruda z czwartej B. Oto moja leniwa krew, senny naciek purpury. To ta słodka ciecz, zamknięta w systemie rurego. To moja w zachodzie słońce.

0: to promocja.
1: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
0: To była autopromocja.
2: Reklama.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny.
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczynamy. Na się lato.
2: Po reklamie.
6: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
7: I boską moc w sercu mieć.
6: Zaprasza Magdalena Woźniak.
8: Dzień dobry, jak dobrze wstać, skoro wnet. Wita Państwa Magdalena Woźniak, a moim Państwa gościem jest pan Adrian Pakuła, kierownik projektu. Dzień dobry. Kierownik projektu Oddanie 33. Jest pan ewangelizatorem, rekolekcjonistą, magistrem teologii, no i między innymi autorem paru książek, w tym Oddanie właśnie 33. Nie będę wymieniała, bo głównie chcę skupić się dzisiaj na projekcie Oddanie 33. Jesteśmy w trakcie tego oddania. Ja akurat jestem w trakcie, bo moja parafia akurat będzie się cała oddawała właśnie Maryi. A chciałabym pana zapytać, jak to się zaczęło, dlaczego się tak zaczęło, no i czym dokładnie jest Oddanie 33 i skąd się wzięła ta inicjatywa?
9: Oczywiście. Tak, no w tym, jak się to rozpoczęło, to zapewne to ma dwie historie, bo z jednej strony jest moja historia i ta historia, jak ja odkryłem oddanie i to się rozpoczęło już od samego mojego urodzenia, ponieważ po urodzeniu bardzo ciężko zachorowałem. Te opinie lekarzy były bardzo kiepskie, tak naprawdę było duże prawdopodobieństwo, że mogę umrzeć i wtedy właśnie moja mama zawierzyła moje życie Matce Bożej. Ja wtedy jeszcze byłem nieświadomy, ale tak ufam też i tak na to dzisiaj też i patrzę, że to mogło ocalić mi życie i że to Matka Boża właśnie wyprosiła mi u dobrego Boga tą łaskę uzdrowienia na skutek właśnie zawierzenia mnie Matce Najświętszej. Później odkrywałem to oddanie już jako dorosły mężczyzna, to oddanie osobiste, to oddanie, które ma swoje jakby inspiracje w traktacie świętego Ludwika Grignon de Montfort, który myślę dobrze znamy, bardzo go rozpropagował też święty Jan Paweł II, który wielokrotnie opowiadał, że to była książeczka przez niego czytana, kiedy pracował w kopalni, że ona uczyła go właśnie takiego konkretnego, praktycznego nabożeństwa do Matki Najświętszej. I właśnie święty Ludwik w traktacie opisuje taką ideę, że to ofiarowanie się Matce Bożej jest tak bardzo ważne, że powinniśmy do niego się przygotować przez taki konkretny czas przygotowania. Tutaj też wiadomo, jest to nawiązanie do takiej wielkiej mądrości też właśnie Kościoła, która polega na tym, że do takich najważniejszych wydarzeń i doświadczeń przygotowujemy się przez konkretne okresy przygotowania. Mamy w roku liturgicznym Adwent, który nas przygotowuje do Bożego Narodzenia. Mamy Wielki Post, który nas przygotowuje do przeżywania tajemnic męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa. I troszkę do tego się odnosząc, właśnie Ludwik proponuje 33 dni przygotowania do tego, by Matce Bożej się ofiarować. Dlaczego 33? Bo wiele osób właśnie o to też i pyta. Święty Ludwik pisze, że na cześć 33 lat życia Pana Jezusa na ziemi, właśnie żeby to był okres 33 dni. Czyli tak jakby przez każdy dzień tych rekolekcji 33-dniowych, tak jakby oddajemy cześć, dziękujemy Panu Jezusowi za konkretny jeden rok właśnie Jego życia na ziemi. Także stąd ta idea 33-dniowych rekolekcji. Ja sam odkryłem to właśnie będąc już gdzieś tam, mając około 29 lat, jeżeli dobrze kojarzę. Oddałem się Matce Bożej osobiście i zapragnąłem właśnie dzielić się tym oddaniem. Bardzo szybko zrodziło się we mnie takie pragnienie właśnie bycia apostołem tego oddania i pod pielgrzymek do Lourdes, do La Salette, do Medjugorje, to się we mnie gdzieś tam rodziło, dojrzewało. I tak się rozpoczęła powoli historia też tego konkretnego dzieła Oddanie 33. Ja pochodzę z archidiecezji poznańskiej. Tutaj w roku 2019 miała miejsce, rozpoczęła się peregrynacja ikony Matki Bożej Jasnogórskiej, która wiadomo peregrynuje po naszej ojczyźnie. Obecnie rozpoczęła się trzecia jakby edycja, to była jeszcze druga w 2019 i wtedy właśnie przyszedłem do księdza biskupa, też jako jeden z kilku osób, też przychodzili też i kapłani z podobną inicjatywą, żeby wykorzystać to doświadczenie peregrynacji do tego, żeby w parafiach przygotowywać osoby do takiego właśnie całkowitego oddania się Matce Bożej. I wtedy w archidiecezji poznańskiej założył się taki zespół, który gromadził i osoby świeckie, i kapłanów, i siostry zakonne franciszkanki rodziny Marii, które też serdecznie pozdrawiam. I właśnie zaczęliśmy jeździć do parafii, prowadzić takie konferencje, dawać świadectwa na niedzielnych mszach świętych i prowadzić takie konferencje wprowadzające do 33-dniowych rekolekcji. I to był taki pierwszy etap. Wtedy jeszcze korzystaliśmy z materiałów takich 33-dniowych, z materiałów amerykańskich, które wydawały się nam takie też i głębokie, i proste, bo chodziło o to, żeby też to nie było zbyt skomplikowane, żeby każda osoba, która przychodzi na niedzielną mszę świętą, mogła takie rekolekcje przejść. I później drugim takim ważnym etapem, który doprowadził już konkretnie do powstania rekolekcji Oddanie 33, było to, że kiedyś do mnie zadzwonili organizatorzy tych wydarzeń, które chyba dobrze znamy, kojarzymy, które jednoczyły dużą część katolików w naszej ojczyźnie. To było wydarzenie Różaniec do Granic i kilka jeszcze późniejszych innych. I kiedyś ci organizatorzy do mnie zadzwonili, szukali po prostu światła na to, jakie wydarzenie zorganizować. To już było któreś z kolei. I zadzwonili do mnie. Mieliśmy okazję się poznać. Byłem zaproszony też do wygłoszenia świadectwa na takim wydarzeniu Polska pod krzyżem na lotnisku we Włocławku. I oni do mnie zadzwonili właśnie z takim pytaniem. I ja wtedy powiedziałem to, co nosiłem w sercu już jakiś czas, że jak ja bym miał takie możliwości dotarcia do wielu odbiorców i przekazania zaproszenia do czegoś takiego konkretnego, to byłyby to narodowe rekolekcje oddania się Matce Bożej. No i oni wtedy to podchwycili i zapytali mnie, czy bym przygotował, czy podjąłbym się przygotowania takich 33-dniowych rekolekcji. Miałem na to dwa miesiące, więc było to duże wyzwanie. Ale na pewno było dla mnie dużym takim wsparciem to, że byliśmy już po tak naprawdę dwóch latach prowadzenia tych konferencji wprowadzających w parafiach i wiele tych materiałów, które już w tym czasie zgromadziliśmy i rozmów, które odbyliśmy, świadectw, to wszystko już było pewnym takim materiałem, który potem właśnie udało mi się w oddaniu 33 wykorzystać. Zostały te rekolekcje opracowane i takim, myślę, opatrznościowym zrządzeniem było to, że kiedy my te rekolekcje opuściliśmy nie opuściliśmy, tylko opublikowaliśmy w internecie, przepraszam, to wtedy właśnie też w mediach byliśmy informowani o wybuchu epidemii. I to sprawiło, myślę też, że te rekolekcje jeszcze bardziej się rozeszły, rozprzestrzeniły, rozwinęły, bo tak naprawdę to był czas, kiedy większość tych wszelkich inicjatyw takich fizycznych, koncertów, różnych wydarzeń została odwołana. Tak naprawdę jakby całe takie życie, również to duszpasterskie, duchowe, przeniosło się do internetu. Rekolekcja Oddania 33 była od samego początku też w wersji multimedialnej, była strona internetowa, wersja audio, skrócona, rozszerzona, czyli ta taka pełna przystępność i każdy przez internet mógł w tych rekolekcjach jakby wziąć udział.
8: Tak, ja też właśnie w tamtym roku, to był 2020 rok, dokładnie, właśnie na nie trafiłam i to było moje pierwsze oddanie 33.
9: Tak jest. To było właśnie w 2020 roku i faktycznie w tym 2020 roku ta ilość uczestników, oczywiście mniej więcej, to było około 500 000 osób, to było kilka edycji, bo w marcu była pierwsza, potem we wrześniu druga, jeszcze trzecia była na 8 grudnia, więc trzy takie duże edycje się odbyły i faktycznie, że te rekolekcje się rozwinęły, bardzo dużo dostawaliśmy świadectw, czasami wręcz nie nadążaliśmy nawet tych historii odczytywać, chociaż to były przepiękne historie. Ja sam byłem nawet wielokrotnie zdziwiony, zaszokowany też tym, że to nie były tylko historie ludzi, którzy są w kościele i po prostu się oddali Matce Bożej, ale to były historie ludzi, którzy po wielu latach wracali do kościoła właśnie przez uczestnictwo w tych rekolekcjach. To były historie ludzi, którzy byli wręcz antyklerykalnie nastawieni, którzy mieli jakieś głębokie zranienia i którzy przez te rekolekcje gdzieś ich się rozpoczynała taka droga powrotu do kościoła. Także niesamowite, piękne historie tysięcy osób. I tak się ta historia Oddania 33 rozpoczęła. I od tamtego czasu tak naprawdę te rekolekcje cały czas i się rozwijają, i jakby organizujemy cały czas w internecie takie edycje internetowe, jeździmy do parafii, praktycznie wszystkie weekendy w roku mamy jakby wyjazdy do parafii i praktycznie w każdą niedzielę w roku, poza kilkoma tam, jak niedziela wielkanocna, jeździmy do parafii właśnie i zapraszamy do oddania. I tworzymy nowe wersje tych rekolekcji. No tu jest dużo tematów, o których moglibyśmy porozmawiać, więc tutaj...
8: Postaramy się o tym porozmawiać. Proszę mi powiedzieć, dlaczego współczesny człowiek, jak pan myśli, tak bardzo potrzebuje dziś zawierzenia?
9: Myślę, że tu jest wiele odpowiedzi na to pytanie i z różnych stron można by na to odpowiedzieć, bo wydaje mi się, że macierzyństwo Matki Najświętszej jest też na pewno, jeżeli byśmy na to patrzyli od takiej całkowicie ludzkiej strony, w rekolekcjach Oddanie 33 jest taki dzień, który jest zatytułowany Maryjo, która Pała, jesteś czułością Boga dla mnie. I to jest właśnie dzień, który pokazuje, że przez właśnie macierzyństwo, przez matkę, to jest taka szczególnie dobra, szczególnie skuteczna droga doświadczania właśnie Bożej miłości. Dla większości z nas powinno być to dla każdego, no... Nie możemy rzec dla każdego, ale dla większości z nas doświadczenie miłości matki to jest takie pierwsze doświadczenie miłości, którego doświadczamy. I dla wielu osób to jest właśnie droga, na której można szczególnie łatwo i szczególnie może jakoś skutecznie doświadczyć tego wszystkiego, co ma dla nas Bóg i Jego miłość. Różnie to bywa z tym doświadczeniem miłości naszych ojców. Różnie to bywa. Natomiast matka w większości z nas kojarzy się właśnie z miłością, z czułością. I to na pewno ma też jakby tutaj wydźwięk i znaczenie. Możemy oczywiście na to patrzeć też pod takim kątem czysto duchowym, że jest w tym jakiś Boży plan, bo mamy też w rekolekcjach oddanie 33 bardzo, bardzo skrupulatnie staraliśmy się też opisać i przedstawić to całe przesłanie związane z objawieniami Matki Bożej we Fatimie. I te objawienia, i to, że w ogóle, że Matka Boża się objawia. My wiemy, będąc katolikami, że Matka Boża nie robi niczego sama z siebie. To nie jest tak, że Matka Boża wpadnie na to, żeby przyjść na ziemię. Tylko Matka Boża robi to, co każe jej uczynić Bóg. Więc jeżeli Pan Bóg wysyła Matkę Bożą na ziemię, jeżeli Pan Bóg pragnie, by ona się objawiała, to oznacza, że ona w jego planie ma szczególnie ważną rolę do odegrania. I tak jak miała bardzo ważną rolę do odegrania w tej misji, którą Pan Jezus wykonywał na ziemi, tak samo ma tą ważną rolę do odegrania w tym wszystkim, co dzieje się właśnie obecnie. Więc można na to patrzeć od strony duchowej, można od takiej strony właśnie ludzkiej. No my też jako Polacy też jesteśmy szczególnie związani z Matką Bożą i myślę, że też należy przyjmować jako pewien znak Bożej woli, Bożej opatrzności, Bożego pragnienia też to, że spójrzmy, że ci wielcy święci naszych czasów to bardzo często są święci właśnie, którzy wskazują nam na Maryję. To nie tylko święty Jan Paweł II, nie tylko święty Maksymilian i ci nasi polscy święci, ale chociażby matka Teresa z Kalkuty, która każdemu, kogo spotykała, dawała cudowny medalik i która w konstytucjach Zgromadzenia Sióstr Misjonarek, które założyła, wpisała obowiązek przeżycia 33-dniowych rekolekcji. To święty ojciec Pio, który mówił właśnie w testamencie kilka dni przed śmiercią: kochajcie Matkę Bożą, odmawiajcie różaniec. Także faktycznie mamy bardzo, bardzo dużo znaków, które wskazują nam na to, żeby iść do Pana Boga tą drogą najprostszą, najkrótszą, jak pisze święty Ludwik, najpewniejszą i najskuteczniejszą, czyli przez Marię.
8: Chciałam zapytać o cnotę pokory, bo sama nazwa oddanie, prawda, zawierzenie się, no jest to jakaś rezygnacja z samego siebie, oddanie jakby swojej wolności. I chciałam zapytać, jaką rolę odgrywa pokora właśnie w tej duchowości oddania 33?
9: Tak, no w tej naszej koncepcji właśnie rekolekcji tych 33-dniowych, pierwszy dzień jest poświęcony właśnie pokorze i to nie przypadek, dlatego że po pierwsze pokora jest jakby takim fundamentem, który decyduje o tym, na ile łaska Boża może w ogóle w nas zadziałać i od tego, na ile pokorni jesteśmy, zależy, na ile Pan Bóg będzie mógł właśnie działać w nas, dlatego pokora jest absolutnie fundamentalna i samo oddanie w ogóle wymaga pokory, uczy jej też, bo faktycznie jest to takie przeżywanie życia, w którym jesteśmy zaproszeni do tego, by tak naprawdę o wszystko pytać Matkę Bożą. By niczego nie robić jakby sami siebie bez konsultacji z nią. Ja czasami próbowałem właśnie, prowadząc takie konferencje, które troszeczkę wprowadzają w to oddanie, próbowałem używać różnych takich obrazów i porównań. I jeden z nich, który pamiętam, że używałem, to był właśnie taki obraz, że to oddanie to jest troszkę tak, jak właśnie jeździmy samochodem, trzymamy tą kierownicę i ten pierwszy krok, takie zawierzenie Matce

0: uczestnicząc, ale świadomie oddając tą kierownicę Matce Bożej. I to ona trzyma kierownicę, ona skręca, ona może wcisnąć hamulec albo dodać gazu, a ja jestem obok, nie? To znaczy ja w tym cały czas uczestniczę, bo jeżeli ktoś jest zapalonym kierowcą, to wie dobrze o tym, że jak się usiądzie na fotelu pasażera, to często ma się takie odruchy, żeby tą kierownicę chwycić i jednak, jednak właśnie przejmować ten ster, szczególnie gdy nam się wydaje, no, że ta osoba nie jedzie dokładnie tak, jak można by, nie? Także to życie oddaniem faktycznie ono uczy pokory na co dzień, bo to jest tak naprawdę nasza natura, samodzielnie jakby wzdraga się do tego, by iść w tą taką samodzielność rozumianą jako taki właśnie brak jakby konsultacji z Duchem Świętym, z Panem Bogiem. Natomiast oddanie zaprasza nas do tego, by przed każdą rozmową, decyzją zapraszać do tego Matkę Najświętszą i faktycznie wsłuchiwać się w to i próbować odczytać to, jak ona nas chce przez tą konkretną sytuację poprowadzić. I to nie tylko dotyczy jakichś ważnych spraw. Ja sobie przypominam jeden z takich najbardziej oddanych Matce Bożej księży, których miałem okazję poznać. Kiedyś mi opowiadał, że uczył się nawet przeżywać w takich najzwyklejszych czynnościach to oddanie Matce Bożej, że nawet wchodził do hipermarketu na zakupy i prosił Matkę Bożą o światło, żeby ona też go w tych zakupach prowadziła. Na pierwszy rzut oka nam się buzia być może uśmiecha, może sobie pomyślimy, czy to nie przesada, ale on to faktycznie, autentycznie w całkowitej szczerości przeżywał i dawał świadectwo, że był bardzo zadowolony z tych zakupów i jakości, i ceny, że po prostu jakoś doświadczał też tego prowadzenia Matki Bożej, nawet w takiej zwykłej czynności, o której my być może byśmy jakby nigdy nie pomyśleli, że można ją przeżywać jakoś też na poziomie duchowym. Nie wydaje nam się to absolutnie czysto ludzkie, a i takie sytuacje można przeżywać właśnie w duchu oddania.
1: Kardynał Stefan Wyszyński, słyszałam, że woził ze sobą wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej i absolutnie ona zawsze siedziała z przodu jako pasażerka razem z nim. Natomiast ja, będąc u Nikoli Tandare, Montfortianina, właśnie też na takich rekolekcjach trzydniowych oddania się takim, no właśnie w tej duchowości Grignon de Montfort, no on właśnie pytał nas, ile razy w ciągu dnia powtarzamy to zawierzenie Maryi, zawierzam się Tobie, Maryjo, zawierzam się Tobie, Maryjo. I tak mi to weszło w krew, że tak, że ja Cię i dzisiaj, i codziennie po mszy świętej zawsze wyrzekam się siebie i zawierzam się Maryi, żeby to ona prowadziła. Zróbmy sobie teraz chwilę może muzyczną właśnie i w hymn rekolekcji może byśmy posłuchali teraz.

0: Jak dobrze wstać, skoro wnet? Moim Państwa gościem jest pan Adrian Pakuła, który no, tutaj jest spiritus movens projektu Oddanie 33. Wracamy do naszej rozmowy. Chciałabym zapytać, co dzieje się tak naprawdę w sercu człowieka w dniu oddania, kiedy już no, przejdzie te 33 dni? No i jest ta decyzja i oddaje się Maryi. Najpierw chciałabym zapytać no, o jakieś pana doświadczenie osobiste.
1: Mhm. Tak, no ja mam tą wielką łaskę, że ten akt oddania, taki uroczysty, który właśnie kończy rekolekcję oddania 33, odmawiam praktycznie co tydzień, bo tak jak wspominałem w pierwszej części naszej rozmowy, od kilku lat jeżdżę też do parafii i daję świadectwo na mszach świętych, zapraszam do tego oddania, a potem przyjeżdżam po 33 dniach do parafii, żeby razem z tymi wszystkimi, którzy właśnie rekolekcję ukończyli, przeżyć to nabożeństwo, na którym wypowiadamy wspólnie ten akt oddania uroczysty. No więc ja go oczywiście za każdym razem też odnawiam. I widzę też, i mam okazję widzieć tak naprawdę co tydzień, właśnie jakim to jest też wielkim, ważnym doświadczeniem dla ludzi. To jest bardzo uroczysty akt. Ludzie przychodzą na niego odświętnie ubrani, jak na jakieś ważne święto. Jest odpalenie świec, jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, i z tymi odpalonymi świecami na znak odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego, bo to ważne też, byśmy to rozumieli, że w tej duchowości oddania, ta duchowość oddania Matce Bożej to nie jest jakby jakaś droga duchowości w Kościele, która jest dla, nie wiem, dla jakiejś wąskiej grupy osób albo dla jakiejkolwiek grupy osób, tylko to jest droga całkowicie w pełni uniwersalna. Ja bardzo lubię słowa, to jest nawet, bym powiedział, takie motto, myślę, dla mnie, słowa, które Jan Paweł II wypowiedział w 79 roku na Jasnej Górze, że w słowach oto Matka Twoja jest miejsce dla każdego. Dokładnie to jest takie motto, które nam przyświeca, po to te różne wersje rekolekcji, po to cały czas o tym staramy się głosić, mówić i po to jeździmy do parafii, żeby każdy właśnie mógł odkryć, że słowa oto Matka Twoja to są słowa skierowane osobiście do niego. To jest dla każdego, nie? I to jest właśnie odpalenie świec, dlatego że święty Ludwik właśnie mówił, że życie ofiarowaniem Matce Bożej polega na doskonałym wypełnieniu ślubów chrztu świętego. Czyli chodzi o to, żeby tak jak Matka Boża współpracować z łaską, a tą pełnią łaski otrzymaliśmy właśnie na chrzcie. Nie? Więc to jest duchowość oddania Matce Bożej jest duchowością chrzcielną. Nie? Jest jakby bardzo mocno oparte na właśnie łasce i wypełnieniu zobowiązań chrztu świętego, nie? Dlatego jest to odpalenie świec, są ludzie właśnie odświętnie ubrani i wypowiadają te słowa aktu oddania, potem składają swój podpis na akcie oddania, ksiądz proboszcz w imieniu Kościoła składa też swój podpis na ich aktach oddania. I to jest tak naprawdę dla wielu z nich taki moment przełomowy. Moment, który jakby otwiera pewien nowy rozdział bycia w Kościele, bycia przy Panu Bogu. Wiem o tym, bo też często słucham czy świadectw ludzi, czy świadectw księży proboszczów, w których wspólnotach były te rekolekcje organizowane, o owocach oddania, też takich długofalowych, nie takich krótkich na chwilę, bo jak naprawdę Matce Bożej się oddamy i naprawdę pozwalamy jej się poprowadzić, to te owoce dopiero rozkwitają i to oddanie jest tak naprawdę dopiero początkiem pięknych owoców i wielu różnych łask, często często właśnie to oddanie prowadzi do powstawania różnych pięknych dzieł, inicjatyw. My też widzieliśmy, że jak jeździmy do parafii, to się ożywia bardzo też takie życie eucharystyczne. Wiele z tych osób, które oddają się Matce Bożej, zaczyna na nowo odkrywać Eucharystię, głębiej w niej uczestniczyć, pragnie częściej przychodzić na mszę świętą, nie tylko w niedzielę, pragnie adorować Pana Jezusa i my tak widzieliśmy, że ten owoc eucharystyczny jest takim bardzo szczególnym, bardzo ważnym owocem oddania i dlatego też opracowaliśmy te rekolekcje Adoracja 9, dwie kolumny, które są jakby taką kontynuacją oddania i my jeździmy do parafii z tym oddaniem, ale potem przyjeżdżamy do parafii z rekolekcjami o adoracji i zapraszamy, żeby ci wszyscy oddani Matce Bożej, żeby postawili taki duchowy fundament, żebyśmy jako oddani Matce Bożej co tydzień znajdowali konkretny czas na trwanie na adoracji Najświętszego Sakramentu. I to jest taki piękny duchowy fundament, bo to jest jakby takie wejście w bliskość z Chrystusem, taką bliskość, która nie jest przeżywana raz na jakiś czas od święta, ale na co dzień. I na fundamencie takiej właśnie systematycznej, wiernej adoracji potem się rodzi wiele pięknych owoców, wiele pięknych dzieł. Tu można by o tym godzinami opowiadać, ale to jest właśnie to doświadczenie osób, które oddają się Matce Bożej. Ja sobie przypominam, jako anegdotkę jeszcze w odpowiedzi na Pani pytanie to opowiem, że kiedyś kilka tygodni temu jechałem z córeczką właśnie do szkoły i opowiadałem jej, że jutro wyjeżdżam właśnie na akt oddania, a córka akurat była świeżo po przeżyciu rekolekcji oddanie 33 dla dzieci. Może warto, żebyśmy jeszcze potem o tym opowiedzieli.
0: Tak, to na końcu będziemy też mówić. Dla dzieci.
1: I córeczka była świeżo po tych rekolekcjach właśnie. Bardzo się w nie zaangażowała, w ogóle ma 7 lat i bardzo się w nie zaangażowała, nawet płakała, że kończą się te rekolekcje oddania. Ja mówię, że będę właśnie brał udział w akcie oddania, a ona właśnie wtedy mówi, że tatusiu, ale przecież ten akt oddania to nie zakończenie, bo ja mówię, że jadę na zakończenie oddania. Ona mówi, tatusiu, ale akt oddania to nie jest zakończenie, to jest dopiero początek.
0: No jakże mądre nie? słowa.
1: I to z ust właśnie 7-letniej dziewczynki, która przeżyła właśnie te rekolekcje i w nich właśnie miała wyjaśnione, że to tak naprawdę nasza przygoda się dopiero rozpoczyna, kiedy my Matce Bożej się oddamy i mówi, tatusiu, to nie zakończenie, to jest dopiero początek.
0: No tak, ale mówimy tutaj, Maryja oczyszcza, przemienia, pociesza. No a jak możemy kogoś zachęcić, kto ma drogę krzyża i no, jest takim pełnym cierpieniu, gdzie właściwie trudno jest mu odnaleźć jakąś pociechę w krzyżu? To jest ta tajemnica wielka, jak można kogoś zachęcić, kto jest, czuje się w takim totalnym ogołoceniu, osamotnieniu, w jakimś cierpieniu niesamowitym, jak kogoś takiego zachęcić do oddania się właśnie Matce Bożej.
1: Tak, oczywiście. No, z takiej perspektywy czysto ludzkiej, ja też często o tym opowiadam, że tak naprawdę im trudniejszej sytuacji jesteśmy, tym bardziej potrzebujemy matki i tym bardziej potrzebujemy miłości. Nie? I to jest ważne też, byśmy to rozumieli, że to oddanie jest często drogą też właśnie dla tych osób najbardziej poranionych. Wiele właśnie świadectw jest, wiele historii osób, które właśnie w wielkich różnych trudnościach, cierpieniach, to też ważne, byśmy to też mieli w świadomości, ja też często to wyjaśniam, nie? Że w każdej sytuacji duchowej możemy Matce Bożej się oddać, bo niektórzy podchodzą i pytają, no, że na przykład jestem w trudnej sytuacji, nie mogę przystępować do Komunii Świętej, czyli nie żyję w łasce uświęcającej i te osoby myślą, że nie mogą się oddać Matce Bożej i wtedy odpowiadamy, że tym bardziej potrzebujesz właśnie matki i tym bardziej jest ci potrzebna ta opieka i Matka Boża tym bardziej pragnie się tobą zaopiekować, bo masz trudniej, bo bez tej łaski uświęcającej naprawdę jest o wiele trudniej trwać przy Bogu. I tym bardziej potrzebujemy właśnie matki, nie? Więc im trudniejsza sytuacja, zresztą tak się też mówi w Kościele, nie? Że Matka Boża najbardziej lubi trudne przypadki. To jest takie pocieszające. Ja też znam wiele osób właśnie, które czują się albo czuły się takimi przypadkami trudnymi albo nawet beznadziejnymi i które odczuły pewne pocieszenie, słysząc właśnie, że Matka Boża specjalizuje się właśnie w takich przypadkach, a nawet je lubi. I to nie jest jakieś takie nasze pobożne tylko żartowanie, ale historia Kościoła to pokazuje, bo jak sobie weźmiemy historię chociażby takiego Bartolomeo Longo, który był okultystą, a dzisiaj jest jednym z największych apostołów Matki Najświętszej. I wiele, wiele historii moglibyśmy przytaczać, które pokazują, że właśnie Matka Boża absolutnie nikogo nie przekreśla, że ona chce wziąć w opiekę i pomóc każdemu, a szczególnie ze szczególną miłością i troską patrzy na tych, którym jest najtrudniej. I to bez względu na to, czy tym trudem jest cierpienie niezawinione, czy zawinione, czy tym trudem jest trwanie w grzechu, czy tym trudem jest jeszcze cokolwiek innego. Matka zawsze największą opieką otacza to dziecko, które najbardziej tej opieki potrzebuje. I jeżeli jedno z dzieci jest zagrożone, no to matka innymi dziećmi opiekuje się na tyle, na ile to konieczne, a najwięcej uwagi poświęca dziecku, które jest w najtrudniejszej sytuacji.
0: A jakie świadectwo najmocniej tak zapadło panu w pamięć? Taką, no tak czuł pan, że to po prostu jest niesamowita moc zawierzenia właśnie.
1: Wie pani co, no z takich świeżych rzeczy to na pewno bardzo mocno mnie poruszyło świadectwo, które dostaliśmy na maila od dziewczyny, która miała 17 lat. Ona pisała, że ma pół roku do 18, czyli miała 17 i pół roku. I to może szczególnie mnie poruszyło też dlatego, że jakoś w moim sercu bardzo, bardzo mocno jakby jest taka troska o młodych i takie trochę zaniepokojenie jakby związane z tym, jak trudno dzisiaj jest młodym osobom trwać przy Panu Bogu, jak często to ich życie jest właśnie bardzo, bardzo czy oddalone od Pana Boga, czy naznaczone dużym cierpieniem, jakimś takim duchowym sieroctwem, brakiem autorytetów, brakiem odniesień, różnymi złymi przykładami branymi z mediów i tym podobne. I ten temat młodych jest mi jakoś bliski, więc jak przyszło świadectwo 17-letniej dziewczyny, która pisała, że przez te rekolekcje oddania 33 pierwszy raz w życiu zaczęła się tak wzruszać na modlitwie, że zaczęła chodzić właśnie codziennie na mszę świętą, że zaczęła czytać Pismo Święte, że po prostu się zaprzyjaźniła się z Panem Jezusem, że pierwszy raz odczuła, że Matka Boża to nie jest jakaś figura w Kościele, ale żywa osoba, która jest konkretnie przy niej i która pisała właśnie, że ten akt oddania, jak pisała to świadectwo, to było kilka dni jeszcze do końca rekolekcji, napisała tam, że za kilka dni będzie ten akt oddania. I pisała, że przeżywam go jako takie wręcz oświadczyny, jakby narzeczeństwo, jakby po prostu to było dla niej właśnie tak istotne i to jej świadectwo było tak głębokie i pokazywało taką dojrzałość, że w tym kontraście do młodzieży dzisiejszej, no naprawdę bardzo mocno mnie to poruszyło. I często też to świadectwo gdzieś tam przy różnych okazjach przytaczałem, bo to pokazuje też, jak głęboko można przez te rekolekcje przejść i jak głębokie owoce mogą właśnie przez te rekolekcje przyjść.
0: No, a jakby pan określił, czy to oddanie 33 jest bardziej aktem zaufania, miłości, no czy wreszcie śmierci własnego ego? Czy wszystkim po trochu?
1: Tak, tak. No w tym akcie oddania faktycznie jest wszystkiego po trochu. No, święci piszą o tym, że oddać się całkowicie możemy tylko osobie, do której mamy całkowite zaufanie. Nie? I też myślę, ciężko byłoby się oddać całkowicie osobie, której się nie kocha. Więc my, przygotowując się do tego oddania, tak naprawdę jesteśmy zaproszeni do tego, by poznawać Matkę Bożą, by poznając ją wzrastać w ufności, by ją bardziej pokochać i pod wpływem tej ufności, która w nas wzrasta, i miłości, właśnie jej się całkowicie oddać. I tak naprawdę zacząć żyć z nią jak z najlepszą przyjaciółką, ucząc się każdego dnia, czym jest to właśnie oddanie. Bo też miejmy też to na uwadze. To oddanie ma wiele wymiarów, bo to ja też często o tym opowiadam, że najbardziej w oddaniu chodzi o to, że Matka Boża, tak jak też i Pan Bóg, szanuje naszą wolność. Ona niczego nie robi wbrew nam. I mimo że kocha nas bezgranicznie, to ta jej miłość na tyle się w naszym życiu objawi, na ile jej się oddamy. Jakby Matka Boża nie podejdzie do mnie, nie wyrwie mi z rąk jakiejś sprawy, żeby się nią zająć, nawet jak wie, jak to zrobić i jakby to mogła zrobić najlepiej, to ona mi tego nie zrobi na siłę. Miłości nie ma przemocy. W miłości jest właśnie całkowite oddanie i tylko w przestrzeni całkowitego oddania miłość może być tym, czym jest. Dlatego, kiedy my się całkowicie Matce Bożej oddajemy, to ona może wreszcie kochać nas właśnie bez ograniczeń. I o to chodzi w oddaniu. Bo często się mówi o oddaniu w kategoriach też różnych owoców, które się pojawiają później. Bo oczywiście, że jak się Matce Bożej oddamy, to Matka Boża zaprosi nas do walki o duszę, czyli też do umartwień, do postu, do różnych takich właśnie praktyk, które są związane z wysiłkiem, a czasami też i z
0: do różańca
1: ofiarą,
0: całego, tak wspominał,
1: do różańca,
0: wspominał
1: do
0: pan
1: modlitwy.
0: Longo, tak?
1: Tak jest, do nowenny pompejańskiej, do różnych jakby rzeczy, które kosztują wysiłek, które kosztują pot, które czasami mogą być też i cierpieniem, ale to już jest jakby coś, co my przeżywamy z pełnej wolności i my widząc, że inni nie odkryli jeszcze Pana Boga, nie są jeszcze oddani. My sami będziemy pragnąć się ofiarowywać, sami będziemy pragnąć podejmować właśnie te posty i te modlitwy. To nie będzie doświadczane przez nas jako coś jakby uciążliwego. Natomiast pierwszym wymiarem jest to, że Matka Boża chce kochać nas tak, jak kochała Pana Jezusa. I my, kiedy jej się całkowicie oddamy, to ona ma zielone światło, żeby każdej sytuacji naszego życia nas tą miłością otoczyć. I to jest jakby ten pierwszy wymiar i fundament. Z niego potem się rodzi to, że my chcemy z Matką Bożą współpracować, że my chcemy uczestniczyć w tym dziele ratowania dusz, że my będziemy chcieli się modlić, będziemy chcieli się angażować, będziemy chcieli iść do parafii i też coś się angażować. Będzie miłości zawsze wypływa tak naprawdę wszystko, co najlepsze w nas się objawia, kiedy czujemy się kochani. I to o to chodzi w oddaniu, że ono wprowadza nas w takie doświadczenie bycia kochanymi, zaopiekowanymi, do poczucia takiego całkowitego bezpieczeństwa, bo Matka Boża ma od Pana Boga moc pokonania każdego zła i jak to rozumiemy, to naprawdę będziemy czuć się bezpieczni, uwolni nas to krok po kroku od lęku i w takiej sytuacji w człowieku rozwija się, rozkwita wszystko, co najlepsze, bo Pan Bóg stworzył nas dobrymi i to wszystko, co wynika z faktu, że zostaliśmy stworzeni przez Pana Boga, może w nas się właśnie objawiać, kiedy czujemy się kochani. I o to chodzi w tym oddaniu.
0: No to teraz zróbmy sobie kolejną przerwę. Poproszę Ave Maria.

0: Jak dobrze wstać, skoro wnet? Moim Państwa gościem jest pan Adrian Pakuła. Rozmawiamy o projekcie Oddanie 33. W tej części chciałabym porozmawiać już, żeby pan dokładnie omówił nam książkę. Ja mam ją przed nosem. Oddanie 33, o 33-dniowe rekolekcje oddania życia Matki Bożej. No i otwieram na tutaj, oczywiście tutaj wcześniej jest wprowadzenie i otwieram dzień pierwszy. I zaraz po dniu pierwszym jest cytat z Ewangelii, tak? Akurat dzień pierwszy to Bóg posłał anioła z Łukasza 1,26. Potem przed rozpoczęciem rozważania, no jest takie zaproszenie do wyciszenia swojego umysłu i swojego serca. Modlitwa do Ducha Świętego, rozważanie dnia, lektura duchowa, światło z Fatimy, potem też są fragmenty z dzienników Alicji Lęczewskiej, wezwanie dnia. No chciałabym zapytać, jak to było, że właśnie w ten sposób ma wyglądać dany dzień? Jak to pan omadlał, jak to pan rozeznawał, że tak mają wyglądać właśnie te poszczególne dni i rozpisanie tych rekolekcji?
1: Tak. No to się rodziło oczywiście w toku też tego naszego doświadczenia jeżdżenia do parafii, bo z jednej strony przygotowywaliśmy ludzi do tego, żeby zaczynali takie 33-dniowe rekolekcje. Z drugiej strony ja też miałem za zadanie właśnie wybrać też, którą formę tych 33-dniowych rekolekcji będziemy w parafiach proponować, więc zapoznawałem się z wszelkimi dostępnymi formami tych rekolekcji i powoli sobie wyrabiałem w sobie takie gdzieś właśnie refleksje na to, jak można by takie rekolekcje opracować, czego w danych materiałach brakuje, bo próbowałem te rekolekcje tak też opracować, tak sobie myślałem, że jakby ten święty Ludwik, który nas tutaj zainspirował do tych 33-dniowych rekolekcji, jakby on dzisiaj żył, to co on by tutaj napisał, co by wybrał, nie? I myślę, że święty Ludwik, który w traktacie przytaczał różne ważne cytaty osób, które żyły za jego czasów i powiedziały coś, co rzucało konkretne światło właśnie na Maryję, tak myślę, że on by dzisiaj wziął to, co Pan Bóg nam dał przez te ostatnie właśnie dziesięciolecia i wieki życia Kościoła, co nam dał, co szczególnie rozświetla tą rolę Matki Bożej, to kim ona dla nas jest, kim w zamyśle Pana Boga ma być. I stąd na przykład było przekonanie, że szczególnie ważnym światłem są te objawienia Matki Bożej we Fatimie. Nie? I dlatego ta Fatima w każdym dniu jest właśnie i się pojawia. Ja też kiedyś miałem taką właśnie też historię nawrócenia przez lekturę dzienniczków siostry Faustyny i stąd też postanowiłem niektóre cytaty dać z dzienników Alicji Lęczewskiej, bo do mnie takie teksty właśnie świętych mistyków jakoś szczególnie docierają i też widziałem, że ludzie też mają takie doświadczenie, że często potrzebują takiego konkretnego dotknięcia światła. Jak Pan Jezus tak mówi do duszy w konkretnych sytuacjach i tematach, to też jakby jest gdzieś tam ważne, nie? I tak się ta struktura układała. Wiedziałem, że ważne, żeby nie było te rekolekcje tylko czystą refleksją, ważne, żeby zacząć je od modlitwy, żeby modlitwą je zakończyć, żeby się wyciszyć właśnie, żeby było jakieś wezwanie dnia, czyli przekucie jakby tej refleksji w jakiś konkretny czyn, bo wtedy my w sobie utrwalamy pewne rzeczy, kiedy one nie są tylko na poziomie naszego umysłu, nie? Ale kiedy one wniosą też coś do życia. Dlatego te wezwania dnia są takie praktyczne, żeby coś zrobić, żeby coś właśnie, żeby jakoś przekuć tą refleksję, czy jest wezwanie do aktu strzelistego, żeby sobie jakieś zdanie z rekolekcji wybrać i powtarzać je do aż następnego dnia. To też jest praktyka Kościoła, praktykowana przez wielu świętych, przez ojców Kościoła, ojców pustyni, którzy sobie powtarzali pewne zdania z Pisma Świętego, żeby jeszcze głębiej w nie wejść, nie?
0: Co, kiedy, no niestety, uciekną nam 3 dni, nie wiem, 2 dni, 1 dzień. Wiemy, że w różańcu, na przykład w Pompejance, tak, no takie przerwanie, no to niestety dramatycznie, ale musimy zaczynać od początku. Natomiast jak jest z zadaniem 33?
1: Tak, no tu jest lepiej niż no nowennie pompejańskie. Dlatego, że na szczęście Maryja jest bardziej matką, a nie księgową. I to już też powtarzam, że te 33-dniowe rekolekcje to nie jest warunek oddania. Traktujemy te rekolekcje jako taką duchową pomoc w tym, żeby ten nasz akt oddania wypowiedzieć w pełni świadomie. Bo im bardziej głęboko, świadomie wypowiemy go, tym większe on w nas może przynieść owoce. I wiemy o tym, nie? Że to samo zdanie można wypowiedzieć na 100 różnych sposobów, nie? I można je wypowiedzieć bardzo tak sztywno, w ogóle się w nie nie angażując, i można po prostu całkowicie się w to zaangażować. Także chodziło o to, żeby ten akt oddania wypowiedzieć w pełni świadomie. Natomiast na początku rekolekcji jest wyjaśnione, że jedynym warunkiem, żeby oddać się Matce Bożej, jest to, żeby tego chcieć. To znaczy, żeby aktem woli się oddać. Jeżeli ktoś opuści jakiś dzień, czy nawet więcej dni rekolekcji, czasami nie z własnej winy, z różnych przyczyn, natomiast trwa w tym pragnieniu, żeby przez te rekolekcje się przygotować do oddania i pragnie się Matce Bożej oddać, to może się oddać Matce Bożej mimo tych opuszczonych dni. I może sobie potem, po tym akcie oddania, te dni oczywiście nadrobić, ale nie musi. To znaczy, jeżeli będzie chciał, to może do nich wrócić, bo może tam coś wartościowego odnajdzie jeszcze, co pomoże mu żyć tym oddaniem. Natomiast w oddaniu chodzi o to po prostu, właśnie chodzi o miłość. To tak jak próbowałem właśnie to obrazami wyjaśniać, że dziecko nie musi się jakby... Nie musi się pytać Matki Bożej, znaczy dziecko nie musi się matki pytać, czy może się rzucić jej w ramiona, w objęcia. Dziecko po prostu, jak ma pragnienie, żeby rzucić się w objęcia matki, to po prostu się rozpędza, wyskakuje i rzuca się. I ta matka zawsze to dziecko przytuli. I też o to chodzi z oddaniem, że ten impuls, to pragnienie oddania, ono może w nas się pojawić nie tylko przez rekolekcję oddania, ono może się pojawić przez właśnie modlitwę różańcową, ono może się pojawić przez to, że usłyszymy jakieś piękne kazanie o Matce Najświętszej. I uważam, że warto na pewno zachęcać ludzi do tego, żeby się do tego oddania przygotowywać, że te 33-dniowe rekolekcje, one mają sens i warto je robić, dlatego je robimy i cały czas z nimi jeździmy. Natomiast ich też nie robimy z tych rekolekcji dogmatu. Jak niektórzy mówią, że jak nie przeczytasz od deski do deski traktatu świętego Ludwika, to znaczy, że Matce Bożej oddać się nie możesz. No to jest całkowite niezrozumienie tego, co jest jakby ten, nie? To tak jakby dziecku powiedzieć, no jak nie przeczytasz biografii swojej mamy, to nie możesz się przytulić. No nie, absolutnie nie. Jakby możesz Matce Bożej się oddać w każdej sytuacji duchowej, i przygotowany, i nieprzygotowany.
0: No właśnie, w tej pełnej wolności i zaufania.
1: W pełnej wolności, aktem ufności. Przecież znamy z dzienniczka, jak Pan Jezus właśnie objawiał Faustynie sytuację, kiedy dusza w ostatniej chwili rzuca się w objęcia Bożego Miłosierdzia, nie? Żyła bardzo źle, popełniała wiele grzechów, odrzucała łaskę i Boga, nie przystępowała do sakramentów i nawet w tej ostatniej chwili jeszcze otrzymuje tą łaskę i szansę, żeby w Boże objęcia się rzucić, i jeśli tylko się rzuci w te Boże objęcia, to te Boże objęcia tą duszę przyjmą. I taka jest matka. Ona jest matką Bożego Miłosierdzia, czyli ona nigdy nie odrzuci nikogo, kto się będzie chciał jej zawierzyć, w jakiejkolwiek nie będzie sytuacji. Natomiast im głębiej i bardziej świadomie Matce Bożej się oddajemy, tym większe owoce to oddanie może w nas przynosić. Dlatego warto oczywiście w tych rekolekcjach brać udział.
0: Namawiamy Państwa, też mamy piękną książkę Oddanie 33 dla dzieci. Cudownie, że ono się pojawiło, no bo wiadomo, że młody człowiek, do niego troszeczkę inne treści trafiają. Może tak pokrótce powie Pan coś o tej, też ja mówię o książkach, ale jeżeli ktoś na przykład no, nie może się zaopatrzyć w książkę, chociaż bardzo namawiam, bo to warto sobie wieczorem, jeżeli nawet się ominie, tak, czy nie jest się, nie trwa się w tym oddaniu 33, ale to są bardzo piękne i bogate treści, sobie zajrzeć przed spoczynkiem wieczornym. Natomiast są też piękne książeczki właśnie dla dzieci. Może też troszeczkę Pan opowie o tym oddaniu 33 dla dzieci.
1: Tak, o tym oddaniu 33 dla dzieci troszkę opowiem, chociaż szczerze mógłbym o nim opowiadać jeszcze jedną audycję, ale króciutko opowiem, że to jest najpiękniejsze, co było dane nam w życiu opracować dotychczas. To jest właśnie oddanie 33 dla dzieci. To jest ogromna praca wielu osób, w której stawaliśmy na głowie, w której wykorzystaliśmy po prostu wszelkie możliwości, zaangażowaliśmy artystów, malarzy, po prostu przez wszystkie możliwe drogi, żeby dotrzeć do serca dziecięcego właśnie z pięknem oddania. Tam są przepiękne ilustracje, są rymowanki, piosenki, zadania do wykonania, przepiękne opowiadanie w 33 odcinkach o Jusku, który dostaje zadanie, zgłasza się na reżysera przedstawienia o dzieciach fatimskich i poznaje te dzieci, i poznaje to objawienie i uczy się wielu właśnie rzeczy, organizując to, no przepiękne. I mogę powiedzieć tak, że dzieci tą książkę pokochały. Mi się pierwszy raz coś takiego zdarzyło, że księża do mnie wydzwaniali i mówili, że rodzice dzwonią do parafii dziękując za to, jak wielką łaską jest dla całej ich rodziny przeżywanie tych rekolekcji z dziećmi, właśnie oddanie 33. Jest to przepiękne i cokolwiek byśmy tutaj nie powiedzieli, to będzie za mało. Naprawdę zachęcam do tego, żeby to odkryć. Wielka łaska dla rodziny, która przeżywa te rekolekcje z dziećmi. Dla dzieci w wieku szkoły podstawowej od 6 roku życia do 5, 6 klasy szkoły podstawowej, właśnie dla dzieci. Chcielibyśmy, żeby każde dziecko w Polsce mogło przez te rekolekcje przejść i będziemy robić co w naszej mocy, żeby tak było.
0: Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Pan Adrian Pakuła, mąż i ojciec oraz twórca i koordynator dzieła Oddanie 33. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
2: I boską moc w sercu mieć.
0: Zaprasza Magdalena Woźniak.
3: Reklama.
4: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
5: Karol Maurycy de Talleyrand.
0: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
6: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
7: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
8: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
7: Zaprasza Fundacja Art Bene.
3: Czy gdyby nie powstanie styczniowe, Alaska nie trafiłaby w ręce Amerykanów, a w Polsce nie rozpoczął się proces budowy społeczeństwa? O tym i nie tylko, o tym dowiedzą się Państwo na konferencji Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. Zapraszamy w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 10 do Centralnego Przystanku Historia IPN przy Marszałkowskiej 107. Więcej na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Reklamie.

0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

0: 87 i 8 FM.
1: Radio Wnet.
2: No i właśnie w Warszawie, przy krakowskim przedmieściu, podobno już bardzo gorącym dzisiaj od samego poranka, znajduje się nasze studio, główne studio Radia Wnet, a w tym głównym studio Radia Wnet, w samym jego sercu, znajduje się Fryderyk Litwin, który jest na tyle łaskaw, że organizuje nam jak najwyższe loty.
3: Czyli realizuje naszą audycję. Dzień dobry, mówią wam prosto z czerwonego dywanu, albo raczej z błękitnego hamaka i ze smolarek.
2: Oraz Aleksy Sławiński, witamy was w naszym pierwszym letnim programie, razem z pierwszym letnim show, które dzisiaj będzie miało swój debiut.
3: Czyli poezja z hamaka, wiersze na hamaku. To już za momencik. Tymczasem pierwsze newsy do nas spływają. Keir Starmer, premier Wielkiej Brytanii, podobno ma w poniedziałek zrezygnować. Long days, long nights. Jeszcze przed chwileczką takie długie dni.
2: No bo mamy najdłuższy dzień roku i najdłuższy czas do świętowania. Długo czekaliśmy na tę decyzję.
3: No właśnie, dla Keira Starmera niemożliwe stało się możliwe. Będziemy o tym za chwileczkę rozmawiali z doktorem Przemysławem Biskupem, analitykiem do spraw Wielkiej Brytanii. Bądźcie z nami. Tymczasem, zanim przejdziemy do polityki, przejdziemy do poezji, a przed poezją troszeczkę muzyki. Bądźcie z nami przez kolejne 2 godziny, no i przejmijcie troszeczkę tego słońca, tego światła, które wysyłamy prosto z Wielkiej Brytanii. Przed nami fala upału w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj ma być 35 stopni Celsjusza. Zobaczymy. I to nie w słońcu, i to w cieniu. 35 stopni Celsjusza. No, proszę. Szykujcie kapelusze, szykujcie wielkie kapelusze też, ponieważ przed nami Ascot, no i wyścigi konne. To wielkie święto kapeluszy w Wielkiej Brytanii.
2: Konie nie noszą kapeluszy.
3: Konie nie, ale te osoby, które odwiedzają Ascot, wyścigi Ascot, właśnie słyną z tego, że podobno jeżdżą samochodami tymi dachami, bez dachów, dlatego właśnie, żeby mogły się zmieścić swoimi ogromnymi kapeluszami.
2: No tak, podobno wielkie wejście miała księżna Kate, która po raz pierwszy od kilku lat pojawiła się w Ascot, no w bardzo pięknej kreacji, więc również i ona
3: z piękną
2: miała
3: kreaturą, tak?
2: Czyli tak,
3: z
2: tak.
3: Księciem Williamem.
2: No i całym swoim wianuszkiem potomstwa. Moi drodzy, zaczęliśmy dzisiejszą audycję od utworu grupy Magnum, Long Days, Black Nights. Faktycznie dni długie, ale noce ciemne i z tymi ciemnymi nocami jeszcze przez chwilę pozostaniemy. Dzięki grupie Deep Purple, moi drodzy.
3: No chciałam dodać jeszcze, że Keir Starmer pewnie zostanie z wieloma długimi, ciemnymi nocami.
2: Oj tak, ale za to dla nas. Wstaje, wschodzi jutrzenka swobody. Mam nadzieję, że gorszego premiera już nie dostaniemy. Chociaż na dobrą sprawę u lejberzystów ławka jest krótka.
3: Listras była gorsza.
2: No, ale była krótsza.
3: Hutras raz. Tak, kto może uwierzyć też Keirowi Starmerowi? Zobaczymy.
2: No i zobaczymy, kto będzie jego następcą albo następczynią. No, w partii lejberzystów tam nazwisk to chyba jest niewiele, więc no, wybór będzie pewnie dosyć nieoczywisty. No tymczasem ja was zabieram na kolejną bardzo ciemną noc. Dla was Deep Purple, a za chwilę startujemy z naszym hamakiem.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Muzyka warta słuchania, ale też teksty, które są warte słuchania. Otwieramy właśnie cykl Poezja w hamaku w studiu Londyn w pierwszy dzień lata, aż do końca lata. W każdej naszej niedzielnej audycji będziemy promowali, będziemy prezentowali jednego twórcę albo jedną twórczynię z jej albo z jego tekstami. No i na końcu, mam nadzieję, takiej bardzo pięknej, wakacyjnej przygody stworzymy z tego audiobook, tak żebyście mogli sobie całe lato zamknąć się w jednym miejscu i odsłuchiwać, kiedy już będzie ciemno i zimno. Takie bardzo słoneczne wiersze, nie tylko mówiące właśnie o tym, co pięknego, co dobrego jest na świecie, ale też, jak to w hamaku, rozmowy bywają bardzo różne. Jeżeli macie ochotę dołączyć do naszego projektu jako twórcy, zapraszamy serdecznie, prześlijcie swoje teksty, możecie je czytać, możecie przesłać nam po prostu tekst i wtedy my je przeczytamy, albo nasi goście też mogą czytać wiersze. Wszyscy czytamy wiersze. Każdy, w każdym z was jest kawałeczek wiersza i w to głęboko wierzę. I dlatego właśnie powstała Poezja w hamaku, cały cykl poezji w hamaku.
2: No tak, a startujemy od razu z bardzo górnego C. Dzisiaj naszym gościem na antenie jest Dorota Górczyńska-Bacik. Nie tylko poetka, ale również aktorka.
1: No i malarka.
2: I malarka, ale o tym chciałem powiedzieć za chwilę dopiero, ponieważ podarowała nam jeden ze swoich obrazów, który stoi w sypialni Studia Londyn, ponieważ Studio Londyn również ma swoje sypialnie, ma swój salon. I salonik, bym powiedział, i nie tylko czerwony dywan, ale właśnie od dzisiaj również ten niebieski hamak. Ale oprócz bycia aktorką, no raczej aktywnie Dorota bawi się w tworzenie teatru, albowiem tworzy właśnie między innymi teatr Katarzys, który no, miał swoje sztuki zarówno tutaj w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce. Do dzisiaj na ścianie Studia Londyn wisi plakat z jedną ze sztuk właśnie teatru Katarzys. W każdym razie, moi drodzy, ja zapraszam was jak najbardziej do zapoznania się z poezją Doroty Górczyńskiej-Bacik na 24 minuty po godzinie 9.
0: Poezja w hamaku.
3: Dorota Górczyńska-Bacik. Prośba. Czyta autorka. Proszę, zaopiekuj się dziś moim smutkiem. Noś subtelnie nad chwilową niepewnością i stroń od pełnego słońca dziur w drodze i błotnych kałuż. Płacze mi potem to zachlapane nieszczęście umorusanymi łzami. A jeśli marudzić zacznie, przekup serowymi grzankami lub gorącą czekoladą. I nuć mu sennie, nie bezsennie. Proszę, zaopiekuj się dziś moim smutkiem. Choć ten jeden raz, niech nie on.
4: Radio Wnet, więcej niż radio.
3: Dorota Górczyńska-Bacik. Dom. Czyta autorka. Na skraju drogi stoi dom. Mieszkam w nim, gdy nikt nie patrzy. Z filiżanek w białe róże piję herbatę. W takim domu nie może być kubków emaliowanych, takich z dużymi uszami, co to rozpalają się do czerwoności. I okno tam jest z widokiem na świerki zielone. I kominek, w którym tańczy nie mój już ogień. Rozsiadam się, kradnąc chwilę wygody. Przykrywam kocem

0: Pod powiekami rozkołysały się dzwony pobliskiego kościoła. Chwila zamknięta w piąstce czasu. W obrazie domu, który stoi tam, na końcu drogi. Na skraju drogi stoi dom. Mieszka we mnie na zawsze.
1: Poezja w hamaku.

0: Och, tragedii, news dnia. Dzisiaj w niedzielę już zapowiadamy to, co wydarzy się w poniedziałek. Okazuje się, że nie każdy poniedziałek musi być złym dniem.
1: No, każdy poniedziałek trzeba zacząć od pracy. Premier Wielkiej Brytanii.
0: Robotę rzuca.
1: Szef Wielkiej Partii Pracy, jak czytam, bierze się do pracy. No, szybko w czas. Keir Starmer jutro ma zrezygnować ze swojego stanowiska po długich, długich debatach, chyba ze samym sobą przed lustrem, bo tak zrezygnuje czy nie zrezygnuje, ale to widzisz, to jest takie bardzo brytyjskie.
0: Brexitowanie takie.
1: Nie? Tak, kocie,
0: wyjdziemy,
1: po kociemu.
0: Nie wyjdziemy.
1: Tak, będę premierem, nie będę premierem, będę, może nie będę, a może będę, a może trochę będę. No jednak chyba Liz Truss była najkrócej premierem. Może miała zbyt duże lustro i zbyt często patrzyła sobie w twarz. Natomiast Keir Starmer ma zrezygnować. Za chwileczkę będziemy o tym mówili. Ma zrezygnować ze swojego stanowiska w Wielkiej Brytanii. Za chwilkę będziemy mówili o tym na antenie Studia Londyn w Radiu Wnet. Jeszcze przed chwileczką troszeczkę poezja w hamaku, czyli nasz nowy projekt Studia Londyn. No ale poezją jest wszystko. Dla mnie polityka jest poezją. Za chwileczkę będziemy o tym rozmawiać. Bardzo rozpolitykowane studio Londyn i rozpoezjowane chyba trochę też dzisiejszego poranka.
0: No tak, szykują nam się bardzo, bardzo interesujące dni przed nami. Lato nam się rozpoczyna bardzo słonecznie i bardzo pozytywnie.
1: A może Keir Starmer po prostu chciał wyjechać na dłuższe wakacje, a już nie miał urlopu do wykorzystania.
0: No może tak, no teraz w każdym razie będzie mógł zająć się pisaniem pamiętników, malowaniem...
1: Odczytami.
0: Tak, malowaniem piesków, tak jak pewien inny premier, czy graniem na pianinku takim małym ping, ping, ping, tak jak też inny premier to robił. W każdym razie niektórzy mają dużo czasów na wygłupy i mam nadzieję, że teraz Keir Starmer będzie mógł po prostu sobie trochę poluzować krawat.
1: Cokolwiek robicie w tej chwili, słuchacie Radio Wnet, jesteśmy z wami i życzymy wam pięknej pogody, takiej pogody, jaka u nas jest za oknem.
0: No, podobno w Warszawie, z tego co mi pisał nasz stały słuchacz Radia Wnet, jest już 27 stopni. No to zobaczymy, jak to będzie w południe.
1: 35 Londyn, przewijamy Warszawę.
0: No zobaczymy. W każdym razie szykują nam się piękne dni. Days like these dla was, Asia.

0: No w Radiu Wnet, w takie dni jak dziś się czuję, że mógłbym zmienić cały świat. Lato nam się zaczyna i faktycznie zaczynają się wielkie zmiany, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i chyba na całym świecie.
1: Wielkie zmiany w Wielkiej Brytanii. Keir Starmer, premier Wielkiej Brytanii, ma złożyć rezygnację ze swojego stołka już jutro. Naszym gościem na czerwonym dywanie w studiu Londyn w Radiu Wnet jest dr Przemysław Biskup, analityk do spraw Wielkiej Brytanii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dziękujemy ogromnie za przyjęcie zaproszenia na nasz czerwony dywan Studio Londyn. No i właśnie, Keir Starmer ma zrezygnować. Jakie jest spojrzenie pana doktora na tę całą sytuację?
2: Szczerze mówiąc, nie czuję się specjalnie zaskoczony. Ja mówiłem w komentarzach publicznych oraz w moich publikacjach na łamach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, gdzie pracuję, że w zasadzie Starmer stał się, że tak powiem, dead man walking, tak? Tą osobą, która jeszcze może formalnie się nie podała do dymisji, ale jej już dni były policzone w momencie ogłoszenia wyników z wyborów lokalnych w tym roku, w maju, parę tygodni temu. Więc teraz to się materializuje po prostu.
1: Co sprawiało, że on tak długo jednak trzymał tę funkcję? Ponieważ właściwie wszystkie sondaże sprawiały, żeby zdroworozsądkowo powinien zrezygnować wcześniej z tej funkcji, żeby jednak wpuścić troszeczkę świeżej krwi.
2: Ja jako analityk staram się patrzeć głównie na takie uwarunkowania systemowo-strukturalne. Oczywiście jest tu też jakaś przestrzeń do oceny osobowości pana Starmera, ale ponieważ ja go nie znam osobiście i nie chcę tutaj na ten temat zbyt dużo mówić, ale no, ma opinię osoby dosyć upartej, tak bym powiedział. Natomiast jeśli spojrzymy właśnie na to, w czym się specjalizuje taką analizę systemową, no to ewidentnie widzimy, że był kryzys przywództwa w Partii Pracy. I on miał taki wymiar dosyć szczególny, instytucjonalny, mianowicie absolutnie najsilniejszy kontrkandydat wobec Starmera, o największym potencjale politycznym, największym potencjale poparcia sondażowego, a więc też z punktu widzenia zwłaszcza potencjalnego wyborczego, osoba najbardziej predestynowana do zastąpienia Starmera, czyli Andy Burnham, do niedawna burmistrz Wielkiego Manchesteru. No on jest po prostu poza, czy był, do, można powiedzieć, do piątku rano, był poza parlamentem. Więc potrzebny był czas na proces, w ramach którego on mógł wystartować w wyborach uzupełniających. One, jak wiemy, ostatecznie się odbyły w okręgu Makerfield, można powiedzieć, na obrzeżach Wielkiego Manchesteru. No i ponieważ wiemy, że w ostatni czwartek w tych wyborach on zwyciężył w tym okręgu i wiemy, że trafi do Izby Gmin, no to w tym momencie cała sprawa już stała się jasna. Jest oczywistą sprawą, kto będzie następcą Starmera, czy przynajmniej może się o to ubiegać. No i w związku z tym szanse Starmera, żeby jakoś tutaj starać się przeciwstawić temu ruchowi, moim zdaniem są po prostu zerowe i to, że on jak głoszą media, ma się podać w poniedziałek do dymisji, no to jest po prostu odzwierciedlenie tych prostych faktów.
1: A co to oznacza dla Wielkiej Brytanii? Partia Pracy ma silnego konkurenta w postaci Nigela Farage'a i jego partii Reform UK. I jak to wszystko będzie z pana perspektywy wyglądało w przyszłości?
2: No to jest bardzo interesujące i z jakąś taką definitywną oceną chciałem się wstrzymać parę dni do czasu jakiegoś pierwszego większego wystąpienia programowego Burnhama już jako premiera. Zakładam, że to pójdzie bardzo szybko. Natomiast no, warto zaznaczyć dwie czy trzy rzeczy, znowu patrząc z takiej bardziej perspektywy systemowej. Po pierwsze, Burnham odziedziczy zasadniczo po Starmerze tą samą większość parlamentarną, która jest z jednej strony bardzo szeroka, więc można powiedzieć parlamentarnie Partia Pracy jest bardzo silna, ale ona lokalnie na poziomie społecznym jest w wielu miejscach niezwykle słaba i temu też musiał stawić czoła Burnham osobiście nawet w tych ostatnich wyborach uzupełniających. Warto pamiętać, że Burnham dał radę pokonać w okręgu Makerfield kandydata partii Farage'a, ale w sumie w tych wyborach partia Farage'a miała lepszy wynik niż w średniej sondażowej. Do tego istotna część głosów prawej strony poszła na taką, można powiedzieć, partię skrajnie prawicową, która się nazywa Restore. I jeżeli te siły by się zsumowało, no to jest to niezwykle poważne wyzwanie dla każdego rządu Partii Pracy. I sam fakt, że Bernam obejmie stanowisko premiera, to nie oznacza, że to wyzwanie gdzieś tam zniknie. I drugie uwarunkowanie systemowe jest takie, że Partia Pracy ma też po lewej stronie bardzo silnego konkurenta, czy konkurentkę, Partię Zielonych. A więc to jest bardzo niekomfortowa sytuacja, w której trzeba walczyć zarówno po swojej lewej, jak i prawej flance, więc trudno całą partię jednoznacznie przesunąć albo w prawo, albo w lewo. Tu nowy premier nie będzie miał tego komfortu, tak samo jak go nie miał Keir Starmer. No i wreszcie trzecia rzecz, która jest być może najistotniejsza w kontekście, można powiedzieć, takiego ogólnego credo politycznego Bernama jako polityka, można powiedzieć, lewego skrzydła Partii Pracy, bardzo nastawionego na politykę redystrybucyjną. No, budżet brytyjski tutaj nie pozostawia specjalnie wiele do pola do manewru. Warto podkreślić, że jest rekordowy poziom w tej chwili w Wielkiej Brytanii opodatkowania, jednocześnie długu publicznego i jednocześnie deficytu budżetowego. Więc no, myślę, że pod wieloma względami premiera Bernama czeka sporo nieprzyjemnych niespodzianek, jak już zasiądzie w gabinecie na Downing Street 10, dostanie papiery i zobaczy, jaki jest realny stan państwa, bo wiadomo, że politycy póki właśnie są w pozycji, czy to opozycji, czy tak jak Bernam poza parlamentem, oni często do końca nie przyjmują pewne rzeczy do wiadomości, ale już kiedy zasiądą w tym fotelu decydenta i dostają na biurko realne liczby, realny obraz rzeczywistości, no to w tym momencie to się mocno komplikuje.
1: Partia Pracy jednak bardzo mocno opiekuje tutaj w Wielkiej Brytanii i mówię też o tym, co się słyszy na ulicy brytyjskiej, na brytyjskich ulicach, przynajmniej na angielskich ulicach. Bardzo mocno jednak jest promowany Nigel Farage i jego antyeuropejska mowa, antyimigrancka. Co w takim razie może zaproponować nowy premier Wielkiej Brytanii i nam, tutaj, wszystkim żyjącym?
2: Jeśli chodzi o politykę imigracyjną, pani redaktor, przepraszam, nie do końca zrozumiałem pytanie.
1: Jeżeli chodzi o politykę imigracyjną, ale też jeżeli chodzi po prostu o takie populistyczne rzeczy, które w tej chwili wciska nam w głowę Nigel Farage.
2: No myślę, że tak naprawdę realnie to Bernam nie będzie mógł wiele więcej zaproponować, czy wiele mniej niż Starmer. Przesłuchy chodzą takie, że pani Shabana Mahmud ma pozostać w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Jeśli pozostanie, to myślę, że będzie kontynuowany dotychczasowy kurs w miarę energicznego zwalczania nielegalnej imigracji. Jeżeli chodzi o politykę legalną, która, no nie oszukujmy się, to jest ściśle też uwarunkowane zagadnienie polityką ekonomiczną, no to tutaj rząd będzie musiał podejmować decyzje w tych samych uwarunkowaniach, co rząd Starmera. Z jednej strony mamy do czynienia z bardzo silnym przywiązaniem gospodarki brytyjskiej na poziomie modelu do importu taniej siły roboczej, a z drugiej strony mamy coraz więcej negatywnych konsekwencji społecznych w Wielkiej Brytanii z tym związanych. W tym również warto zwrócić uwagę z zaniedbaniem szkoleń zawodowych czy podnoszenie kwalifikacji dla rodzimych pracowników. Więc to jest problem, który nie zniknie tylko dlatego, że zmienił się premier.
1: Czy Partia Pracy w takim razie będzie w stanie przebić się w sondażach, przebić partię Nigela Farage'a, czy Bernam poprowadzi partię do zwycięstwa? Jak pan to ocenia?
2: Z punktu widzenia sondażowego jest, jak się wydaje, jedna istotna różnica między ustępującym premierem i tym, nazwijmy to, premierem nadchodzącym. Mianowicie zdolności komunikacyjne. Więc nie byłbym zdziwiony, gdyby był jakiś efekt odbicia, ale pod wszystkimi pozostałymi względami warto podkreślić, że jest tak, że no po prostu Burnham odziedziczy sytuację no pod względem materialnym, systemowym, taką, jaką zostawił Starmer. I zresztą Starmer, może inaczej, cofnijmy się do lata 2024 roku i zobaczmy, że sam Starmer i jego ekipa byli bardzo zaskoczeni realnym stanem Wielkiej Brytanii. Ta ekipa przez pierwszy rok adaptowała się do rządzenia poprzez taki dla nich, myślę, że bardzo nieprzyjemny szok, który polegał na tym, że sam fakt, że objęli władzę w tych uwarunkowaniach systemowych pozostawionych wtedy przez Torysów, niespecjalnie cokolwiek zmieniał. Znaczy, sam fakt, że Partia Pracy objęła władzę, nie oznaczał, że nagle na przykład spadł dług publiczny, bardzo wykręcony w górę podczas pandemii. Prawda? I będzie bardzo interesującym zobaczyć, czy i jaki ma realny, przemyślany program rządzenia Burnham. Powiedziałbym, że fundamentalną słabością Keira Starmera było to, że on nie miał takiego planu w 2024 roku. To z perspektywy czasu dzisiaj już możemy stwierdzić dosyć jednoznacznie. Czy Burnham ma program i czy on będzie lepszy od tego, co zaproponował Starmer dwa lata temu? Zobaczymy. I ja w tej chwili tego nie przesądzam. Natomiast warto jeszcze podkreślić jedną rzecz. Pod względem takim, nazwijmy to, polityczno-legitymizacyjnym, zwycięstwo Partii Pracy w 2024 roku w wyborach parlamentarnych było oparte na bardzo ogólnikowym programie wyborczym. Ten program wyborczy, ten manifest, nie pozwala na bardziej śmiałe reformy w większości obszarów. Oznacza to, że gdyby Burnham naprawdę chciał podjąć jakieś bardziej śmiałe reformy, to w zasadzie będzie zmuszony do rozpisania przyspieszonych wyborów.
1: A jak wyglądać będzie, jak z pana perspektywy wyglądać będzie polityka Burnhama dotycząca Ukrainy, dotycząca Unii Europejskiej? Czy on po prostu też odziedziczy to wszystko, co Keir Starmer stworzył, co jego team stworzył i po prostu będzie kontynuował, czy będą jakieś zmiany?
2: Znaczy, oczywiście, że odziedziczy. Z drugiej strony, no, zmiany są możliwe w ramach... Czyli jakby będzie związany tym, co zostawia mu Starmer, tak? Jako punktem wyjścia, natomiast no pytanie, co zrobi z tym dalej. Teraz, jeśli chodzi o Ukrainę, to ogólnie nie spodziewam się tu jakichś wielkich korekt, dlatego że widać, że jest pewien konsens elitarny w Wielkiej Brytanii od praktycznie co najmniej początku pełnoskalowej wojny. I zmiany różnych ekip, czy to w ramach poszczególnych partii, czy tak jak w 2024 roku między partiami, tutaj, szczerze mówiąc, niewiele zmieniły, więc pod tym względem z perspektywy polskiej czuję się spokojny. Jeżeli chodzi o relacje z Unią Europejską, no to trzeba powiedzieć, że Starmer zostawia z jednej strony podpisaną w 2025 roku deklarację o partnerstwie strategicznym, ale to jest dokument polityczny. On wymaga ubrania go w język umów wiążących prawnie, a z drugiej strony właśnie ten proces negocjowania tych umów przebiega nie do końca harmonijnie. Tak? Wiemy, że no Wielka Brytania ma pewien problem ze spełnieniem oczekiwań Unii Europejskiej, a jednocześnie Unia Europejska jest dużo bardziej asertywna w spełnianiu oczekiwań strony brytyjskiej. Tutaj najbardziej spektakularne kwestie to są na przykład stały nacisk Unii Europejskiej na przywrócenie swobodnego ruchu dla młodzieży. W tym również na przykład dostępu do uniwersytetów brytyjskich po stawkach płaconych przez obywateli brytyjskich, a nie stawkach międzynarodowych. A z drugiej strony nieudane próby włączenia się Wielkiej Brytanii do programów zbrojeniowych Unii Europejskiej. Więc czy tutaj Burnham coś zmieni? Nie mam pojęcia. Przy czym, mówiąc szczerze, myślę, że zmiana może polegać, uwzględniwszy to, w jaki sposób działa Unia Europejska i gdzie jest konsens w ramach Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że jedyna zmiana możliwa polega na tym, że Wielka Brytania będzie ustępować Unii Europejskiej, w zamian dostawać pewne korzyści. Ale ogólnie jakby kierunek marszu będzie wyznaczany przez Unię Europejską. Starmer ewidentnie miał problemy z zaakceptowaniem takiego stanu rzeczy. Nie mam pojęcia, jak będzie Debnam funkcjonował, ale warto podkreślić, że on w trakcie kampanii kilka razy jakby zmieniał ton swoich wypowiedzi na temat Unii Europejskiej, czyli raz był za ściślejszą współpracą, raz się dystansował od własnych wypowiedzi, więc trudno powiedzieć.
1: O tym wszystkim będziemy jeszcze dyskutowali na antenie Studia Londyn w Radiu Wnet. Naszym gościem dzisiaj dr Przemysław Biskup, analityk do spraw Wielkiej Brytanii i o Kirze Starmerze już mówiliśmy w czasie przeszłym. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję uprzejmie za zaproszenie.
0: No właśnie, jak będzie wyglądać przyszłość Wielkiej Brytanii? Kto wygra tę wojenkę polityczną? Who's gonna win the war? No, moi drodzy, dla was Hawkwinds. Oni też nie byli pewni, kto tę wojnę tak naprawdę wygra.

0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: No a w mediach, w Radiu Wnet, w studiu Londyn Radia Wnet właśnie w tej chwili wybija godzina 10:00. Pierwsza godzina naszej audycji no była bardzo, bardzo taka gęsta. Najpierw dużo poezji. Dorota Górczyńska-Bacik była naszym gościem, a jeszcze przed chwilą rozmawialiśmy z doktorem Przemysławem Biskupem o tym, co czeka Wielką Brytanię w nadchodzących miesiącach.
4: Keir Starmer, premier Wielkiej Brytanii, bierze się do pracy, premier partii pracy bierze się do pracy, ale już trochę za późno chyba trochę, dlatego że właśnie rozmawialiśmy o tym z doktorem Przemysławem Biskupem, analitykiem do spraw Wielkiej Brytanii. Keir Starmer rezygnuje jutro ze swojego stanowiska.
3: Umarł król. Niech żyje król. Zobaczymy, kto będzie jego następcą i jak się sprawdzi na swoim stołku, bo faktycznie w ciągu ostatnich lat nie mieliśmy zbyt wiele szczęścia do dobrych premierów.
4: Ja zastanawiam się, jak się będzie czuł kot Larry. Kot Larry, czyli kot z Ten Downing Street, który już przeżył wielu, wielu, wielu premierów i jest też po części przyjacielem studia Londyn. Zawsze, kiedy bywamy na Ten Downing Street, kot Larry daje się pogłaskać i daje się sfotografować. I mam do niego ogromną słabość i ogromną sympatię. Studio Londyn, godzina 9:01 u nas w studiu Londyn, 10:01. Jeżeli słuchacie nas z Warszawy, w Warszawie jest Fryderyk Lidwin, który realizuje naszą audycję. Bądźcie z nami przez kolejną godzinę. Mnóstwo newsów i dużo dobrej, pozytywnej muzyki. 21 czerwca, pierwszy dzień lata.
3: No tak, a właśnie jeszcze przed chwilą na antenie Studia Londyn w Radiu Wnet Hawkwind i właśnie kto wygra tę wojnę? Kto wojnę wygra? W grupie Hawkwind debiutował między innymi muzyk, który później bardziej był znany jako założyciel, basista, wokalista i przede wszystkim lider grupy Motorhead. Mówimy oczywiście o Lemmy Kilmisterze. No i właśnie niech on teraz się pojawi. Skoro wspomniałaś właśnie kota Larego, który przeżył już chyba z 10 premierów, dla was stary, dobry numer Teda Nugenta w wykonaniu właśnie Motorhead. Cat Scratch Fever, moi drodzy, mamy tę swoją pewnego rodzaju gorączkę, kocią gorączkę, moi drodzy. Ja nie chciałbym być w tym momencie w skórze Keira Starmera, ale za to chciałbym być w skórze kota Larego. Cat's Pyjamas się mówi tutaj w Wielkiej Brytanii, czyli właśnie takie komfortowe, dobre życie, bardzo pasujące do naszego gustu. Dla was na 2,5 minuty po godzinie 10:00 Motorhead i właśnie ich ta kocia gorączka.

0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: www.net.fm.
4: Autopromocja.
5: Kubeczek dla pana miłego, kubeczek prosto z Bolesławca, a w kubeczku kawa, pyszna kawa pokładowa prosto z Tonga.
6: No a co tam jeszcze macie na tym straganie?
5: Oj, proszę pana, tu są same skarby. Żyrafowe koszulki na lato i torba, bez której nie warto wybierać się na plażowanie.
6: No i co, na długo tu jeszcze zawinęli?
5: Tylko przez tydzień, kochany panie. Nautilus długo na powierzchni nie stoi.
1: Stragan Nautilusa przy krakowskim Przedmieściu 79 na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet.
7: Otwarte tylko od poniedziałku do piątku od 16 do 19 i w sobotę od 11 do 15.
8: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12.45.
2: To była autopromocja.
9: Reklama.
10: Czy gdyby nie powstanie styczniowe, Alaska nie trafiłaby w ręce Amerykanów, a w Polsce nie rozpoczął się proces budowy społeczeństwa? O tym i nie tylko o tym dowiedzą się Państwo na konferencji Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. Zapraszamy w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 10 do Centralnego Przystanku Historia IPN przy Marszałkowskiej 107. Więcej na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
1: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
9: Po reklamie.
0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

0: No i takie właśnie letnie cierpienie, summer suffering na antenie Studia Londyn w Radiu Wnet w pierwszy dzień lata. No o tym lecie będziemy dzisiaj mówili dużo, dużo więcej, ponieważ warto świętować. Z jednej strony Brytyjczycy żyją światem piłki, wiemy co dzieje się w tym momencie po drugiej stronie Atlantyku. Naprawdę emocje ogromne w mojej codziennej pracy, czyli w przychodni, w której sobie siedzę czasami za biureczkiem, a czasami za kontuarem recepcyjnym. No, trwają bardzo, bardzo ważne dyskusje na górze w jadalni. Ostatnio spotkałem kilka pielęgniarek i kilka pań z recepcji, które dyskutowały dokładnie o tych czartach piłkarskich. Cała jadalnia jest przeozdobiona międzynarodowymi flagami. Zabawną rzeczą dla mnie trochę było, że to po prostu panie, które tak bardzo, bardzo są zaangażowane w właśnie dyskutowanie tych tematów sportowych, piłkarskich. Sprzątaczki, które przychodzą wieczorem, noszą swoje koszulki piłkarskie. No naprawdę jest atmosfera, ale my mamy tutaj również i inny sport, czyli politykę, którą żyją
1: Iza. Ostatnie cierpienia Kiera Starmera, letnie cierpienia Kiera Starmera. Widzisz, tak on właśnie sobie odchodzi z początkiem lata. Minister transportu, cały czas śledzimy tutaj w Studiu Londyn BBC Newsy. Minister transportu Heidi Alexander zastanawia się, czy premier ogłosi harmonogram opuszczenia rządu. No, tak sobie myślę, wiesz, jeżeli minister transportu bardzo tak dba o to, żeby ten harmonogram się pojawił, to jeżeli Keir Starmer będzie tak bardzo mocno opuszczał rząd, jak intensywnie jak intensywnie kursują tutaj pociągi i autobusy, no to w takim razie chyba raczej nie odejdzie z tego rządu.
0: No faktycznie, wiesz, biorąc pod uwagę, że ten Downing Street, w ogóle cała Downing Street jest opłotowana i no nie za bardzo można tam wjechać ani wyjechać, no to i Keir Starmer może mieć problem z wyjazdem. Tutaj nie ma...
1: Metro tutaj nie działa, więc nie wiem, jak Keir Starmer będzie opuszczał właśnie swoje stanowisko.
0: No chyba na taczce. Chociaż tutaj nie ma tradycji wytaczkowywania takich czy innych postaci. One same rezygnują.
1: Ale pamiętasz, jak Kotler położył się pod limuzyną Donalda Trumpa i limuzyna Donalda Trumpa nie mogła odjechać z ten Downing Street.
0: No tak, to było jeszcze podczas pierwszego Donalda Trumpa. To jest fakt, ale widzę, że Kotlary w ogóle lubi podwozia samochodów. Ja sobie przypominam niedawną naszą wizytę właśnie przy Downing Street, kiedy Kotlary tak oparł się o koło samochodu policyjnego, potem wszedł pod podwozie, a potem wskoczył, wyobraź sobie, przez dziurę nad kola do środka samochodu. Na szczęście nikt wtedy akurat nie przechodził, nikt nie musiał wyjeżdżać, no bo byłby problem, ale jeżeli chodzi o samego Kotalarego, przecież przypominamy sobie niedawną całkiem wizytę polskiego prezydenta właśnie przy ten Downing Street, no, która zakończyła się całkiem niezłą sytuacją, kiedy Keir Starmer wychodził z naszym prezydentem do dziennikarzy, żeby zamienić z nimi kilka słów. No, Kotlary akurat dokładnie w momencie, kiedy otworzono drzwi, wyskoczył i jeden z fotografów o mało co się o niego nie przewrócił. Była to no, cała sytuacja, która skradła całą tę wizytę.
1: Jestem ciekawa, czy kot na ten Downing Street zaakceptuje nowego premiera, którym ma zostać Evernham. Już jutro rezygnacja Keira Starmera z jego stanowiska, przewidywana rezygnacja.
0: Wydaje mi się, że Kotlary będzie tak samo ambiwalentnie podchodził do kolejnej zmiany, jak do wszystkich poprzednich, ponieważ nie wydaje mi się, żeby on był akurat karmiony przez premierów. On ma swoich własnych sługusów, sługi i sługacientka.
1: Na pewno, natomiast najlepsze kąski zawsze daje AFP, no, agencja.
0: Niewątpliwie, jeżeli chodzi o te porcje informacji, to niewątpliwie, ale...
1: Najchętniej je, wiesz, to jest podejrzane właśnie, że Kotlary jest nauczony, żeby nie jeść od obcych jakichś przekąsków, ale od AFP zawsze je.
0: No, nam to się jedynie dawało głaskać. Ja ten dawnik stryt jedzenia ani drinków nie przynoszę, zwłaszcza, że dziennikarze nie mają tam łatwego życia. Nie dość, że stoją pod gołym niebem po drugiej stronie ulicy, to jeszcze nawet toalet tam nie ma, no a czasami czeka się na wystąpienia dosyć długi czas, więc lepiej...
1: W deszczu też.
0: W deszczu również i pod rynną. No naprawdę, tam nie ma gdzie się schować. Dziennikarze mają nie najlepszy los, przychodząc właśnie pod ten Downing Street. No ale mam nadzieję, że i tak, mimo tych wszystkich niedogodności, pojawimy się tam już wkrótce. Całkiem niedawno nie za bardzo dowiedzieliśmy się o tym, że do Wielkiej Brytanii po raz pierwszy w czasie swojego premierowania przyjeżdża Donald Tusk. Jakoś tak po cichutko go przemycono do Londynu, żeby tam podpisał jakiś papierek. A teraz okazuje się, że również i szef polskiej dyplomacji jeszcze ciszej przyjechał do Londynu. Czy ty słyszałaś cokolwiek, że Sikorski był w Londynie? No właśnie, ja też dowiedziałem się post factum i to z mediów społecznościowych moich znajomych. No bardzo interesującą politykę mamy. W każdym razie teraz Keir Starmer będzie miał wiele, wiele czasu na to, żeby sobie odpoczywać gdzieś tam, być może pod niebem Hiszpanii albo jeszcze gdzie indziej, i też chyba pójdzie sobie na jednego razem z grupą Capybara.

0: coś wymyślimy. Może jakieś winko sobie strzelimy. Może jakieś winko strzelimy.
1: Pomóż kierowniku piąteczką, proszę.

0: Radiu Wnet. Jeszcze przed chwilą Capybara, kapela, która funkcjonuje na północy Anglii. Oprócz swoich materiałów autorskich, chłopaki na koncertach grają mnóstwo coverów, więc przyciągają mnóstwo publiki. Mają naprawdę już sporą popularność tam właśnie na północy. No, ale również pojawiają się i w Polsce, więc Capybara jak najbardziej polecamy. Wiecie, Capybara to jest taki duży gryzoń, podobno największy gryzoń na świecie, taka duża świnka morska wielkości prawdziwej świni. Tymczasem my świń tuszyć nie będziemy. Zaczynamy lato, moi drodzy, summer solstice, czyli najdłuższy dzień w roku. Jest świętowany przez całe bandy hipsterów rozkładających się pod wiekowymi kamieniami.
1: No tak, mówimy o Stonehenge. Mamy słońca w najdłuższy dzień w Wielkiej Brytanii w czasie przesilenia. No i 20 tysięcy osób przyjechało do Stonehenge, żeby świętować właśnie ten moment.
0: No właśnie, przesilenie to jest wiosną i jesienią. Solstice to jest w lecie i w zimie. I właśnie dwa razy do roku publika może sobie wejść między te historyczne kamyki i poszaleć, popalić ogniska albo cokolwiek innego, potańczyć, no troszeczkę się pozachowywać tak bardzo no nietypowo. Ja sobie przypominam, kilka lat temu przejeżdżałem właśnie w okolicach Stonehenge. Chciałem mojej koleżance pokazać właśnie te okolice. No i nie mogliśmy się tam zatrzymać, ponieważ okazało się, że właśnie trafiliśmy na ten moment, kiedy całe wielkie miasteczko rozłożyło się w okolicach Stonehenge. No więc zabrałem ją do całkiem niedaleko znajdującego się Old Sarum. To jest też historyczne miejsce na opłotkach Salisbury, też pięknego miejsca. I pięknego miasteczka, które ma chyba jedną z najwyższych katedr w Wielkiej Brytanii. I właśnie Old Sarum jest prawie tak samo stare jak samo Stonehenge. Kiedyś na tym wzgórzu znajdował się zamek królewski i potem, kiedy okazało się, że właśnie to wzgórze już przestało mieścić wioskę, miasteczko, no to powolutku zaczęto się przenosić z nim trochę niżej w stronę rzeki. I tak kamień po kamieniu i to fizycznie przenoszono ten właśnie Old Sarum. Dzisiaj tam tylko ruiny tego zamku się znajdują, ale między innymi również i ruiny królewskiej toalety. To jest bardzo też interesujące. No ale właśnie tam nad rzeką powstało piękne Salisbury, więc miałem okazję pokazać jej raczej te historyczne miejsca niż właśnie same kamyki przy Stonehenge. Ale wspominaliśmy o świniach. Wyobraź sobie, że zaraz po drugiej stronie drogi, po drugiej stronie ulicy od Stonehenge znajduje się wielka farma świń, więc miejsce naprawdę ma swoją woń.
1: Natomiast dlaczego Stonehenge? Dlaczego Stonehenge i dlaczego ludzie tam przybywają, Alex?
0: No, jak wiemy, te kamyki stoją tam już od ponad 5000 lat. Mało kto do dzisiaj wyobraża sobie, jak one się tam pojawiły, bo właściwie...
1: To nie są kamyki, to są ogromne głazy.
0: No tak, ja byłem tam kilka razy i faktycznie pod same kamyki nie podchodziłem, ponieważ tam jest sznurek, który opasa sam krąg kamienny. Można sobie obejść ten krąg kamienny dookoła, ale do środka się nie wchodzi. Ale wyobraź sobie, jeszcze w XIX

Właśnie w tym miejscu się zwężała jeszcze do niedawna do zwykłej drogi, przez to właśnie tam przy tym wzgórzu robiły się ogromne korki. Podobno właśnie teraz oddano nowy odcinek szosy i już ruch odbywa się dużo płynniej. Będziemy musieli tam pojechać jeszcze raz, bo ja tam naprawdę nie powiem od ładnych kilku lat. Tymczasem pozostańmy w letnich klimatach. Jak wyglądał rok 81? Dla mnie to był dosyć smutny rok, ponieważ bieda w Polsce tragiczna, a tutaj w Wielkiej Brytanii zupełnie inaczej to wyglądało. Świat punkowy kwitł, nowa scena metalowa się właśnie tworzyła i zupełnie inaczej do tego podchodzono. Jak wyglądał ten Summer of 81? Dla was troszeczkę wspomnienie.

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
1: No ja w lecie 81 roku naprawdę więcej nie chciałem. Dla mnie to był bardzo traumatyczny okres. Moja matka wysłała mnie po raz drugi na kolonie. Pierwszym razem byłem gdzieś w okolicach Szczecina, bardzo mi się tam nie podobały, a drugim razem, kiedy matka mnie wysłała, kiedy szedłem już do trzeciej klasy właśnie w roku 81, wysłała mnie z kolei do Lądka Zdroju. Tego też nienawidziłem. Już kolejnym razem mnie nie wysyłała. Na ostatnie kolonie pojechałem dopiero, kiedy szedłem do szkoły średniej, no i wysłała mnie na Węgry. No to już naprawdę to było trafienie w dziesiątkę, bardzo mi się tam podobało, ale przypominam sobie to właśnie lato 81 roku, kiedy wylądowałem w Lądku Zdroju.

0: Moi drodzy, miazga, masakra. Samo miasto piękne, no teraz już może troszeczkę mniej po tej słynnej powodzi, ale no mi atmosfera kolonii nie pasowała. Nie znosiłem wyjazdów kolonijnych. O ile uwielbiałem jeździć z moją matką po Polsce, a jeździliśmy w różne miejsca, tak samo jak i uwielbiałem w lecie wybierać się do mojej babki na wieś, gdzie też spędzałem mnóstwo czasu. Tak, to były świetne wakacje. Ale te kolonie w Lądku-Zdroju, no to była trauma na wiele lat.
1: Wyślijmy Kiera Stermera w takim razie do Lądku-Zdroju na kolonie. Kier Stermer jutro ma oficjalnie poddać się do dymisji i zrezygnować ze swojego stanowiska premiera Wielkiej Brytanii. Andy Burnham ma jego zastąpić. Już minister transportu się odgraża, że on ma świetny plan relokalizacji Kiera Stermera. No jeżeli minister transportu Wielkiej Brytanii takie coś mówi, to naprawdę mówi i ja nie wiem, dokąd Keir Starmer podąży, ale z transportem brytyjskim to raczej mu dobrego, wszystkiego dobrego nie życzę.
0: No jak najbardziej. My w każdym razie zaglądamy na portale brytyjskie, co tam właśnie jest pisane. Oczywiście kwestia Keira Starmera, no to jest niewątpliwa jedynka i to później długo, długo nic. Jednakże w każdym razie ja zabiorę was na moment do dalekiego Edynburga. 600 kilometrów na północ od Londynu. Z Londynu do Edynburga śmigał słynny ekspres szkocki Flying Scotsman. Jeden z najbardziej popularnych pociągów w Wielkiej Brytanii.
1: I był na czas tylko dlatego, że był szkocki, a nie był londyński.
0: No tak, ale oni mają czas chyba taki sam jak w Londynie. Jednakże zabieram was nie bez powodu, ponieważ właśnie jednym z innych tematów, którymi dzisiaj żyje Wielka Brytania, to jest atak 39-letniego mężczyznę na społeczność muzułmańską. 5 osób zostało przez niego poranionych. My jeszcze cały czas żyjemy śmiercią Henry'ego Nowaka. Żyjemy jeszcze cały czas wydarzeniem, które miało miejsce w Ulster, gdzie również na białego człowieka napadł przybysz z Afryki z kolei. A tymczasem okazuje się, że Szkoci są również krewcy. Młody chłopak atakował stację benzynową, atakował sklep, no a przede wszystkim atakował muzułmanów. 5 osób rannych. Tym żyje dzisiaj Wielka Brytania, właściwie już od piątku, kiedy to wydarzenie miało miejsce. Wydaje mi się, że tym również żyć będzie Wielka Brytania przez cały nadchodzący tydzień, no jednakże odejście Keira Starmera chyba wszystko w jakiś sposób przy zasłoni, ponieważ to będzie niewątpliwa jedynka na całym świecie jeszcze przez bardzo wiele dni. Tymczasem ja, no co, gdzie was będę zabierał? Będę zabierał was na pole walki dla was Warriors i It's Easy.

0: We Wnecie lubimy klasyki.
1: Ale wpadnie też czasem trochę elektroniki.
2: Są też dobre rapy.
3: Poradzimy sobie w inny sposób.
4: Pamiętamy też o jazzie.
1: A wszystko to znajdziesz na falach radia oraz w internecie na Wnet.fm.
5: No tak, gatunki muzyczne zmieniają się w Radiu Wnet bardzo często, również i na naszej antenie Studia Londyn w Radiu Wnet, no ale u nas muza raczej trochę ostrzejsza zazwyczaj i to właśnie głównie z Wyspy. Ja jak najbardziej zapraszam Was na kolejną odsłonę Brit Beat. Moi drodzy, jak w każdą sobotę startujemy o godzinie 19 z muzyką z Wyspy. No u nas też jeszcze przed chwilą troszeczkę ostrzej. O ile Phil Lynott potrafił pokazywać swoją bardzo liryczną twarz, bardzo na to laseczki leciały, ponieważ naprawdę był ulubiony przez dziewczyny, o tyle właśnie samo Thin Lizzy to jednak kapela bardziej hard rockowa, by nie powiedzieć wręcz metalowa. No i właśnie ten Warriors jeszcze przed chwilą na antenie Studia Londyn w Radiu Wnet, na naszym zegarze już 10.41, więc nasza audycja szybko biegnie do końca, więc tematów mamy coraz więcej. Dzieje się tutaj u nas na Wyspach naprawdę wiele.
6: 10.41 w Warszawie. W Warszawie jest Fryderyk Litwin, który realizuje naszą audycję. 9.41 u nas na zegarach w Londynie i pod Londynem. Tymczasem koniec scrollowania. Koniec scrollowania, czyli też koniec przeglądania stron, takich jak Facebook, takie jak Twitter, takie jak TikTok.
5: Czemu?
6: Brytyjskich dzieci poniżej 16 roku życia.
5: Kamień spadł z nerka.
6: Widzisz, brytyjski rząd zamierza wprowadzić takie zmiany już wkrótce. Dzieci poniżej 16 roku życia będą miały bana, tak zwanego bana na wszelkiego rodzaju social media. Dzieci między takie bardziej dorosłe dzieci, czyli 16-17-latki będą miały bana z kolei na skalowanie, czyli przeglądanie stron internetowych w nocy. Nad tym wszystkim pracuje brytyjski rząd.
5: Jejku, niech żyje wolność, wolność i swoboda, dzieciaki, ale
6: ciekawe,
5: macie fajną
6: w jaki sposób będą weryfikowane, będzie weryfikowany wiek użytkownika.
5: No wiesz, każdy telefon ma dzisiaj kamerę i tam pokryją mu, wiesz, prowajderzy będą podglądać te dzieciaki, wiesz, rozpoznawanie twarzy i wszelkich innych tego typu rzeczy. No faktycznie, rok 84 zbliża nam się wielkimi krokami. Całe szczęście, że żyjemy jeszcze w roku 26. W każdym razie może się okazać, że faktycznie to na rok 84 przyjdzie szybciej niż myśleliśmy, ale otwieramy puszkę Pandory dla Was, OMD i ich. Puszka Pandory.

0: Och, taką puszkę Pandory właśnie otworzyliśmy w podtytule właśnie Long, Long Way. Droga, długa, długa droga jest do sławy. Utwór właśnie poświęcony między innymi pamięci pewnej znanej aktorki, którą bardzo lubił Andy McCluskey. Z kolei Andy'ego McCluskeya ja bardzo lubiłem w sumie od kiedy byłem małym dzieciakiem. Pierwszy raz usłyszałem grupę OMD, ale nie lubiłem ich nawet za te ich właśnie bardzo przebojowe, bardzo disco numery, ale raczej za ich twórczość, tą taką bardziej eksperymentalną, która rzadziej pojawia się w radiu. Kiedy usłyszałem na początku, w połowie roku 90. pierwszego ten numer, po prostu zdziczałem. Był to drugi singiel z ich ósmej płyty, który wytyczał już troszeczkę inny trend niż te numery, które powstawały w latach 80. I dosłownie za trzy dni będziemy obchodzili kolejną rocznicę debiutu tego singla, który wyszedł na rynek 24 czerwca 1991 roku. Ja już wtedy byłem po maturze. To były czasy, właśnie zdawałem na studia.
1: 21 czerwca, pierwszy dzień lata. Nasza audycja Studio Londyn, poezja w hamaku, nasz projekt. Jeżeli macie ochotę na troszeczkę poezji, posłuchajcie nas albo wysyłajcie nam swoje teksty. Natomiast czego życzymy Kierowi Starmerowi na jego drogę, długą drogę odejścia z rządu? Keir Starmer, premier Wielkiej Brytanii, rezygnuje ze swojego stanowiska. Andy Burnham przejmuje tę pałeczkę. Mamy nadzieję, że to będzie Andy Burnham. Wszystko to, żeby odświeżyć troszeczkę partię pracy, partię, która bardzo mocno pikuje w dół. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwijało w Wielkiej Brytanii. Śledźcie razem z nami tę historię. Bądźcie z nami też na wnet.fm, tam można będzie usłyszeć podcast, rozmowę naszą z doktorem Przemysławem Biskupem, analitykiem do spraw Wielkiej Brytanii, właśnie na temat Wielkiej Brytanii i zmian, które czeka ją właściwie za rogiem. Za rogiem jest też kot Larry, za rogiem są nasze koty trzy, które bardzo mocno się wygrzewają w tej chwili w takim pierwszych słonecznych promieniach lata. Wielka Brytania, wielkie upały, 35 stopni, a dzisiaj, no, ubierajcie kapelusze.
0: Zakładajcie kapelusze. Moi drodzy, nie tylko nasze trzy redakcyjne koty, ale nie wiem, czy równie dobrze słychać i pies sąsiadów Studia Londyn również wyszedł na zewnątrz. Nie wiem, jak on znosi ten upał, ponieważ on jest czarny, duży czarny pies, który lubi sobie też trochę pogardłować za płotem w stronę naszych redakcyjnych kotów. Tymczasem ja zabieram was do Szwecji, a ze Szwecji pochodzi, no chyba jedna z najbardziej i nieśmiertelnych znanych kapel wszechczasów. Wydaje mi się. Do dzisiaj ta grupa występuje w Londynie w wersji elektronicznej i ciągle przyciąga na swój show mnóstwo ludzi. Mówię oczywiście o grupie ABBA, której wielki koncert wirtualny kręci się od wielu, wielu lat właśnie tutaj u nas w Londynie. Oni potrafili śpiewać i po angielsku, no zazwyczaj, i po hiszpańsku, i po francusku, a ja też mam dla was Die Deutsche Version utworu Ring, Ring.

0: uratował nas Ryszard Makowski naszym pięknym, ojczystym językiem. Ja sobie nigdy nie wyobrażałem, że będę puszczał piosenki w języku niemieckim na antenie Radia Wnet. Kiedy byłem dzieciakiem, słuchałem trochę mocniejszej muzy. Moja matka zawsze mówiła mi, wyłącz to, kiedy puszczałem niemieckie kapele. I wcale nie chodziło o to, że to naprawdę był mocny trash metal, ponieważ kapele niemieckie naprawdę potrafiły dać ostrego kopa, ale po prostu wkurzało ją to, że w naszym rodzinnym domu puszczam coś po niemiecku, więc jak śpiewał jeden z naszych słynnych piosenkarzy lat 70., kiedy żona przy dziecku mówi po niemiecku. Mojej matce bardzo się to nie podobało, ale czasy się zmieniają. Nie wiem, czy ona dzisiaj słucha jakichś tego typu piosenek. U nas Heimatów w każdym razie w domu nie było.
1: W każdym razie zapraszamy, zachęcamy was do tego, żebyście zakładali kapelusze, nie ubierali, zakładali kapelusze. 37 stopni będzie w tym tygodniu w Londynie. Naprawdę bardzo gorąco. Mam nadzieję, że bardzo gorąco będziecie nas wspierali też w tym, żeby słuchać kolejnej audycji Studia Londyn i Poezji w Hamaku już za tydzień w niedzielny poranek od godziny 8 czasu brytyjskiego, od godziny 9 czasu polskiego. Dziękujemy ogromnie, że byliście dzisiaj z nami. Rozmawialiśmy między innymi o tym, że Keir Starmer odchodzi ze swojego stanowiska, rezygnuje i przekazuje swoją pałeczkę bycia premierem Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie Endemu Burnhamowi. Rozmowę z doktorem przemysłowym, biskupem, analitykiem do spraw Wielkiej Brytanii będzie można już usłyszeć wkrótce na naszym portalu wnet.fm jako podcast. Ogromnie zachęcamy, zapraszamy. No i bądźcie z nami cały czas, przez cały ten tydzień.
0: No, a do usłyszenia mówią wam
1: Iza Smolarek
0: oraz Aleksej Sławiński. No, Iza ma w sobie coś takiego, co mnie rusza. Do usłyszenia, miłej niedzieli.

0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: www.net.fm.
4: Autopromocja.
5: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
6: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12.45.
7: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
8: i Krzysztof Masłoń.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
9: Festina lente, czyli spiesz się powoli.
10: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
11: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festina Lente.
9: Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
10: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
4: To była autopromocja.
12: Reklama.
13: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
14: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Po reklamie.

0: modlić się tu wspólnie z zebranymi. Już papież pojawił się w oknie Pałacu Apostolskiego.
1: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. W Ewangelii z dzisiejszej liturgii Jezus, posyłając uczniów na misję, kieruje do nich między innymi takie wezwanie. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
0: Zestawia to, czego słuchamy na ucho, to znaczy w skrytości serca, z tym, co mamy głosić wszystkim. Pamiętając, że głoszenie Ewangelii jest przede wszystkim dzieleniem się osobistym, wyjątkowym dla każdego spotkaniem z Nim.
1: Siła apostolatu bowiem, niezależnie od metod i narzędzi, opiera się na działaniu Ducha Świętego w nas i na autentyczności naszej odpowiedzi. Święty Tomasz z Akwinu mówił o przekazywaniu innym owoców kontemplacji.
0: Nie należy jednak sądzić, jakoby kontemplacja była doświadczeniem zastrzeżonym, zarezerwowanym dla niektórych świętych albo dla mnichów i pustelników. Wszyscy możemy kontemplować, starając się zachowywać pośród zajęć naszych dni chwile wyciszenia, w których stajemy w milczeniu przed Bogiem, aby słuchać Jego głosu, powierzać Mu nasze radości i nasze troski oraz przeglądać wraz z Nim nasze życie. To sprawia, że jesteśmy coraz bardziej osobami wiary mocnej i świadomej, a w konsekwencji wiarygodnymi i wolnymi apostołami, mężczyznami i kobietami potrafiącymi odbijać światło Ewangelii w każdym środowisku i w każdej sytuacji życia oraz dawać o niej świadectwo także tam, gdzie jej wartość nie jest rozumiana bądź akceptowana.
1: Święty Mateusz, autor fragmentu biblijnego, do którego się odnosimy, pisał dla wspólnot nie mających łatwego życia. Musiały mierzyć się z wrogością i prześladowaniami. Podobnie jak wielu chrześcijan, również dzisiaj w różnych częściach świata. A bardzo silna była pokusa zniechęcenia albo ulegania zmęczeniu i lękowi.
0: Tak jak wtedy, tak i dziś, trudne jest dochowywanie wierności nauczaniu Jezusa i głoszenie Jego słowa, odpowiadanie na nienawiść miłością, na przemoc silniejszych łagodnością, na zniechęcenie wytrwałością. Dlatego trzeba, abyśmy zakorzenili naszą wiarę i naszą misję w silnej relacji z Nim. To daje nam siłę do niepoddawania się i ciągłego przekazywania wszystkim w każdych okolicznościach Jego orędzia nadziei, miłości i pokoju. Świat bardzo tego potrzebuje.
1: Niech Maryja Panna pomaga nam być uczniami, misjonarzami Pana Jezusa, każdemu zgodnie z Jego powołaniem.
2: Angelus Domini nuntiavit Mariae.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła się z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciało się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
2: Dominus vobiscum. Sed nomen Domini benedictum.
0: Pan z wami i z Duchem Twoim, niech imię Pańskie będzie błogosławione, wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
2: Cari fratelli e sorelle,
0: drodzy bracia i siostry, dzisiaj obchodzony był Światowy Dzień Uchodźcy, ustanowiony przez ONZ w 75. rocznicę podpisania konwencji dotyczącej statusu uchodźców, ustanowionej w celu ochrony osób prześladowanych i zmuszonych do opuszczenia swojej ojczyzny, domu, rodziny. To jest bardzo ważny instrument międzynarodowy, ustanowiony z odpowiedzialności narodów. Chodzi o to, aby ochronić wszystkich, którzy potrzebują, wszystkich uchodźców, którzy cierpią prześladowanie i potrzebują ochrony i bezpieczeństwa. Jest to kwestia pokoju i godności ludzkiej i daje nadzieję na przyszłość. Pozdrowienia dla przedstawicieli Międzynarodowego Dialogu Katolicko-Pentekostalnego.
2: Lex orandi, lex credendi is particularly relevant nowadays. Saluto con affetto tutti,
0: którzy działają na rzecz dialogu między Kościołem katolickim a ruchem zielonoświątkowym. Teraz papież pozdrawia wszystkich pielgrzymów zgromadzonych na placu Świętego Piotra z Rzymu oraz przybyłych z zagranicy.
2: Dirigendomi aos peregrinos che vieram do Brasil.
0: Papież pozdrawia szczególnie pielgrzymów z Brazylii. w języku portugalskim. Papież wyraża wyrazy współczucia z powodu śmierci młodych koszykarzy, którzy zginęli w katastrofie drogowej w Brazylii, w stanie Ceará. Papież pozdrawia również młodzież, która przyjęła bierzmowanie z dwóch diecezji we Włoszech, a dla wszystkich życzy dobrej niedzieli. Niech żyje papież, wołają wierni zgromadzeni na placu świętego Piotra. Zakończyła się modlitwa południowa Anioł Pański z Ojcem Świętym Leonem XIV. Papież mówił o potrzebie głoszenia Słowa Bożego przez każdego z nas, jak wskazał papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański, jest to po prostu dawanie świadectwa o własnym spotkaniu z Bogiem, o kontemplacji, dawaniu świadectwa własnej kontemplacji, do której powołani są nie tylko duchowni czy święci, ale także każdy z nas, każdy świecki. Ta kontemplacja to powierzanie w milczeniu Bogu swoich radości, trosk oraz pytanie o własne życie przed obliczem Boga. Ojciec Święty po modlitwie Anioł Pański pozdrowił, zaapelował również o wsparcie i przyjmowanie uchodźców z okazji obchodzonego wczoraj Światowego Dnia Uchodźcy. Pozdrowił przedstawicieli Międzynarodowego Dialogu Katolicko-Pentekostalnego, którzy działają na rzecz ekumenizmu i wyraził kondolencje po śmierci 7 młodych koszykarzy brazylijskich, którzy zginęli w wypadku autobusu w tym kraju.
1: Papież podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański apelował, aby odpowiadać na nienawiść miłością, na przemoc silniejszych łagodnością, na zniechęcenie wytrwałością. Świat tego bardzo potrzebuje, podkreśliło się świat.
0: Dziękujemy Państwu za modlitwę razem z nami i z papieżem, za wysłuchanie i oglądanie transmisji z tej modlitwy. Zapraszamy na kolejne transmisje w mediach Vatican News Polski. Żegnają się z Państwem
1: Natalia Pieśniewska
0: i Wojciech Rogacin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen.

0: Reklama.
1: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
2: Karol Maurycy de Talleyrand.
1: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni twoje życie. 15 sierpnia, Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
1: Karol Maurycy de Talleyrand.
0: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Po reklamie.

Jeden krok w tył, 10 w przód, taniec życiem i nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie. Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją, rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd. Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tłum i długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu. Patrz i rób, w co tam wierzysz, nie zazdrość im, praca, sen, kariera i seriale, takie same dni. Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm, kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się z gorąca. Nie tracę życia, kiedy śpię, sen to mała śmierć, więc mój świadomy jest, a w nim ponownie śnię. Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowane w cień, wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle. Uratowany dzień z nijakości, popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości, chociaż...

0: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
1: Pasja ponad wszystko. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak.
2: Pierwsze lata mojego życia, dzieciństwa spędziłem w okolicach Buzka Zdroju, mojej babci na wsi. Przepiękne okolice. Było bardzo dużo lokalnych zespołów weselnych dookoła i nawet w drzwi dalej mieszkał taki perkusista, pan Barchulski, i miał taki bęben, że chodzili z tymi zespołami po domach, jak była sobota jakaś. Taka była tradycja, to dzisiaj chyba jest, że przychodziło się do domu pani młodej, no i grali tam. Natomiast ja chodziłem za nimi jak taki mały piesek, słuchając tej muzyki. Byłem w stanie stać pod oknem właśnie, gdzie tam wesele się odbywało, i słuchałem, jak oni grali. A jak już mogłem być w środku, to siedziałem cały czas przy scenie, tam gdzie była orkiestra, i słuchałem. To, co mogę pamiętać, to od 5 lat, czy tam może nawet mniejszy chłopczyk. A jeszcze jak pozwolili mi na przykład na tamburynie grać, to miałem całą silną nogę, bo ja tak mocno grałem tym tamburynem, żeby się przebić, żebym był słyszalny, że to była tak wielka radość i pasja, że nie odczuwałem tego bólu. Dopiero na drugi dzień patrzyłem, że byłem utuczony tym tamburynem po tej nodze okrutnie. No ale to było szczęście, także mogłem przypłacić nawet taką stuczoną nogą. Słuchałem dużo płyt, takich lokalnych zespołów wiejskich, dlatego że moja ciocia znowu takie płyty miała. U niej tej muzyki dużo się gdzieś przewijało. Miała też takie druty do robienia swetrów i pamiętam, że tymi drutami tłukłem po wszystkich garnuszkach i ustawiałem sobie te bębny tam u nich w domu. Hałas był okrutny, no ale moja pasja była ponad to wszystko i też cieszyli się. Widziałem, że oni też widzą, że ja jestem w tym zakochany i w tym graniu, tuczeniu się, i no i to było bardzo naturalne. Grałem też dla kolegów na dworze, zawsze mówili, że Głykuj, żeby coś tam zagraj, coś, dawali mi patyki jakieś i ja im robiłem show. Kończyłem wszystkie te szkoły, które tam trzeba pozaliczać, czyli pierwszego stopnia muzyczną, potem liceum i studia muzyczne. Sukcesów na moją miarę było dość dużo. Pisało mnie gdzieś tam w gazetach, mogłem wystąpić w takim i takim programie. Natomiast tego, co chciałem robić, nie mogłem robić, dlatego że nie przynosiło to większych jakichś dochodów. Ja byłem bardzo skupiony na muzyce jazzowej, a ten nurt jest akurat mało docenianym stylem muzycznym. Ciężko dostać dobre pieniądze za koncerty. Więc takie frustracje też następowały, że nie było tej roboty i trzeba było się właśnie podporządkować jakimś innym stylom albo zasadom. I wtedy uciekasz, wtedy się zaczynasz błąkać i myśleć, co to jest w ogóle. Ja całe życie na to poświęciłem, a ktoś w ogóle tego nie chce. Ktoś w ogóle tego nie ceni. Wielu ludzi też mnie wyśmiewało w branży, że co to taka muzyka, tam, kto do tego będzie słuchał i tak dalej. I wtedy się bijesz sam ze sobą, myślisz, no, czuję się niespełniony, niedoceniony, niekochany jako artysta, tak jak sobie to wyobrażałem. To jest katastrofa. Co ja mam robić ze sobą?

Ja nic innego nie potrafię robić, tylko grać. Najlepiej się czuję w momencie, kiedy jestem na scenie, kiedy gram. To jest taka moja oaza bezpieczeństwa. To jest przerażające trochę, bo kiedy jesteś na scenie i to jest to twoje miejsce bezpieczeństwa, to wszystko gra. Ten koncert przychodzi do pewnego etapu euforii albo jakiegoś takiego, no jest ta godzina zero, jest totalne uwielbienie, zadowolenie i to wszystko nagle się wyłącza. Wyłącza się dźwięk, wyłączają się światła, przychodzi blado-sine światło na scenę, bo trzeba się pakować i to wszystko po prostu niknie. Jesteś nikim. Często nie ma tych ludzi, mają już swoje rzeczy, albo są w barze, albo gdzieś, a ty jesteś sam, na przykład z bębnami, musisz się pakować, albo wiesz, że masz jeszcze 300-400 kilometrów do przejechania, jesteś totalnie wycieńczony emocjonalnie i fizycznie, jeszcze musisz jechać, a jeszcze koncert źle poszedł, albo dźwięki cię nie zadowoliły i zaczynasz być sfrustrowany. O tym myślę, że ta muzyka, kiedy ona gra i jest piękna, jest fajnie, ale jeżeli ona milknie albo nie daje ci satysfakcji, to cię zabija.

większości człowiek, który wychodzi na scenę, który nie ma innych celów poza tą sceną, to jest czas, gdzie szukasz innej alternatywy. Ja w tamtym czasie akurat taki bez opamiętania takiego wszedłem w jakieś używki, szukając jakiegoś wentyla, żeby było po prostu inaczej. Wszystkie te ucieczki były tylko ułudą radości. To jest tylko chwila radości, a morze kłopotów. I ja się w takim miejscu też znalazłem w swoim życiu. Bez jakiegoś hamulca, bez opanowania, bez... No, miejsce podłe i miejsce, które nawet cię skłania do myśli samobójczych.

Ja po prostu chciałem być zauważony, ja chciałem być kochany, chciałem być doceniony, coś znaczyć. I potem się zastanawiałem, jak to jest, jakie to są procenty w pasji do samych dźwięków, do muzyki, jaka jest moja pozycja w stosunku do tego, żeby być hołdowanym na scenach, bycia poklepiwanym cały czas po plecach i oczekiwania tego, że ktoś będzie mnie adorował i mówił, jaki to jestem wspaniały. Bardzo daleko zaszło to w moim życiu w takim egocentryzmie i skupianiu się tylko na sobie, na graniu, na sukcesach. Moja żona na przykład na pewno wiele razy ucierpiała z tego powodu, dlatego że potrzebowała mnie w wielu momentach życia, a mnie po prostu tam nie było. Albo nawet jak byłem, to też mnie nie było, bo patrzyłem w sufit albo w lampę, rozmyślając o czymś, co z dzisiejszej perspektywy widzenia wcale nie musiało być dobre i to nawet nie wnosiło nic, tylko ja zamykałem się w swoim świecie, bo myślałem, że to jest artystyczny świat.

kiedy już założyłem rodzinę i był Patryk, to była taka największa klęska mojego nieopanowania się akurat w tym czasie w alkoholu. Wiedziałem, że jest bardzo źle, rodzina się prawie rozpadała. Żona mnie miała dosyć. Moje życie artystyczne, wiedziałem, że jeżeli to tak pójdzie dalej, to też się to wszystko zawali, dlatego że zaczynasz być agresywny, zaczynasz mówić złe rzeczy, robisz coraz więcej błędów w takim napięciu jakimś poimprezowym, albo w czasie imprez, albo na jakichś po prostu używkach. Człowiek głupieje, jest inny, jest niedobry. I ja zacząłem takie rzeczy przeżywać i sobie też myślałem, że to wszystko runie. Jeżeli się tak dalej wszystko będzie toczyć, to będzie klęska. Moja żona jest bardzo, bardzo pomocnym człowiekiem w moim życiu i myślę, że gdyby nie ona, to ja jestem 100% mnie nie ma i jestem w jakichś złych okolicznościach po tamtej stronie. 100%, dlatego że to ona mnie praktycznie zawsze zachęcała, żebyśmy gdzieś zajrzeli w stronę Boga, żebyśmy czegoś poszukali, żebyśmy się modlili, żeby cokolwiek związane z duchowością, to jeśli mogę powiedzieć o człowieku, który mi pomógł i który jest dla mnie inspiracją do dzisiaj, to ona właśnie, Ewunia. Bardzo świadomie zacząłem myśleć i przedsadzać moje życie przez to, co czytałem w Piśmie Świętym. I do dzisiaj tak się dzieje, że to jest jedyny mój ratunek, Bóg, który daje bezpieczeństwo, nadzieję, który ci daje to, czego ci nie może żaden człowiek dać, dlatego że ja wierzę w to, że On mnie stworzył i zna i wie, co jest dla mnie dobre. Jak patrzę na tą perspektywę czasu, w moich osiągnięciach z przeszłości, kiedy dostawałem stypendium do najbardziej upragnionej mojej uczelni w Ameryce, pełne stypendium do mojego idola, który do dzisiaj zresztą jeszcze żyje, Gary Barton tam uczył na tamten czas. I droga się zamknęła, nie mogłem wyjechać z kraju, dlatego że jakieś polityczne sprawy były wtedy i nie dało się. I mówiłem, jak to jest, że tak dużo pracowałem, dostałem to stypendium i nie mogę tam pojechać. I z perspektywy czasu, kiedy potem mogłem się upamiętać z tego mojego złego życia, zrozumiałem, że gdybym w tamtym czasie pojechał do tej Ameryki, to prawdopodobnie bym nie przeżył, bo ja byłem podatny na wszelkiego rodzaju po prostu złe rzeczy na tamten czas.

0: Więc Bóg ratuje ludzi, którzy do Niego wołają o pomoc. W moim przypadku ratuje mnie każdego dnia. Bóg jest moim wsparciem w sprawach bardzo intymnych, gdzie nikt o nich nie wie, gdzie właśnie sobie mogę być sam i kiedy nikt mnie nie rozumie i z nikim sobie nie mogę pogadać o czymś tam, to wtedy nawet nie muszę z Bogiem rozmawiać, ale z Nim jestem i sobie tak siedzimy. Czasami nic do siebie nie gadamy, ale wiem, że On jest i że jest moją pomocą, że jest moją nadzieją, że nie potrafię bez Niego żyć, że jest moim powietrzem, że jest wszystkim. I za to Mu jestem wdzięczny, że nie muszę być sam. Nie jestem w stanie sam żyć. Pomimo tego, że mam kochaną żonę i dzieci, i ludzi wkoło życzliwych. I nie jest to żadna religijność. Nie lubię tego. Nie lubię religijności i jakichś struktur. Nie o to chodzi. To jest po prostu coś bardzo osobistego, co jeżeli ktoś doświadczy takiej historii z Bogiem, to tego nie zapomni do końca życia.
1: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl
2: www.net.fm.
3: Autopromocja.
4: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
5: i Krzysztof Masłoń.
6: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
7: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
8: To była autopromocja.
9: Reklama.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
9: Po reklamie.

0: Tu Radio Solidarność.
1: Tu Radio Solidarność.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Rafał Kaniewski, Radio Solidarność. Witam Państwa jak co niedzielę o godzinie 13. Dzisiaj moim gościem będzie znany publicysta, dziennikarz, komentator życia politycznego Rafał Otoka-Frąckiewicz.
3: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
2: Witam właśnie Ciebie, Rafale, bo tutaj też od jakiegoś czasu już próbowałem też się z Tobą mówić na ten wywiad. Dużo się w ten weekend wydarzyło tak naprawdę, no bo to odebranie orderu Orła Białego przez Nawrockiego odbiło się szerokim echem. Nie wiem, jakie Ty masz do tego podejście, czy uważasz, że to... że to jest jakiś mocny akcent, czy to jest za słaby akcent? Jak byś się do tego odniósł?
3: No, sądząc po efektach tego, co zrobił prezydent Nawrocki, no to jest dość mocny akcent, trochę niespodziewanie, aczkolwiek chyba wiele osób się spodziewało, że tak strona ukraińska zareaguje, aczkolwiek, że będzie aż tak głęboki odzew z drugiej strony, no to chyba nawet ja nie przypuszczałem, że tak się pogrążą dodatkowo w przedstawiciele reżimu kijowskiego.
2: Ale pogrążą, to znaczy, co masz na myśli dokładnie?
3: O, no dobra, to zróbmy tak. Niemcy stawiają setkami, dzisiaj stawiają setkami pomniki Hitlera w Niemczech. Nazywają oddziały swoje wojskowe w bohaterów Waffen-SS, SA, Himmlera, Hitlera i tak dalej, tak?
2: Tak, no to jest taki znany argument, tak, że...
3: takie, no bo to jest podstawowy argument.
2: Zestawienie,
3: no.
2: Tylko że oni twierdzą, Ukraińcy, że oni rozumieją UPA jako formację, która głównie walczyła z Rosjanami, a nie z Polakami.
3: Waffen-SS też walczyło głównie z Rosjanami, nie z Polakami. Argument zbity.
2: Tak, no to, nie, to jest oczywiście prawda. No właśnie, ale
3: no
2: dlaczego...
3: I co?
2: Tak.
3: No i co? Niemcy stawiają pomniki wszędzie Hitlera, nazywają oddziały wojskowe bohaterami Waffen-SS i twierdzą, zgodnie z prawdą, że głównie walczyli z Rosjanami.
2: No tak, no ale... Ale co by na przykład było, gdyby Rosjanie na przykład teraz zaatakowali na Niemcy, to nie wiadomo, czy by się znowu, czy znowu by ten kult tych obrońców z Waffen-SS nie odezwał tak naprawdę, bo UPA jakby nawiązuje do podobnej sytuacji tak naprawdę. Znaczy nie, ja oczywiście tylko mówię jakby no, po prostu pokazuję tą stronę ukraińską, że oni jakby w ten sposób to tłumaczą, tak?
3: No to podkazuje stronę niemiecką, teoretyczną, która w ten sposób by tłumaczyła, w analogiczny sposób jak Ukraina. I co wtedy byśmy zrobili? Okej, dobra, walczycie z Rosjanami, niech Waffen-SS wyzwala Polskę, tak? Tak czy nie?
2: No myślę, że nie. Jeśli chodzi o mnie, to oczywiście nie. Znaczy tak, bo niektórzy twierdzą też, że on ten order odebrał za późno, że za długo czekał, że jakby odebrał od razu, to wtedy miałby to mocniejszy akcent. A tak to, że czekał i zrobił to tak późno, czyli że się wahał, że to jest taki argument przeciwko właśnie prezydentowi Nawrockiemu. Czy myślisz, że to jest słuszny zarzut?
3: Uważałem, że prezydent Nawrocki zbyt długo zwleka z odebraniem tego orderu, wręcz wątpiłem, że go odbierze, ale teraz po tych dwóch tygodniach trzeba spojrzeć na sprawę w świetle faktów. I fakty są takie, że Ukraińcy dostali dwa tygodnie na to, żeby przygotować się na sytuację, która mogła nastąpić i nastąpiła. Czy oni się przygotowali?
2: No nie wiem, no nie siedzę tam w ekipie kijowskiej, ale myślę, że to, że nie zrezygnowali z tej nazwy UPA, no to też był ruch. No bo jak nie robisz ruchu, to też tak naprawdę podejmujesz pewną decyzję, że jednak z Polakami jedziemy ostro.
3: No tak jest, no. Przygotowali się, to widać po nich, przygotowali się frontalnie uderzyli na Polskę, teraz oni wszyscy oddają ordery, nawet ludzie, o których nie wiedzieliśmy, że ordery mieli. Także no, sytuacja jest dość rzeczywista. Sytuacja pokazuje, a reżim kijowski mówi, że budują swoją tożsamość na nazizmie, że są państwem nazistowskim. I co by teraz nie mówić, to jak się połączymy te kropki z kropką pierwszą z 2022 roku, to jesteśmy w kropce, bo Putin, zaczynając drugą część wojny z Ukrainą, mówił, że chodzi o wykluczenie nazistów z rządów ukraińskich. No i Ukraińcy przyznali mu rację po 4 latach, że są rządem, który jest rządem nazistowskim, opierającym swoją tożsamość na nazizmie, na ludobójstwie, na mordercach i nazywa tych morderców bohaterami. No, no w takim miejscu jesteśmy. Co jeszcze można powiedzieć?
2: Znaczy tak, to prawda rzeczywiście, bo zarówno Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko, jak i Poroszenko, czyli byli prezydenci Ukrainy, którzy też dostali order, nie wiem za co, no ale dostali, to oni też oczywiście odesłali te ordery. Dobrze, to w takim razie, czy uważasz, że po prostu no, na własnej piersi wyhodowaliśmy potwora?
3: Tak.
2: I co teraz możemy zrobić? Czy w ogóle jest jakaś możliwość ruchu? Jakie? No bo teraz tak, widać już, że nie dość, że Zełenski no, zwrócił ten order, to jeszcze no niestety rozgrywa to w Polsce, tak? No bo Tusk się od tego no troszeczkę zdystansował, tak? Czyli, że on nie dość, że tej nazwy nie zlikwidował, zwrócił order, to jeszcze oczywiście jak to zawsze w Polsce będzie połowa za, połowa przeciw, czyli nawet to Polska przegra wewnętrznie. Czy uważasz, że to jest też no jakby słuszne?
3: Znaczy słuszne, no mamy tutaj kilka sytuacji. Chcę zawsze notować, bo tutaj się pokazuje wiele wątków. Mhm. Przede wszystkim to, że tak się stanie, było do przewidzenia 4 lata temu. O tym pisałem i mówiłem ja głośno, mówił Łukasz Warzecha, Marcin Paladę, pan Gadowski. Także było parę osób, które przestrzegały przed tym, że tak to się może skończyć, tak się skończyło. Osoby, które o tym mówiły od 2022 roku, albo nawet wcześniej, bo ja przy okazji Majdanu w 2014 roku też byłem w konflikcie duży wtedy z ludźmi z Gazety Polskiej, którzy jeździli tam, wspierali, robili generalnie w PR w temu, co się wtedy tam wydarzyło, a za pieniądze ukraińskie, jak się później okazało, dostawali ordery za te występy i tak dalej. Także wtedy już byłem w konflikcie, bo uważałem, że Polska, która sama ma swoje problemy ze zbudowaniem poważnego państwa, nie powinna wpychać Ukraińców w sytuację taką, że za chwilę stracą ziemię, bo będą musieli je sprzedać albo stracą za długi i że w finale będą mieli do nas pretensje za to, że pchaliśmy ich w kierunku tak zwanej Europy i NATO. To ja mówiłem w 2014 roku i wtedy pamiętam dziennikarz Gazety Polskiej, Wojciech Mucha, wtedy mnie wpisał na listę ruskich agentów, po raz pierwszy. Po 22 roku, tak jak powiedziałem, jest grupa osób, która przestrzegała przed tą sytuacją i wszyscy oni znaleźli się na listach ruskich agentów, już oficjalnych, stworzonych przez rząd pana Morawieckiego. Ja sam na liście NASK-u się znalazłem, nie wiem jak pozostali wymienieni przeze mnie, ale na tej liście było sporo osób.
2: Ale przepraszam, przez rząd pana Morawieckiego co było stworzone?
3: Lista w NASK, na której publikowano nazwiska ludzi, teraz zacytuję, wspierających rosyjską propagandę. Ja tam byłem na tej liście.
2: A i to Morawiecki to utworzył, rząd Morawieckiego?
3: No przecież pan Wąsik był w rządzie Morawieckiego. W 22 roku był rząd Morawieckiego. Także rząd Morawieckiego, pan Morawiecki, jego podwładni, jeżeli jest premierem, to bierze za to odpowiedzialność, stworzył listę rosyjskich agentów złożoną przede wszystkim, bo to jakieś trole były też, co było kompletnie absurdalne, jakieś niki podawane, ale stworzono listę w dziennikarzy, którzy wspierają rosyjską propagandę. Znaczy, to był 2023 rok, tak. Pan Wąsik tym się chwalił, lista NASK-u wisiała przez jakiś czas, ja pytałem wtedy na jakiej podstawie to jest zrobione. Zniknęła chyba z końcem listu rządu PiS-u, nagle gdzieś tam, bo są zlikwidowane i w tej chwili nie można jej znaleźć. Ale takie listy były tworzone osób, które mówiły, że może się wydarzyć sytuacja dla nas niekorzystna. I dzisiaj te same osoby, pan Sasin, pan Morawiecki, pan Kamiński i ten jego zastępca, którego nazwiska ciągle zapominam, bo nie jest jakiś istotny, ale razem siedzieli w areszcie, w więzieniu po przejęciu władzy przez Tuska. Nagle ci ludzie, którzy tworzyli te listy rosyjskich agentów, pan Wąsik, nagle ludzie, którzy wtedy tworzyli listę ruskich agentów w oparciu o to, że oni przestrzegają przed konsekwencjami, dzisiaj brylują w mediach, mówiąc o tym, że to były nieprzewidziane konsekwencje. Co jest o tyle zabawne, wtedy jak z panem Wojciechem Muchą dyskutowałem w 2014 i mówiłem mu wtedy, chłopie, przecież to się skończy jakąś wojną. Przecież Rosjanie nie pozwolą sobie na utratę swoich terenów, wpływu i tak dalej. Ale to on mówi, że nie, nic takiego nie będzie miało miejsca i po roku, kiedy ta wojna już w 2014 się rozpoczęła, usłyszałem od niego coś, dokładnie to, co mówią dzisiaj Sasin i reszta. Kto mógł to przewidzieć? No.
2: Znaczy, to były takie czasy, że pamiętam, Mateusz Morawiecki jeździł po świecie za Zełenskim i laudację wygłaszał na jego cześć przed jego przemówieniem, przed jak zanim Zełenski zabierał głos.
3: No to się
2: takie czasy były. Takie czasy były.
3: No, to się wiele rzeczy działo, także nie wiem, czy warto do nich wracać, bo w finale stanęło na tym, że pan Sasin teraz, pan Wąsik, pan Kamiński, pan Morawiecki w świetle własnych wypowiedzi sprzed dosłownie kilku lat są w tej chwili ruskimi agentami. Bo tak mówili jeszcze 2-3 lata temu o ludziach, którzy mówili to, co oni teraz mówią, że to są ruscy agenci. Także w tym momencie można przyjąć, że cały rząd PiSu to była ruska agentura, co chyba jest na rękę Platformie, chociaż nie wiem, czy Platforma użyje tego argumentu. Ale tak było. Teraz nagle odkryli rzeczywistość, czyli że w naszej granicy wschodniej mamy agresywne państwo, uzbrojone po zęby, z roszczeniami terytorialnymi, które kompletnie nie szanuje Polaków. Ja szczerze powiem, że się wcale Ukraińcom nie dziwię, bo nie mają powodu, żeby szanować Polskę.
2: Dobrze, to w takim razie co robić? Co działać, jak to mówił klasyk? W takiej sytuacji.
3: Po rosyjsku nie dam się nabrać na te chwyty.
2: Nie, ale to jest takie powiedzenie Lenina, jak oni tam się bolszewicy zebrali, nie wiedzieli, co robić po 1905 roku. No, ale generalnie, co ty byś rekomendował? Co teraz zrobić?
3: A ja nie rządzę krajem, tak? Moje rozwiązania byłyby bardzo radykalne, ale nie wiem po prostu, czy niezbyt daleko posunięte, aczkolwiek nie wiem, czy mogą być zbyt daleko posunięte działania w tym momencie. Wyłączyć Starlinki, wyłączyć pomoc, pokazać Ukraińcom ich miejsce w szeregu. Oni twierdzą, że żadnej pomocy od Polski nie dostali i w ich logice faktycznie nie dostali, bo oni twierdzą, że te pieniądze dostali od Unii Europejskiej. Że Polska jest w Unii, że Polska cytuję, nakradła się pieniędzy z Unii Europejskiej i teraz szarżuje, a te pieniądze, które oni dostali od Polski, to nie były polskie, tylko unijne, bo Polska jest w Unii. I w sumie w ich logice to się klei i no, nie ma z czym dyskutować, bo faktycznie jesteśmy w Unii, w związku z tym mogą tak mówić, że pieniędzy od Polski żadnych nie dostali. Ale w tym momencie powinniśmy wyłączyć wszelką pomoc, tak? Bo skoro Unia im płaci za pomoc, to w tym momencie Polska już nie musi. Przecież my spłacamy ich odsetki, ich kredyty, wzięliśmy nowe kredyty, część safe jest na potrzeby ukraińskie.
2: No właśnie, dobrze, okej, okay. Czyli uważasz, że powinniśmy po prostu wstrzymać pomoc, żeby pokazać, że możemy, tak? No, czyli, tak. Bo na razie, bo ten gest odebrania orderu to był taki gest symboliczny, a teraz za tym gestem symbolicznym powinny pójść takie działania już fizyczne, że oni powinni poczuć ból, tak? Że no, nas nie szanują. No i oczywiście to jest słuszne, ale czy to jest w ogóle możliwe, czy Polska, czy Polska ma taką pozycję międzynarodową, że może tak zrobić w ogóle, bo ja mam wątpliwości. Nie wiem, czy ty masz też takie wątpliwości.
3: Polska nie ma żadnej pozycji międzynarodowej. I tu jest pies pogrzebany. Bo Polska nie podejmuje samodzielnych decyzji. Nie ma własnej polityki międzynarodowej. Powiela tylko to, co dostaje w rozkazach z Berlina i z Waszyngtonu. Także dlatego tak nas ta Ukraińcy traktują. Zresztą oni mówią wprost. Zresztą oni posługują się tą samą retoryką, którą Rosjanie posługiwali się w 2010 roku przy okazji Smoleńska. Ja pamiętam wtedy w TVP, w Studio Wschód, wystąpiło dwóch doradców, takich młodych chłopaków, doradców Putina. I pani dziennikarka przejęta wtedy powiedziała, czy ta tragedia zmieni niepokojące tendencje między Rosją a Polską, która to polsko-rosyjska agenda, no jest w słabym stanie. I oni wtedy spojrzeli na siebie, żując gumę, ja to pamiętam jak dziś, i powiedzieli te dziennikarki tak wprost, ale my nie musimy żadnych stosunków z Polską. A ona tak, ale jak to? No bo my, jak coś potrzebujemy w Polsce zrobić, to dzwoni do Berlina i wy robicie to wszystko. W związku z tym my nie potrzebujemy kontaktu z Polską. Ukraina też dzwoni do Berlina i nie potrzebuje żadnej Polski do kontaktu z Unią Europejską. Także pozycja Polski jest zerowa, pozycja Polski będzie jeszcze gorsza. Pozycja Polski jest taka, że można wyciągać niezbyt daleko idący wniosek, że nie zmieni się ta polityka, gdyż tak patrząc na to, co się dzieje, można z dużą dozą prawdopodobieństwa uznać, że nasza kasta polityczna w ciągu tych ostatnich, wcześniej też, ale w tych ostatnich ciągu 4 lat, kiedy jest już tam wojna na całego, została skorumpowana przez Ukrainę. Że z pomocy udzielanej Ukrainie można taki wniosek wyciągnąć, że część tych pieniędzy, która tam trafiała na Ukrainę, znikała w kieszeniach polskich polityków. Bo inaczej nie da się wytłumaczyć tego, że oni nie potrafią wykonać najprostszych ruchów. Zresztą przy okazji spowolnienia w ogłaszaniu odebrania orła białego dla pana Zeleńskiego, kiedy pan Nawrocki zwlekał, pojawiały się artykuły, pojawiały się wypowiedzi dziennikarzy, nie mainstreamowych, ale niezależnych, oraz ten głos był bardzo dobrze słyszalny w internecie, że prawdopodobnie ten pan, który przyjechał zaraz od razu do Polski, spotkał się z panem Kosiniakiem i Kamyszem, spotkał się z ludźmi od prezydenta, że on przywiózł jakieś listy, niekoniecznie z Podkarpacia, jak to jest modne w narracji takiej przeciwników pomocy dla Ukrainy, tylko po prostu przywiózł rachunki ludzi, którzy pobrali jakieś sumy przy okazji tej całej pomocy, bo chyba nikt normalny nie uwierzy, że w chwili, kiedy świat zachodni, w tym Polska, udzielała darmowych pożyczek, czyli to nie jest pożyczka, to po prostu oddawała
2: darowizny, no darowizny.
3: Setki miliardów dolarów darowizn, no, z których setki miliardów, to pan Zeleński sam potwierdził, nie dalej jak 3 tygodnie
2: temu. Nie no, setki to może nie, bo my tyle nie mamy, no ale miliardy na pewno.
3: Ja mówię o pomocy całościowej.
2: A, całościowej, jeżeli, tak, światowej na pewno, tak.
3: Tak. Jeżeli pan Zeleński 3 tygodnie temu powiedział w jednej ze stacji południowoamerykańskich, że spytany, gdzie zniknęło 200 miliardów dolarów pomocy i nie potrafił powiedzieć, gdzie zniknęło, zaczął kluczyć, to chyba nikt nie uwierzy, że jeżeli tam giną takie sumy, to przy okazji wyznaczania sum na darowizny dla Ukrainy, nikt ze świata zachodniego na tym nie zarobił. No po prostu no, nie ma takiej możliwości. Trzeba być naiwnym, no nie będę dalej kontrolował, jak kim trzeba być, po prostu trzeba być mocno naiwnym, żeby w to nie wierzyć. W związku z tym nie uważam, żeby rząd polski potrafił, a czy mógł nawet potrafić, to by mógł, ale mógł wycofać się z pomocy dla Ukrainy. I będzie sytuacja taka, że Ukraińcy będą coraz mocniej grać przeciw Polsce. Niestety, tutaj już w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, pozytywne scenariusze się już dawno pokończyły.
2: Ale to raczej, no bo to jest bardzo mocny zarzut, czyli uważasz, że po prostu klasa polityczna, no rządzące, bo to podejrzewam, że chodzi ci zarówno jak o ten rząd, jak i poprzedni, bo on tutaj, jeśli chodzi o politykę wobec Ukrainy, tutaj nie ma żadnej różnicy, czyli on po prostu został, ci ludzie zostali po prostu skorumpowani.
3: Tak. No tak.
2: No to jest...
3: Jest jakieś inne wytłumaczenie tego, że brną dalej w sytuację, w której państwo nam wrogie, wprost wrogie, robi rzeczy, które są nie do przyjęcia, a oni kulą się, podkulają ogony i dalej płacą? Czy jest jakieś inne wytłumaczenie tego?
2: No wytłumaczenie jest takie, że boją się bardziej Rosji, wykonują polecenia właśnie Berlina czy Stanów, czy po prostu może wprost, nie mają koncepcji żadnej międzynarodowej. Jedyną ich koncepcją jest tylko to, żeby Ukraina nie przegrała. No i tyle, i to jest, i na tym kończy się. No i oczywiście, no i wypełnianie tych poleceń, jakie dostają, i to jest cała ich koncepcja. I to jest tak naprawdę, to jest koncepcja trzeciej RP od 30 lat, tak, umówmy się przecież to.
3: No nie, no to jest ta wizja jagiellońska, inni nazwą to spuścizną Lecha Kaczyńskiego i tak dalej, ale niezależnie od tego, czy Ukraina się obroni, w najlepszym przypadku, bo wygrać to raczej nie wygra, ale załóżmy, że...
2: Obroni się, ale no tak, ale wygląda to, że jest w stanie się obronić, tak, bo jakiś...
3: Dobrze,
2: już...
3: dobra, to trzy scenariusze. Ukraina wygrywa, odbija Donbas i Krym, druga wybrania się w jakiś sposób, trzecia przegrywa.
2: Mhm, tak.
3: We wszystkich tych trzech scenariuszach Ukraina staje się zagrożeniem dla Polski. Bo jeżeli wygra, to już będą tak napompowani i pyszni, że po prostu zaczną, już teraz głośno mówią o swoich terytorialnych różnych potrzebach na terenie Polski. Przecież Związek Ukraińców Polskich nie dalej jak 2 tygodnie temu na swoim Twitterze umieścił mapę Ukrainy jeszcze przedwojennej, która nagle poszerza się o terytoria słowackie, polskie, rumuńskie. Oni o tym wprost już mówią. Politycy ukraińscy mówią wprost o tym, że mają terytorialne potrzeby ze strony Polski i innych krajów ościennych. Więc jeśli oni to wygrają, to będą mieli armię gotową do tego, żeby to wymusić. Jeżeli przegrają, a w tym kierunku to zmierza jednak, to będą mieli ogromne pretensje do Polski, przede wszystkim moim zdaniem, oskarżając ją o przegraną. I to się właśnie dzieje. Bo to, że pan Zelenski zrobił, co zrobił, to nie jest jakaś nowa nowość. Kiedy pan Duda wręczał mu order Orła Białego, które teraz jest takie straszne zamieszanie, na Ukrainie stały już setki pomników, bandery i wszystkich tych nazistów, którzy są ojcami, założycielami w nowej Ukrainy. Były setki ulic bandery, były muzea Szuchewicza i bandery. Melnik to w ogóle się pojawił w ostatnim czasie, to już jest takie strogie przegięcie, że nawet wczoraj oglądałem francuskie media, Francuzi mówią, że nie można dopuścić do tego, żeby ukraińskie wojska maszerowały przy okazji Dnia Niepodległości Francji, w sensie tego dnia takiego, który uznają, tak jak u nas jest Dzień Niepodległości, bo to są naziści. To są, i oni nie mówią nic o Polakach, Francuzi nie mówią nic o Polakach, tylko mówią, że w UPA mordowało Żydów. To jest w ogóle też niezłe, że w chwili, kiedy morduje się setkami tysięcy Polaków, to nie jest żaden temat, a jeżeli gdzieś ktoś zamordował Żydów, to nagle po prostu się okazuje, że z takim państwem kontaktu utrzymywać nie można. No więc kiedy Duda wręczał ten order, wiadomo było, że banderyzm, nazizm są sposobem na prowadzenie polityki przez pana Zelenskiego. Ale wtedy pan Zelenski był miły, sympatyczny, ściskał się, robił misie z panem Dudą, pan Duda bardzo lubił, jak się go dotyka, a w związku z tym to kwitła wielka miłość, a ludzie, którzy mówili, że to się źle skończy, tak wspomniałem na początku, byli osadzani na listach ruskich agentów prowadzonych przez rząd pana Morawieckiego. I jakby ta wojna się nie skończyła, Polska jest w tragicznej sytuacji. Naprawdę tragiczne. Jeżeli Rzeczpospolita...
2: Teraz na koniec czerwca ma być konferencja w Gdańsku, na którą właśnie ma też potencjalnie przyjechać się właśnie Zełański. To będzie konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy. No i Polska ma rzekomo uczestniczyć w tej odbudowie i jakieś korzyści z tego czerpać. Czy uważa, że to... Że to się wydarzy, że będziemy uczestniczyć w tej odbudowie Ukrainy, czy nie?
3: Ale to jest na poważnie pytanie, czy wystawiasz mnie, żebym po prostu, wiesz, sobie popłynął teraz już tak po całości?
2: Znaczy, nie, no wiesz co, ja po prostu ci mówię, jaki jest przekaz oficjalny, tak?
3: Przypomnijmy sobie pierwsze miesiące wojny na Ukrainie w 2022 roku. Wtedy zorganizowano dużą konferencję w Kijowie, na której podzielono całą Ukrainę na strefy, które będą odbudowywane po zakończeniu działań wojennych. Wszystkie tereny na naszej wschodniej granicy trafiły do Holendrów, Francuzów, Anglików, Niemców, Amerykanów, wszystkie. Polska dostała do odbudowy Donbas, który już wtedy był w terytorium rosyjskim.
2: No tak.
3: Przecież to był strzał taki po prostu w twarz, że trudno było tego nie zauważyć, ale nasi politycy tego nie zauważyli i brnęli dalej w narrację, że będziemy cokolwiek odbudowywać. Dobra, mamy rok 2026. Gdzie są największe zniszczenia i faktycznie jest potrzeba odbudowy Ukrainy?
2: Na wschodniej Ukrainie.
3: Na terytoriach rosyjskich. W związku z tym opowieści o tym, że ktokolwiek dzięki Ukrainie będzie cokolwiek tam odbudowywał, są po prostu, nie wiem, czy dlaczego ktokolwiek powiedział to poważnie i jeszcze organizuje konferencję, bo to trzeba się z Rosjanami wtedy dogadać, jak ktoś chce na tym zarobić.
2: Znaczy nie, ale Rosjanie też przecież bombardują infrastrukturę ukraińską na pewno i niszczą tą infrastrukturę, tak? No,
3: ale to jest bez porównania z tym, co tam jest na froncie się dzieje. Tutaj zburzą jakiś budynek, wysadzą jakiś blok w powietrze, jakieś rury wysadzą. To jest na bieżąco reparowane. Tu nie trzeba żadnej nagłej jazdy pod tytułem cała Europa, w tym Polska, będzie teraz budować Ukrainę. Poza tym, wojna na Ukrainie odbywa się na terenie granicznym z Rosją. Ta granica się cały czas przesuwa na niekorzyść Ukrainy, ale nie w tym rzecz. Poza tą strefą wojny Ukraina kwitnie przecież. Czy w Polsce w czasie II wojny światowej Polacy budowali sobie kurorty narciarskie? Czy Polacy w czasie II wojny światowej budowali nowe miasta? Czy Polacy w czasie II wojny światowej przy współpracy aliantów budowali 15-minutowe miasta, infrastrukturę?
2: Polacy nie mogli nic budować, bo byli pod okupacją, a Ukraina nie jest pod okupacją. Dlatego może
3: budować. Dobra, to ale Ukraina prowadzi wojny, buduje sobie kurorty narciarskie, buduje 15-minutowe miasta, świetnie się bawi. Ktokolwiek wejdzie na strony ukraińskie, znajdzie błyskawicznie nagrania z imprez tanecznych, z dyskotek, z różnego rodzaju, zabaw chustnych.
2: Nie, ja rozumiem, bo te filmy krążą, ale czy nie każda wojna tak naprawdę wygląda? Czy podczas II wojny światowej myślisz, że się nie odbywały imprezy? Że co, że ludzie, nie wiem, seksu nie uprawiali, z dzieci się nie rodziły. Nie no, generalnie życie się toczyło tak naprawdę. Teraz nam to przedstawiono. Oczywiście no, była okupacja i tak dalej, ale ludzie też się bawili naprawdę. I wojna tak troszeczkę wygląda, że jedni giną na froncie, a inni się bawią na imprezie. I tak wygląda każda wojna tak naprawdę.
3: Ale ja im nie bronię się bawić na imprezach. Ja im nie bronię stawiać kurortów. Tylko, że skoro mają pieniądze na imprezy i mają pieniądze na kurorty, to niech te pieniądze sobie przeznaczą na, nie wiem, na właśnie imprezy, kurorty i wojnę i nie wyciągają ręki do nikogo. Dlaczego my mamy się dokładać do imprezy, którą sami wywołali w 2014 roku? Której spodziewali się w 2018 roku, informowali o tym, że w 2022 planowane jest rozpoczęcie drugiej części tej całej zabawy, pod którą wojna ukraińsko-rosyjska. Dlaczego mamy płacić za coś, za co nie mamy nic kompletnie? Nawet szacunku, nawet sympatii. Słyszymy, że to nie my płaciliśmy i nie płacimy, tylko Unia Europejska.
2: Generalnie tak, no... Jest taki argument główny, ten powiedzmy przez mainstream przedstawiany, że Rosja

0: Białoruś jest przedstawiana przez polskich polityków i media jako zagrożenie takie same jak Rosja. Że to jest rosyjska republika, że tam rządzą Rosjanie i tak dalej, i tak dalej. Także ja się cieszę, że narracja zmienia, ale pan Zeleński 2 dni temu wystosował ultimatum do Białorusi, że jeśli nie spełni warunków, które przedstawi, czyli wycofanie wojsk z granicy z Ukrainą, to on uderzy na Białoruś w domyśle, tak? Więc za chwilę możemy mieć tą wojnę naprawdę przy naszej granicy.
1: Znaczy nie, no... Na pewno ten atak ostatni na tą rafinerię w pod Moskwą, że oni coś takiego potrafią przeprowadzić bez pytania się Amerykanów. Znaczy trzeba powiedzieć jedną rzecz, no, że Ukraina ma bardzo dobrą politykę międzynarodową. To jest ekipa, która tam rządzi, no to no, trzeba powiedzieć, że to jest ekipa wybitna, ponieważ oni im się udało odwrócić sytuację, bo zazwyczaj jest tak, że jak ty prowadzisz wojnę, to prosisz się innych o pomoc i jesteś w gorszej sytuacji międzynarodowej. Oni to odwrócili. Oni spowodowali, że to oni są w dobrej sytuacji, a ci inni jakby proszą, żeby im pomóc. I to rzeczywiście...
0: Ale kto inni?
1: No inni, no Polska.
0: Ale w czym można Ukrainę pomóc, przepraszam, emocje?
1: No dawać im pieniądze i broń.
0: Ale co, Ukraina wydaje pieniądze i broń Polsce?
1: Nie. Właśnie no odwrotnie.
0: Ale ja pytam, w jaki sposób Ukraina pomaga Polsce? Bo my dajemy za fejko.
1: Nie pomaga, pieniądze. Właśnie nie. Chodzi o to, że to państwa, które nie prowadzą wojny, no są... jakby proszą tą Ukrainę, żeby jednak tą dalej wojnę prowadziła i jakby są takie trochę... No, uniżony, może powiedzieć. I to jest dziwne, bo zazwyczaj jest odwrotnie. Zazwyczaj na musiku jest ten, kto prowadzi wojnę i ma front u siebie, tak? On to odwrócił.
0: Nie, to myślimy, że to jest błędne rozumowanie. Na tej wojnie wszyscy dookoła zarabiają. Polska jest chyba jedynym krajem, który na tym nie zarabia. Niemcy zarabiają, Amerykanie zarabiali. Tylko, że ta sytuacja już nie ma miejsca. Mówimy teraz o sytuacji, która się, myślę, skończyła w zeszłym roku. W tej chwili Ukraińcy już nie są takim krajem, za którym wszyscy biegają, żeby zarobić na tej wojnie, bo myślę, że już nawet nie ma czego im za bardzo sprzedawać powoli. W tej chwili Amerykanie wypięli się na Ukrainę, tak już oficjalnie.
1: No ale dalej im pomagają przecież, bo gdyby nie pomagali, no to by Ukraina chyba nie była w stanie się utrzymać dalej frontu.
0: Czyżby? 2 tygodnie temu odbył się wielki kongres gospodarczy w Petersburgu. Petersburg, przypominam, Rosja. Ustalano powojenne układy gospodarcze pomiędzy różnymi państwami, które operują w tej strefie zgniotu, czyli Polska, Rosja, Białoruś, Ukrainę. Tam byli wszyscy. Tam byli Chińczycy, co jest oczywiste, Rosjanie oczywiste, bo to było u nich, ale tam byli Niemcy i Amerykanie. Trump wprost mówi, że koniec tej zabawy. Politycy wysocy amerykańscy, 2 dni temu było nagranie ze Stanów, to chyba J.D. Vance albo któryś z tego poziomu polityki amerykańskiej mówił, że Zeleński kłamie, jeżeli chodzi o to, co mówi na temat amerykańskiej polityki, która będzie ciągle wspierać, powiedział kłamie, nie ma żadnych ustaleń, przestaliśmy ich wspierać.
1: No ale wiesz, że to tak troszeczkę jest, że Trump...
0: Ale nie, właśnie ja wiem, że chyba tak właśnie nie jest, jak pragnie zasugerować, bo Węgry już nie wspierają Ukrainy. Zresztą nie wspierali praktycznie od samego początku. Za co pan Kaczyński zerwał kontakty z Węgrami. W imię solidarności z krajem, który jest nam nieprzychylny, mówiąc delikatnie, pan Kaczyński i cały rząd Morawieckiego zerwali kontakty z Węgrami. Jest Słowacja, są Czechy. Powoli wszyscy dają sobie z tym święty spokój, bo albo już na tym nie zarabiają, albo są zmęczeni, albo są atakowani przez Ukrainę. Przecież drony, które non-stop spadają w Polsce, znaczy u nas nie non-stop, ale mówię, spadają w Polsce, spadają na Litwie, na Łotwie, Estonii, eksplodują w Rumunii, która była chyba ostatnim krajem przychylnym Ukrainie w całym tym zamieszaniu, no poza Polską, która jest uwikłana moim zdaniem w korupcję. Wszyscy mają ich serdecznie dosyć, a Ukraińcy cały czas się starają sprowokować konflikt na całą wschodnią Europę. Na całą wschodnią Europę. Także nie sądzę, żeby byli w dobrej pozycji, bo generalnie świat się od nich odwraca. Tak jak powiedziałem, zasoby, które można było im sprzedać, się kończą. Pokojowe dogadywanie się wielkich mocarstw, takich jak Rosja, Niemcy, Amerykanie i

0: Chiny na w sumie trupie ukraińskim są już czymś, co nie to, że się można domyślać, tylko oficjalnie się odbywają. I jest tym wszystkim Polska, która ciągle tkwi w jakiejś doktrynie, bo to jest albo idiotyczna doktryna w Trójmorza, która się kompletnie zdegenerowała. Co ciekawe, pan Andrzej Duda stworzył sobie fundację wspierającą Trójmorze po tym, jak już stał się znowu nikim. To Trójmorze padło. Te koncepcje padają. Nie ma za bardzo co im sprzedać.
1: Znaczy koncepcja Trójmorza była dobra, ale do czasu wybuchu wojny ona rzeczywiście funkcjonowała i nawet się rozwijała, bo tam kolejne kraje się dołączały. Austria się przecież dołączyła. No, ale niestety...
0: Niemcy nam się jeszcze przydała koncepcja antyniemiecka.
1: Ale tak, to była koncepcja antyniemiecka, która niestety, ale wojna na Ukrainie zweryfikowała tą.
0: No, ale to było wiadomo od początku, bo jeżeli chodzi o Trójmorze, to Trójmorza nie można zbudować za pomocą umów międzynarodowych. Do Trójmorza potrzebna jest tylko i wyłącznie Polska. Polska, która jest stania, czy jest, mówię teoretycznie, która staje się silnym, niezależnym krajem, bezpardonowo traktującym wszystkich dookoła sąsiadów, skupiającym się tylko i wyłącznie na sobie, na swoim rozwoju, na swoim bogactwie. I w chwili, kiedy Polska stałaby się bogata, tak kiedyś było, wtedy te wszystkie małe kraiki same by do nas chciały się dołączyć, żeby tworzyć duży rynek. Sztuczne układanie Trójmorza przez Polskę, której nie ma, bo to nawet Ukraińcy już w tej chwili mówią, przecież was nie ma, tak? Przecież wy nie macie własnej gospodarki. To mówią Ukraińcy, to mówią politycy ukraińscy. Dlaczego mamy gadać z Polakami, których nie ma? Których większość PKB pochodzi od zagranicznych firm, które wyprowadzają podatki z Polski. Przecież was nie ma. To mówią Ukraińcy w tej chwili. Coś, co oszołomy, wariaci i tak dalej, mówili parę lat temu, czy 10 lat temu, ale parę lat temu już to było powszechna wiedza wśród Polaków. W tej chwili mówią o tym głośno Ukraińcy. Także ta koncepcja kompletnie zdechła. Nie ma jej. Polska jest... Aż to jest w ogóle zabawne, przerażające, że jak się toczy jakaś wojna, to najwięcej na tej wojnie zarabiają zawsze sąsiedzi państw, które są skonfliktowane. Co Polska zarobiła na tej wojnie?
1: No właśnie nie zrobiła.
0: No więc po prostu cała ta polityka nasza wschodnia i generalnie polityka zagraniczna państwa polskiego nie istnieje, w związku z tym tylko i wyłącznie tracimy, tak? No bo nie mamy polityków, którzy byliby na tyle odważni, poważni, żeby prowadzić zależną politykę. No ale to jest też znowu kwestia korupcji, bo te rządy polskie są skorumpowane teraz i przez Ukraińców, wcześniej były korumpowane i są dalej korumpowane przez Niemców, przez Amerykanów. No przecież nikt chyba nie wierzy, że ci politycy robią to za darmo. Tylko, że o ile w normalnym kraju politycy starają się, żeby budować silne państwo, wtedy oni sami są silni. Mają silne poparcie, jak stworzą silne państwa, to w Polsce, teraz możemy odejść w ogóle od kwestii wojennych, ustawy w Sejmie kupuje się za psi pieniądze, a w wyniku tych ustaw tracimy rynki warte miliardy złotych. Ale jakiś tam jeden z drugi jeleń dostaje mieszkanie w Warszawie, nie wiem, pojedzie sobie na wakacje, na Teneryfę.
1: Dobrze, może na razie skończmy tutaj ten temat ukraiński, zrobimy sobie przerwę na piosenkę i zaraz wrócimy do...
0: Wesołą, mam nadzieję.
1: No, z tego co mówisz, no nie brzmi to optymistycznie.
0: Trzeba puścić coś optymistycznego. Nie, to jest optymistyczne, bo świadomość tego wszystkiego
1: daje
0: poczucie optymizmu, tak? Bo jeżeli wiesz, że jesteś w pośladkowni, to wiesz, tak,
1: że musisz wyjść.
0: Tak?
1: To prawda. No, znaczy, ale no, może ty to wiesz, czy ja to wiem, ale nie wiem, czy ci, co rządzą, o tym wiedzą, a oni są tu kluczowi. Także zaraz wrócimy do rozmowy.
0: Dobra.
2: Jak nowa rezydencja carów, służba swe obowiązki zna. Precz wysiedlono stąd Tatarów, gdzie na świat wyrok zapaść ma. Okna już widzą, słyszą ściany, jak kaszle nad cygarem lew. Jak skrzypi wózek popychany z kalekim demokratą w tle. Lecz nikt nie widzi i nie słyszy, co robi góral w krymską noc, gdy gestem wiernych towarzyszy wpaja swą legendarną moc. Nie miejcie żalu do Stalina, nie on się za tym wszystkim krył. Przecież to nie jest jego wina, że Roosevelt w Jałcie nie miał sił, gdy się triumvirat wspólnie brał ze świata historyczne kształty. Wiadomo, kto Cezara grał i tak rozumieć trzeba Jałtę. Wreszcie cygara mdłym ogniku pływała lwa Albionu twarz.

kłopoty, kaleka troszczy się i drży, lecz uspokaja ich gospodarz, pożółkły dłonią głaszcząc wąs. Mój kraj pomocną dłoń im poda, potem niech rządzą się jak chcą. Nie miejcie żalu do Churchilla, nie on wszak za tym wszystkim stał.

tak rozumieć trzeba jałtę. Ściana pałacu słuch napina, gdy do kaleki mówi lew. Ja wierzę w szczerość słów Stalina, dba chyba o radziecką krew. I podtakuje mu kaleka, niezłomny demokracji stróż. Stalin to ktoś na miarę wieku, oto mąż stanu, oto wódz. Bo sojusz wielkich to nie zmowa, to przyszłość świata. Wolność, ład przy nim i sławy się uchowa i swoją część odbierze strat. Nie miejcie żalu do Roosevelta, pomyślcie ile musiał znieść. Fajka, dym, cygar i butelka, Churchill co miał sojusze gdzieś. Wszak

delegacje odleciały po cichu na Krymie carski gród. Gdy na zachodzie ciała grzmiały, transporty ludzi szły na wschód. Świat wolny święcił potem triumf, opustoszały nagle fronty. W kwiatach już prezydenta grób, a tam transporty i transporty. Czerwony świt się z nocy budzi, z woli wyborców odszedł Churchill. A tam transporty żywych ludzi, a tam obozy długiej śmierci. Nie miejcie więc do Trójcy żalu, wyrok

0: tak rozumieć trzeba jałtę. Tylko ofiary się nie mylą i tak rozumieć trzeba jałtę.
1: Witam Państwa ponownie. Rafał Kaniewski, Radio Solidarność. Naszym gościem jest Rafał Otoka-Frąckiewicz. Jesteś tam, Rafale?
2: Dzień dobry, ponownie witam Państwa. Bardzo optymistyczna piosenka, bo opisuje dokładnie sytuację w Polsce. My zawsze mamy później pretensje do innych, że źle zarządzali politykom, a oni zarządzali dobrze politykom, tylko dbali o swoje państwa, tak? Tylko my zawsze wystawiamy pośladki tam, gdzie nie trzeba.
1: No tak, no Jałta akurat była wynikiem, no też naszych błędów, jakby tu nie patrzeć. Może nadmiernego zaufania do naszych aliantów zachodnich, którzy...
2: My znowu podpisaliśmy umowy o współpracy, jeżeli chodzi o obronność. Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu pan Tusk ogłosił, że tak. Z Brytyjczykami podpisał znowu pakt taki o wzajemnej pomocy. No, okay.
1: Czyli powtórka z historii. Ale mam do ciebie takie ważniejsze pytanie, bo ty często się na ten temat wypowiadasz. Właśnie, czy uważasz, że USA przegrała wojnę z Iranem? Bo takie się, no takie głosy też się pojawiają. Tam Strategy and Future też twierdzi, że ta rozgrywka niestety Amerykanom się nie udała. Za dużo pieniędzy w to władowali. No zresztą sam się na ten temat wypowiadałeś.
2: O Chryste, Bliski Wschód. No co się wydarzyło przy okazji Iranu Wszyscy chyba widzą, tak? No, czy to jest porażka Ameryki? To jest ta sama sytuacja, z którą mamy do czynienia w przypadku Ukrainy. I teraz nie będę wracał do Ukrainy, tylko są dwa państwa, które są malutkimi ogonkami, które uważają się za psa. To jest Izrael i to jest Ukraina. A dwa państwa, które prowadzą politykę kosztem innych państw, utrzymywane są w przypadku Izraela przez USA. Ukraina utrzymywana jeszcze niedawno była przez USA, w tej chwili utrzymywana jest już chyba tylko przez Unię Europejską. Dwa państwa niesamodzielne, które bez pomocy z zewnątrz nie mają prawa istnieć. Tak. I to w tym przypadku, jeżeli chodzi o Iran, to był w sumie atak inspirowany przez Izrael. Przypomnę, że Izrael w zeszłym roku, w czerwcu, zaatakował bezpośrednio Iran. Szybko się okazało, że nie ma żadnych szans, bo Iran jest świetnie przygotowany, uzbrojony, jest prowadzony przez ludzi, którzy mają głowę na karku i wtedy wezwali na pomoc wujka sama i wujek sam zakończył w czerwcu wtedy konflikt izraelsko-irański. W tym roku wydarzyło się to samo, tylko na większą skalę i to jest porażka pod wieloma, pod wszystkimi w sumie względami.
1: No właśnie, czy w ogóle Trump jest w stanie z tego wyjść politycznie? Z tej wojny.
2: No, on stara się z tego wyjść w tej chwili, mówiąc, że rozejm czy koniec wojny, nie wiem jak to traktować, bo Izrael jakoś chyba nie bierze pod uwagę, że ta wojna się skończyła. To już trzeba to uznać chwilowo za nie wiem, jakieś chwilowe zawieszenie broni, myślanie za koniec wojny. Trump stara się to ubrać w takie szaty, że doprowadził do pokoju i stworzył specjalny fundusz odbudowy Iranu i w tym funduszu będą brały udział firmy komercyjne, które tam będą odbudowywać ten Iran i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest wersja amerykańska na uspokojenie, myślę, w nastroju w USA, a wersja irańska, myślę, jest bliższa prawdy, gdyż Iran mówi o tym, że owszem, powstał fundusz, to jest fundusz, po co się pokrywa, bo i Trump, i administracja Trumpa oraz rząd irański mówi o funduszu w wysokości 300 miliardów dolarów, które mają być...
1: Ale to oczywiście pieniędzy amerykańskich.
2: No tak.
1: Z budżetu amerykańskiego.
2: No tak, bo Iran mówi, że to są reparacje wojenne. Że Iran wynegocjował sobie 300 miliardów reparacji wojennych. No więc suma 300 miliardów jest na stole.
1: No to dużo, to jest duża kwota, umówmy się.
2: No to jest duża kwota, ale jak przypomnimy sobie, że Amerykanie wydali na tą wojnę trwającą od marca, czyli tam 3 miesiące, jeżeli dobrze liczę, wydali ponad 100 miliardów dolarów.
1: Czyli a teraz jeszcze
2: 300, czyli mamy 400 miliardów dolarów, a to jest większa suma.
1: Czyli prawie pół biliona, ale i tak naprawdę wydając tak duże pieniądze, znaczy no potencjalnie jak jeszcze wydadzą, nie politycznych korzyści praktycznie nie mają żadnych, no bo Iran, no może tak, z tego co czytałem, Iran się nie zgadza na wstrzymanie tych swoich badań nad bronią jądrową, tak? Czyli
2: A dlaczego miałby się zgodzić?
1: No nie wiem, no bo Trump tak chce i Stany Zjednoczone oraz Izrael. No i też Unia Europejska nie chce, żeby Iran miał broń atomową. Dlatego się powinni zgodzić.
2: No ale Iran to nie jest Polska, w której no, ktoś tupnie nogą i się wszyscy chowają po krzakach, tylko to jest dumne, mające tysiące lat państwo, które jest zarządzane przez ludzi, którzy czują się Irańczykami. Jakby to nie zabrzmiało, to są patrioci perscy. Oni budują swój kraj i nie mają powodów żadnych, żeby słuchać kogokolwiek poza nimi samymi, tak? Trump wydał, wydał ponad 100 miliardów dolarów na odblokowanie cieśniny Ormus, która nie była zablokowana przed wydawaniem tych pieniędzy, bo ona była otwarta, tak?
1: No tak,
2: była
1: tak.
2: Otwarta. Czyli... Wszyscy pływali jak chcieli, no i pojawił się Trump z Netanyahu. Netanyahu wydał ponad 100 miliardów dolarów amerykańskich, z amerykańskich podatków na zablokowanie cieśniny Ormus.
1: I teraz trzeba znowu 100 miliardów, żeby odblokować.
2: No teraz trzeba 300 miliardów, żeby to odblokować. No super biznes, tak? Tylko, że to jest jeden z elementów. Myślę, że istotniejszym elementem jest to, że Stany Zjednoczone straciły kompletnie szacunek w regionie. I gdyby polscy politycy mieli łby na karku i byli samodzielnie myślącymi ludźmi, to wyciągnęli też z tego wnioski, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie i u nas w Europie Wschodniej troszkę jest analogiczna.
1: Pod jakim względem?
2: Pod takim względem, że po 1989 roku Rosjanie zgodzili się na rozpuszczenie swojego imperium trochę w zamian za umowy z Amerykanami, którzy mówili, że nie powstaną żadne bazy wojskowe w Europie Wschodniej.
1: No tak było.
2: Stałe, stałe bazy. Amerykanie stworzyli te bazy takie rotacyjne.
1: No tak, są rotacyjne.
2: Zbliżyli się do granicy Rosji. To samo wydarzyło się na Bliskim Wschodzie. Amerykanie potworzyli bazy wojskowe na całym Bliskim Wschodzie. Wszyscy sąsiedzi Iranu mieli bazy amerykańskie wojskowe. I nagle w marcu tego roku okazało się, że te bazy nie mają za zadanie nikogo chronić, tylko za zadanie mają atakować. Mało tego, te bazy zostały wykorzystane do ataku bez informowania o tym państw, w których te bazy się znajdowały.
1: Bo tam bazy są w Pakistanie, tak?
2: No w Pakistanie już nie, bo i tam się pokłócili jakiś czas temu, ale cała ta Arabia Saudyjska, Emiraty, no tak. Katary i tak dalej, tam były bazy, bo w tej chwili Iran je zlikwidował, tak?
1: No to ostrzeliwał je,
2: i tak. Nikt nie pytał tych państw, w których były te bazy, czy oni w ogóle chcą brać udział w tej wojnie, tylko użyto ich do tych baz do ataku na Iran. W efekcie tego doszło do ogromnego kryzysu, te bazy zostały zniszczone, infrastruktura zajmująca się wydobyciem ropy i eksportem ropy z krajów arabskich została uszkodzona, Ormuz zostało zablokowane i generalnie nastąpiła sytuacja, w której... No, te państwa arabskie zorientowały się, że de facto wydawały miliardy dolarów, to były setki miliardów dolarów, które wydawały do państwa na zbrojenia, na bazy, bo to one same budowały te bazy, same utrzymywały te bazy, żeby być bezpiecznymi, że te wszystkie bazy służyły tylko i wyłącznie polityce Izraela. Bo to Izrael na tym finale miał zyskać, a nie te wszystkie
1: no
2: państwa.
1: Właśnie, czy tam się nie przeliczył w tej wojnie? No można było się wcześniej spodziewać, że już ten atak nastąpi, no bo jednak to natężenie tej propagandy już było tak duże, że to było wiadomo, że ona wybuchnie. Ale dlaczego Amerykanie nie prowadzili tej wojny? No bo Amerykanie oczywiście samimi bombardowaniami nie mogliby jej wygrać. Musieliby zrobić inwazję lądową, na co oni się... No jednak nie zdecydują, bo mają bardzo złe wspomnienia jednak z tych inwazji lądowych. To dlaczego Trump to zrobił? To jest nieracjonalne. Niektórzy twierdzą, że po prostu, że on troszeczkę na pasku Izraela jednak chodzi.
2: No tak to wygląda, niestety. Przypomnijmy, że z armii amerykańskiej zostali zwolnieni wszyscy specjaliści, którzy mówili, że to się źle skończy. Dokładnie opisując, jak się skończy atak na Iran, nawet rakietowy. Atak na teren Izraela w ogóle nie wchodził w rachubę, bo to ukształtowanie terenu w Iranie no, po prostu wyklucza ekspansję taką militarną poprzez wysłanie nam wojska. Na samym początku myślę, że Kurdowie są ważnym tutaj czynnikiem, bo to musimy cofnąć się do marca, tak? Kiedy Amerykanie próbowali znowu przekupić Kurdów, żeby ci rozpoczęli rebelię w Iranie. Ale Kurdowie poza małymi grupkami jakimiś typu, nie wiem, 50 ludzi, bo tam są różne te milicje kurdyjskie, to główne grupowania kurdyjskie powiedziały nie. Wy już nas oszukaliście tyle razy i przypomnieli Trumpowi jego wypowiedź dosłownie sprzed kilku miesięcy wtedy, bo to był koniec zeszłego roku, kiedy Trump powiedział, ale przecież kurdowie dostali od nas pieniądze, zapłaciliśmy za to, że ich zabijano, więc w ogóle o co chodzi, tak? A chwilę później sobie przypomniał, że są kurdowie. Kurdowie się wypieli. Jest tam jakieś plemię, ekipa, która z kolei na południu Iranu funkcjonuje, teraz nie pamiętam jak się nazywają. Co jest z Lekitami zresztą, mając zabawne w nazwie. Oni mieszkają na terenach i Pakistanu, na przygraniczu, w pograniczu pakistańsko-irańskim. Irańsko-pakistańskim i też próbowano ich użyć, żeby wszczęli rebelię, tylko że wtedy Pakistan poinformował, że no, nie za bardzo jest to możliwe, gdyż ci tam ludzie mieszkający, ci ekstremiści lokalni rozpoczęli jakąś eskapadę militarną pół roku wcześniej. I większość z nich już nie żyje. Więc to wygląda na to, że generalnie wywiad amerykański w ogóle zaspał, tylko jak się weźmie pod uwagę to, że Trump administracja Trumpa zwalniała z pracy wojskowych, którzy uważali, że to jest kompletnie nonsensowa sytuacja, no to jest wina spada Trumpa, tak. No, Amerykanie wydali setki miliardów dolarów na eskapadę, która nic kompletnie im przyniosła. Mało tego, w tej chwili, kiedy za wszelką cenę chcą zaprowadzić pokój, mają swojego, jak to określić, żeby to ładnie zabrzmiało, a nie zabrzmiało nieładnie, sługusa? Nie, bo to nie jest sługus, ma Izrael, tak? Który wprost powiedział Trumpowi, że żadnego końca wojny nie ma, żadnego zawieszenia broni nie ma i cały czas bombardują i niszczą Liban, tak?
1: Tak, tak, tak.
2: Liban, który wygląda powoli jak Gaza. Ja w Politico.tv dwa dni temu pokazałem fragmenty nagrań w serwisie informacyjnym, który prowadzę. Nagrań, jak wygląda dzisiaj w południowy Liban. To wygląda jak Gaza. Po prostu Żydzi mordują wszystkich, jak leci. Niszczą miasta, niszczą wioski. Co ciekawe, tam głównie mieszka ludność chrześcijańska i ich mordują w pień. Te awantury, to jakaś skandal sprzed kilku tygodni, jeżeli ktoś nie pamięta, to przypomnę mu, polegający na tym, że wojsko izraelskie zniszczyło posąg Chrystusa.
1: A było też.
2: I nagle wybucha awantura, oni to robią codziennie. Niszczą kościoły chrześcijańskie, które mają tysiące lat, po prostu wysadzają to w powietrze, po prostu wszystko zrównują z ziemią. No i Izrael powiedział, że oni nie widzą powodu, żeby zakończyć tą wojnę. A Ben Shapiro, nie pamiętam jak się nazywa, ten Ben jakiś taki minister rządu Netanyahu, powiedział wprost, że nie skończą tej wojny, dopóki, i tutaj praktycznie cytuję, nie wymordują wszystkich kobiet i mężczyzn i dzieci, które tam mieszkają. Także myślę, że w tej chwili...
1: A świat
2: wiedział, nic nie powiedział.
1: Znaczy tak? Nie, świat może nie jest cicho, bo rzeczywiście te protesty się odbywają, ale to są protesty jakiś... takich skrajnych grup, ci główni rozgrywający na świecie, nie widzą w tym problemu. Nie jest to temat.
2: No ale weźmy pod uwagę, że Polska w głośno mówi o tym, że jest w sojuszu z dwoma państwami nazistowskimi, tak? Z Ukrainą i z Izraelem. Pan Kaczyński mówi, że Izrael jest forpocztą naszej kultury na Bliskim Wschodzie. Pan Nawrocki powiedział całkiem niedawno, że to są nasi sojusznicy. I wypowiedzi polityków PiS-u w tym tonie są czymś ciągle nagminnym. Więc jeżeli państwa zachodnie tolerują ludobójstwo, to się niech później dziwią, jeżeli to ludobójstwo przyjdzie do nich, tak? I wiele osób mnie zrzuca, że ja mówię w opisie tego i wyłącznie. Powiem szczerze, że od strony Tuska nie spodziewałem się nigdy niczego dobrego. W związku z tym rzeczy, które opowiadał, nigdy nie biorę pod uwagę, bo po prostu często kłamie. A po ludziach z PiS-u spodziewać by się można było, że jednak stoją po jasnej stronie mocy, no ale jasną stronę mocy to pan z kolei Błaszczak tak powiedział, to jest jasna strona mocy Izrael. No dla nich jasną stroną mocy są ludobójcy z Tel Awiwu i z Jeruzalem. No niestety.
1: No tak, jeszcze tak kończąc, już wracając na nasze podwórko, nie wiem, czy korzystałeś może z tego saloniku VIP-owskiego przy Sorze? Też byłeś tam korzystającym, czy nie?
2: Nie, ja w tym szpitalu chyba nie byłem, z tego co pamiętam, ale wiem, że takie saloniki są w większości warszawskich szpitali, nie tylko warszawskich. To jest jeden szpital, który się wyłożył na łopatki, bo tam został zatrudniony młody chłopak, który poza tym, że zarabiał miliony, nie pracuje. cytując, bo do tego to się sprowadzało, wpadł na pomysł, że będzie tym, że będzie radnym, a radni muszą publikować swoje zadania podatkowe, jak ktoś się zainteresował, skąd ma tyle pieniędzy, tak? Ale takich przypadków już znajdują dziennikarze coraz więcej i cały ten światek lekarski też jest, to jest jak cały nasz kraj, objęty korupcją. Myślę, że powiem Ukraińcy, że są skorumpowani. No my jesteśmy skorumpowani tylko na jakiś taki mniej widoczny sposób, bo wojny nie prowadzimy. System ochrony zdrowia w Polsce należałoby kompletnie wyzerować, ale to jest temat chyba na dłuższą dyskusję, ja tutaj no nie tak, czuję się na tyle silny, żeby teraz o to opierać, ale takie saloniki są praktycznie w każdym szpitalu, no, gdzie VIP-y, czyli znajomi polityków, dostają błyskawiczną pomoc, a normalnie ludzie umierają na SOR-ach. Tak? To jest skandal i myślę, że to powinno być dalej grzane i żadnego rodzaju ordery odbierane, a inne sytuacje nie powinny zdejmować tego tematu jako celu głównego mediów. Bo to jest jak, tak. To jest jak soczewce cały nasz kraj. Bo
1: to
2: podobny
1: tak, tak, bo to dotyka każdego obywatela. Ja też niestety ostatnio byłem na SOR-ze, czekałem 6 godzin i nawet prześwietlenia mi nie zrobili. I co się skończyło ciężką kontuzją niestety, bo miałem naderwany mięsień i nie wiedziałem o tym tak naprawdę.
2: To rozumiem, że po znajomości jak tylko 6 godzin.
1: Tak, tak, tak. No mogłem przecież dłużej, mogłem tam jeszcze spać. Tak.
2: Znaczy, ale to jest problem, który jest ogólnopolski, to nie chodzi tak, tylko
1: tak.
2: O szpitale.
1: Ja też tak myślę, że tutaj akurat złapali ich i złapali tak za rękę, złapali Trzaskowskiego, tak, no, który okazało się, że dostał informację, a potem się tłumaczył, że on powiedział, że ona nie przyszła oficjalną drogą, czyli ktoś oficjalnie miał to napisać w piśmie z pieczątką.
2: Tak, tak, tak.
1: Nie,
2: tak,
1: no to jest oczywiście skandal.
2: Ale
1: tak?
2: Ja mówię, że kwestia szpitali nie jest tematem odosobnionym, bo tam jest Naczelna Izba Lekarska, która de facto pilnuje, żeby ten system korupcyjny działał w najlepsze. W sądownictwie mamy to samo. W policji mamy to samo. W armii mamy to samo. Wszystko, co państwowe w Polsce jest oparte na tym samym systemie, że awansowani są znajomi królika, a ludzie, którzy no, nie są znajomi królika, najczęściej im tracą pracę albo zarabiają jakieś psie grosze. Także
1: no właśnie, i teraz jest... takie, może pytanie takie na koniec, to kto ma tego państwa bronić tak naprawdę? Bo pojawia się, jest taka dyskusja, jak się robi sondaże, czy jakby wybuchła wojna, to czy byś bronił swojego kraju? I w Polsce większość ludzi nie broniłaby. Nie broniłaby.
2: No ale dziwi się tym ludziom?
1: Coraz mniej się dziwię, tak. Coraz mniej się dziwię.
2: No, czego mam bronić? Początek naszej rozmowy. Większość PKB polskiego to są firmy, które nie płacą w Polsce podatków. Ale są ujmowane jako PKB polskie. Większość firm w Polsce jest zagraniczna. Czego mam bronić? Zachodnich koncertów? Mamy być Ukraińcami, którzy zabijani są masowo na froncie w obronie oligarchów? Mamy iść na wojnę, żeby bronić skorumpowanych urzędników? Skorumpowanych polityków, którzy nie działają na rzecz Polski, bo gdyby działali na rzecz Polski, to całkiem inaczej by to wyglądało. Ja się nie dziwię ludziom, że mówią to, co jest oczywiste, że nie zamierzam bronić nie mojego państwa, bo ja Polska
1: czyli,
2: jest moją ojczyzną.
1: Czyli może tak, należałoby bronić Polski, ale nie tego systemu, nie tej ekipy, nie tych ekip, które tutaj od Polską rządzą
2: no
1: od 30
2: tak,
1: lat.
2: No, na tym to polega, no. Że będziemy bronić własnych rodzin, własnych miejscowości, ale w myśl o tym, że bronimy jakiejś wielkiej Polski, nie ma wielkiej Polski. Mi się zarzuca, teraz widziałem jakiś taki materiał, ktoś w internecie zaczął pomstować na mnie, że ja mówię, że Polski nie ma, no ale kraju nie ma. W tym kraju istnieje tylko aparat przymusu. Aparat podatkowy, aparat policyjny. A reszta po prostu no, tak, nie działa. No, szkolnictwo
1: znaczy, państwo,
2: nie działa.
1: Tak, państwo represyjne jest w Polsce. No. Dosyć mocno, no. Coraz mocniej rozwijane. Szczególnie widać to po tej aferze z tą urzędniczką, tak, która dała mandat 2,5 tysiąca złotych za to, że tam dwie krewetki były na pizzy.
2: Ale
1: tak, tutaj to pokazuje też pewną rzecz, że duża część opinii publicznej uznała, że tak to jest prawidłowo. I w ogóle, czyli że dobrze, że taki mandat i że Stanowski źle ją tutaj ocenił. Ale jeszcze mam też ostatnio takie inne spostrzeżenie, że duża część tych mandatów to ona jest z donosów. Na przykład przecież też ostatnio był taki przypadek, ale one no, są często, że jakieś dzieci powiedzmy sprzedają lemoniadę gdzieś tam przy ulicy Tak. Jest donos na Straż Miejską. Źle samochód zaparkujesz, nikomu on może nie przeszkadza, ale jest donos. I na przykład ja też ostatnio jakieś tam maty dostałem, bo był donos. Może to nikomu nie przeszkadzało, ale był donos. I tych donosów jest bardzo dużo. I wygląda na to, że no tutaj niestety muszę coś powiedzieć źle o Polakach, że to jest taka zła cecha, która się rozwija. To podczas wojny się nazywało szmalcownictwo, tak? Czy coś takiego. To źle to wygląda tak naprawdę. Nie wiem, co się...
2: Ale to jest wspierane przez państwo polskie przecież. To są ci słynni sygnaliści, którzy zostali nagle po prostu otoczeni jakąś wielką ochroną. Czasem zdarzy się sytuacja taka, jak w przypadku teraz tych szpitali, kiedy to zadziała w sposób pozytywny, ale 99% takich zgłoszeń to są donosy jakichś ludzi o nikczemności strasznej, głęboko w nich zawartej.
1: Dobrze, musimy...
2: System wspiera w Polsce nosicielstwo, no to czemu się dziwimy? Tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, aparat represji w Polsce jest świetnie rozwinięty. I to jest część tego aparatu represji. Tak zwani ormowcy. Za komuny też tacy byli.
1: Też byli tak i podczas okupacji wcześniej. No, musimy się powoli kończyć, bo już 14. Mieliśmy jeszcze tam czas na piosenkę, to już chyba nie wiem, czy to się uda. No nie wiem, może jakiś optymistyczny akcent, może przyjdzie kiedyś ta Wielka Polska. Ludzi wielkich, ludzi, którzy mają aspiracje, ludzi, którzy chcieliby coś zrobić, zaistnieć.
2: Ale ta Polska istnieje przecież. Po prostu większość normalnych, znaczy większość Polaków to są normalni ludzie, bo to jest jakaś taka mniejszość, to jest wynarodowiona hołota, tak? To o nich mówiliśmy. Rządzący, ci te ich popychadła, donosiciele i tak dalej. Ale większość Polaków ma ogromne ambicje. Większość Polaków chce sobie fajnie funkcjonować. Większość Polaków chce żyć w silnym państwie. Dlatego tak dużym odzewem teraz to odebranie orderów w obliczu się odzwierciedliło. Dlatego rząd Tuska, który obiecywał, ale jednak skasował wszystkie ambicjonalne plany PiSu, bo były te plany i one były fajne. Jednak tylko, że oni ich nie wdrożyli, tak?
1: CPK jednak kontynuują na szczęście.
2: No błagam, no. Przecież nic nie zrobili przez 3 lata, tak? To jest PiS na wodę. Oni wtedy mówili, że po prostu wbijają łopatę i nie wbijają łopaty. To jest wszystko likwidowane. Więc my, Polacy, chcemy żyć w bogatym państwie. To jest wielkie imperium lechickie, o którym mówię po prostu od ponad już dekady, że my chcemy być imperium, tak? Tylko niestety system w Polsce polityczny jest tak skonstruowany, że w posłów, senatorów wybiera nam 2 emerytów. Kaczyński i Tusk. Tak. I ich grono zaufanych. I na kogo byśmy nie zagłosowali w czasie wyborów parlamentarnych, bo w przypadku prezydenckiej jest trochę inna sytuacja. I tutaj Nawrocki się jak na razie broni, mimo różnych wpadek licznych, to jednak się broni. To w przypadku wyborów parlamentarnych my głosujemy na ludzi, których wskazało 2 emerytów. Tak. Jak spojrzymy na ludzi zasiadających w Sejmie, to się przypatrzmy i zastanówmy się, czy tym ludziom byśmy dali podtrzymać, nie wiem, na przykład patyk, albo nie daj Boże dziecko dali do podtrzymania, albo portfel. No nie.
1: No raczej nie.
2: Przecież większość tych polityków jest po prostu, powinno siedzieć w psychiatrykach, a nie w ławach sejmowych.
1: No na pewno są to ludzie bez jakichś większych aspiracji, tak, to widać.
2: No i często wyjątkowo głupi obraz. No. Nie będę podawał nazwisk, bo każdy pewnie
1: każdy wie niestety.
2: Stuzin, tak.
1: Dobrze, no to nie wiem, no to może życzmy, żeby jednak coś się w tej Polsce zmieniło. No mam nadzieję, że to, znaczy sprawy idą ku lepszemu i no to odebranie tego orderu jest jakimś takim może przykładem tego.
2: Dobre, pozytywne jest to, że coraz więcej Polaków zauważa to, że nie ma państwa, tak? I że w związku z tym trzeba się organizować w małych sieciach, które się łączą w większe sieci. Jak dojdzie naprawdę jakiegoś dużego zagrożenia państwa, to istnieje szansa, że ta taka sieć podziemna Polaków będzie w stanie utrzymać to państwo jako coś istniejące na dłuższą metę, tak? Tylko niestety będzie trzeba wtedy używać dużo wapna, żeby zlikwidować zagrożenie w postaci ludzi, którzy doprowadzili do sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, a znajdziemy się w jeszcze gorszej, jeśli oni dalej będą rządzić.
1: No dobrze, może tym akcentem zakończmy. Dobrze, to jest jeszcze optymistyczne. To jeszcze przyjmuję. Także Rafał Kaniewski, Radio Solidarność. Moim gościem był Rafał Otoka-Frąckiewicz.
2: Pozdrawiam państwa serdecznie i dużo optymizmu życzę, bo naprawdę nie jest źle. Bo to, że sobie uświadamiamy na przykład, nie wiem, że nie mamy nogi, no to nie jest odkrycie jakieś wielkie, ale pozwala nam stwierdzić, potrzebujemy czegoś, żeby jednak biec. Także jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Naprawdę jest dobrze.
1: Okej, okay, dobrze. To dziękuję Rafale za rozmowę i dziękuję widzom i
2: wzajemnie.
1: Słuchaczom.
2: Dziękuję za zaproszenie. Kłaniam się nisko.
1: Dziękuję w takim razie. Do usłyszenia.
2: Pa.

0: Reklama.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
6: Karol Maurycy de Talleyrand.
5: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
7: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem na Nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
13: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
12: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
13: Zaprasza Fundacja Art Bene.
0: Po reklamie.
5: Nieregularnik literacki.
14: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
5: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
15: Dzień dobry, kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert, a mam honor gościć przed mikrofonem panią Sylwię Trojanowską.
16: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
15: Porozmawiamy o jej najnowszej powieści, zatytułowanej Król Tanga, powieści biograficznej, odkurzającą pamięć Tadeusza Millera, najpopularniejszego piosenkarza w pierwszych 2 czy nawet 3 latach powojennych, kiedy jeszcze nie zagościł Sestralizm na antenie, tylko jeszcze śpiewaliśmy tanga, tańczyliśmy w foxtrotach, slow foxach, charlestonach i innych tego typu melodiach swingowo-dixielandowych często. Ja o tym wokaliście dowiedziałem się z audycji Polskiego Radia, którą prowadził inżynier Jan Zagozda wiele lat. Lubię szum starej pryty, nazywała się, była emitowana na antenie Trójki. Jan Zagozda był wielkim fanem Tadeusza Millera. Słuchał go jako uczeń gimnazjum, jako licealista na prywatkach, na takich dancingach, tańczył do jego melodii. A jak pani zetknęła się z tą postacią, jak powiadam, zapomnianą?
16: Tadeusz Miller to jest postać rzeczywiście zapomniana. W Szczecinie, w którym rozpoczynał swoją niezwykłą karierę, też nie był znany. Ja 2 lata temu jeszcze nie miałam pojęcia o Tadeuszu Millerze. Kiedy nagrywałam podcast z dziennikarką, z Ewą Molendą, to po tej naszej rozmowie Ewa podeszła do mnie i mówi, wiesz co, Sylwia, ja kiedyś zrobiłam taki reportaż radiowy o bardzo ciekawej postaci, o zapomnianym piosenkarzu, Tadeuszu Millerze. No i zaczęła mi opowiadać tę historię. Ja słuchałam, a potem poprosiłam ją o link do tego reportażu i od razu po wyjściu przesłuchałam ten reportaż. No i coś się wydarzyło we mnie, coś takiego, co czuję zawsze, kiedy trafiam na jakąś historię, bo ja tak summa summarum nie szukam historii. Mam takie wrażenie, że zostawiam otwarte oczy, uszy, zmysły i te historie po prostu w jakiś sposób do mnie docierają. Tak było właśnie też z Tadeuszem Millerem. Potem poprosiłam o kontakt z rodziną, z synem Tadeusza Millera. No i tak to się zaczęło.
15: No właśnie, wspomnieliśmy tutaj o szczecińskich tropach Tadeusza Millera. W Szczecinie mieszkał kilkanaście miesięcy. Wcześniej były różne adresy urodzenia: Lwowski, potem Wielkopolska, Warszawa, w której przeżył II wojnę światową, okupację. I właściwie jego pierwsza piosenka, która wprowadziła go na parnas polskiej muzyki rozrywkowej, wiązała się z Warszawą podnoszącą się z ruin, z gruzów. Kompozytorem i autorem tej piosenki był Wacław Brzeziński junior. A ona nazywa się Idziemy znów nowym światem.

nowym światem, kochanie. Neony lśnią, dźwięką dzwonią tramwaje. Krakowskie i marszałkowskie.

0: nas. Warszawo, żyj, młodość swą oddaliśmy ci. Nie płacz, mila, tak chciał los.
1: Piosenka arcywarszawska, no, łamiąca serce warszawiaków w roku 1946. Tadeusz Miller mieszkał już wówczas w Szczecinie. Wcześniej był chwilę w Koszalinie. No można powiedzieć, że chyba w tym Szczecinie czuł się dobrze. No tam wraz z małżonką zacumował, można powiedzieć. Coś wiadomo, dlaczego akurat Szczecin? Czy to był czysty przypadek rozbitków po II wojnie światowej, polskich rozbitków szukających nowego, bezpiecznego schronienia, azylu na skutek okoliczności historycznych, zrujnowanych domów wcześniejszych swoich po prostu?
2: Myślę, że Szczecin to nie był ich pierwszy wybór. No zresztą wiadomo, że tuż po wojnie pojechali do Koszalina i tam próbowali budować sobie to nowe życie powojenne, ale tam w Koszalinie nie mieli szczęścia do mieszkania, nie dostali samodzielnego mieszkania i kiedy Luna z Tadeuszem dowiedzieli się, że w Szczecinie te mieszkania stoją, że Szczecin zaprasza każdego i każdemu zapewni samodzielne mieszkanie, to wtedy oboje, już jako małżonkowie, no bo w trakcie wojny w 1940 roku oni wzięli ślub, jako małżonkowie trafiają do Szczecina. Jest to dokładnie 2 lutego 1946
1: Znamy
2: roku.
1: Znamy dokładną datę.
2: Znamy dokładną datę. Wynika to z listu Tadeusza Millera. W przeciągu miesiąca rzeczywiście otrzymują nominację na mieszkanie i to mieszkanie znajduje się przy ulicy Śląskiej w Szczecinie. To jest centralna część miasta. W kamienicy na 2. piętrze. I w ciągu tego samego miesiąca też oboje podejmują pracę. Pracę biurową. Luna w centrali weterynaryjnej, a Tadeusz w Radio Szczecin.
1: No właśnie, droga do na estradę przed mikrofon. Przed mikrofon taki muzyki rozrywkowej. Wiodła poprzez radio. No miał bardzo dobry głos. Miał inklinacje, już wykazywał wcześniej artystyczne inklinacje. Ale dwa słowa powiedzmy może o jego korzeniach. Wspomniałem tutaj o Lwowie, tam się urodził.
2: Tak, urodził się we Lwowie, mieszkał z rodzicami przez pierwsze 6 lat życia w Szczercach. I w 1921 roku razem ze starszym bratem i z rodzicami oraz z gosposią wyjechali do Wielkopolski i osiedlili się w Golinie Wielkiej. To jest wieś tuż obok Bojanowa, Leszna. Generalnie jego rodzice Tadeusza byli nauczycielami. Ojciec był dyrektorem szkoły w Golinie Wielkiej, natomiast mama była nauczycielką. Myślę, że tam po raz pierwszy Tadeusz zetknął się z, znaczy może nie tyle zetknął się, co dostrzegł to, że kocha śpiewać. Bo on ponoć nigdy śpiewania nie odmawiał, od zawsze śpiewał, był bardzo muzykalny. Bardzo ważne jest też to, że rodzice rozwijali ten talent, że on pobierał naukę gry na fortepianie. On grał i na fortepianie, i na gitarze, więc to jest na pewno zasługa rodziców. Rodzice bardzo chcieli, żeby dzieci były dobrze wykształcone. O to bardzo dbali. Być może takie tropy też były, że w Bojanowie on pobierał lekcje śpiewu. Tego nie wiemy, bo być może to było też w Rawiczu, a może jakiś naturszczyk go tego uczył w Golinie Wielkiej. Nie mamy potwierdzenia w tym zakresie. Faktem jest, że śpiewał, że kochał to robić i na pewno gdzieś tam z tyłu głowy była taka myśl, że może uda się coś więcej w tym zakresie zrobić, bo kiedy on rzeczywiście już trafia do Warszawy, to wiemy też, że on gdzieś śpiewał, że on śpiewał w jakichś knajpkach, restauracjach, że próbował swoich sił, ale jednak bez większych sukcesów.
1: Przenieśmy się zatem do Szczecina powojennego. Portowe światła są tam widoczne i taki tytuł ma szlagier w interpretacji Tadeusza Millera, do którego słowa napisał Henryk Herold, brat Władysława Szpilmana, Henryk Szpilman, zamordowany w obozie zagłady w Treblince. Piosenka przedwojenna, ale Tadeusz Miller śpiewał ją, jak wiele zresztą swoich utworów, po wojnie.

0: W Szczecinie wspomniała Pani o tym, że znalazł swoje mieszkanie, przystań, azyl, dostał mieszkanie. Ten dom przetrwał do dzisiaj?
1: Tak, tak, jest pięknie odrestaurowaną kamienicą. Dostała ta kamienica nowe życie, jest zamieszkała i z tego co wiem, już pierwsze wycieczki śladami znanych Szczecinian prowadzą na ulicę Śląską 20 i turyści są informowani właśnie o tym, że w tej kamienicy mieszkał Tadeusz Miller.
0: Warto by może zamieścić tam jakąś tablicę informacyjną, tak samo jak uważam, że zdecydowanie Szczecin powinien mieć ulicę Tadeusza Millera.
1: Takie są pomysły i wierzę w to bardzo mocno, że w niedługim czasie to się zmieni i będzie ulica, czy też rondo Tadeusza Millera. Będzie jakieś miejsce upamiętniające tego niezwykłego artystę.
0: No przyczyni się zapewne do tego pani książka pod tytułem Król Tanga, opublikowana nakładem wydawnictwa Marginesa, o czym nie wspomniałem. Wróćmy do Szczecina Anno Domini 1946. Radio Szczecińskie. No nie od razu zaczął tam śpiewać chyba. Najpierw był speakerem, lektorem, wiadomo co tam robił?
1: Wiadomo co tam robił. Świadczą o tym dokumenty, które się zachowały, ponieważ żona Tadeusza, Luna, bardzo skrupulatnie dbała o to, by naprawdę żaden kawałek papieru, który dotyczył Tadeusza, nie zginął. A zatem wynika z tego, że został zatrudniony jako urzędnik, zajmował się zaopatrzeniem, czyli absolutnie nie dotyczyło to pracy przy mikrofonie, ale na pewno ta praca przy mikrofonie go elektryzowała. On przyglądał się ludziom, którzy nagrywali, którzy przede wszystkim śpiewali, prowadzili audycje na żywo, bo wtedy te audycje były na żywo. Na pewno uczestniczył w próbach, jeśli takie się odbywały, bo wszystko to, co dotyczyło śpiewania, bycia przy mikrofonie, to był jego żywioł. Zdarzyło się tak, zresztą może inaczej. Szczecin w tamtych czasach, mamy rok 46, to było miasto niepewne. Ludzie przyjeżdżali z otwartą głową, myśląc o tym, o rany, to jest takie miejsce moich marzeń, na pewno uda mi się tutaj zbudować nowe życie, rozpocząć coś od początku. Natomiast okazywało się dla wielu osób to miejsce niedopasowane do ich, czy też nie takie, jak sobie wyobrażali. Dlaczego? Dlatego, że Szczecin w tamtych czasach był pełen gruzów, był niebezpieczny. Szajki niemieckie utrudniały życie Polakom, jak tylko mogły.
0: Przecież, również czerwonoarmiści.
1: Tak. Ale myśląc tutaj o tych szajkach niemieckich, to też było takie dla mnie bardzo zaskakujące, kiedy pierwszy raz wiele lat temu o tym przeczytałam, że Polacy jak przyjeżdżali już na dworzec centralny, wsiadali do tramwaju, w którym mogło nie być szyb. Na początku tak było, że tych szyb nie było, były to deski i to nie dlatego, że nie było szkła, nie było szyb. Oczywiście, no były problemy aprowizacyjne ze wszystkim, ale bardziej ze względów bezpieczeństwa, dlatego, że Niemcy strzelali do tramwajów. W tramwajach, w tych deskowanych szybach były ślady po kulach. A zatem dla bezpieczeństwa robiono te okna, zabijano te okna deskami. No i do takiego ciemnego tramwaju, z ciemnego pociągu, którym przyjechali z Koszalina do Szczecina, wsiadają do ciemnego tramwaju z takimi małymi lufcikami, dojeżdżają do Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, widzą po drodze naprawdę zwaliska cegieł, widzą żebra pozostałe po budynkach, widzą ludzi, którzy idą z tobołkami, wcale nieradosnych ludzi, ludzi zmęczonych, udręczonych. To nie był dobry widok. I oni jednak postanowili tam zostać. Być może pomogło im też w tym to, że krewna Luny, Basia Ulanowska, która tam już mieszkała od 45 roku, bardzo ich mocno wspierała w

0: zaopatrzeniem stał się piosenkarzem. W ciągu miesiąca. To jest tak jak bajka brzmi.
1: Taka
0: ale
1: amerykańska
0: taka,
1: kariera,
0: tak,
1: prawda?
0: Taka fairy tale, po prostu niezwykła opowieść, ale tak rzeczywiście było.
1: Czyli te perspektywy były raczej bardzo optymistyczne, świetlane nawet bym
0: dla,
1: rzekł.
0: Dla niego, tak.
1: Prawda?
0: Na pewno tak. On dostał szansę zaśpiewania, bo ktoś po prostu zniknął. Ktoś przyjechał, przeraził się tym Szczecinem, piosenkarz w sensie, czy piosenkarka, nie wiemy na czyje miejsce on wskoczył, no i jemu zaproponowano, że słuchaj Tadeusz, może byś zaśpiewał, mamy wakat, niedzielny koncert życzeń, wchodzisz, no... On nie odmawiał śpiewania.
1: I to był strzał w dziesiątkę.
0: Tak.
1: Ten status mu się zaczął poprawiać, zyskał popularność, uznanie. No i ten właśnie, to siedlisko. A propos tego siedliska, to teraz przypomnijmy piosenkę Mały Biały Domek, to jakby korespondująca z tym fragmentem naszej rozmowy. Piosenka Zygmunta Lewandowskiego do tekstu Władysława Gena, czyli Władysława Królikowskiego, tekściarza zamordowanego w obozie koncentracyjnym w Stutthof.

0: śmiechu jesteś zawsze ty.
1: Ale trzeba jeszcze powiedzieć o jednym mieście, w którym właściwie chyba nie mieszkał, nie licząc czasów studenckich, ale po wojnie Poznań bardzo pomógł w jego karierze. Ale jeszcze wspomnijmy może o tej nauce akademickiej, bo to też są pewne niedomówienia ciągle na ten temat.
2: Tak, Tadeusz studiował w Poznaniu. Być może wybrał Poznań ze względu na swojego ojca Władysława, który do Poznania służbowo jeździł. On był prezesem Wielkopolskiego Oddziału Pszczelarzy. Był zapalonym pszczelarzem, zresztą w Golinie Wielkiej prowadził ule. Miał też nawet, i to była ciekawostka, w ogóle widziałam niedawno zdjęcie, jak to fantastycznie wygląda, taki wóz. Ja bym powiedziała, że to wóz drzymały,

0: którym, czyli takie mobilne ule miał. Był pasjonatem tego pszczelarstwa i być może też zabierał Tadeusza do Poznania. Wydarzyło się tak, że Tadeusz poszedł na studia. Prawdopodobnie był to kierunek handel zagraniczny. Nie ocalały żadne dokumenty z czasów jego studenckich. Natomiast to są przekazy ustne, które świadczą o tym, że były to kierunek właśnie handel zagraniczny. Ocalały dokumenty dotyczące jego szkoły średniej. On kończył szkołę średnią też w Wielkopolsce, a mianowicie w Rawiczu. I mamy taki zapis z archiwum, że on jest w klasie maturalnej, że będzie przystępował do matury. To ocalało. Natomiast później po latach Tadeusz Miller wraca do Poznania. Wraca na zaproszenie Mieczysława Weimana.
1: Też zapomniana postać, która odżyła dzięki pani powieści.
0: Cieszę się bardzo, to dla mnie zaszczyt, że mogę ożywiać postaci na kartach powieści, postaci zapomniane, ale postaci, które są niezwykle wartościowe i wydaje mi się, że ich historia to jest taki przekaz uniwersalny, z którego my możemy dzisiaj czerpać. Choćby z tej historii Tadeusza Millera. To jest tak niesamowita historia, która mówi nam o kilku rzeczach. Dla mnie bardzo ważnym przesłaniem jest to, żeby otaczać się ludźmi, którzy nas wspierają, którzy dodają, dmuchają w nasze skrzydła, dodają nam energii i sił. W tych najtrudniejszych momentach wyciągają rękę, a w tych najwspanialszych cieszą się razem z nami. Taką osobą dla Tadeusza na pewno była jego żona Luna. Ona była niezwykłą osobą i na pewno bardzo wiele kariera Tadeusza Millera zawdzięcza właśnie jej. Natomiast wracając do Poznania i do tej arcyciekawej też historii, związanej z powrotem Tadeusza Millera do stolicy Wielkopolski, to wydarzyło się to tak, że on występował w kilku programach muzycznych, między innymi w Mozaice Muzycznej. I w tym programie, dokładnie w tym programie, usłyszał go Mieczysław Weiman, który skontaktował się z nim i zaprosił Tadeusza na próbne nagranie. Tadeusz oczywiście nie odmówił, jak to Tadeusz, chociaż miał wątpliwości, wiemy o tym, że miał wątpliwości, czy on podoła, czy da radę, czy to nie jest za dużo, czy tekst zna i tak dalej, i tak dalej. Luna na pewno tutaj go mocno wspierała, przekonywała, że skoro Mieczysław Weiman go słyszał, jak śpiewa, to jego głos jest właśnie tym głosem, którego on chce. Pojechał, zrobił wspaniałe wrażenie. No i tak można powiedzieć, zaczęła się jego ogromna kariera, jak na tamte czasy, ponieważ w przeciągu 10 miesięcy nagrał 63 utwory.
1: To jest sobie trudno wyobrazić, a najpopularniejszym utworem z jego repertuaru to był Kwiat paproci, niedługo mamy nas kupały, noc świętojańską, więc będzie chyba na czasie. Jak
0: można posłuchać,
1: ten utwór czeskiego kompozytora Kucha do słów Janiny Gilowej.

0: Chciałbym jeszcze wrócić, pani Sylwio, do małżonki Tadeusza Millera. Oni poznali się w okolicznościach dramatycznych jesienią 1939 roku.
1: Zgadza się. Tadeusz wracał po kapitulacji z frontu i porzucił ubrania żołnierskie. Jakiś kolejarz dał mu swoje ubranie i wszedł w stronę Warszawy razem z Mieczysławem Musilem, przyjacielem, towarzyszem broni. Mieczysław Musil zaprowadził go do mieszkania, w którym mieszkał razem z siostrą Luny, z Ireną. I jak się okazało, w tym mieszkaniu akurat wtedy była też Luna. Luna była studentką 5. roku weterynarii, doskonale znała się na opatrywaniu ran i zajęła się ranami, które miał Tadeusz. Siostra Tadeusza, Danuta, w reportażu radiowym bardzo ciekawie to ujęła. Powiedziała coś takiego, że Luna zajęła się stopami Tadeusza sercem, natomiast Tadeusz ze wdzięczności pokochał ją chyba. Więc to takie bardzo, bardzo ciepłe, bardzo serdeczne, ale rzeczywiście te stopy połączyły ich, ta tragedia wojenna, te rany. I kilka miesięcy później, bo 14 lipca 1947 roku na Marymoncie... 40 roku, oczywiście. Na Marymoncie wzięli ślub.
0: A czy wiadomo, gdzie mieszkali w Warszawie? Zachowały się jakieś adresy?
1: Nie,
0: czy to
1: nie,
0: jest nie do ustalenia?
1: Nie jestem w stanie tego ustalić.
0: Tak samo jak wiele wątpliwości jest co do ewentualnego udziału Tadeusza w konspiracji, co jest bardzo prawdopodobne, ale twardych dowodów nie mamy, chociażby z tego względu prawdopodobne, że jego brat był zaangażowany w działania podziemne i zapłacił za to życiem.
1: Tak, to też jest taka sytuacja bardzo trudna. Ta rodzina generalnie, jedna i druga, i rodzina Millerów i Kellerów ogromnie ucierpiała w trakcie wojny. Brat, starszy brat...
0: Kellerów, tylko dodam, to jest nazwisko panieńskie
1: Luny.
0: Żony.
1: Tak. Obie rodziny bardzo ucierpiały. Brat Tadeusza Zdzisław należał do takiej jednostki konspiracyjnej w Miejskiej Górce. Miejska Górka to jest miejscowość w Wielkopolsce, niedaleko Goliny Wielkiej, w której wychowywał się Tadeusz Miller. I Zdzisław wracał z młyna, gdzie ładowali akumulatory i wracał z tym akumulatorem ulicą. Najprawdopodobniej został zadenuncjowany. Hitlerowcy go złapali, on nie chciał powiedzieć, po co idzie i po co mu ten akumulator, i nie przyznał się do niczego. Był bity przez dłuższy czas, torturowany, został w końcu wypuszczony. Jego syn opowiadał mi o tym, jak go zobaczył, jak był wypuszczony, że nie był w stanie iść o własnych siłach, trzymał się, opierał się o ścianę budynku. No i 3 dni później zmarł. Był potwornie po prostu pobity. Jego organizm odmówił funkcjonowania, pomimo tego, że rodzina od razu zawołała, poprosiła pomoc lekarską. Więc Zdzisław zginął. Myślę, że Tadeusz był patriotą. Polskę miał w sercu.
0: No dobrze, jest to bardzo. 39 roku tak, walczył w końcu.
1: Tak, dokładnie. Jego ojciec zresztą też walczył w I wojnie światowej. Był też zasłużony dla Polski. To była naprawdę taka rodzina patriotyczna, więc wydaje mi się, że to było bardzo prawdopodobne, że Tadeusz też w jakiś sposób działał konspiracyjnie, ale nie mamy na to żadnych dowodów, żadnych informacji. Gdzieś w internecie pojawiają się takie wzmianki, że był ranny w trakcie powstania warszawskiego. Nie udało mi się potwierdzić tej informacji u nikogo z krewnych, ani nie wynikało to też z żadnych dokumentów czy też listów. dowiedziałam się od rodziny tylko tyle, że w trakcie powstania warszawskiego oni wspierali powstańców i szykując im jedzenie i ubrania. Taką informację dostałam, ale co robił Tadeusz, naprawdę nie potrafię tego powiedzieć.
0: W tym momencie przypomnijmy szlagier przedwojenny w interpretacji Tadeusza Millera. Tango, czy pamiętasz tę noc z Zakopanym, skomponowane z początkiem 1939 roku przez Zygmunta Karasińskiego i Szymona Kataszka do słów Aleksandra Jelina, który wtedy już był dyplomatą w Australii, dlatego ocalał. Tango przygotowane na FIS, czyli Mistrzostwa Świata w Narciarstwie, które się w Zakopanem odbyły w lutym 1939 roku. Nawiasem mówiąc, sromotną klęskę sportową tam odnieśliśmy, ale tango pozostało i jest śpiewane przez kolejne generacje.

0: Właśnie, w repertuarze Tadeusza Millery znalazły się często covery zarówno szlagierów polskich okresu Interbellum, jak też zagraniczne piosenki. Z czego to wynikała? Taka mała moda wtedy, czy nie było jeszcze tylu kompozytorów, autorów się po wojnie nie odnalazło, żeby jakiś nowy repertuar tworzyć?
1: Tak po prostu było po wojnie. Śpiewało się covery. Jeden utwór był śpiewany przez bardzo, bardzo wielu wykonawców. Wydaje mi się, że Tadeusz szukał sobie utworów, które jeszcze nie były śpiewane w Polsce. I gdyby jego kariera trwała dłużej, wydaje mi się, że w wielu przypadkach byłby pierwszym wykonawcą. No, takie były też czasy. Myślę też, że Tadeusz szedł w stronę amerykańskich utworów.
0: To na pewno. Tak. Król tanga to właśnie jest pokłosie tego śpiewania tych piosenek z repertuaru innych wykonawców, w nowych nieraz aranżacjach oczywiście. Tak. Natomiast rzeczywiście te tony dixielandowo-swingowe nie były mocne i w tym kierunku szedłby zapewne swoją drogą. O ile by socjalizm go nie słamsił. Natomiast no, wspomniała też pani, że miał swojego amerykańskiego idola wolnego.
1: Tak, Bing Crosby to był jego idol i właśnie do tego zmierzałam, że myślę, że on się na nim wzorował, że to był jego taki idealny wokal, forma śpiewania. Myślę, że w tym kierunku by zmierzał. No, Tadeusz też sam tłumaczył teksty i z języka angielskiego, i z języka polskiego, włoskiego, przepraszam. Znał języki obce. Rodzice dbali o edukację dzieci i to jest wielka wartość.
0: Ta akademia handlowa też tak to kieruje.
1: Tak, ten kierunek studiów. Natomiast on przetłumaczył piosenkę Tu solamente tu, Znów tylko ty, którą zresztą wspaniale wykonuje. I on jest autorem słów do tej piosenki w polskiej interpretacji. I wydaje mi się, że jest to naprawdę wspaniały utwór. Ja w ogóle mam taką ogromną radość, kiedy jestem na spektaklu teatralnym, bo w Szczecinie według mojego scenariusza
0: powstał
1: spektakl teatralny.
0: Przed powieścią była Melpomena.
1: Tak, przed powieścią był spektakl teatralny, dokładnie tak. I kiedy jestem na spektaklu i słyszę właśnie aktora, który śpiewa tę piosenkę, Tu solamente tu, i ona jest tak wspaniale zaaranżowana przez Piotra Klimka. Ona jest częściowo po włosku śpiewana, częściowo po polsku. Brzmi to kapitalnie. Zresztą Kacper Kujawa, który gra Tadeusza Millera, no wspaniale śpiewa, cudownie gra. Spektakl w zeszłym roku zdobył główną nagrodę Bursztynowego Pierścienia, a Kacper Kujawa, grający Tadeusza Millera, zdobył nagrodę indywidualną.
0: Czy ten spektakl można wyłącznie w Szczecinie zobaczyć?
1: Wyłącznie w Szczecinie.
0: Tylko w tej willi Lenca.
1: Ja zapraszam do Szczecina, tak.
0: Trzeba wziąć ze sobą chusteczki.
1: Chusteczki na pewno, tak. Jest to bardzo poruszający spektakl. No bo historia, czy polecam tak, w takiej kolejności. Najpierw polecam przeczytać książkę Król tanga, a później przyjść na spektakl. Wtedy jest to ponoć mocniejsze przeżycie. No bo tak jak z ekranizacją. Lepiej jest przeczytać najpierw książkę, a potem zobaczyć film. Tutaj ta kolejność wydaje mi się, że też może być taka ważna. A zatem czytajmy, wzruszajmy się czytając i poznając historię Tadeusza Millera, Luny Miller i w ogóle chyba tych ziem zachodnich, bo tutaj też sporo w książce pisze tak o tym, jak się żyło na tych ziemiach zachodnich, tutaj konkretnie w Szczecinie, ale...
0: Dziki Zachód.
1: Tak, ale czy Szczecin to był, czy inne miasta, miasteczka, to naprawdę wyglądało podobnie. To było trudne życie.
0: Pionierskie takie.
1: Tak, pionierskie, w którym którym ci ludzie często bardzo heroicznych kroków musieli dokonywać heroiczne kroki, żeby przetrwać. Były problemy ze wszystkim. Przecież Tadeusz z Luną trafili do Szczecina w lutym, a w marcu wybuchł kryzys mączny w Szczecinie. Brakowało pieczywa. Ludzie głośno krzyczeli, chcemy chleba. To było coś takiego niezaskakującego. Po prostu brakowało wszystkiego. Na tych ziemiach zachodnich było ciężko i o tym jest i książka, i spektakl.
0: To teraz posłuchamy piosenki powojennej Pozdrowienie od gór, też Zygmunta Karsińskiego, do słów Eugeniusza Żytomirskiego. Zygmunta Karsińskiego, który w Zakopanem przeżył okupację, ukrywając się, bo był po matce żydowskiego pochodzenia, ukrywał się na Dancingu Edelweiss, Szarotka na Gubołówce, Nürfür Deutsche, pod latarnią jest podobno najciemniej. W związku z tym posłuchajmy tego pięknego tanga teraz.

0: Jeszcze dwa słowa chciałbym, żeby pani wspomniała o Mieczysławie Wyjmanie, bo mówiliśmy, że to jest jakby mentor kariery muzycznej Tadeusza Millera, ale kim była ta postać?
1: No, na pewno Tadeusz Miller zawdzięcza Mieczysławowi Wejmanowi to, że zaistniał, że mógł nagrywać płyty, no bo to on go zaprosił do Poznania. Mieczysław Wejman był właścicielem największej wówczas prywatnej wytwórni płyt Mewa i on wylansował Tadeusza Millera. To była jego największa, najjaśniej świecąca gwiazda. Miał wobec Tadeusza Millera szerokie plany. Wiemy o tym, że Tadeusz zginął 23 lipca 1947 roku, a miał rozpisane następne miesiące na nagrania. Więc wiemy, że te plany były dalsze i szerokie. Wiemy też, że ostatnim utworem, znaczy wiemy, to jest fakt, ostatnim utworem Tadeusza Millera...
0: Zaraz do tego idziemy, ale jeszcze zanim posłuchamy ostatniego utworu, to chciałbym jeszcze wcześniejszy przypomnieć, jako że kompozytorem zapomnianej piosenki, bo taki nosi on tytuł, był Jan Markowski, słynny powstaniec warszawski, po wojnie szef sekcji polskiej, szef działu muzycznego sekcji polskiej Radia Wolna Europa, kompozytor szlagierów powstańczych, Marsz Mokotowa, Sanitariuszka Małgorzatka. Zapomniana piosenka, słowa Aleksander Antoniewicz, śpiewa Tadeusz Miller.

Nie będę ciebie zmuszał, jeżeli chcesz odchodzić. Nie będę ciebie trzymał, to musi być już tak. A jednak bardzo trudno z tym wszystkim się pogodzić i myśleć o kimś innym, gdy właśnie ciebie brak. I tak.

0: wspomniała pani o tragicznej śmierci Tadeusza Millera. Wiele lat obowiązała taka legenda, obowiązywała, że on wracał z nagrań właśnie w wytwórni Mewa motocyklem z Poznania do Szczecina. Prawda wyglądała inaczej. Zginął przy motocyklu, nie na motocyklu, no ale niemniej Sowieci spowodowali tę śmierć. Pijani Sowieci, którzy jechali ciężarówką pod prąd. Wiadomo, jest nawet to miejsce do tej pory w Szczecinie, prawda?
1: Tak, tak. On został rozjechany przez ciężarówkę kierowaną przez pijanego radzieckiego kierowcę na skrzyżowaniu Alei Wojska Polskiego i Unii Lubelskiej. I całe zajście widziała pielęgniarka ze szpitala, pobliskiego szpitala. Dzisiaj szpitala przy Unii Lubelskiej, a kiedyś szpitala PCK. I udzielała pierwszej pomocy. Tadeusz był w stanie krytycznym. On, można powiedzieć, że zginął na miejscu. Natomiast jego kolega, bo on wracał z kolegą z ryb, 3 dni walczył o życie, ale tego życia nie ocalił.
0: A ta piosenka niejako o fatalistycznym tytule Avant de Mourir, czyli to jest francuski kompozytor Boulanger, Sławomir Broni, czyli Bronisław Onufryk Kopczyński, też zasłużony kompozytor i konspirator zamordowany na Majdanku. No to przed śmiercią, znaczy po francusku.
1: No tak, to jest utwór, jego ostatni utwór, utwór o tytule Avant de Mourir, czyli przed śmiercią, który nagrał 3 dni przed śmiercią, więc to tak proroczo, no makabrycznie troszkę brzmi. Luna, żona Tadeusza, bardzo nie chciała, żeby on tę piosenkę śpiewał, bo tekst tej piosenki jest smutny, o pożegnaniu, o rozpaczy, jest taki trudny. Tadeusz jednak ją zaśpiewał, bo bardzo chciał tego Mieczysław Wejman. Po latach Luna w liście do Jana Zagozdy pisze, że Mieczysław Wejman żałował tego, iż tak bardzo namawiał go do nagrania tej piosenki. Natomiast piosenka sama w sobie jest absolutnie piękna, wyjątkowa. To jest jedna z moich najulubieńszych piosenek Tadeusza Millera, jeśli nie najwspanialsza.
0: I zakończymy nią naszą audycję, w której miałem honor gościć panią Sylwią Tajanowską, autorką książki Król Tanga o Tadeuszu Millerze, piosenkarzu z lat 40. To więc oddajmy głos teraz bohaterowi tej książki Avant de Mourir, a za uwagę dziękuję Tomasz Zapyl, dziękuję pani Sylwia.
1: Dziękuję pięknie, a państwa zapraszam do lektury tej bardzo emocjonującej powieści.

0: Nieregularnik literacki.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
0: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
2: www.wnet.fm. Reklama.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.eu.
2: Reklamie.
5: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
6: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
7: I witamy serdecznie wszystkie słuchaczki oraz słuchaczy Radia Wnet. To jest audycja Festinalente i właśnie teraz będzie miał miejsce o legendarny, mistyczny łyk kawy.
8: I na, prawda, talerzyk kaweczka postawiona dzisiaj elegancko.
7: Cudownie. Tymoteusz Dąbrowski.
8: Tymoteusz Dąbrowski. Igor Toporowski. Tak. Dzień dobry państwu.
7: Fryderyk Litwin realizuje dzisiejszą audycję i niestety weszliśmy z takim drastycznym opóźnieniem wręcz, ale nie z naszej winy. Nie. My tutaj byliśmy już o 14.30 nawet, pragnę państwu podkreślić.
8: Tak,
7: i czekaliśmy byliśmy. I aż musieliśmy rozegrać partyjkę szachów po prostu. Tak się nam dłużyło.
8: Igor, prawda, zniszczony w partyjce.
7: Zniszczony, błagam cię.
8: W tym momencie ledwo, prawda,
7: ale czemu ty zawsze kłamiesz przy tym stole redakcyjnym.
8: Ja nie
7: tak,
8: kłamię.
7: Masz taką tendencję.
8: Ja nie kłamię.
7: Ja powiem państwu, jak to było. Zagraliśmy tak zwanego blitza, pięciominutówkę i Tymek poddał partię. A jeszcze przed tym miał tupet zaproponować mi oczywiście remisik, który odrzuciłem.
8: Może tak było, ale wydaje mi się,
7: może
8: że tutaj
7: nie,
8: słowo,
7: tak.
8: A raczej imię Tymek zamieniłbym na Igor. Ale
7: no
8: nie wchodźmy w te wszystkie prawda, detale. No,
7: widzisz, pierwszy się wycofujesz, to
8: widzę,
7: jest znak.
8: Widzę, że jednak ta maska jakiegoś krętacza ci się spodobała i dzisiaj wchodzi. Wchodzisz w tę rolę, no i chyba bardzo dobrze, jeżeli opowiadamy o takim temacie, jakim są dramaty Witolda Gombrowicza dzisiaj.
7: Krętacz kręci.
8: Nie dość, że krętacz to jeszcze tworzenie się człowieka wraz z drugim człowiekiem. Ja, Igor, muszę ci powiedzieć, że zawsze jak z tobą przebywam, to się tworzy jakiś taki...
7: To zaczynasz kłamać, tak? To jest moja
8: wina. Nie, kłamać to tak zawsze, ale bardziej, że jakiś taki cięty jestem i to mi się bardzo podoba. Jeszcze dzisiaj jestem po 2 godzinach snu, dlatego że wczoraj, muszę ci powiedzieć, prywatnie uczestniczyłem w imprezie, która odbyła się na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego. Jednakowoż nie imprezowałem, a raczej nalewałem tam piwo. Co też dało mi wiele kontaktów międzyludzkich, które tam się wytwarzały. Jednak pozycja nalewacza piwa z jednej strony była trochę uniżająca, ale z drugiej strony właśnie w drugą stronę. Bardzo, ale to bardzo byłem tam ważny, bo jako jedyny, a co wiemy w Warszawie,
7: miałeś...
8: prawda, to, że alkoholu nie można kupować.
7: Prohibicja. Tak.
8: Ja się na tych słowach nie znam, bo alkoholu nie tykam, jestem od tych słów daleki. Ale właśnie to, że prohibicja w Warszawie była, chyba stworzyła ze mnie tam osobę ważną, personę nawet, że najważniejszą.
7: Tak, i widzisz, z tego umniejszenia wywyższyłeś się.
8: Tak. Ale muszę ci też bardzo serdecznie podziękować za audycję o Camus, dlatego że przez to, że siedziałem tam do 4 w nocy, impreza się działa, to jak opowiadaliśmy o całym micie Syzyfa i tym popularnym obrazku, memie człowieka Syzyfa wtaczającego wielki głaz pod górę,
7: tak.
8: To muszę ci powiedzieć, że z tymi piwami właśnie tak się czułem, bo to nie była sprawa typu, dobra, jeszcze 150 piw i kolejki nie będzie. Nieprawda, kolejka będzie cały czas.
7: To się nie kończyło.
8: Coraz to większa.
7: Brzuchy nie zostały napełnione.
8: Tak, z każdym to kolejnym kubeczkiem, po który sięgałem, to była taka sytuacja, jakbym już był, prawda, przy szczycie góry i ten głaz z tym kubeczkiem, prawda, się wyślizgał i wpadał idealnie pod lejek piwa. No i tak w kółko. Miałem dużo czasu, żeby myśleć.
7: Cudownie.
8: Ale też i obserwować ludzi. Muszę ci powiedzieć, że akurat cała jakaś taka socjologia tłumu, która tam miała miejsce, te sytuacje społeczne, które tam wychodziły, były niebywale ciekawe. Od różnego rodzaju dramatów, które się tam działy, po wyznania miłosne. Idąc dalej, wchodząc w to, że ludzie niektórzy wpychali się w kolejkę, czy też no tutaj uchylę rąbka tajemnicy. Ja przez to, że nie piję, to byłem bardzo świadomy wtedy i tych państwa, którzy kręcili, kupowali 3 piwa, podchodzili do mnie i mówili 5 piw. Mogłem, prawda, przysłowiowo złapać za rękę i powiedzieć 5? Proszę mi pokazać palcami 5. A teraz szefie, podejść tutaj, czy tyle było właśnie kupionych? Ile pan palców pokazuje? Nie, no nie, nie aż tyle. A, no i mam cię. Jedna pani, i o tym myślałem chyba z 1,5 godziny, zostawiliśmy, to chyba było prosecco na stole. I on tak czekało, nikt go nie odbierał. Pani zamówiła też 3 piwa, podchodzi, bierze te 3 piwa i sięga ręką w te prosecco. I tak sięgnęła, że no prosecco nalane do samego końca, wsadziła tam swojego palucha trochę w to prosecco.
7: Palucha?
8: Ja mówię, chwila. Pani chyba same piwa, ona, o to tak, przepraszam, odłożyła to i odeszła.
7: Ale paluch już...
8: Tak, i paluch, tu trochę nawiązując może do tego ślubu gąbrowiczowskiego.
7: Będzie paluszek tam, tak?
8: Tak, będzie tam paluszek. Świeże jeszcze przy czytaniu. No muszę ci powiedzieć, nie w trakcie oczywiście lania piwa, nie czytałem, to by była abominacja pewnego rodzaju. Jednakowoż, no właśnie, przez 1,5 godziny muszę ci powiedzieć, w tym transie nalewania piwa, miałem taką rozkminkę, miałem takie myśli, czy ja tego... Prosecco nie powinienem jej oddać, jak ona w tym tego palucha już tam zamoczyła. I to był ułamek sekundy tego paluszka włożonego właśnie w to proseczko. I tak ten ułamek sekundy chyba mi 1,5 godziny jednak myśli zabierał.
7: Tak, to są bardzo ważne sytuacje, tak?
8: Nie, lubię chyba sobie te sytuacje, które, prawda, są mało ważne, podrzucać do rangi bardzo ważne.
7: Ale widzisz, bo teraz mówiąc po gąbrowiczowsku, to prosecco było niczyje, stało na tym barku, a pani, sadzając swojego palucha, koniuszek jego do środka, uczyniła go swoim, tym prosecco.
8: A może,
7: to prosecco,
8: a może i... właśnie uczyniła swojego palucha prosekowym, prawda? I to już nie był jej palec, ale w pewnego rodzaju też mój palec. No, bardzo, bardzo można to kręcić i wywracać w różne strony i to mi się chyba w gąbrowiczu najbardziej podoba, że jak sobie próbowałem, a popełniłem coś takiego, że zapisałem sobie różne struktury jego zdań, bo strasznie mi się podobało i nie mogłem do końca załapać, w jaki sposób to akurat w kontekście kosmosu on kreuje tą całą przestrzeń i uznałem, że sięgnę jednak do wiedzy z gimnazjum i stworzę sobie właśnie te takie różne... małe schematy rozbroju zdań i bardzo często to wygląda tak, że Gąbrowicz rzuca tezę, potem zaprzecza tej tezie, potem idzie wraz z zaprzeczeniem tej tezy, żeby dojść do tego, że to zaprzeczenie jest błędne, więc wraca do pierwszej tezy, która jest w jakiś sposób przemieniona.
7: A troszkę jak Marquis de Sade w ostatnim tygodniu, którego omawialiśmy, który też właśnie stawia tę tezę ludzi względem natury i tutaj mamy cnotliwą osobę, która cały czas się jej dzieją złe rzeczy, źli ludzie są złymi, ale wiedzie się im dobrze, ale finalnie też znowu cnotliwa osoba, kiedy już powinna osiągnąć szczęście, no to umiera z przyczyn naturalnych po uderzeniu pioruna i znowu wywindowana jest osoba zła.
8: A to jest ciekawe, bo to jest takie właśnie rozłożone na już całą, prawda, powieść, książkę. A u Gąbrowicza ja trochę czuję, że te myśli przychodzą, przynajmniej w kosmosie czytałeś, sam mi go poleciłeś, za co bardzo dziękuję.
7: Kosmos. Tak.
8: Berg. O nie. Musimy o tym porozmawiać. Jak myślisz? Bo ja teraz państwa trochę wprowadzę. W którymś momencie pojawia się tam słowo Berg. Ja czytałem nawet analizy, że ono nie zostało nigdy wytłumaczone. No jak ty to w ogóle rozumiesz, to słowo Berg?
7: Jako odbicie.
8: Świetne było, że tam Gąbrowicz zaczął, a raczej główna ta postać, która jest w kosmosie, narrator, tak, zaczyna odbijać tym Bergiem.
7: Tak,
8: że tam
7: tak.
8: Jeden z bohaterów, właśnie tam ojciec rodziny, zaczyna właśnie mówić Berg. To jest też bardzo ciekawa scena, bo on się trochę uzewnętrznia Gąbrowiczowi. Tworzy pewnego rodzaju właśnie taki wykład na temat tego, jak on żyje, jak się cieszy z małych rzeczy, jak te małe rzeczy faktycznie mogą być radością całego życia i skupiając się na nich można gdzieś odnaleźć ten sens. A on był też bardzo taki, no właśnie, wydaje mi się, że teatralny, bo on też często przy rozmawianiu wklejał, wtrącał części wierszy albo o krótkich rymowanek, które wymyślał i zawsze kiedy była ta rymowanka, to on wstawał, mówił tę rymowankę, kończył ją właśnie może Bergiem, a potem kręcił się tam w kółko i siadał znowu. Czy tam się kłaniał, prawda, i siadał znowu.
7: Tak, no i jest to też jest
8: rewelacyjny.
7: tak, tym odbijaniem Berga to też jest trochę ten motyw autostwarzania, na wzajemnego stwarzania przez człowieka. Ale dobrze, to właśnie może na kosmos jeszcze przyjdzie czas.
8: Jeszcze
7: prawda?
8: Przyjdzie chwila.
7: Jeszcze przyjdzie.
8: A ja się spytam ciebie, jak ty spędziłeś ten weekend? Co tam u ciebie się dzieje?
7: O, ja bardzo tutaj przygotowywałem w tym tygodniu fundamenty, podwaliny pod, mam nadzieję, nasze rozpowszechnienie się większe naszej audycji, prawda, Festina Lente.
8: Ach, przez chwilę myślałem, że mówisz o teledysku, dlatego że nie. Ja też spędziłem w ten tydzień, nie weekend, ale czas razem z naszym Karolem i naszym Andrzejem, siedząc to, i projektując już twój
7: cieszy.
8: Strój,
7: to mnie bardzo
8: który
7: cieszy.
8: Tam będzie.
7: Dobrze, nie będziemy teraz...
8: Może nie uchylajmy jeszcze rąbka tajemnicy. Tak.
7: Tak, to może przejdźmy do meritum. Ślubu tudzież Iwony Księżniczki Burgundy, bo ja też byłem w tydzień temu na spektaklu.
8: No.
7: Tak zacząłem ten tydzień właśnie, jeśli o to pytasz i też opowiem może co nieco, ale może po utworze.
8: Tak, jednakowoż jeszcze szybko dodam, że ja może o tym teledysku wspomniałem dlatego, żeby no właśnie, my Igor mamy oprócz tego radiowego naszego spędzenia czasu, no to tutaj zdarzyła się kolejna, inna sytuacja, która może stworzy jakąś inną relację pomiędzy nami. A ty mi jeszcze tekst wysłałeś swój, to będzie jeszcze trzecia relacja?
7: Ile tych płaszczyzn jest?
8: Nie wiem, czy nie mianuje się królem, żeby już było łatwiej. Zapraszamy do utworu.

0: Zaułek dyskusyjny.
1: No i po tej przepięknej piosence wracamy do Państwa. Mam nadzieję, że w jakiś sposób już stworzyliśmy tę atmosferę, prawda, poza polskiego wyjazdu Gombrowicza do Argentyny i muzyki argentyńskiej. Nie dość, że muzyka to jeszcze to słońce, to dominujące dzisiaj słońce, wysoka temperatura. Ja mam koszulkę na ramionczka, której bardzo dawno nie nosiłem. Igor w krótkich spodenkach.
2: To też rzadko jeszcze. Tak. Już trzeba, no trzeba się troszkę skonformować, no prawda?
1: Muszę Państwu powiedzieć, że jestem przeszczęśliwy z dzisiejszej sytuacji atmosfery, bo nie dość, że właśnie słońce przygrzewa i moja głowa ledwo działa, to jeszcze mała ilość snu i w tym wszystkim przepyszna kawa. Tak, fantastycznie.
2: Cudownie.
1: Przed nami dwa wiatraki. Igor z jego bujną fryzurą, która powiewa na wietrze wiatrakowym i ja. No i właśnie, Igor, byłeś na spektaklu.
2: Byłem.
1: Może opowiesz i zaczniemy od tego, bo to tak jeszcze prywatnie, a potem może bardziej teoretycznie sobie porozmawiamy o tych utworach. Co tam w ogóle słychać na tym spektaklu? Gdzie ty byłeś?
2: W Teatrze Ateneum.
1: Teatr Ateneum, gdzie to jest? Co
2: na,
1: to za
2: na teatr? Powiślu przy ulicy Stefana Jaracza, chyba dwa. Przy tej pierwszej scenie głównej i miałem przyjemność właśnie obejrzeć dramat Witolda Gombrowicza w reżyserii Anny Augustynowicz, Iwona Księżniczka Burgunda.
1: No już sam tytuł chyba.
2: Jest taki patetyczny,
1: tak, właśnie, już tak dotyka chyba tego gombrowiczowskiego, no mocnego stylu.
2: Bo jeśli ktoś wie, z czym się je właśnie Gombrowicz, to musi już czuć tę atmosferę tego tytułu, że coś się kryje za tym jednak. Jakby, no, inaczej, jeśli ktoś nie zna Gombrowicza, to może sobie pomyśleć, że to jest jakiś, kurczę, XVIII-wieczny teatr dell'arte.
1: Poważny.
2: I tak dalej, ale no nic z tych rzeczy. Aczkolwiek to jest ciekawe, że Gombrowicz robi takie paradoksalnie patetyczne te dramaty. W sensie w tej, może nie w formie, ale o tej treści zawsze ma tam miejsce król, królowa, dwór i tak dalej. On lubi te motywy i lubi chyba nimi właśnie operować.
1: Powiem ci, że bardzo mnie to dotyka w kontekście Witkacego. Jak ja czytałem dramaty Witkacego, to tam również właśnie bardzo często przechodzimy do jakichś takich patetycznych sytuacji, ale no właśnie, tam się pojawia ta groteska. Wydaje mi się, że ta patetyczność jest tam bardzo często skonfrontowana.
2: Żeby to ściągnąć do ziemi.
1: Mm-hmm.
2: I właśnie Iwona Księżniczka Burgunda to jest dramat, który traktuje o tym, jak bardzo drętwa dzika, z najniższej kasty dziewczyna, nieśmiała, która praktycznie przez całą historię się w ogóle nie odzywa i jest brzydka i tak dalej. I po prostu jest czymś, na co nikt z tych bohaterów by się nie obrócił, za czym. Ale książę Filip z racji nudy i właśnie z przełamania tej formy arystokrackiej, czyli żeby wyjść z tego dworu poniekąd, skupia na niej uwagę. I pod pretekstem figla i żartu bierze ją, oświadcza się jej, tak? I ona dlatego ma się stać tą księżniczką. Później dowiaduje się książę Filip, że ona się w nim zakochuje, pomimo tego, że on traktuje ją naprawdę no nieprzyzwoicie. Każdy się z niej tam naśmiewa jak tylko może, prawda? Inni jego szambelanie, dworzanie, sam król jest i z królową są bardzo zniesmaczeni wyborem swojego syna, ale jeśli to jest dla żartu, to no dobrze. Tłumaczą sobie to też, to jest też bardzo dobry motyw, że tłumaczą sobie to w sposób szlachetnego czynu, prawda? Ponieważ poślubienie brzydkiej dziewczyny

0: Opiszę po cichu, po kryjomu. I tutaj też swoją drogą prawdę pragnę podkreślić, że genialne są te poezje. Jakby Gombrowicz to tak super napisał. Mm-hmm. To jakby jak ona odczytuje to na scenie, po prostu jest tak tragicznie napisane, ale właśnie o to chodzi. Te rymy częstochowskie, mm-hmm. to wszystko taka prostota, grafomania. Więc królowi Ignacemu przypomina się jakieś morderstwo popełnione sprzed lat i też znowu chce popełnić to morderstwo teraz na Iwonie. A książę Filip cały czas próbuje się właśnie uwolnić z tej dworskiej formy, ale no też się wyłamuje i nagle wpada w ramiona Izy, która jest bardzo ładną dziewczyną, kręcącą się cały czas tam na dworze i czuje ulgę, bo w końcu się uwalnia jakby, właśnie nie uwalnia, ponieważ ta Iwona cały czas go ma w sobie i ją i Izę w sobie i on nie może z nich myśli, że ona nawet będzie gdzieś tam za górami, za lasami, ale cały czas będzie miała ich w sobie i będzie miała ich obrazek, więc Iwona musi umrzeć, żeby każdy, cały dwór powrócił do swojej do swojego poprzedniego szyku, w którym tkwili, czyli tej formalnej masce, prawda, która jest wytworzona. No to jest świetny taki dramat, ten jest świetny dlatego, że Gombrowicz wprowadza do idealnego pozornie jakiejś zbiorowości jedną cząsteczkę, która nie styka do tego mechanizmu i przez to wszystko się rozlatuje i oni przez cały dramat próbują wrócić z powrotem do tego,
1: jakoś to skleić.
0: Do tego idealnego stanu. Mm-hmm. Tak. Jeśli chodzi o sam, jeszcze tak dokończę, o sam spektakl, który miałem przyjemność widzieć, no to na pewno Przemysław Bluszcz jako król Ignacy i szambelan Adam Cywka, no to naprawdę nieokiełznana para.
1: Tak.
0: Przemysław Bluszcz, kurde, to taką formę miał. Takim był królem. Mm-hmm. Usteczka miał w dzióbka ułożone i troszkę po boku. Mm-hmm. Świetne kostiumy generalnie i makijaże. Też bardzo prosta scenografia, ale działająca. I co ważne podkreślić, ponieważ zobaczyłem to w nocie wydawcy, bo tego nie ma przy samym dramacie już teraz. To było zostało usunięte, ale przy pierwszych wydaniach Iwony są zawarte uwagi o grze i reżyserii przez Gombrowicza. I pierwszym punktem jest, że wszystkie elementy groteski i humoru neutralizujące przykrą odsnowę sztuki, nie zatracając jednak trzeźwości i naturalności w psychologii osób i w całej akcji. I to jest bardzo najważniejsze, żeby to uwydatnić, ponieważ i to się udało w tym spektaklu, co jest bardzo ważne, wydaje mi się, ponieważ ta naprawdę księżniczka, ta Iwona jest przez cały spektakl strasznie poniewierana. Tak. I też są takie współczesne elementy zawarte w tym, typu ona jest na smyczy wręcz, ma maskę rodem z zakazanych filmów na twarzy, też tak. W pewnych scenach, jest targana cały czas, popychana, więc no to jest ważne, żeby to tak nie ciążyło jednak na widzu. Mm-hmm. Są na pewno momenty, które ciążą, ale no tutaj Anna Augustynowicz i cała ekipa aktorska osiągnęła to, ten cel, o którym Gombrowicz wspomina, żeby żonglować tą groteską i żeby ona się też wybijała.
1: Bo tam ta przesada gra rolę,
0: zbyt ciężko.
1: Mała ilość scenografii też chyba przypomina ten ważny element, który jest u Gombrowicza, czyli to, żebyśmy my byli w ogóle jako obserwujący ten spektakl, ale również aktorzy, żeby jakby mieli świadomość tego, że grają.
0: Tak.
1: Że to wcale nie jest przedstawianie jakiejś historii, w którą mamy uwierzyć, prawda, siedząc sobie na widowni. Jednakowoż mamy w drugą stronę, mamy widzieć to, że to wszystko właśnie jest spektakl i to bardzo mocno nawiązuje do tego jego podstawowego chyba, moim zdaniem, filozoficznego pojęcia, jako właśnie tej gry społecznej, która dzieje się cały czas tutaj pomiędzy nami. I sam teatr może mniej był o historii, a bardziej, jak przynajmniej doczytywałem się w jego dramatach, bardziej o demaskowaniu tych społecznych ról, żeby je jeszcze bardziej podsycić. Czytałem też analizę jednego reżysera teatralnego, który sam wspominał o tym, że w ogóle Iwona jest postacią bardzo ciężką do zagrania.
0: Tak.
1: Że sam fakt tego, że ona się nie odzywa, ale z drugiej strony, no właśnie, ona ma w sobie bardzo, ale to bardzo dużo różnych emocji, tego lustra, odbijania od siebie emocji, sytuacji innych bohaterów, to to jest postać jedna z najtrudniejszych.

0: W ogóle jego dramaty Gombrowicza są bardzo ciężkie.
1: Do inscenizacji.
0: Tak. Sam Gombrowicz nawet wspominał w którymś momencie, i to było na temat ślubu, w dzienniku pamiętam fragment, że on musi napisać jakieś pomoce do zagrania tego spektaklu, bo czuje, że jeżeli on tego nie wyreżyseruje, to nikt nie dojdzie do tej jego głównej idei, która za tym stała. No bo jedno to jest tekst dramatyczny, a druga to jest jednak przedstawienie tego na deskach scenicznych.
1: Dokładnie. No to Gombrowicz jest właśnie trudnym w tym kontekście dramaturgiem, ale jakby to jest coś kosztem czegoś, prawda?
0: No oczywiście.
1: Te sztuki są, no, traktują naprawdę wydaje mi się też o takich najwyższych celach. I próbują dojść do czegoś, jakby przekazać te jakieś
0: bardzo
1: wartości.
0: Bardzo mi się podoba, że też bardzo proste rzeczy w sumie poruszają.
1: No właśnie, ale no proste...
0: O których my zapominamy.
1: Uniwersalne.
0: Tak.
1: I może... Właśnie to nie jest, czy takie oczywiste z drugiej strony.
0: Przekręcone.
1: Totalnie,
0: myślę, że...
1: Ludzie, jakby my wszyscy w tym żyjemy, ale to
0: tak.
1: Już są naprawdę... To jest taka płaszczyzna metafizyczna, której
0: myślę,
1: w ogóle
0: że on się bardzo wgłębiał.
1: Nie widzimy. Tak.
0: Tu chciałem wspomnieć, jak powiedziałeś o tej poezji. Gombrowicz...
1: Ja mogę zacytować zaraz.
0: Zacytuj zaraz, jest... ale ja zrobię krótki wstęp.
1: Tak,
0: chodzi o to, że... No właśnie, sama forma dramatu jest formą, w której... On inaczej, dramaty polegają na dialogach. Mało jest tam rozpisywania się, tworzenia atmosfery inaczej niż przez rozmowę paru aktorów ze sobą. Sam Gombrowicz był dosyć sporym też zazdrośnikiem i sam mówił, że zazdrości poetom. O. Mimo, że uważa, że poezja się powoli kończy i że właśnie wszystko powinno iść w stronę już takich dłuższych esei, to w poezji podobało mu się bardzo to, że jest mało słów i te słowa są bardzo, żeby znaleźć dobre słowo, pojemne. To znaczy, i chcę przez to powiedzieć, że słowa są ważne dla Gombrowicza. To nie jest tak, że przeczytamy tekst i możemy go odłożyć, zapamiętać to, co zapamiętaliśmy, ale do Gombrowicza się wraca. Te słowa mają znaczenie, mimo że jest ich dosyć sporo i może ten wstęp, który mieliśmy, o którym rozmawialiśmy, czyli to, że Gombrowicz faktycznie bardzo często rzuca różne tematy, żongluje nimi prawie że, no to też właśnie dlatego, że on czuje wartość słowa. I chyba w tych dramatach właśnie tę wartość słowa faktycznie można odczuć, że tam nawet, że krótkie powtórzenie, które byśmy ominęli, które czyta się bardzo szybko, może być naprawdę niebywale znaczące dla całego dramatu i dla postaci, które się tam dzieje.
1: Nie, ale totalnie.
0: Postaci, które tam istnieją.
1: Mi się wydaje, że akurat to jest w każdym tekście Gombrowicza zawarte.
0: Mhm.
1: Wszędzie on musi mieć coś takiego oryginalnego w konkretnym każdym tekście, co odznacza go też na tyle, na przykład, wiesz, Ferdydurkę, Pupcie, Łydki.
0: Tak.
1: Tutaj w Iwonie Burgundzie to jest ta Iwona, która się cały czas ciamka w sobie, cimci, rimci jest,
0: tak.
1: I trzeba morderstwa dokonać z góry, nie z dołu. Kurde, mam cały czas przed oczami tego Przemysława Bluszcza. W Ślubie jest to z kolei, do tego przejdziemy, ale udało mi się przeczytać. Picie.
0: Pijak. Pijak, a
1: tak,
0: może ambasador?
1: Ale wiesz, zaszpuntowanie w sobie,
0: tak.
1: Zabicie się sobą, jakby nie alkohol, tylko właśnie pijaństwo wchodzi.
0: Tak, ale z drugiej strony Gombrowicz przecież tam nawet, że pisze, że to pijaństwo jest maską, że to ty upijasz się tym, że drugi jest upity, więc ty jesteś jeszcze bardziej upity, bo drugi jest upity i to się narasta i narasta.
1: No wydaje mi się, że Gombrowicz jest naprawdę takim tutaj rzadkim semantyczno w ogóle słowotwórczo artystą, jakby, który tym się też para cały czas
0: i
1: wszędzie.
0: Ty może powiesz więcej, dlatego że właśnie bardziej siedzisz w tematach muzycznych, a nie wizualnych. Wydaje mi się, że jego dramaty wszystkie są bardzo melodyczne.
1: Bardzo rytmiczne, tak.
0: Prawda? No. Tam jest pewien rytm, który jest nadawany i ten rytm bardzo często właśnie jest ścinany przez niektóre sytuacje, potem jest przekręcany, więc to właśnie i trochę ten rytm mnie zmusił do tego, żeby, a raczej zachęcił do tego, żeby właśnie spróbować sobie tą strukturę zdania u Gombrowicza przeanalizować, bo poczułem, że tam jest jeszcze głębiej. Oprócz tych wszystkich filozoficznych zagadnień, oprócz tego całego myślenia, mamy już tą czystą formę. I nie wiem, właśnie chciałem się spytać, jak to na deskach teatru zadziałało, bo ja no właśnie oglądałem sobie parę spektakli ślubu, ale tylko i wyłącznie jakichś teaserów, trailerów, zapowiedzi i tam często wiele z jego tekstów są przerzucane na właśnie muzykę, że tam w tle ludzie bardziej śpiewają to, co się wydarza i co oni tam faktycznie próbują przekazać.
1: To nie, tutaj nie było takich elementów muzycznych, w sensie jeśli chodzi o tekst, bo oczywiście grały jakby melodie i były jakieś rytmiczne choreografie, nieduże. Ale, no jest to bardzo wyczuwalne na deskach teatru. Bardzo przyspiesza czasami przez to spektakl, czasami zwalnia, zależnie właśnie od tego, jak to też reżyserka poprowadzi na pewno. Ale no czasami też ten tekst sam już w sobie prowadzi. I nie trzeba nad tym za dużo może myśleć w pewnych momentach. Bardzo mi się podobają te powtarzane słowa na przykład przez kilku bohaterów jako echo. I to też... To najbardziej ten rytm uwydatnia. A propos właśnie, ja bym jeszcze wrócił...
0: Do tej poezji. Tak, czekam cały czas,
1: ja
0: żebyś przeczytał.
1: Mogę tutaj, uwaga, tak, deklamacja Królowej Małgorzaty. To powiem jeszcze może dwa wersy jej, żeby wprowadzić w
0: sytuację.
1: W sytuację. Jestem osamotniona. Tak, jestem osamotniona, samotna jestem. Nikt nie zna tajni mego łona. Nikt nie zna mego łona. Nikt nie zna o tobie, mój kajeciku, powierniku. Powierzam moje marzenia i czyste moje rojenia i wszystkie moje myśli. Niech nikt się nie domyśli. Niech nikt się nie domyśli, niech nikt się nie domyśli. O, straszne, straszne, zabić. Trucizna. Dla was, ludzie, ja siedzę na tronie, w koronie. Nie wiecie, co płonie w mym łonie. Wy myślicie, że jestem dumna, wspaniała i rozumna, a ja tylko giętka być chcę.
0: Piękne, że pięknie to przeczytałeś. Fantastycznie. Naprawdę. I te rymy, które się pojawiają znikąd,
1: super,
0: prawda? I podkreślają właśnie tą groteskę w odpowiednim fragmencie tego krótkiego nawetże tekstu.
1: Tak. I one totalnie nie są na miejscu jakby, te rymy. Dlatego tak dają jakby.
0: Tak, tak. No ale przecież też ja też tutaj wpadnę i przeczytam.
1: Proszę.
0: W ślubie nagle karczma zamienia się w królestwo.
1: Tak.
0: I prawda, co chwila słychać powtarzające się, jak miło jest w dyskretnej formie wieść lekki towarzyski flirt u króla na 5 o'clocku.
1: Tak, tak.
0: Ach, mężczyzn tors i kobiet gors upaja i odurza, sam najjaśniejszy pan robi honory domu.
1: Nie wiem, czy na pewno oglądałeś Hobbita, to tam są takie momenty, gdzie oni jakoś tak śpiewają, rzucają te w pierwszej części.
0: Tak.
1: To ja mam taki klimat tego, że
0: dosłownie
1: oni tak wszyscy...
0: Jeszcze użycie tam 5 o'clocku? Dosłownie.
1: Tak, tak, dosłownie. Krasnoludki wychodziły.
0: Tu nagle kobiecy tors, prawda? To też jest rewelacyjne i znowu pokazuje wyśmiewanie tych form różnych rytuałów, które istnieją pomiędzy nami, ale znowu, no kurde, królestwo? Dotykamy tak bardzo, no właśnie, tak bardzo jakichś wywyższonych sytuacji, form czy miejsc. Zapraszam chyba teraz na krótką przerwę
1: Wesele.
0: Muzyczną i będziemy właśnie opowiadać o ślubie.
1: Myślisz, że jeszcze przerwę muzyczną, bo już mamy tak
0: Bo mamy 15 minut.
1: Czasu.
0: Dobrze,
1: możemy,
0: to przerwa muzyczna.
1: Może chciałeś się przygotować? Ja
0: nie, możemy opowiedzieć.
1: Możemy. Lubisz dać wodę, to lej.
0: Leje, aż mi skarpetki już przemakają. Ślub. No właśnie, to jest bardzo ciężki dramat Gombrowicza, uznawany za jeden...
1: niż Iwona.
0: Tak, uznawany za w ogóle jeden z najwybitniejszych jego tekstów i analizowanych, jak zawsze szukam sobie różnych analiz w internecie, to z tego jest najwięcej. I są bardzo różne. Wydaje mi się, że interpretacji w ogóle nie ma i to jest trochę jak z tym słowem Berg, że jednak tylko i wyłącznie sam Gombrowicz wie, co tam się jeszcze ukryło i jakie tam różne tajemnice czy zagadki on wplótł.
1: Ale czy to nie jest jakieś takie najwyższe coś, co może osiągnąć artysta, czyli jakby wdrożyć jakiś element, stworzyć go, który jest nie jakby nie do zinterpretowania, tylko jest samoistnym takim motywem. Mm-hmm. Nie? Taki ulisesowskie trochę.
0: Tak, no myślę, że każdy artysta właśnie ma coś takiego, że można by było zrobić na przykład logo. Ja mówię trochę
1: właśnie
0: wizualnie.
1: Nie każdy, o to chodzi, nie?
0: Każdy z tych większych, moim zdaniem.
1: No,
0: przecież
1: tak.
0: Proust, no przecież to te Magdalenki, jest... prawda? No w poszukiwaniu utraconego czasu. No są właśnie jakieś takie elementy, które się powtarzają. Mhm. I na przykład no, ciało u Gombrowicza, to też jest bardzo ten, no przecież
1: części
0: w ślubie
1: pierwsze,
0: pojawia się...
1: album Tokota.
0: No, zapraszamy serdecznie. Pamiętam pierwsza moja wystawa połączona z premierą twojego albumu.
1: To cały
0: i jeszcze w tym wszystkim
1: tym
0: Gombrowicz. No więc właśnie. I myślę, że to jest też najważniejszy dla nas dramat, bo porusza tą najważniejszą i najbardziej popularną u Gombrowicza kwestię formy. No dlatego, właśnie. Że zacznijmy w ogóle od pytania, gdzie się dzieje ślub i o czym jest w ogóle ślub?
1: To jest dobre pytanie, gdzie?
0: Nie? No bo to jest chyba tak, że to w liceum miałem, że na początku mamy miejsce akcji.
1: Problematykę.
0: No i co to jest miejsce akcji? No to jest sen. Właśnie. Nagle okazuje się, że mamy Polaka, który faktycznie jest na froncie francuskim. Tak. I on zaczyna śnić. Śnić o swojej żonie, a raczej nie żonie, tylko osobie, której się przed wyjazdem na front oświadczył. Tak. No i o swoich rodzicach. Tylko, że sytuacja jest trochę skomplikowana, bo rodzice nie pojawiają się jako rodzice w jego śnie, ale jako na sam początek, bo miejsce akcji będzie się zmieniało wraz z czasem, prawda, dwójka karczmarzy. Jego dom jest bardzo przypominający dom, ale jest karczmą. Znowu wraca mi jakieś porównanie właśnie do Wesela Wyspiańskiego, tylko, że tutaj troszeczkę przemienionego. No i pojawia się duży problem w samym dramacie. Dlaczego? Dlatego, że pojawiają się właśnie pijacy. I ci pijacy, no powiedzmy sobie nieprzyjemnie, no trochę gwałcą żonę, a raczej to jeszcze nie żonę, głównego bohatera. Więc główny bohater próbuje się temu przeciwstawić. Chce wrócić do starego rytmu swojego życia i, prawda, wpada na pomysł, no może nie wpada, bo ten pomysł już sam jest zrzucony, nawet, że przez przypadek stwarza się ten pomysł, tego, że nagle ojciec musi stać się królem, królem czystości, aby móc faktycznie mianować i dać ślub swojemu synowi, jak i właśnie tej kobiecie, dać ślub tylko po to, żeby ona była też czysta. Żeby ją uratować od tego właśnie besztania przez pijaków. I w tym momencie, kiedy on tym królem się mianuje, nagle karczma, pijaństwo, które tam jest, pewnego rodzaju chłopstwo, które się tam robi, no bo powiedzmy sobie, że tam nawet sama forma mówienia ojca jest taka, że tam pojawiają jezdem, prawda? Jest bardzo właśnie taka chłopska, przemienia się w elegancką, dostojną, wywyższającą, prawda, formę króla, królowej, czyli jego żony, księżniczki i prawda, księcia Henryka, głównego bohatera. Pijacy zamieniają się w ambasadorów, którzy to knują spisek przeciwko królowi i tu pojawia się ten paluch. Ja dotknę swoim brudnym paluchem króla i wtedy on już takim królem czystym nie będzie. I tam próbuje tym paluchem tego nosa mu dotknąć, król ucieka, ale ucieka w jaki sposób? No właśnie, zaczyna wprowadzać znowu kolejną tradycję, czyli mówi, że jest ten 5 o'clock, wszyscy musimy napić się kawy i wtedy zaczynają się pewnego rodzaju spiski ambasadorów, czyli pijaków razem z Henrykiem, żeby tego króla obawić, dlatego, że ten ambasador pijak mówi, słuchaj, a może ty byś sam powinien zostać królem? Nie twój ojciec, to nie będziesz musiał nikogo mianować, sam weźmiesz ten ślub. No i tu właśnie pojawia się cała ta problematyka, którą Gombrowicz bardzo dotykał i zauważał też po prostu w tych takich codziennych relacjach międzyludzkich, że tu nie do końca chodzi o to, że rodzimy się z pewnego rodzaju losem, czy nazwijmy to może nie losem do końca, ale z figurą, którą mamy w naszym świecie odgrywać, ale ta figura cały czas dynamicznie zmienia się wraz z postrzeganiem nas przez innych. Jest taki fragment, w którym ten brudny paluch pijaka, prawda, wychodzi i jest przeciwstawiony przeciwko czystemu paluchowi samego Henryka. I pijak mówi, tak, popatrz, jaka relacja się tworzy pomiędzy tymi dwoma palcami i że jak możemy ją zmienić, nadać, to ty zostaniesz królem. I w ten groteskowy sposób, jeszcze dodatkowo oniryczny, no bo właśnie, to jest fenomenalny u Gombrowicza, od czasu do czasu główny bohater Henryk przecież mówi, ja zaraz się obudzę, mogę was zniszczyć tym, że zaraz się obudzę, wy wszyscy znikniecie, tak. Kiedy dochodzi do jakichś takich dramatycznych momentów, ale on się nie budzi.
1: Bunt głównego bohatera Kurzewicza.
0: I samoświadomość.
1: Tak.
0: I samoświadomość tego, że on jest w tym śnie teatrze.
1: Tak.
0: Prawda?
1: Tak.
0: Że to on może coś stworzyć, ale też on oddaje się tym bohaterom, bo jest ciekawy, co się stworzy wraz z nimi. Mhm. I tu chyba Gombrowicz zaczyna wchodzić właśnie w ten cały element tej filozofii gęby, twarzy, tego przeciwstawiania się rzeczywistości, ale z drugiej strony, no właśnie, że ta jednostka nie może się przeciwstawić, bo ona jest zależna od drugiego. Jesteśmy zawsze inni wraz z tym drugim.
1: Tak. Tak.
0: I ten oniryzm chyba właśnie też prowadzi nas trochę do tego, żeby może tego świata za poważnie nie brać, że trochę ten nasz świat jest takim snem. Nie jesteśmy przygotowani na to, co będzie się działo. Te sytuacje są abstrakcyjne.
1: I tutaj mamy cały czas też te motywy słowotwórcze, ale semantyczne jakby które funkcjonują jako te samo wzajemne stwarzanie się tych ludzi, kiedy ktoś mówi jakieś zdanie i ktoś nie zgadza się z tym zdaniem, ale po chwili nagle on też to mówi jakby. Mm-hmm. Popiera nagle, w sensie dochodzi do niego może ta myśl jakby, nie? I tak. Łapie go i on się utożsamia z nią.
0: Albo na przykład mówi ją po to właśnie, żeby druga osoba coś odczuła. To też jest prawda.
1: Dla mnie najlepszy motyw przedstawienie tego wzajemnego stwarzania się to jest moment, kiedy ojciec mówi Henrykowi, żeby uklękł przed nim, król.
0: Tak.
1: I wtedy nagle Henryk klęczy i nagle patrzy, że ojciec też klęczy naprzeciwko niego.
0: Tak. I twarzą w twarz tak bardzo klęczą. Blisko.
1: I to już jest w ogóle dla mnie takie bliźniaczość już tego stwarzania się i tego, że oni są wszyscy też jednością poniekąd, bo to jest ta jego głowa, prawda? No i potem oczywiście ojciec, nie, i się odwraca i on do Boga on klęczy.
0: Tak.
1: A Henryk do niego klęczy.
0: I to też jest bardzo ciekawa relacja, że mamy Henryka, który jest, prawda, synem tego króla ojca, ale też król w którymś momencie staje się przysłowiowo synem swojego ojca, Boga, prawda?
1: Tak.
0: I nagle się okazuje, że nawet ten najwyższy może jest w konkretnej relacji, prawda? I one zaczynają się mieszać. No to też jest rewelacyjne.
1: Tak, super to jest.
0: Bardzo mi się podobały też fragmenty, w których mamy tą przestrzeń karczmy i pojawia się element świni.
1: A tak, i to też te kurcze słowa przeróżne. Świnio,
0: Świniańsko, świnioniuńsko.
1: Ty świninio.
0: Tak, dokładnie. Bo co oni będą robić z tą księżniczką? No świństwo będą robić. Tak. Świniuniniu
1: ale
0: i tak dalej.
1: Ale potem też jest super wyjście z tego, że pijak poprosi o świnie.
0: Tak.
1: Do karczmarza mówi.
0: Tak.
1: Butelkę wódki i świnie. To też jest takie...
0: I w tamtych jeszcze momentach, to też jest ciekawe i tych momentów jest mniej jeszcze tego dobrze, że nie przetworzyłem przez siebie, ale zauważ, że w niektórych momentach akcja zaczyna zamierać. Są takie fragmenty, gdzie na przykład właśnie było świnio i nagle okazuje się, że pijak mówi, a co jest tam za oknem? Rozległe równiny i pola. I nagle jest cisza. Wychodzimy w ogóle z tej całej sytuacji i okazuje się, że właśnie jest zatrzymanie tej akcji. Znowu to jest do tej rytmiczności całej sytuacji. O, znalazłem fragment, jeszcze ci tutaj pokażę, z tym ślubem, jak tak, się pojawia.
1: Tak samo właśnie było mysze.
0: I tu jeszcze jest forma w ogóle nie teatralna, ale samego tekstu pisanego, tak. Że ślub pojawia się na sam początek bez spacji, potem z dwoma spacjami, z trzema spacjami kolejna postać, pojawiają się jakieś schodki, więc to jest prześmieszne w ogóle dla mnie, że tu też formą możemy się bawić. Dlaczego ślub jest trudny? Inaczej, może nie dlaczego jest trudny, ale chciałem powiedzieć, że sam autor wiedział, że ślub jest trudny do zagrania i co ciekawe, sam dramat zaczyna się od wstępu Gombrowicza, który opisuje samą ideę dramatu, tak, opowiada o stwarzaniu się formy.
1: Bardzo pomocne to
0: tak.
1: jest.
0: A później zaczyna pisać o wskazówki dotyczące gry i reżyserii. Tak. I później znowu akcja. Dla ułatwienia czytania podaje się w skrócie przebieg akcji.
1: Ja po każdym akcie wracałem sobie tak. i czytałem streszczenie
0: ja tak tych samo, aktów. Ja tak samo, żeby właśnie, jeszcze tak. bardziej jak gdyby zrozumieć całą tą sytuację, bo ona jest bardzo, ale to bardzo dynamiczna. No i właśnie, tam jeszcze pojawia się Władzio.
1: Władzio, tak, właśnie.
0: Biedny Władzio.
1: Nie wiedziałem, na ile go dotykać chcemy tym paluchem dzisiaj, teraz.
0: Może nie dotykajmy Władzia, bo to jest naprawdę też oddzielna,
1: tak
0: bardzo ważna postać.
1: Dotknięty został boskim palcem tam i...
0: Jeszcze dotknę ostatniego tematu, czyli może takiego, moim zdaniem, może się nie zgodzisz, ale dosyć płaskiego odbierania ślubu Gombrowicza, czyli właśnie tematu tej władzy. Tego, jak wyglądają różnego rodzaju hierarchie, jak wygląda obalanie hierarchii i wywracanie właśnie tych sytuacji. No można też interpretować to na tym poziomie i o tym jest ślub, czyli właśnie o tych hierarchiach, jak wspomnieliśmy o tej zdradzie i o tym właśnie, jak ludzie w tej hierarchii się odnajdują lub nie odnajdują, ale jak ona się stwarza.
1: Można też interpretować jako samą koncepcję snu i badania tego. Ja tak się teraz składa, że ja czytam Junga w ogóle. I to też jest, widzisz, jak ten świat działa.
0: Rewelacja.
1: Więc jakby totalnie można też jakichś symboli tutaj szukać. Bardzo mi się też podobał moment, kiedy oni mówią o kimś i nagle ta osoba wchodzi na scenę. Ja wiem, że tutaj też ramy teatralne nie mogą pozwolić na to, żeby ktoś się pojawił nagle z powietrza, ale też, nie wiem, czy wiesz, w świadomym śnieniu, jeśli śnisz świadomie, to nie możesz sobie pomyśleć, że ktoś nagle się pojawia, bo wtedy coś, jakaś machinacja się psuje i łatwo się
0: możesz
1: wybudzić.
0: Możesz się wybudzić, bo to jest ta sama świadomość.
1: Ale możesz sobie wyobrazić, że ta osoba wchodzi przez drzwi i wtedy już wejdzie, nie? I tak samo tutaj się dzieje. Ja nie wiem, wtedy to też nie było na tyle rozwinięte raczej, bo...
0: Ale myślę, że Gombrowicz przez swoją... No
1: na pewno przez samą świadomość i obserwację, taki
0: przecież
1: mózg...
0: Przecież w jakich latach to było pisane? To, no przecież teraz dochodzimy znowu do tych myśli, które tak naprawdę 100 lat temu były przez Gombrowicza, przecież całe te social media i tak dalej.
1: Cały czas to powtarzamy o tym jego geniuszu, że jest to prekursorski i wyprzedził swoje lata.
0: Tak.
1: Na pewno.
0: No i właśnie, to całe przekręcenie sytuacji, gdzie nagle pewnego rodzaju ci pijacy, błazny troszeczkę stają się może inaczej, w drugą stronę, że na początku ci karczmarze chłopi stają się, prawda, królami i tak dalej, a ci pijacy, którzy są nieświadomi właśnie, którzy są głupi, którzy są pijani przede wszystkim, nagle stają się tym najmądrzejszym w sumie demaskatorem, coś takiego, demaskują, prawda, te sytuacje, które się w śnie dzieją.
1: Właśnie, no, ale w tej koncepcji snu to jest super, że to jest wszystko takie metafizyczne, nienazwane, te przestrzenie są dziwne, niezbadane i przede wszystkim wszystkie postaci, i to się czuje, są tym jednym Henrykiem. I to jest właśnie super zgodne z tą całą koncepcją.
0: Znowu, że to jest odbicie, tak jak Iwona jest tym lustrem, tak nagle te wszystkie postaci stają się tym lustrem i co świetne, Henryk zdaje sobie z tego sprawę.
1: Tak, tak, tylko że to jest właśnie jedna osoba stricte. I to jest jej głowa i my jesteśmy w jej głowie. Ja nie wiem, czy powstał do czasów Gombrowicza dramat, w którym jesteśmy w głowie bohatera i to jest...
0: Wszystkie dramaty Gombrowicza w sumie opierają się na tym, że właśnie tak jak wspominałem, tej historii w ogóle nie ma i jakby trochę, znaczy ona inaczej jest, ale ona jest tłem,
1: pretekstem
0: do opisu psychologii tego człowieka, socjologii człowieka, wgłębienia się w jakąś jedną, prawda, jednostkę. No i to jest przepiękne u Gombrowicza.
1: Cudownie.
0: Ja to kocham. Ja to kocham i znowu się zakochuję w nim.
1: Właśnie, i znowu zataczamy koło poniekąd do tego Gombrowicza. To trzeba wracać co jakiś czas i bardzo dobrze, że to robimy. Szkoda, że...
0: Nie mamy więcej czasu.
1: No właśnie.
0: I Władzia musimy sobie pozostawić na kolejną audycję. Może tym zaprosimy Państwa do przeczytania ślubu i do odezwania się do nas na social mediach różnych.
1: No, myślałem, że już przez Patronite chcesz się komunikować.
0: Nie, ja pamiętam, że Patronite już... Patronite istnieje, ale czaty zniknęły. Także mogą Państwo się z nami kontaktować przez inne social media. Dawajcie Państwo znać, a my spróbujemy się może jakoś na nowo stworzyć, na nową audycję. Bardzo serdecznie dziękujemy Fryderykowi. Fryderyk, fantastycznie.
1: Dziękujemy.
0: Dobra robota. Machamy, Fryderyk.
1: Machamy i będziemy uciekać, ponieważ jest niestety już godzina 16. Mam nadzieję, że tak tutaj w kieszonkowym trybem tak zwanym, ale zmieściliśmy co nieco te
0: myśli aspekty.
1: Myślę,
0: że najważniejsze, aspekty, tak. Ja pozytywne. Się dzisiaj dobrze mi się rozmawiało.
1: Mi też się bardzo dobrze, a mi się z tobą co tydzień dobrze rozmawia. W jakim ty nie byś był stanie, w jakim ja, to naprawdę.
0: Będę eksperymentował, jestem ciekawy, co następny tydzień.
1: Za tydzień w ogóle nie śpisz.
0: Nie, za tydzień to ja... biorę piwa, a nie nalewam.
1: O, ale ty nie pijesz, to jak to tak?
0: No, to jest eksperyment.
1: No dobrze, w imię eksperymentu. No dobrze, dziękujemy bardzo, życzymy miłej niedzieli i odpoczynku
0: tak.
1: I słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia Państwu, miłej niedzieli. Pa!
2: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
4: www.wnet.fm
5: Autopromocja.
6: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
7: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
5: To była autopromocja.
8: Reklama.
9: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
10: Karol Maurycy de Talleyrand.
9: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
11: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
12: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
13: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
14: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
13: Zaprasza Fundacja Art Bene.
8: Po reklamie.

0: Dolce far niente.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w audycji Dolce far niente, czyli programie muzycznym na antenie Radia Wnet, w którym słuchamy muzyki włoskiej lat 40., 50. i 60. Dzisiejsza audycja będzie miała troszeczkę inną formułę niż zwykle, ponieważ nie ma co ukrywać, że zaczyna się sezon urlopowy, dlatego też dzisiaj będzie to formuła maksimum grania, minimum gadania. Zostawię Państwa z kilkoma bohaterami, piosenkarzami, głównie z lat 50. I tak, zaczniemy od trzech piosenek w wykonaniu Tullio Panego, który śpiewał przede wszystkim piosenki neapolitańskie, później ciepły głos Marisy Colomber i piosenka L'Ombra z festiwalu Sanremo z roku 1955, ale także piosenka Perché tu non vuoi. Później natomiast inna postać jest związana z festiwalem Sanremo, Gianni Ravera, który nie tylko śpiewał w latach 50., ale także był organizatorem festiwalu Sanremo w latach 80., zresztą brał także udział jako organizator w takiej kontrowersyjnej edycji roku 1982. Następnie cztery piosenki Nucci Bon Giovanni, którą dobrze znamy już z innych audycji Dolce far niente. No i wreszcie Bruno Palesi, trzy jego piosenki, które zakończą dzisiejszy program. Tak więc proszę podgłośnić radioodbiorniki i zaczynamy naszą włoską ucztę.

tak kończymy dzisiejszą audycję Dolce Far Niente. Ja tylko zachęcam Państwa do tego, aby pozostać z Radiem Wnet. Już za chwilę garść informacji ze wschodu, czyli audycja Czarne Niebo, a później audycja Porozmawiajmy o sporcie, bo w sporcie bardzo dużo się dzieje. Zapraszam Państwa już na kolejną niedzielę, na kolejną audycję Dolce Far Niente o godzinie 16, a tymczasem kłaniam się nisko, życząc udanej niedzieli, udanego tygodnia. Audycję przygotował i poprowadził Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia. Three.

0: Witam Państwa. Czarne niebo. Jak zawsze w streamie YouTube'owym Czarnego Nieba oraz na antenie Radia Wnet. A dzisiaj 25. rocznica pielgrzymki świętego Jana Pawła II na Ukrainę. Czy Wołodymyr Zełenski przyjedzie na konferencję w Gdańsku poświęconą odbudowie Ukrainy i jak... w jakich nastrojach są Czeczeni w Polsce i czy są dla nich jakieś zagrożenia w kontekście niedawnego zamachu, gdzie w tle być może jest Kadyrow. Czarne niebo.
1: Czarne niebo.
0: A witają Państwa ze Lwowa, oczywiście Artur Żak.
2: Kłaniam się nisko.
0: I Wojciech Jankowski z Warszawy. Proszę, Arturze.
2: Więc pierwszy temat, który zapowiedziałeś, temat bardzo ważny, temat ważny dla Ukrainy, ważny dla wszystkich obywateli Ukrainy, przede wszystkim ważny dla Polaków mieszkających na Ukrainie, dla rzymskich katolików. W tym roku mija 25 lat od pierwszej i w sumie ostatniej pielgrzymki papieża na teren Ukrainy. Wtedy do dosyć młodego państwa, bo trzeba zaznaczyć, że wtedy Ukraina po odzyskaniu niepodległości w 91 roku miała dopiero 10 lat w 2001 roku. To nie była tylko wizyta duszpasterska, to był taki symboliczny akt uznania europejskiej właśnie podmiotowości młodego państwa ukraińskiego. Także taka próba przełamania tych sporów pomiędzy katolikami i prawosławiem. Pamiętamy dobrze, że były dosyć liczne protesty, przede wszystkim Patriarchatu Moskiewskiego przed wizytą papieską. Na zaproszenie ówczesnego prezydenta Ukrainy Kuczmy papież przyjechał, był w Kijowie, był w moim ukochanym Lwowie, były odprawiane msze, były spotkania, były beatyfikacje, były przede wszystkim słowa, które naszym zdaniem są ważne, a może tym bardziej ważne w naszych dzisiejszych czasach, w bardzo niespokojnych czasach. I to dziedzictwo papieża, na które tak często lubią się powoływać politycy, jest dziedzictwem żywym. A żeby właśnie przybliżyć tamte wydarzenia sprzed 25 lat, naszymi gośćmi są pani Halina Węcak, to jest lider lwowskiej rodziny rodzin, a także pani Julia Bert, wieloletnia redaktor katolickiej redakcji Radia Lwów, które bardzo dobrze pamiętają tamte wydarzenia, bo były jak najbardziej uczestnikami tych wydarzeń. Dzień dobry pani Halino, dzień dobry Julia.
3: Dzień dobry.
2: I takie pierwsze pytanie, może na początek do pani Haliny. Jak pani przypomina sobie ten dzień? Gdzie pani była właśnie podczas pielgrzymki Jana Pawła II na Ukrainę?
3: Wracając myślami do tamtych dni i do tamtego dnia, dzisiaj po prostu przeglądając niektóre materiały, pomyślałam sobie, że takiego przeżycia nigdy nie miałam i nie wiem, czy jeszcze będę mieć, bo w tym dniu ja miałam dyżur w dyrekcji kolei państwowych i przygotowania do przyjazdu, do przybycia licznej ilości pielgrzymów, nie tylko z Ukrainy, ale z Polski, z Rumunii, z innych krajów tutaj ościennych i nie tylko ościennych, były bardzo solidne przygotowania właśnie w dyrekcji co do przewozów pasażerskich, więc przeżywałam to jako służbowe sprawy bardzo ważne, a jako osobiście, jako Polka, dla mnie to był moment, w którym można było dotknąć świętości, bo jak myśmy, ponieważ trasa przejazdu Jana Pawła II była właśnie ulicą przy siedzibie dyrekcji kolei państwowych, to myśmy wszyscy stali tak blisko, że dla nas to było doświadczenie takiego dotknięcia świętości, która przybyła do nas. I że Jan Paweł II był autorytetem nie tylko dla nas. Jan Paweł II był autorytetem dla wszystkich. Ja doświadczyłam tego, jakie uczucia miały osoby obok mnie pracujące, często niewierzące, nie Polacy, bo byłam tam jedyną Polką, więc widziałam, jakie poruszenie, jakie przeżycia ich też, po prostu ich nurtowało to, że nasz Lwów stał się częścią historii Europy i chrześcijaństwa. To spotkanie Jana Pawła II tak blisko było niesamowitym przeżyciem, wzruszeniem i doświadczeniem czegoś zrównanego z cudem.
2: Faktycznie te wspomnienia są wspomnieniami żywymi nadal, jak rozmawiam z moimi znajomymi we Lwowie. Julio, a ciebie też zapytam o to samo. Jak wspominasz te dni, bo tak naprawdę przecież to nie był jeden dzień. Co robiłaś wtedy? Jakie były odczucia? Zarówno te zawodowe, tutaj jak pani mówiła, ale także prywatne.
4: Ja trochę z jednej strony zawodowo uczestniczyłam w przygotowaniach, ponieważ aktywnie brałam udział w przygotowaniach ze strony Kościoła i jako młodzież Katedry Lwowskiej to było bardzo dużo przygotowań do tego przejazdu. Przede wszystkim to były przygotowania banalnie przepustek na wydarzenia, czyli na mszę świętą. Jako członek chóru Katedry Lwowskiej, który właśnie potem wziął w sobie przybrał imię świętego Jana Pawła II, chór Katedry Świętego Jana Pawła II. Ja też brałam udział jako członek chóru podczas mszy świętej na hipodromie. Był taki duży chór, łączony chór z kilku chórów i też były przygotowania do tego, dlatego było bardzo dużo przygotowań. Przy okazji też oczywiście czyhano na przejazd papieża ulicami Lwowa i to też było takie ciekawe, no bo każdy wtedy potem się mógł pochwalić, gdzie złapał papa mobil we Lwowie. Ktoś na rynku, ktoś gdzieś przy ulicy, dlatego też się wychodziło i czyhało się, ale bardziej to było tak bardziej przygotowania do tego spotkania, czyli były próby choralne, były przygotowania w katedrze, no i też przygotowania potem na spotkanie na Sichowie.
0: Ponieważ mamy dwóch gości, dwie panie, to może teraz do pani Haliny, lwowska rodzina rodzin. Czy miała pani takie poczucie wtedy, że to jest pewien znak, że Polacy, rzymscy katolicy z Ukrainy nie są zapomnieni, są zauważeni przez Ojca Świętego i przez Kościół rzymskokatolicki? Oj, obawiam się, że nas nie słychać. Może pani Julia Bert.
4: Panienka, ja powiem tak, to naprawdę był bardzo wielki znak dla Kościoła w ogóle, rzymskokatolickiego i na pewno dla mieszkających Polaków. Ale myślę, że to było też bardzo wielkim znakiem w ogóle dla wszystkich wierzących. To, co pani Halinka wspomniała, nawet i nie dla wierzących. I przyjazd papieża to był też znakiem dla całej Ukrainy. Dlatego można wyodrębniać, na pewno to było znakiem dla Polaków, to była możliwość spotkania, to była możliwość przyjazdu. Wiem, że też do Lwowa przyjechało bardzo dużo pielgrzymów z Polski na spotkania z papieżem. I to też był taki znak potwierdzenia, że nie zapomniano i że przyjechał. To tak ode mnie, jeżeli krótko. Może pani Halinka coś chciała powiedzieć.
0: Pani Halino, czy nas słychać? A zatem, czy w pamięci pozostały jakieś gesty Ojca Świętego z tej pielgrzymki?
4: No na pewno główny gest, to co zrobił Ojciec Święty zawsze, podstawowy gest, ucałowanie ziemi. Jeszcze jak przyleciał do Kijowa i to był naprawdę taki znak, który wyróżnia się tego Jana Pawła II, kiedy przyjeżdżał do jakiegokolwiek państwa, on całował ziemię. To był taki bardzo wielki gest. To było też błogosławieństwo, nawet to, że on odwiedził miejsca, które na przykład dla mnie to było takie, które na przykład nie było przewidziane w protokole, ale on miał jakieś wizje w tym, żeby te miejsca odwiedzić i kazał tam siebie zaprowadzić, siebie zawieść. Tutaj akurat, no może nie polskie, ale wspomnę o katedrze ormiańskiej, która też była takim znakiem, bo katedra ormiańska po kilku latach została oddana wierzącym całkowicie. No i na pewno to wszystkie błogosławieństwa, kiedy on przemieszczał się ulicami miasta, kiedy jechał na hipodrom, na jedną, na drugą mszę, potem kiedy też jechał ulicami, odwiedzając te czy inne miejsca. Ja myślę, że największe gesty to było też błogosławieństwo dla mieszkańców. Jeżeli mówiąc o kościele rzymskokatolickim, największym gestem to były też prezenty dla katedry lwowskiej. Do tej pory mamy pamiątkę w katedrze, czyli róża od Jana Pawła II dla Matki Boskiej Łaskawej, która teraz jest przy obrazie katedrze lwowskiej, i nawet to, że właśnie modlił się w tej katedrze, w której Jan Kazimierz składał swoje słynne śluby, przed obrazem Matki Boskiej Łaskawy modlił się papież Polak w Lwowie. To był moim zdaniem jeden z największych gestów dla Lwowa, dla katolików rzymskich w Lwowie i w Ukrainie.
0: Często, gdy mówi się o tym, o tej wizycie, też wspomina się katedrę ormiańską, ormiańsko-katolicką jeszcze wtedy, ale czy, żeby nasi widzowie, słuchacze nie mieli wątpliwości, ona wtedy jeszcze nie była czynna, nie odprawiano tam.
4: Czyli już... nie, ona była czynna, tylko była oddana część prezbiterialna. Czyli takie malutkie, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy tylko prezbiterium do 2001 roku. Po tym, jak papież odwiedził, dosłownie garstka wiernych czekała na niego, tam też było spotkanie krótkie, ale było spotkanie modlitewne i dosłownie po dwóch latach, w 2003 roku, katedra została całkiem oddana wiernym ormiańskiego wyznania.
0: Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego.
4: To jest Kościół Ormiański, tak, apostolski, dokładnie tak, tak.
2: Tutaj pani Halina z nami połączy się jeszcze raz, faktycznie mamy jakieś problemy techniczne. Pani Halinko, czy teraz nas słychać?
3: Nie słyszę.
2: Nadal pani nas nie słyszy.
3: Niestety nie słyszę zapytania i niestety nie usłyszałam wypowiedzi Julci, ale chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli powiedziałam o tym pierwszym dniu, to pierwsze przeżycie, to chciałabym jeszcze też powiedzieć o tym, jaka panowała atmosfera w mieście. Ten duch przybycia wielkiego pielgrzyma, namiestnika świętego Piotra, był tak potężny w mieście, że w mieście wszyscy ludzie żyli tym przyjazdem. Czuł się taki duch jedności, takiego wielkiego uniesienia, jakby całe miasto wita wielkiego gościa. Każdy się czuł gospodarzem, że muszę przywitać na najlepszym poziomie. Ludzie naprawdę przeżywali takie potężne wzruszenia i takie poczucie jedności, którego tak teraz nam bardzo brakuje. To ta jedność, która nas wszystkich łączyła w związku z tym, że mamy spotkać Jana Pawła II, potem śledzić za jego pobytem w Lwowie, w katedrze świętego Jury, w katedrze łacińskiej naszej, w katedrze ormiańskiej, potem pobyt Jana Pawła II w Wyższym Seminarium Duchownym Katolickim w Brzuchowicach, gdzie do dziś są ślady, które codziennie przypominają o tym, że tam był papież. I właśnie korzystam z okazji teraz, żeby powiedzieć, że akurat rodzina miała to szczęście, że od razu po pobycie Jana Pawła II mieliśmy takie coroczne wakacje z Bogiem, gdzie każdy z nas mógł być w tej kaplicy, gdzie się modlił Jan Paweł II, a wraz z nim i kardynał Marian Jaworski, i kardynał Lubomir Huzar, i chyba 300 kardynałów, i ponad 300 księży. I teraz tam na terytorium Wyższego Seminarium w Brzuchowicach jest wzniesiony pomnik, jeden z pierwszych pomników, który tu powstał na naszej ziemi lwowskiej, pomnik Jana Pawła II, posadzony dąb Jana Pawła II, wówczas w rocznicę pobytu Jana Pawła II, w pierwszą rocznicę był poświęcony nowy dom, biblioteka, seminarium duchownego, gdzie które, miejsce, które służy wielu ludziom, nie tylko klerykom, nie tylko teologom, a też wielu ludziom. A i te miejsca, które świadczą o spotkaniu papieża z naszą ziemią, to także są, były wydane wówczas, było wydane bardzo dużo materiałów, tak powiem, poligraficznych. Prześliczne widokówki z Janem Pawłem II w tle naszych świątyń, naszych znanych miejsc, znaczki pocztowe, prześliczne materiały, z których korzystamy do dzisiaj. No i najważniejsze przesłanie wówczas było, mam tu przed sobą książkę, którą dostaliśmy Jan Paweł II we Lwowie, i główne przesłanie było: trwajcie w jedności. I tak sobie myślę, że w tych dzisiejszych czasach te słowa były tak prorocze Jana Pawła II, który się zwracał do nas, do rzymokatolików, do grekokatolików, do prawosławnych, do wszystkich ludzi. Ale te słowa były jego tak prorocze o tym, że mamy trwać w jedności, bo ta nasza ziemia tu jest przesycona bólem, przeżyciami bardzo trudnymi, ale powinniśmy przez to przejść z godnością jako chrześcijanie. I natomiast my Polacy w szczególności mieliśmy takie wielkie poczucie odpowiedzialności, że to nasz rodak, że to my Polacy niesiemy na sobie takie odbicie tego, jakim powinien być Polak tutaj na tych ziemiach. Bardzo to dla nas też było ważne.
2: No właśnie, zapytam Julkę, nawiązując do słów pani Haliny. Te słowa, które były ważne wtedy, czy te słowa przez te 25 lat i teraz też budowały świadomość nie tylko Polaków mieszkających na Ukrainie, nie tylko rzymskich katolików, czy też greckich katolików, a czy też budowały obywateli ogólnie Ukrainy, twoim zdaniem?
4: Moim zdaniem, że tak, chociaż też jedno z takich haseł też mszy świętej w Lwowie to było Duch in Altum, wypój na głębie kościele lwowski, czyli nie lękaj się Ukraino i też działać. Ale jeżeli chodzi o jedność, to do tej pory możemy zobaczyć owoce tej pielgrzymki, no przede wszystkim jakimiś wspólnymi akcjami. Nawet to, że w przyszłym tygodniu będą bardzo obszerne świętowanie, obchody tego jubileuszu 25-lecia wizyty papieża Jana Pawła II na Ukrainę. I też to, że to jest też i wspólnie, są wspólne różne działania i też każdy kościół osobno, ale też wspólnie działają. Mam nadzieję, że to jakoś też bardziej będzie w przyszłości nawiązywać, chociaż no, tak każdy kościół idzie swoją też drogą i te wytyczne na każdy osobny mszy papież też zostawił. Natomiast to, co głównie to dla mnie takie słowa, to były: nie lękaj się Ukrainą, nie lękać się, i to naprawdę w te czasy było bardzo ważne i mi się wydaje, że to jest aktualne do dnia dzisiejszego, to przemówienia. Natomiast to, co też, o czym papież mówił, to też o godności człowieka, o godności życia ludzkiego, co też jest ważne do dnia dzisiejszego i to też warto na to zwracać uwagę. Pytanie, na ile to zostało w sercach, na ile to jest wcielane i wprowadzane do życia, no to trzeba jeszcze zbadać. Częściowo moim zdaniem, że tak, i to najbardziej.
0: Jeszcze mam pytanie. Wspomniały panie grekokatolików również, Lubomyra Huzara, świętej pamięci. Jakie były reakcje greckich katolików, też należących do tego samego kościoła, jak oni odbierali, opisywali tę pielgrzymkę, tę wizytę we Lwowie?
3: Jeśli się mogę wypowiedzieć, to wówczas odczucie było takie, że byliśmy jedno. Wówczas czuliśmy, że jesteśmy jednym kościołem katolickim. Ja miałam doświadczenie z pewnym człowiekiem, który był, miękko mówiąc, bardzo niechętny do Polaków. I właśnie on potrzebował tego zaproszenia, nie miał tego zaproszenia na hipodrom, tam gdzie odbywała się msza święta łacińska po polsku. i wiedział, że ja jestem ze stowarzyszenia, które na pewno powinna mieć dodatkowe zaproszenia, i zapytał mi, czy mogę mu dać takie zaproszenie. Ja byłam zdumiona, powiedziałam, że dla niego, ja jako Polka nigdy nie byłam zbyt mile widzianą osobą, i powiedziałam do niego, że jest msza święta po polsku. I on ku mojemu ogromnemu zdziwieniu powiedział: ale proszę panią, dla mnie nie ma znaczenia, w jakim języku to będzie. Ważne, że to jest papież. I potem tego człowieka, który pełnił dość ważną funkcję w instytucji, gdzie ja pracowałam, w nim była ogromna przemiana. Ten człowiek przeżył. I właśnie na przykładzie tego człowieka zobaczyłam, że przybycie papieża spowodowało, że ludzie przestali wówczas myśleć o konkretnej przynależności tylko swojej. Tylko w ten czas myśmy byli połączeni tą osobą wielkiego papieża, który tyle przyniósł zmian, przemian w świecie, w kościele. Zobaczyliśmy wszyscy, że nawet ci, co byli niechętni Polakom, to wówczas przestali myśleć tymi kategoriami, tylko zaczęli myśleć tymi wyższymi kategoriami, i to dla nas było ważne. I na pewno bardzo długo było to poczucie, i na pewno gdyby Jan Paweł II mógł jeszcze teraz do nas przemówić, to myślę, że nie byłoby dużo rzeczy, które nas smucą, martwią, dlatego że słowa papieża i jego obecność, jego słowa o jedności, jego słowa o ważności dekalogu w życiu każdego z nas, jego słowa do młodzieży skierowane, do tych, którzy dzisiaj są dorosłymi, wówczas może byli małymi dziećmi. W nich na pewno to pozostanie, to poczucie tej wielkości, kiedy jesteśmy wszyscy razem, nie dzielący się.
4: No, jeżeli mogę też dodać, to właśnie o tej łączności najlepiej było widać na spotkaniu młodzieży, która miała miejsce po mszy świętej na Sichowie, kiedy rzeczywiście nie było różnicy, do jakiego obrządku należało się, tylko że młodzież chciała przyjść. Ponad 300 tysięcy osób brało udział w tym spotkaniu z papieżem, mimo deszczu, ja bym powiedziała, mimo bardzo mocnej ulewy, bo sama też brałam udział w tym spotkaniu, nikt nie chciał się rozchodzić, ludzie nie uciekali, młodzież nie uciekała, to były wspólne śpiewy, a potem, kiedy już spotkanie się skończyło, ile jeszcze było śpiewu, ile było dużo radości, czyli dla ludzi nie było różnicy, kto jakiego miałby wyzwania, tylko że ta osoba łączyła wszystkim swoim charyzmatem, swoim słowem, które przemawiała, i rzeczywiście swoimi czynami. Dla nas wszystkich wtedy to był po prostu człowiek, który mógł coś zmienić, który mógł czegoś nauczyć, a uczył bardzo dużo, i człowiek, który przekazywał naprawdę prawdę, pokazywał prawdę. I nawet te jego poważne rzeczy, które też przeplątały się z takimi śmiesznymi czyli to, jak on zaśpiewał podczas deszczu, tak, że albo powiedział, że deszcz pada, dzieci rosną, czy na przykład zaśpiewał góralską piosenkę, że nie lej deszczu, nie lej, i rzeczywiście deszcz przestał na jakiś czas padać, to były też takie znaki dla nas, ale mówię, takim znakiem jedności to było to spotkanie młodzieży na Sichowie.
2: I też zapytam panie o taką rzecz, może aktualną rzecz. Wspólnota rzymskokatolicka od kilku lat wnioskuje, apeluje tak naprawdę do Stolicy Apostolskiej o przyjazd papieża, czy Franciszka, czy teraz Leona. Czy w takiej sytuacji, w której także przybywa wspólnota rzymskich katolików, czy według pań to by było korzystne i czy to jest potrzebne?
3: Uważam, że przyjazd papieża w tych czasach byłby niezwykle cudownym znakiem i dla Ukrainy, i dla, na pewno dla Rosji, no i dla całej Europy. Byłby to znak wyrazu wsparcia dla tego narodu, wyrazu wyznania Ukrainy jako tego państwa, które walczy o swoją wolność, o swoją godność. I na pewno przybycie papieża nam by wszystkim tu pomogło. To już nie jest, przepraszam, że tak mówię, że to już nie jest papież Polak, który dla nas Polaków był szczególnym symbolem po prostu polskim. A papież Leon jest papieżem, który w tych trudnych czasach bardzo ważne znaki podaje, bardzo ważne sygnały, i jego przybycie na pewno byłoby bardzo ważnym i dla katolików, i dla wierzących, i dla niewierzących. Byłoby to, myślę, że to byłoby niezwykle ważne.
4: Ja tylko dodam, że rzeczywiście przyjazd papieża Leona, pielgrzymka Leona w Ukrainę, pomimo politycznej ważności, bo na pewno by miała bardzo dużo politycznych plusów dla Ukrainy, dla Kościoła rzymskokatolickiego to by było bardzo wielkie wsparcie na te czasy. Nawet wspominając rzeczy, które teraz się dzieją, czyli o zwroty świątyń, o zwroty budynków kościelnych i inne rzeczy, mi się wydaje, że to na pewno by było bardzo pomocne dla Kościoła, jak rzymsko, tak i greckokatolickiego, ale jeżeli mówić ogólnie o Ukrainie, na pewno to by był bardzo dobry znak dla wszystkich, i wierzących, i też niewierzących, albo wierzących innego wyznania. Takie rangi wizyta to by było bardzo wielkim znakiem i moim zdaniem bardzo wielkim wsparciem.
2: Takie pytanie, jakby pani mogła jednym zdaniem, czym ta pielgrzymka była dla was? Czym jest dla was i w jaki sposób to dziedzictwo tej pielgrzymki? Te wszystkie słowa, ważne słowa, bo przecież każde zdanie papieża było zdaniem, które można wyodrębnić i powielać i się kierować tym zdaniem. W jaki sposób to przekazywać następnym pokoleniom? Ale także uświadamiać tym wszystkim, którzy pamiętają te wydarzenia, ale w jakim stopniu na nie nie reagują?
3: Jednym zdaniem na pewno trzeba powiedzieć, że jeden wielki człowiek może zdziałać ogromnie dużo dla bardzo wielu. I takim człowiekiem właśnie był Jan Paweł II i taką była wizyta Jana Pawła II w Ukrainie, a szczególnie dla nas w Lwowie.
4: Dla mnie to był znak nadziei. Naprawdę, znak nadziei dla Kościoła w Ukrainie, dla Kościoła prześladowanego wcześniej, który też stawał na nogi, który też, można powiedzieć, odzyskiwał swoją wolność stopniowo. No i to hasło jest aktualne do dnia dzisiejszego, którym on wtedy przemawiał. Nie lękajcie się, nie lękać się. Nie jesteśmy sami. I moim zdaniem jego następcy cały czas to potwierdzają. Nie jesteśmy sami. Kościół katolicki wraz z papieżem, czy papieżem Franciszkiem, czy papieżem Leonem, wsparcie dla Kościoła w Ukrainie cały czas jest. Nie lękajcie się. Dla mnie to jest takie bardzo ważne.
0: Dziękujemy za tę wizytę. Nasze dzisiaj gościły w Czarnym Niebie pani prezes Halina Węcak, lwowska rodzina rodzin, i pani Julia Bert, katolicka redakcja Radia Lwów.
4: Ja jeszcze pamiątkę mam z tego czasu, jeżeli mogę na jedną sekundę.
0: Proszę,
4: bo ja do tej pory przechowuję koszulkę na spotkanie z papieżem Radio Lwów. Zrobiła koszulkę i ja tylko chcę zaprezentować, co mieliśmy na spotkanie. Właśnie w takich koszulkach byliśmy. 25 lat to koszulka ma, tutaj Radio Lwów. Także to jeszcze trzymam chyba dla muzeum. Może kiedyś powstanie muzeum, to właśnie mam taką pamiątkę po tym spotkaniu. To też grzeje.
0: Pamiątka na całe życie, a pani prezes, pani Halina Węcak też coś ma z tego okresu?
3: No, Julia, co młodzież, to młodzież, to bystrzejsza, bo ja mam duży baner, który jest skręcony, lwowska rodzina rodzin, wita cię ojcze, gdzie szliśmy wszyscy w nocy prawie na ten hipodrom i właśnie staliśmy dość blisko, gdzie papież odprawiał mszę świętą, i właśnie ten baner mieliśmy rozwinięty, ale Julciu, koszulkę, to lżej rozwinąć, a baner to bym musiała przez cały pokój przeciągnąć. Więc niestety zrobię zdjęcie i przyślę.
2: Dziękujemy ślicznie, ale tak naprawdę pokazywała pani przepiękny album, który został właśnie z tej wyjątkowej okazji, która jest dla nas przez dziesięciolecia ważna i mam nadzieję, że jednak więcej osób do tego, co mówił papież, co pokazywał własnym życiem, bo to nie tylko słowa, on był sprawczy, on powodował to, że świat się zmienił, że rzeczywistość się zmieniała. Dziękuję serdecznie za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze w najbliższym czasie będziemy mogli z paniami porozmawiać. A na koniec mamy wyjątkowy materiał, Wojciechu. Mamy materiał, który

0: Święte słowa. Dziękujemy ślicznie. I tak jak mówiłem, Wojciechu, otrzymaliśmy od Pawła wyjątkowe, od Pawła Bobołowicza oczywiście, wyjątkowe nagranie. Nagranie, które Paweł zrealizował pod Bachmutem w roku 2023. Nagrał tam żołnierza ukraińskiego, który wybierał się na pozycję. Tuż przed wyjściem na pozycję wtedy krwawiącego Bachmutu, teraz miasta, w którym, jak nawet sami Rosjanie stwierdzają, nie mieszka ani jedna osoba. Obejrzmy, co na temat pielgrzymki Jana Pawła II z 2001 roku powiedział ukraiński żołnierz.
1: No opowiedz mi, nie, czekaj. No chyba, że to wszystko kłamstwo.
2: To już dziennikarz wyjaśni. To było w poprzednim życiu, kiedy myślałem, że będę dyrygentem, kurde. Ale potem los wprowadził poprawki, kurde, i zrozumiałem, że kurde, dyrygentem to będę tu hobbystycznie.
1: No ale jak to było z tym chórem i Janem Pawłem II?
2: A jak było z chórem? Bo uczyłem się w szkole muzycznej imienia Ludkiewicza na dyrygenturze. A wtedy była wizyta papieża Jana Pawła II we Lwowie. I wybierali z całej Ukrainy, ze szkół muzycznych, chórzystów. I trzeba było przejść konkurs. I ja i jeszcze tam paru chłopaków przeszliśmy konkurs, dostaliśmy się tam do chóru dla papieża, a potem z papieżem jeździliśmy, śpiewaliśmy liturgię.
1: To ty i w Kijowie byłeś z papieżem, tak? I co śpiewaliście? Liturgię, a co?
2: Liturgię i wszystko według programu. To znaczy tam było nas 600 osób, chórzystów, ale zebranych z całej Ukrainy, więc to było super. To było świetne doświadczenie.
1: No byłeś wtedy młodziutki.
2: Dokładnie tak, 17 lat, 18. 17, 18 lat.
1: Jakie było twoje odczucie o papieżu, papie?
2: No wspaniale, imiennik, Jan, Iwan. Bardzo dobrze, bo w przeciwieństwie do tych wszystkich polityków, obcokrajowców, którzy przylecieli razem z papieżem z różnych krajów, z nami rozmawiał tylko papież. Za każdym razem po zakończeniu papież podchodził, ze wszystkimi rozmawiał, przytulał, dziękował. Czyli nawet sam fakt obecności papieża wśród nas to było o wiele cenniejsze niż...
3: A w jakim języku rozmawiał?
2: Po polsku. To znaczy ktoś po polsku w zasadzie wszyscy, praktycznie z zachodniej Ukrainy, też znają chociaż trochę, ale znają polski. A Jan Paweł II, to on po ukraińsku jeszcze nawijał całkiem nieźle, więc tam problemów w ogóle nie było, bariery językowej nie było. W tym właśnie...
3: No tak, on też zwracał się po ukraińsku.
2: Tak. I to jego, właśnie jak deszcz zaczął padać i słynne zdanie, kiedy powiedział, że o, pada deszcz, to będą się rodzić dzieci, kurde. Właśnie... Od tamtej pory tak to w narodzie krąży.
4: I tą opowieścią w prostych żołnierskich słowach zapisaną przez Pawła Bobołowicza kończymy temat 25. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła, świętego Jana Pawła II na Ukrainie, chociaż być może za chwilę Rafał Dzięciołowski też nawiąże do tego wydarzenia.
5: Czarne niebo.
4: Rafał Dzięciołowski, między innymi, bo wiele funkcji można byłoby wymieniać, ale chyba tę ostatnią warto, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej w latach 2019-2023. Dzień dobry.
6: Kłaniam się nisko, dzień dobry.
4: A zatem może zaczniemy naszą rozmowę od tej pielgrzymki.
6: No, ja wtedy pamiętam to doskonale, bo ja byłem we Lwowie w czasie wizyty Jana Pawła II, byłem na hipodromie w czasie mszy łacińskiej, byłem na spotkaniu z młodzieżą tego samego dnia, młodzieżą ukraińską, młodzieżą grekokatolicką, ale i polską przecież, bo nie sposób, żeby tak wielkie wydarzenie we Lwowie nie odbywało się bez udziału Polaków na Sichowie pod cerkwią. Nie byłem już w kolejnego dnia na wielkiej, ogromnej mszy, która zgromadziła prawie milion chyba, czy ponad milion wiernych, również na hipodromie mszy grekokatolickiej.

0: której do grona świętych przyjęto, o ile pamiętam, 28 męczenników kościoła grekokatolickiego. Z tego to ważne w kontekście tej wizyty. 26 to byli męczennicy, którzy oddali życie za wiarę w okresie władzy sowieckiej. Bo jak pamiętam, ta wizyta miała taki wymiar, który trochę miała wizyta w Polsce w roku 79. Pierwsza wizyta Jana Pawła II była podsumowaniem jakby i przekreśleniem spuścizny komunizmu, która Ukrainę spustoszyła daleko bardziej nieporównanie dramatyczniej niż Polskę. I zresztą Ukraińcy, z którymi wtedy rozmawiałem, mieli takie przekonanie, że budzi się w nich poczucie obywatelskości, takiej właściwej dla religii chrześcijańskiej podmiotowości człowieka, który jest depozytariuszem wartości Stwórcy. Tak? Nie jestem księdzem, nie będę udawał, że stać mnie na jakąś pogłębioną interpretację, ale obserwowałem pilnie to społeczeństwo i widziałem autentyczną zmianę na ulicach. Właśnie to, co panie tu mówiły ze Lwowa pięknie o tym, jak ludzie czuli się braćmi ze sobą, spotykając się na ulicach, jak czuli swoją sprawczość, swoją siłę, obywatelstwo. To pierwszy raz chyba, kiedy przyjechała postać tego formatu jak papież, głowa Kościoła rzymskokatolickiego, i ta próba podjęta przez papieża i zresztą właściwa dla Jana Pawła II, docierania indywidualnie do każdego, nie pomijania okazji do kontaktu z publicznością, rozmowy z ludźmi. To był, pamiętam, dla Ukrainy to było wielkie odkrycie, ale też to było odkrycie Ukraińców dla samych Ukraińców. No i drugie to to, co papież mówił, nie tylko to, co papież robił, mianowicie to, że po pierwsze od samego początku mówił po ukraińsku. Pamiętajmy, to był rok 2001, raptem 10 lat Ukrainy, państwowości ukraińskiej. Zawahałbym się, gdybym miał powiedzieć niepodległości ukraińskiej, bo było to państwo oddane w pacht układom jeszcze bardzo silnie komunistycznym, oligarchii, ludziom powiązanym z Kremlem, gangom rywalizującym o łupy, właśnie nie o dobro wspólne, jakim jest państwo, tylko o łupy, kosztem oczywiście zwykłych tych najbiedniejszych i najsłabszych. I tu przyjeżdża człowiek, który zaczyna mówić o jakiejś Ukrainie, która jest wartością, która jest częścią wspólnoty europejskiej, bo tak papież mówił, rozumiejąc tę wspólnotę jako wspólnotę wartości chrześcijańskich. Mówi więc o uniwersum europejskiego chrześcijaństwa, mówi o Ukraińcach jako o bohaterskim narodzie, mówi o ich historii, ich cierpieniu, wynosi ich do godności człowieka, tak? Do godności, do wspólnoty narodów Europy i do wspólnoty ludzi. I to było tak naprawdę ten przełom. Ja nie wiem, nie chcę jakby popadać w jakiś mistycyzm i euforię nadmierną, ale zastanawiam się, czy pomarańczowa rewolucja, która później się wydarzyła, i czy późniejsze dzieje Ukrainy, często znaczone takimi obywatelskimi rewolucjami, jak Majdan Godności ostatnio, jak Rewolucja Godności, czy to nie jest też potrosze, pokłosie wizyty Jana Pawła II, tak jak my w Polsce uznajemy, że wizyta Jana Pawła II w 79 roku zmieniła relacje między Polakami i zmieniła ostatecznie Polskę. Tak, wydaje mi się, że ta wizyta zmieniła Ukrainę i ona też miała wielki wpływ na stosunki polsko-ukraińskie. Może paradoksalnie mniejszy na stosunki między kościołem grekokatolickim a rzymskokatolickim we Lwowie. Te stosunki są, powiedzmy tak, jest tu taka szorstka równowaga, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ludzi i o relacje między ludźmi, to jakby owoce tej wizyty są dalej dostrzegalne, obecne, a dzisiaj w tym momencie, w którym żeśmy się znaleźli, tego zapętlenia emocji negatywnych, no to Jan Paweł II jest po prostu niezbędnie potrzebny do tego, żebyśmy znaleźli drogę wyjścia z tej spirali korkociągów, w który wydaje się, że wpadamy. No i to może nawet nie jest przypadek, proszę Państwa, że właśnie teraz pojawia się ta dobra okoliczność i okazja do tego, żeby na 25-lecie wizyty Jana Pawła II wrócić do jego myśli, wrócić do jego kazań, wrócić do tej emocji, która towarzyszyła tym wszystkim, którzy mieli szczęście, zaszczyt, możliwość przeżycia i doświadczenia jego obecności, czy to we Lwowie, czy w Kijowie.
1: Rafale, w Lwowie odbędą się oczywiście uroczystości i wydarzenia różnej maści przez ten tydzień. Wszystko będzie się odbywało. Zadam może takie trochę przewrotne pytanie. Często politycy, zarówno tu na Ukrainie, jak i w Polsce, lubią się powoływać na słowa papieża, lubią się pokazywać z przysłowiowym zdjęciem z papieżem, co jest bardzo często uskuteczniane. Ale czy właśnie to dziedzictwo, te słowa, sprawcze słowa papieża są sprawcze w ustach i rękach polityków po obie strony granicy?
0: No, prowokujesz mnie. A muszę powiedzieć od razu, może to będzie najlepsza odpowiedź na to pytanie. Jak słuchałem pań z Lwowa, naszych Polek, z pań z redakcji Radia Lwów i Rodziny Rodzin, czułem takie głębokie przekonanie, że lepiej jest słuchać Polaków ze Lwowa niż polskich polityków dzisiaj, bo oni mają nam znacznie więcej do powiedzenia zarówno o rzeczywistości życia we Lwowie, jak i o wartościach, którym warto poświęcić życie. Wydaje mi się, że politycy w Polsce i nie tylko w Polsce, politycy w ogóle, bądźmy uczciwi, powodowani rządzą władzy, co jest w jakimś stopniu w polityce naturalne, zapominają o tym, że jest jeszcze ten inny wymiar życia ludzi, który jest nie mniej realny niż ich pragnienie zdobycia i egzekwowania władzy. I ten wymiar to jest ten właśnie wymiar wartości i moralności. I ja odczuwam głęboki niedosyt i brak odniesień do spuścizny Jana Pawła II w działalności politycznej. Myślę po stronie polskiej, po stronie ukraińskiej również, ale też dostrzegam niedosyt w aktywności Kościoła rzymskokatolickiego. No, 25. rocznica wizyty we Lwowie, mam nadzieję, że nie przejdzie bez echa w działalności Sekretariatu Episkopatu, czy w ogóle Komisji Episkopatu Rzeczypospolitej, że jakiś list, jakieś odwołanie, jakieś orędzie do obu narodów zostanie wystosowane. Ufam też, że nie zostanie niedostrzeżona ta rocznica po stronie ukraińskiej. Ideałem byłoby, gdyby doszło do spotkania władz. Jakkolwiek wydawać by się to mogło dzisiaj mało prawdopodobne, to właśnie któż, jeśli nie Jan Paweł II i pamięć o nim, mogłaby zbliżyć tak wysoko, tak istotnie zwaśnione wysokie strony w postaci prezydentów obu krajów. No ja bym szukał tego rozwiązania właśnie przy pomocy Jana Pawła II. A jak nie pomogą gesty i czyny spektakularne, to niech przynajmniej kościoły rozpoczną wspólną modlitwę dla zwykłych ludzi, ale pod skierowaną do Jana Pawła II z prośbą o jego opatrzność dla relacji polsko-ukraińskich, bo myślę, że rzeczywistość tego po prostu wymaga.
1: Powiedziałeś o spotkaniu władz. No, takie spotkanie jest szykowane w ramach 4. konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku, które ma się odbyć. No i właśnie, kolejne przewrotne i pewnie prowokacyjne pytanie. Jak takie spotkanie przy tej temperaturze dyskusji, przy tym teraz obserwowanym przez nas orderopadzie ze strony Ukrainy, jak ono się w ogóle odbędzie? Czy to będzie skuteczne dla polskiej polityki, dla interesu polskiego w postaci i podmiotowości, bo przecież będą tam najwyżsi rangą politycy europejscy i światowi, ale także dla polskiego biznesu? Jak będzie wyglądała ta polska sprawczość przy takiej temperaturze?
0: Nikt tego oczywiście nie wie, tym bardziej ja. Myślę, że nie wie tego nawet ani premier Tusk, ani prezydent Nawrocki, a być może jeszcze nie wie też prezydent Zełenski, jak to będzie wyglądało. Ale wydaje mi się, że jeżeli wygra chłodna kalkulacja, zdrowy rozsądek i to, co powinno motywować polityków, czyli determinacja w realizowaniu interesów własnego kraju, to prezydent Zełenski powinien w Gdańsku się pojawić i powinien wykazać się tą odpowiedzialnością i dojrzałością, której, z bólem muszę to powiedzieć, zabrakło stronie polskiej. Spór historyczny sporem historycznym, nawet tak drastycznie prowadzony jak przez odbieranie najwyższych odznaczeń państwowych, ale z drugiej strony jest jeszcze zdrowy rozsądek, który mówi, nie możemy zniszczyć relacji między państwami, nie możemy doprowadzić do sporu, na którym rzeczywiście wygra Rosja, bo dzisiaj to jest póki co spór emocji i symboli, ale jeżeli on się przerodzi w spór o rzeczywiste sprawy polityczne, egzystencjalne, ważne dla obu przecież krajów, no to Rosjanie wygrają, tak? Będą zwycięzcami w tej walce. My też mamy interes w tym, żeby strona ukraińska w Gdańsku była. I ja mam taką intuicję, która wynika trochę z obserwacji tego, jak się zachowują Ukraińcy, że mam cień nadziei, że oni się w Gdańsku pojawią, a to dlatego, że prezydent Zełenski wykonał jednak taki ruch uprzedzający kontrasygnatę premiera Tuska, czyli wykazał się pewną odpowiedzialnością, nie pozwalając na eskalację do maksimum tego sporu, bo gdyby w to został włączony też premier Tusk i gdyby on zmuszony emocjami w Polsce podpisał się pod decyzją prezydenta Karola Nawrockiego, no to wtedy rzeczywiście można by powiedzieć, że Ukraińcy nie mają czego szukać w Gdańsku. Ale dzisiaj jest jeszcze jedna strona właśnie rządowa, która jest jakby poza tym sporem. I w związku z tym uważam, że Zełenski może przyjechać do Gdańska, a nawet powinien. Natomiast ja rozumiem, że w Ukrainie panuje ten efekt flagi, że wszyscy się teraz gromadzą wokół prezydenta Zełenskiego, ale wydaje mi się, że dobrze by było, żeby nie przesadzano z tymi gestami odrzucenia. Ja rozumiem, że prezydenci byli wokół prezydenta, się skupiają, ale mam nadzieję, że nie dojdzie do tego, że to będą też demonstracje zwykłych obywateli nagrodzonych przez stronę polską, że zdrowy rozsądek zwycięży jednak i że ten płomień zostanie zgaszony w zarodku. A jeszcze pozwalając sobie na refleksję taką ogólnomiędzynarodową, to boję się też tego, co stanie się z gestem prezydenta Nawrockiego na przykład na zbliżającym się posiedzeniu, dokładnie jutro bodajże, Forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, bo wiemy, jak Rosjanie wykorzystują narrację o rzekomym odradzającym się nazizmie na Ukrainie. Chciałbym się mylić, ale bardzo się boję, że narracja prezydenta Nawrockiego i w ogóle prezydent Nawrocki stanie się instrumentem w kampanii rosyjskiej zmierzającej do uderzenia w Ukrainę na Forum Narodów Zjednoczonych. Byłaby to katastrofa dla wizerunku Polski i niezwykle trudne położenie dla ambasadora Rzeczypospolitej. Musiałby odpierać ataki rosyjskie, które wygłaszałby w imieniu Rosji, znaczy tekstem prezydenta własnego kraju. To byłaby, szczerze mówiąc, no, dyplomatyczna katastrofa.
2: I tym akcentem kończymy naszą rozmowę z Rafałem Dzięciołowskim. Dziękujemy za tę wizytę, a za chwilę rozmowa, do której punktem wyjścia jest niestety udane zabójstwo Roberta Kuskowa w Polsce. Za chwilę Islam Belokijew.
3: Czarne niebo.
2: Naszym gościem jest Islam Belokijew, zastępca przedstawiciela Czeczeńskiej Republiki Iczkerii w Polsce. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam pana.
2: O którym mówiłem, jest komentowany często, tak, czyli blogera, satyryka rosyjskiego w Polsce, jest komentowany tak, Roberta Kuskowa, że być może jest tu również ślad czeczeński, że bohaterem jego prac był również Kadyrow. Jak pan sądzi, jest to możliwe?
4: Tak, to zabójstwo wszystkich wstrząsnęło, nikt nie oczekiwał, że to w Polsce będzie, bo ja nie słyszałem, żeby w Polsce takie były głośne zabójstwa, morderstwa polityczne, jak w danym przykładzie egzekucja tak naprawdę. I niektóre media zaczęli mówić, że być może, że ten zabójca był, mógł być Czeczenem. Powiedzieli, że zatrzymali Gruzina, który posługiwał się ponoć sfałszowanym paszportem i być może, że on jest Czeczenem. Ale na razie ja nie słyszałem żadnej informacji potwierdzającej od władz, od policji oficjalnej. Na razie to tylko takie pogłoski wśród mediów, szczególnie wśród rosyjskich mediów. I ja nawet bym powiedział, że być może jest w tym jakiś taki celowy, że tak powiem, celowy postępowanie, że próbują powiedzieć, że to jest Czeczen. Po pierwsze, może być to Czeczen, to może być człowiek każdej narodowości. Ważne dla nas jest pamiętać, że zabójca był nosicielem rosyjskiego śladu, czyli polityki Kremla, niezależnie od tego, czy to on był narodowości rosyjskiej, czy to był Czeczen, tam Białorusin, Gruzin i tak dalej. To jest ważne. Ale trzeba też brać pod uwagę, że Rosja boi się niepodległości Czeczenii. Ona wie, że w kontekście dzisiejszej wojny w Ukrainie Czeczenia znów staje się tematem zainteresowań na Zachodzie. A więc Rosja jest zainteresowana, żeby imię Czeczenów było wymazane błotem, że tak powiem, dyskredytowane. I dlatego moim zdaniem przynajmniej byłoby dla niej na rękę, gdyby ten zabójca okazał się Czeczenem lub gdyby ludzie myśleli, że to jest Czeczen. Bo skoro Czeczen wykonuje zamachy na zlecenie Rosji, to w mniemaniu obywateli na Zachodzie będzie taka myśl, że to oni są niebezpieczni, oni są prorosyjscy, nie trzeba im pomagać w ich dążeniu do niepodległości. Dlatego ja nie wiem, czy to był Czeczen, czy nie. My nie mamy potwierdzenia, ale nawet jeśli był, to trzeba pamiętać, że to jest zwykły nosiciel rosyjskiej propagandy, rosyjskiej polityki i za nim stoi przede wszystkim FSB, czyli służby specjalne Rosji, Rosyjskiej Federacji.
1: I reżim Kadyrowa. Panie Islamie, przed audycją rozmawialiśmy między innymi z Rafałem Dzięciołowskim i on faktycznie próbowaliśmy ustalić, czy były podobne wydarzenia na terenie Polski i tutaj ma pan pełną rację, że nie było takich wydarzeń. Jedyny zamach udaremniony przez polskie służby był zamachem na ambasadora Republiki Iczkerii i to kilkadziesiąt lat temu udaremniony. Dochodziło do tego typu wydarzeń na terenie innych krajów Unii Europejskiej, w Niemczech, czy też, jeżeli się nie mylę, w Szwajcarii też były tego typu wydarzenia. Ale proszę powiedzieć, w jaki sposób, jak się czują czy uciekinierzy polityczni, którzy uciekali przed reżimem kremlowskim, czują się na terenie Polski w bezpieczeństwie? Czy są podejmowane jakieś działania, żeby to bezpieczeństwo zapewnić?
4: Powiem tak, nie można nie w sposób w ogóle mówić o stuprocentowym bezpieczeństwie, niezależnie czy to jest, mówimy teraz o Polsce, o Niemiec, o innych krajach europejskich czy zachodnich, jak sam pan powiedział, w innych krajach rzeczywiście już były próby zabójstwa, były zabójstwa, chociażby w Niemczech został zamordowany Zelimhan Hangoszwili, Czeczen, był zamordowany w Austrii Mamichan Umarow, znany bardziej jako Anzor z Wieny, i inni. Były zamachy, próby zamachy na Gabbasowa, baszkirskiego działacza politycznego, były próby zamachy też udaremnione na Ahmeda Zakajewa i tak dalej, też były niedawno te głośne sprawy. Ale więc dlatego nie można mówić, że jest bezpieczny gdziekolwiek, ale teraz widzimy, że Rosja jest gotowa mordować nawet ludzi, którzy nie są, jak w przypadku Siemiona Skrypieckiego, taki miał pseudonim tego karykaturzysty, nie był przecież liderem ruchu wyzwoleńczego, nie był liderem ruchu politycznego, nie był bardzo znanym opozycjonistą i tak dalej i tym podobne. Był po prostu człowiekiem, który krytykował Między innymi Rosję, bo był w życiu takim nihilistą, bym powiedział. On krytykował wszystkich. I to było już wystarczające dla Rosji, żeby wysłać killera, opłacić go i zamordować tego człowieka. Dlatego ludzie, którzy są bardziej, że tak powiem, znani, bardziej związani z ruchem oporu, z niepodległością, oczywiście są bardzo zagrożeni. I nie czujemy się na 100% w bezpieczeństwie, tym bardziej, że w każdej chwili to może być. Jak ktoś idzie do Biedronki, jak ktoś wraca z Żabki, jak ktoś po prostu wychodzi z klatki schodowej, wchodzi do klatki schodowej. Każdy człowiek właściwie, mężczyzna, kobieta, starsza osoba, młoda osoba, każdy może być killerem.
1: Tutaj mieliśmy informację o tym, że państwo polskie proponowało ochronę właśnie Simonowi. Jak to wygląda z pana perspektywy? Bo pan powiedział, że on był karykaturzystą, akcjonistą, blogerem, nie był działaczem niepodległościowym, nie był opozycjonistą sensu stricte, ale jak to wygląda właśnie, czy przedstawiciele chociażby Republiki Iczkeria mogą się zwrócić do państwa polskiego o ochronę?
4: I tu właśnie o jakiej ochronie mówimy. Przede wszystkim jako ochronę mogą dostać dysydenci czy opozycjoniści, to jest status uchodźcy lub tak zwana ochrona uzupełniająca. To jest dokument pozwalający mieszkać na terenie Polski, pracować i taka osoba jest zabezpieczona przed tym, że na żądanie Rosji będzie deportowana do Federacji Rosyjskiej. I na tym tak właściwie ta ochrona się kończy. Czyli fizycznej jakiejś ochrony, czy tam, nie wiem, takiej, żeby człowiek dostał inne papiery na imię, na inne nazwisko i tak dalej. Czegoś takiego nie ma. Ja po prostu się z tym nie spotykałem. Czyli osoba jest po prostu, żyje ona, tak jak powiedziałem, wynajmuje gdzieś mieszkanie, pracuje, wychodzi, wchodzi i po prostu jest narażona na niebezpieczeństwo. Oczywiście wiele żądać od państwa polskiego, czy tam od innego państwa też nie można, żeby tam przystawili obok ochroniarzy, żeby tam codziennie 24 na dobę, żeby osoby chronili i tak dalej. Służby Polski, służba specjalna, one pracują, ale tylko w tym zakresie, który określany jest przez polityków. I to przede wszystkim od polityków zależy bezpieczeństwo tych osób, nie od służb specjalnych, bo oni to swoją pracę robią, bez wątpienia. Na przykład jak ktoś przychodzi i składa wniosek o nadanie statusu uchodźcy w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, to wiele razy często jest odmawiane i Urząd do Spraw Cudzoziemców, szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wyjaśnia to w taki sposób. Tak, faktycznie ta osoba jest znana z tego, że jest aktywistą, chodzi na różne demonstracje z plakatami antyrosyjskimi, antywojennymi, popiera Ukrainę, ale, mówi na przykład Urząd do Spraw Cudzoziemców, nie jest na tyle znana ta osoba, żebyśmy uznali, że tę osobie mogłoby grozić niebezpieczeństwo na terenie Rosji. Na przykład jakieś media prokremlowskie nie mówią o tej osobie, nie jest wspominana. A więc nie mamy pewności, czy możemy uznać, mówi Urząd do Spraw Cudzoziemców, że ta osoba może niby pojechać do Rosji i żyć sobie. A to, że ona gdzieś tam pod na przykład ambasadą rosyjskiej w Warszawie stała z plakatem antyputinowskim, antykadyrowskim, to nie ma żadnego znaczenia. I wiele razy takie właśnie odmawiają i dochodzi nawet do deportacji takich osób, a te osoby potem znikają. A więc to wszystko zależy od polityków, którzy muszą się tym zająć, bo służby specjalne Polski pracują.
2: I tym smutnym akcentem zakończymy tę rozmowę, ale to znaczy, że też do niej trzeba będzie w przyszłości wrócić. Naszym gościem był Islam Belokijew, zastępca przedstawiciela Czeczeńskiej Republiki Iczkerii w Polsce. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję.
2: I my się Państwu kłaniamy. Artur Żak z Lwowa, Wojciech Jankowski z Warszawy. Również kłaniają się Lech Rustecki i Fryderyk Litwin, którzy opracowali technicznie ten program i tę audycję. Dziękujemy. Polecamy kanał twitterowy, czyli X-owy Czarne Niebo News. Do zobaczenia, do usłyszenia.
5: Radio Wnet.
6: Reklama.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: po reklamie.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Dzień dobry Państwu, dobry wieczór może, chociaż jeszcze jest jasno, godzina 18.02. Witam się z Państwem z takich okoliczności przyrody dosyć pozamiejskich. Jestem na wsi, ale mundial przede wszystkim to jest to, co nas interesuje dzisiaj i przez najbliższy miesiąc. Trwa mecz grupy H, Hiszpania, Arabia Saudyjska. Jest druga minuta tego meczu, 0-0. Natomiast co wczoraj się wydarzyło? Mieliśmy mecz Holandia-Szwecja. Holendrzy po pierwszym zremisowanym spotkaniu prawdopodobnie chcieli się zmobilizować i pokazać, że to oni w grupie F są bezkonkurencyjni, są zdecydowanym faworytem do wygrania tejże grupy i do tego, żeby po prostu przystąpić do 1/16 finału jako ten zespół, który pokazuje już swoją siłę, i rzeczywiście pokazali swoją siłę. W tym meczu mogła zagrać Polska. No, nie, trudno uciec od tego, od tej myśli o nieudanym barażu ze Szwecją. I to Szwedzi wczoraj dostali bardzo poważną lekcję futbolu od reprezentacji Oranie. Holandia, Szwecja 5-1, już nie trzymając w niepewności. 5 minuta i 17, Brian Brobej, Cody Gakpo 47 i 54, na koniec Christiansio Somerville 89, gol honorowy Antonego Langi w 59 minucie zmienił niewiele tak naprawdę. I cóż, i teraz się zastanawiam, czy mówić w kolejności chronologicznej, jak te się mecze odbywały, czy według grup. Nie, według grup przejdźmy. I tutaj Tunezja, Japonia 0-4. Kolejny zespół, mowa o Tunezyjczykach, który odpada. Kończy swój udział w mistrzostwach, w mundialu północnoamerykańskim. Już mogą się powoli pakować. Jeszcze mecz ostatni przed nimi, no już czysto o honor, natomiast w rozgrywanym w Monterrey, w Villa de Guadalupe spotkaniu przeciwko Japonii 0-4, Daichi Kamada, Kamada 4 minuta, Ueda 31, 83 i to 69. Japończycy naprawdę pokazują siłę w tych mistrzostwach, pokazują moc, tak jak i ich sąsiedzi, Koreańczycy również pokazali się jako zespół, którego nie wolno lekceważyć. Nigdy nie wolno lekceważyć również reprezentacji Niemiec. To jest słynne powiedzenie Garego Linekera o tym, że piłka nożna to jest taka gra, w której 22 facetów kopie piłka, na końcu zawsze wygrywają Niemcy. No, może nie zawsze, ale na pewno wczoraj. Na pewno wczoraj wygrali. Wybrzeże Kości Słoniowej ich postraszyło, pokazało, że trzeba się liczyć z Iworyjczykami, ze Słoniami. Frank Kessie 30 minuta, no ale to było tyle, na co było stać drużynę Wybrzeża Kości Słoniowej, ponieważ w drugiej minucie wszedł on, Denis Undaf, odwrócił mecz na korzyść reprezentacji naszych zachodnich sąsiadów. Gole w 68 i w 94 minucie, w 4 minucie doliczonego czasu gry spowodowały to, że Niemcy mają 6 punktów, 6 po dwóch meczach, 3 plus 3 i już mogą spokojnie oczekiwać na kolejnych rywali. No oczywiście nie mają jeszcze pewnego zwycięstwa w tej grupie, nie mają, ale mają już pewien taki, taki spokój i ten ostatni mecz prawdopodobnie będzie okazją, okazją do tego, żeby być może sprawdzić zawodników, którzy jeszcze nie zagrali, którzy chcą się na pewno pokazać. Mamy w każdej kadrze 26 graczy, 6 zmian, przypomnijmy, jest możliwych, można dokonać, każdy selekcjoner może dokonać. To jest już od mniej więcej ery covidowej, od 5 lat, od turnieju Euro 2020 rozgrywanego w 2021 roku. Wydawało się, że ta zmiana będzie obowiązywała tylko w tym przejściowym sezonie, który był taki skomasowany, trzeba było go rozegrać w bardzo krótkim, bardzo szybkim tempie, ale przetrwały te modyfikacje. Nowa modyfikacja, która jest kontrowersyjna, nie wszystkim się podoba, nawet wywołuje gwizdy, to te przerwy na nawodnienie, które są w każdym meczu, nie zawsze wtedy, kiedy jest gorąco. No, taka nowość, taki amerykański styl prowadzenia spotkań. Na pewno są to inne niż wszystkie mistrzostwa i widzimy, że Amerykanie naprawdę pokochali sokera. I jeszcze przed nami blisko miesiąc fantastycznej, jestem przekonany, rywalizacji. Teraz zerkam, co się dzieje w meczu Hiszpania-Arabia Saudyjska, czy nie, na razie nie ma zmian rezultatu 0-0. Arabia Saudyjska nie jest już rywalem, takim chłopcem do bicia, jak to było w 2002 roku, gdzie rozbili ich właśnie Niemcy 8-0 w takim jednym z najsłynniejszych meczów w XXI wieku, jeżeli chodzi o mundiale. Ale żeby może w oczekiwaniu na to, aż ten mecz się rozkręci, Hiszpania-Arabia Saudyjska, coś się zacznie dziać, to posłuchamy Enrique Iglesiasa, hiszpańska piosenka teraz dla Państwa w Radiu Wnet na naszej antenie.

0: Autopromocja.
1: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
0: To była autopromocja.
2: Reklama.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Po reklamie.
4: Porozmawiajmy o sporcie.
5: Godzina 18:14, ponownie Andrzej Karaś na antenie Radia Wnet. Porozmawiajmy o sporcie w zastępstwie, a może nie w zastępstwie, bo Grzegorz Milko jeszcze się z Państwem dzisiaj, Państwo w zasadzie usłyszał jego głos i jego spojrzenie na trwające Mistrzostwa Świata w piłce nożnej USA, Kanada, Meksyk. Tymczasem Enrique Iglesias wyśpiewał bramkę Lamina Yamala. Hiszpania prowadzi 1-0 w 10 minucie spotkania. Mamy już 14 minutę. Arabia Saudyjska dobrze zaczęła, natomiast Hiszpanie szybko zdominowali sytuację na boisku w swoim to stylu. Pamiętamy drużyna Vicente del Bosque, czy Aragonesa, czy innych wielkich selekcjonerów XXI wieku. Tak. Lamine Yamal, 10 minuta. Hiszpanie po pierwszym niezbyt udanym meczu przeciwko Republice Zielonego Przylądka, gdzie też chyba nie docenili klasy debiutującego na Mistrzostwach Świata rywala. Teraz wszystko wygląda powoli coraz lepiej. Warto powiedzieć, w jakim składzie występują Hiszpanie. W bramce mamy Simona, w obronie od prawej Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella. W pomocy Rodri, Pedri i Olmo. W ataku od Lamine Yamal, Oyarzabal i Alex Baena. To jest chyba taka niespodzianka w składzie. Nie ma Nico Williamsa. Natomiast Arabia Saudyjska, spróbujemy. Al-Waiz, Abdulham, Hassan, Al-Amri i Arbi w obronie. Layami, Nasser, Abdullah, Al-Dawasari to pomoc i Al-Juwair i Al-Brikan w ataku. Tak jest w Atlancie. Takie dwie jedenastki wybiegły na boisko. Więc Hiszpanie wracają powoli na właściwe tory. Zdecydowanie na właściwych torach od początku mistrzostw jest drużyna Meksyku, inna hiszpańskojęzyczna, reprezentacja hiszpańskojęzycznego państwa, reprezentacja gospodarzy, która czeka na to, żeby po pierwsze wyjść z grupy, bo w Katarze tutaj reprezentacja Polski stanęła na przeszkodzie i u boku Argentyny zameldowała się w 1/8 finału. Była tam też Arabia Saudyjska, która też powalczyła, wygrała z Argentyną, napsuła krwi Polsce, zaprezentowała się naprawdę prawie, tak, co więcej niż przyzwoicie, to była grupa pełna emocji, trochę też trudnych dla nas ten mecz z Argentyną, ale i potem udało się awansować, bo następnie atmosfera wokół tych mistrzostw się nam troszeczkę popsuła z różnych powodów, ale nie ma co może do tego wracać. Dobre nastroje są w obozie Meksyku, to nie ulega wątpliwości. Natomiast selekcjoner Javier Aguirre, człowiek doświadczony, człowiek, który z niejednego piłkarskiego pieca chleb jadł, tonuje te nastroje. We fragmencie konferencji prasowej w języku hiszpańskim, który już emitowaliśmy na antenie Radia Wnet, posłuchamy tego fragmentu dzisiaj ponownie, wskazywał na to, że jednak, mimo że rzeczywiście te wyniki na początku mogą być dobre i tak, jest zadowolony z zespołu, no to jest to zdecydowanie za wcześnie na to, żeby popadać w jakąś euforię. No, trudno się dziwić. Słyszymy to takie słowa z ust człowieka, który no właśnie widział wiele, czy to w reprezentacji, czy to w hiszpańskich klubach. I posłuchajmy, dajmy sobie wgląd na to, jak ta atmosfera, jak te nastroje w obozie meksykańskim wyglądają. Myślę, że chociażby z samej intonacji, z samego sposobu wypowiadania się pana Javiera Aguirre można wiele wyczytać, a no po prostu on powiedział to, co państwu mniej więcej teraz opowiedziałem, więc posłuchajmy tejże wypowiedzi.
6: Javier John Sotle de ESPN. A través de los años a la selección mexicana le ha costado trabajo cerrar partidos en Copas del Mundo. ¿Qué significa que hoy tu equipo, que quizás no con el mejor fútbol, encontró la manera de cerrar, ganar y sumar?
7: Yo te digo, John, que eso habla de una madurez como equipo, ¿no? Es verdad que tuvieron un descuido que tuvimos a la espalda del central, que ataja bien abajo Raúl. Pero fue la única que tuvimos en todo el partido, ¿no? Estaríamos hablando de otra cosa. Yo lo atribuyo a la madurez, ¿no? A la mala experiencia que tuvimos en Ciudad de México contra Sudáfrica, donde fuimos demasiado ansiosos, dimos espacios, partido que si hubiera estado más acertado el rival, hasta podemos haber perdido, ¿eh? Y hoy no, hoy aprendimos de nuestros errores, imágenes, vimos, recordamos aquel 2-2 con Corea hace no mucho y bueno, intentamos... cuando estuviéramos sin la pelota, tener esa paciencia. Ellos al final se equivocaban porque no encontraban espacios, no saltábamos, estuvimos arropados. Y eso habla de un equipo que tiene el marcador a favor y que, bueno, sabe cómo manejar los tiempos. Creo yo que es madurez, John. No lo atribuyo a otra cosa. Hablamos mucho después de Sudáfrica, créemelo, hablamos mucho, corregimos muchas cosas, no hicimos un buen partido. Y hoy no hicimos un partido espectacular.
8: Jesteśmy po meczu, Argentyna wygrała z Algierią 3-0, Lionel Messi strzelił bramki, a ze mną przyjaciel właśnie prosto z Argentyny, który mecz oglądał. Ja się go teraz zapytam, jak emocje i jak wrażenia?
9: Sí, vamos Argentina!
10: Brawo Argentyno! Uważam, że drużyna pokazała dziś ogromną solidarność i świetnie funkcjonowała jako zespół. Wymieniali bardzo dobre podania, a współpraca między zawodnikami stała na wysokim poziomie. Trzeba też oddać szacunek rywalom. Byli wymagającym przeciwnikiem. Na początku mocno naciskali i często atakowali, ale myślę, że z biegiem meczu Argentyna przejęła kontrolę i okazała się lepsza. Oczywiście wielka w tym zasługa Messiego. Hat-trick najlepszego piłkarza świata to chyba najpiękniejszy prezent, jaki mógł nam dać na początek tego mundialu. Dzięki temu nasze nadzieje są jeszcze większe. Przed turniejem wiele osób martwiło się, czy utrzymanie tego samego składu to dobry pomysł i czy niektórzy zawodnicy nie są już zbyt wiekowi. Ale spójrzcie na Messiego. 38 lat i 3 gole.
9: Vamos, Argentina, Argentina.
8: Gracias.
5: Tak. I tutaj płynnie przeszliśmy do rozmowy o reprezentacji Argentyny, która zdecydowanie też prezentuje się jak najlepiej na tychże mistrzostwach świata. Natomiast aktualizacja wyniku meczu w Atlancie. Hiszpania prowadzi z Arabią Saudyjską już 2-1, więc to dzisiaj mamy, drodzy Państwo, 2-0, przepraszam, oczywiście ująłem i w zasadzie ująłem obronie hiszpańskiej, nie stracili jeszcze na żadnego gola i na razie prowadzą 2-0, coraz bliżej tego zwycięstwa. Zarówno Messi, jak i Yamal wyglądają w tych tych mistrzostwach bardzo, bardzo, bardzo dobrze, można powiedzieć, już mają swojego, ale oczywiście hat-trick Messiego, no to jest przede wszystkim to co najważniejsze. Natomiast my żyjemy w Polsce może nie tyle mistrzostwami, chociaż bardzo też, natomiast dla nas ważna jest kwestia przyszłości Roberta Lewandowskiego. Roberta Lewandowskiego, który wiele na to wskazuje, zagra w Chicago Fire. Było wiele pogłosek, czy pójdzie do Milanu, czy do jeszcze któregoś z czołowych klubów europejskich. O tym mówił w wywiadzie Grzegorza Milko w Tygodniu Jakub Kwiatkowski. Też mówił o kulisach właśnie tego, jak TVP się przygotowywała do Mistrzostw Świata, dlaczego nie jadą komentatorzy, to jest na pierwszą fazę turnieju, jak ważne są pieniądze, jakie kwoty z wyjazdem na Mistrzostwa i to posłuchajmy co mówił w takim szerokim, bardzo przekrojowym, ciekawym wywiadzie na antenie Radia Wnet dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski. Tak, teraz wyemitujemy ten wywiad.
11: Witam bardzo serdecznie naszego gościa, Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam.
11: 20 meczów na antenie TVP Sport. Czy wszystkie obejrzałeś?
12: Spodziewałem się tego pytania, nie wiem czemu.
11: Aha, widzisz, znamy się dobrze, wiele lat.
12: Nie, wszystkich wiadomo, że nie, wszystkich na pewno nie, ale myślę, nie liczyłem, ale na pewno powyżej 10, więcej niż połowę na pewno obejrzałem. Miniony weekend zerwałem noce i obejrzałem też te spotkanie o 3 rano. Myślę, że nie wiem, 13-14 meczów, myślę jakoś tak, tyle obejrzałem.
11: A jak ekipa, czy ekspresy do kawy na Woronicza rozgrzane są do czerwoności?
12: No zdecydowanie tak. No jednak jest to wymagające relacjonowanie tego turnieju. Jak wiemy, mecze są w nocy, więc no taki jeszcze ciężki miesiąc, ale nie widać specjalnie zmęczenia, bo jest to mundial, jest to impreza raz na 4 lata. Wszyscy ją przeżywają, wszyscy się nią ekscytują. Oczywiście bardzo żałujemy, że nie ma tam biało-czerwonych, no ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, więc myślę, że turniej jest bardzo fajny i wciąga. Znaczy są ciekawe, jest troszeczkę niespodzianek, tak jak Hiszpanie, którzy z Wyspami Zielonego Przylądka zremisowali. Trochę problemów europejskiej drużyny też odnotowują. Ciekawy jestem dzisiaj tej konfrontacji Anglii z Chorwacją. Chyba pierwsza taka wewnątrzeuropejska rywalizacja, która na tym mundialu nam się przytrafi.
11: Tak, i na pewno mecz takiej wagi jak choćby ten Brazylia-Maroko, prawda? Bo zobaczymy rzeczywiście dwie drużyny, które może się włączą do walki o medale. Anglia, dlaczego nie? Chorwacja to przecież wicemistrzowie świata i brązowi medaliści ostatnio. Proszę.
12: Ja przyznam, że ja stawiam na Anglików.
11: A no właśnie, bo to jest kolejne pytanie, które chciałem ci zadać. Może powiesz, że też się go spodziewałeś, ale na kogo ty stawiasz?
12: Tak trochę przykornie, ale Anglicy no, w tych ostatnich latach, w tych turniejach, samo to, że byli w finale Euro. Wiem oczywiście, że tylko raz drużyna z Europy wygrała mundial poza Europą, Niemcy w 2014 roku. Anglicy już praktycznie 60 lat czekają na powtórzenie tego sukcesu. Mają dobrego trenera, jednak Premier League jest najlepszą ligą świata i chyba tutaj nie ma co z tym dyskutować. Na pewno mają fajną drużynę i jestem ciekawy i tak większość głosów ekspertów mówi o Hiszpanii, czy Argentynie, Francja oczywiście, a ja tak myślę, że ci Anglicy może są trochę niedoceniani i nie są stawiani w takiej gronie faworytów, a czasami ciężar faworyta jest trudno unosić, więc no zobaczymy jak to się potoczy.
11: Tak, każdy mundial ma jakiegoś takiego bohatera, reprezentację, która nagle nieoczekiwanie robi jakąś wielką rzecz, dochodzi do finału, czy zgarnia medal, czy po prostu zostaje mistrzem świata, więc jak najbardziej będziemy pamiętali właśnie twój typ. Każdy ma pewnie swój, natomiast chciałbym jeszcze wrócić Jakubie do tego, co oglądamy, bo wszyscy te transmisje śledzimy waszą pracę, podziwiamy oczywiście ten trud, także wykonywane. Ile osób zaangażowałeś właśnie do tego, by pracowali przy mundialu redakcyjnie?
12: No redakcyjnie no to będzie myślę około 50 osób. Może nawet trochę więcej. Oczywiście jest jeszcze całe grono osób, które odpowiadają za produkcję, ale to są osoby, które jakby nie są w redakcji TVP Sport, bo jest ośrodek produkcji telewizyjnej, który świadczy usługi dla innych biur telewizji polskiej, jak dla TVP Sport. Więc no jest to duże wyzwanie. Też około, w sumie, jak komentatorzy wyjadą, no to około powiedzmy 15 osób, licząc tych reporterów, którzy są dzisiaj już w Ameryce Północnej, będzie tam na miejscu. No ale jest to na pewno jedno chyba z większych wyzwań, no bo takiego turnieju jeszcze nie było z taką liczbą drużyn, z taką liczbą meczów. Wystarczy przecież sobie porównać, że faza grupowa skończy się na meczu numer 72, a te ostatnie mundiale, finał był meczem numer 64, więc to pokazuje, jak naprawdę ten turniej się rozrósł i jak mocno zmienił.
11: Ile osób pracuje w Stanach? No na pewno też te wszystkie reportaże, które oglądamy. Ciekawa sprawa, Mateusz Klich, Maja Strzelczyk, prawda? Bardzo ciekawy duet, który przysyła reportaże, materiały. Natomiast ilu komentatorów poleci? Bo rozumiem, że teraz na razie wszyscy są tutaj na miejscu na Woronicza.
12: No tak, wszystkie mecze są robione ze studia w Warszawie, jednak jest to olbrzymie wyzwanie. Wiem, że jest dużo dyskusji w internecie, dlaczego komentatorzy nie są na miejscu, no ale trzeba o tym pamiętać, że to, że telewizja dana posiada prawa do transmisji, to kupienie tej licencji nie kończy kosztów, jakie trzeba ponieść, i każdą usługę, którą chce jakikolwiek nadawca zrealizować na miejscu w Ameryce, to musi za nią po prostu zapłacić. I stanowisko komentatorskie na jednym meczu to jest około 10 tysięcy dolarów. Jak sobie to przemnożymy, to już zaraz wchodzimy w kwoty milionowe ze same stanowiska komentatorskie.
11: Ale poczekaj, mając prawa, nie jest tak, że masz zapewnione stanowisko na stadionie komentatorskie?
12: Nie. Trzeba za każdą usługę dodatkowo zapłacić, a co więcej, wszystkie telewizje, które posiadają prawa, one wszystkie usługi, które chciały zrealizować teraz na przełomie czerwca-lipca, trzeba było zamówić w grudniu ubiegłego roku. Więc tak naprawdę.
11: No tak, nie wiedząc jeszcze, czy będzie na przykład reprezentacja Polski.
12: Czy Polacy awansują. Oczywiście my w ciemno też zamawialiśmy studia na stadionach, za to też trzeba jeszcze płacić duże pieniądze. My od początku mieliśmy taki plan, że wyślemy komentatorów na fazę dopiero od ćwierćfinałów.

0: komentatorzy mówili, że patrząc na specyfikę tego turnieju i mogłoby być tak, że oni by głównie byli w podróży i nie mieliby czasu oglądać innych meczów, a jednak śledzenie innych spotkań to też jest forma przygotowania się do transmisji.
1: No na pewno odległości i to wszystko, ale gdzieś tam, kiedy FIFA nam zaproponowała akurat taki mundial, tak rozbudowany, trzy kraje, no to wszyscy pewnie tak pomyśleliśmy sobie właśnie o tym, co nas czeka też logistycznie i też jeśli chodzi o oglądanie, obserwowanie. Natomiast od tego ćwierćfinału, od tych ćwierćfinałów, ilu komentatorów wyślesz i kto to będzie, jeśli możesz zdradzić?
0: Tak, to będą to dwie pary komentatorów. Pierwszą parę tworzą Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski, a drugą parę tworzą Jacek Laskowski i Robert Podoliński. I ta czwórka poleci do Stanów Zjednoczonych, bo już wiemy, że od ćwierćfinałów to mecze będą tylko w USA rozgrywane. I porówno zrobią po cztery mecze ze stadionów.
1: Mhm. Chciałbym Ciebie zapytać o jakość sygnału, bo FIFA jest producentem pewnie po prostu obrazka, czyli daje cały aspekt techniczny kamery, obrazek, w sensie to, co wysyła. Wy pewnie jesteście odbiorcą. Sporo osób zastanawia się nad jakością transmisji, że nie jest w 4K, że poprzednie mundiale były jednak lepiej pokazywane, jeśli chodzi o jakość. Jak możesz się do tego odnieść?
0: No przede wszystkim przy okazji poprzednich mundiali Telewizja Polska miała kanał 4K, a takiego kanału w tym momencie nie ma, więc naprawdę nie byłoby gdzie takiej transmisji zaprezentować. To już jest decyzja jakby po stronie władz spółki, tak, i strategiczna, czy zdecydowałoby się TVP taki kanał uruchomić, ale to też nie jest takie proste, to nie jest, jak się może wydawać, wciśnięcie przycisku, tylko uruchomienie kanału wiąże się z wieloma inwestycjami, a jak wszyscy wiemy, jak ktoś śledzi uważnie przecież informacje czy media, to sytuacja finansowa telewizji nie jest najlepsza, mówiąc delikatnie, i po prostu takie decyzje już dawno temu zapadły, że na ten moment po prostu telewizji nie stać na uruchomienie kanału w jakości 4K.
1: Rozumiem, czyli po prostu trzema kanałami, tak? Obsługujecie mundial, no wiadomo, TVP Sport, jedynka i dwójka. Natomiast chciałbym Ciebie zapytać o taką rzecz osobistą, jeśli pozwolisz. Gdzie większy stres? W pracy, w roli team managera reprezentacji Polski, czy w roli dyrektora TVP Sport?
0: Myślę, że jednak po tej drugiej stronie i pracy przy drużynie. Jednak same też emocje, które się udzielają, będąc na miejscu podczas mundialu, miałem przyjemność być dwukrotnie z naszą reprezentacją na Mistrzostwach Świata, więc też człowiek przeżywa dodatkowo te emocje, siedząc czy na ławce, czy na trybunach, więc ten ładunek emocjonalny jest o wiele inny, ale też taka, jak pamiętam te kilka lat temu, kiedy pracowałem z kadrą, to nawet sama taka, wydawać by się mogło, prozaiczna rzecz zgłaszania drużyny na mecz, kadry meczowej. Wszystko to się odbywa oczywiście zdalnie, przez specjalne systemy udostępnione przez FIFA. I wydaje się, że to zwykła rzecz, ale to było bardzo stresujące, bo sobie myślałem, sprawdzałem po ileś razy, czy jest wszystko ok, bo taką sobie wizję czasami snułem, co by było, gdybym się w czymś pomylił, to ta odpowiedzialność przed milionami kibiców w Polsce, no to czuć taką presję, tak? I pamiętamy, co się działo w meczu Ligi Narodów, kiedy Karol Świderski nie został wpisany do protokołu, jakim to się echem odbiło i takie różnego typu rzeczy, a poza tym oczywiście masa innych spraw codziennych do wykonania. Do tego zachcianki piłkarzy, którzy też różne
1: mieli. Mieli, tak? Może powie co jakieś, może zdrać coś już po post factum, już po paru latach.
0: Piłkarze mają oczywiście wielkie ego. Myślę, że to nie jest żadna tajemnica i często mają jakieś swoje zachcianki, czy to, że nie wiem, boisko jest za mało polane na treningu, albo że coś w szale.

0: delikatnie jest nie tak. Czasami prosili o rzeczy, które tak naprawdę niezależne były od nas, od członków sztabu, a po prostu od organizatorów. I czasami jak się dzieje wiele rzeczy naraz, to zapanować nad tym chaosem, który czasami towarzyszył temu wszystkiemu, no to było wyzwanie i na pewno stres duży, tak? I zupełnie inna kategoria stresu, to też nie jest tak, że ja się nie stresuję tą pracą, ale myślę, że przez te lata pracy z reprezentacją to ja troszeczkę nabrałem takiego uodpornienia i na stres, i też na krytykę, bo dzisiaj jeżeli ktoś mnie krytykuje gdzieś w internecie, wiadomo, emocje zawsze rządzą tego typu aktywnościami, to ja po mnie to spływa, się tym w ogóle nie przejmuję. I jeżeli ktoś myśli, że jak mnie będzie obrażał i atakował, to ja się tym przejmę, to się grubo myli.
1: A zobacz, jak ostatnio przejął się Michał Probierz. Słynna historia, prawda, że odpowiadał. I teraz pytanie, czy rzeczywiście hejterom odpowiadać, czy nie? Czy tak jak właśnie ty mówisz, no po prostu, żeby to spływało, bo często są anonimowi. O to też Michał Probierz właśnie zaczepił tego, znasz tą sytuację, prawda?
0: Tak, tak, no jak świat Bogi szeroki, no w internecie generalnie jest anonimowość i ludzie sobie pozwalają na dużo więcej niż w rzeczywistości i im myślę, wiadomo, lepiej jest nie reagować, bo jak się uderzy w stół, to się nożyce odezwał i czasami też jakaś taka konfrontacyjna postawa wręcz te emocje jeszcze bardziej rozkręca, więc najlepiej jest moim zdaniem nie reagować i po prostu patrzeć na to z przymrużeniem oka, no ale to każdy ma inną konstrukcję jakąś, powiedzmy, psychiczną i sobie z pewnymi rzeczami radzi łatwiej czy gorzej, wiadomo, będąc selekcjonerem, tak jak Michał Probierz, to też jest olbrzymia presja i oczekiwania kibiców, oczekiwania narodu. To jest na pewno bardzo trudny kawałek chleba i też czasami kibice będąc na zewnątrz, tak naprawdę też nie wiedzą, z czym się mierzymy będąc wewnątrz, tak? Bo też bywały takie historie w mojej, powiedzmy, karierze, że wybuchały jakieś kryzysy, a opinia publiczna się o tym nie dowiadywała. Ale tak. My i tak to przeżywaliśmy. Taki przykład, mecz otwarcia 10 lat temu na Euro we Francji w 2016 roku. My się w dniu meczu dowiedzieliśmy, że przez przypadek i błąd ludzki zabraliśmy na mecz do Nicei jeden komplet strojów. Więc nasz kitman Paweł Kosydowski, no, przeżywał olbrzymie, olbrzymie stresy i tak naprawdę to po latach ta historia dopiero wyszła. No, o kryzysie możemy mówić wtedy, kiedy właśnie jest on na zewnątrz i czasami taką sztuką jest właśnie tak zapanować nad kryzysem, żeby tłumić go w zarodku.
1: Tak, mówisz wysokie ego piłkarzy, a ego dziennikarzy nie jest tak wysokie jak u piłkarzy?
0: Myślę, też jest wysokie.
1: Jednak,
0: jest wysokie, ale wydaje mi się, że jednak piłkarze jest wyższe, więc bazując na tych moich doświadczeniach właśnie tak. Obcowania z piłkarzami, którzy, tak jak powiedziałem, mają bardzo wysokie ego, to trochę łatwiej wydaje mi się pracować też z dziennikarzami, którzy też mają ego. Zresztą ta praca, którą dzisiaj wykonuję, to ja ją tak obrazowo przedstawiam, że to jest troszeczkę, moja rola jest jak bycie trenerem drużyny. Bo mam swoją drużynę i też muszę, nawet patrząc na podział meczów, kto co komentuje, to tak jakby zawodników na boisku, kto zagra w pierwszym składzie, kto nie zagra w pierwszym składzie, kto będzie miał bardziej odpowiedzialną rolę, a ktoś mniejszą. No to jest bardzo podobne, myślę, schematy i podobne decyzje trzeba podejmować.
1: Tak, zawsze będzie ktoś zadowolony i ktoś mniej zadowolony.
0: Jak to w drużynie, tak. Każdy chciałby
1: grać w drużynie. Jak drużynie.
0: To jeszcze jest 11 miejsc.
1: Właśnie. Jeszcze chciałbym Cię na końcu naszego spotkania, Jakubie, zapytać o Roberta Lewandowskiego, bo nie ma reprezentacji Polski, ale my śledzimy jego losy. Myślisz, że Chicago Fire to jest dobry wybór, jeśli by taki był? Czy tak jak znasz Roberta wiele lat i to, na jakim poziomie jeszcze sportowym on jest, jego rówieśnicy są gwiazdami mundialu, to gdzie on powinien jeszcze zagrać, Twoim zdaniem?
0: To nie jest łatwa odpowiedź na to pytanie. Wydaje mi się, że patrząc na jego etap kariery, w którym on aktualnie jest, to Liga MLS nie byłaby złym wyborem, na pewno. Pytanie, czy Chicago jest miastem, które zaspokaja jego oczekiwania i potrzeby. Myślę, że Robert, mieszkając w Barcelonie, zasmakował też życia w nieco cieplejszym klimacie. Wiemy, jak jest w Chicago, jakie bywają zimy. Nie bez kozery to miasto nazywane jest wiecznym miastem. Więc pytanie też jest takie, z ilu faktycznie klubów Robert ma oferty? Bo to dużo media o tym piszą, ale wydaje mi się, że tamtych ofertach specjalnie za wiele to nie ma i nawet dużo się pisało o Arabii Saudyjskiej, ale w Arabii Saudyjskiej okienko się dopiero otworzy po mundialu, a po mundialu powiedzmy kluby z Arabii Saudyjskiej mogą bardziej przychylnym okiem patrzeć na jakieś nowe gwiazdy, które się wybiją na mistrzostwach świata, więc w tej kolejce do kontraktu może się okazać, że Robert gdzieś tam będzie z tyłu, więc no to nie jest łatwa decyzja. Na pewno warunki do grania, do trenowania w Chicago miałby bardzo, bardzo dobre, ale też trzeba patrzeć na to, Robert ma rodzinę, ma dwie córki, które też gdzieś muszą chodzić.
1: No Ania ma swoje biznesy, tak.
0: Ania ma swoje biznesy, rodzina jest tutaj, na pewno łatwiej przylecieć z Bliskiego Wschodu jednak do Europy i szybciej, i ta różnica czasu jest mniejsza niż lecieć 10 godzin za ocean, 6-godzinna różnica czasu, jet lagi i tak dalej, więc no trudny orzech do zgryzienia, ale może się okazać, że za Roberta ta decyzja zostanie niejako podjęta, że na przykład może mieć ofertę tylko z MLS-u jedną poważną i wtedy nie będzie miał specjalnego wyboru. Ja wiem i z dobrego źródła tak. Wiem, że Chicago go na pewno bardzo, bardzo mocno chce i bardzo zabiega o ten transfer i to jest fakt, że Robert był teraz kilka dni temu w Chicago też po to, żeby mu pokazać, jak klubowi bardzo zależy na tym transferze, więc zobaczymy jak to się...
1: Zobaczymy i to pewnie się okaże po mundialu. Myślę, że Robert z tą decyzją po prostu poczeka. Dziękuję Jakubie, wszystkiego dobrego.
0: Do zobaczenia, do widzenia.
2: I to powiedział Jakub Kwiatkowski, dyrektor sportowy, dyrektor TVP Sport. Dużo transmisji, dużo piłki nożnej, oczywiście mundial rozpakowywany jest na każdy możliwy sposób właśnie w TVP i to się ogląda, także bardzo ciekawe są te reportaże gotowe z FIFA, chociaż do niektórych miałbym pewne zastrzeżenia co do kwestii montażów, ale to już wiadomo, gdzieś tam jest to robione w Stanach, być może w Stanach, być może w innych miejscach. W każdym razie, mnie się ten mundial, w ogóle dzień dobry jeszcze raz, jeśli z kimś z Państwa się dzisiaj nie słyszałem, Grzegorz Milko, bo akurat właśnie do godziny 19 jeszcze o piłce, o mundialu. Powiem Państwu z takiej mojej obserwacji, to wszyscy bardzo się pewnie obawialiśmy o ten mundial, ojej, trzy kraje, tak odległe, różne kulturowo, różne klimatycznie. Piłka nożna nie jest popularna w żadnym z tych krajów, no może poza Meksykiem, że jak to, że poza tym wojna w świecie, no niechciane też reprezentacje, nie wiem, na przykład Iranu czy Uzbekistanu, może jeszcze jakieś inne, ktoś na kogoś krzywo patrzy, no tyle meczów do rozegrania, tyle tego wszystkiego, ale powiem Państwu szczerze, że mundial się broni, to jest moje zdanie, naprawdę bardzo dobrze mi się te mecze ogląda. Pod względem piłkarskim są lepsze i gorsze. Oczywiście, że tak i tak było, jest i będzie w każdej dyscyplinie sportu. Ale ci kibice, którzy są na trybunach, poubierani w swoje barwy narodowe, w koszulki, radośni. To jest wielkie święto dla tych ludzi, którzy tam są na miejscu, ale oni też te dobre emocje przynoszą na nas. Bo jeśli oglądamy mecze, to czy one w takiej przyjaznej atmosferze, na wesoło, kibice są rzeczywiście uśmiechnięci, to co wyłapują realizatorzy transmisji, ale także widać ich przecież. Jakoś to jest wszystko takie, no w ramach jakiegoś też takiego szacunku. Piłkarze do siebie mają, co by nie mówić. Też raz ci sędziowie, którzy są pod presją ogromną, tak? Kiedyś sędzia to w zasadzie najlepiej, żeby go nie było widać i w ogóle to a teraz jednak nie, no musi powiedzieć swoją decyzję, on cały czas jest nacenzurowanym, czy dobrze, czy nie. Rzeczywiście, czy sędzia Marciniak mógł pokazać żółtą kartkę Messiemu, a może czerwoną za nadepnięcie rywala, a może powinien po prostu dać mu ostrzeżenie, ale takie sugestywne, żeby wszyscy widzieli, a nie przejść jakby obok tego, tak jakby no rzeczywiście z tym Messim się znali wiele lat, ale nie o to chodzi. Nie mam pretensji do sędziego Marciniaka, bo rzeczywiście później ta analiza, której było co niemiara, mówiła o tym, że no powiedzmy, że Messi walczył o piłkę, nadepnął na Mendiego, nie jakoś celowo, nie był w tym celowości, no ale żółta kartka mu się należała i być może tak było, ale o czym chcę teraz powiedzieć? Chcę powiedzieć o tym, że ten mundial jest ładny, tak po prostu, tak po piłkarsku, tak w obrazku, tak nawet nie przeszkadza, oczywiście, no każdy ma swoje zajęcia, swoje sprawy, ale można zacząć meczem, na przykład obejrzeć mecz wieczorem, a później kolejny już w skrótach, albo się obudzić w nocy, albo po prostu wcześniej wstać nad ranem i obejrzeć ten ostatni mecz z cyklu, z serii. I tak później Państwu oczywiście opowiadamy od 7 rano o Mundialu w Radiu Wnet, ale generalnie, ogólnie to mi się wydaje, że Mundial odrabia swoje zadanie, no przynajmniej na tą chwilę, prawda? Oczywiście, że są jakieś tam pewne sprawy, o których być może moglibyśmy mówić, ale tak jak teraz, tak całe tego z tego przestraszenia, z tego strachu, z tego ojej, co to będzie, piłka nożna umrze, ojej, w ogóle piłka jest skasowana, no to wcale tak nie jest. No piłka się broni, bo to jest piękna dyscyplina sportu, bardzo prosta, być może najprostsza ze wszystkich. Piłkarze grają jak najlepiej potrafią. No jedni są zmęczeni, to siedzą na ławkach rezerwowych, inni nie są zmęczeni, to się pokazują. No mają to swoje 5 minut, prawda? Które oczywiście jeszcze będzie trwało. Więc mnie się wydaje, że patrząc na Mundial, też słuchając dyrektora Jakuba Kwiatkowskiego, widać jakie tam, żeby też rzeczywiście przekazać Państwu też te transmisje, te wszystkie sprawy, to jest rzeczywiście to praca jak w ulu, jak pszczółki muszą latać rzeczywiście z kwiatka do ula i żeby to wszystko było produkowane, żeby miód był produkowany. To myślę, że tam jest mniej więcej taka praca, a my jesteśmy odbiorcą tej pracy, ale też jesteśmy odbiorcą oczywiście krytycznym, oczywiście jesteśmy odbiorcą także, który widzi swoje. Natomiast jeśli chodzi o piłkarską stronę zagadnienia, to naprawdę wszystko jest, wydaje mi się, idzie w dobrym kierunku. Naprawdę w dobrym kierunku. Było kilka meczów, które już, mimo że to jest druga kolejka dopiero grupowa, one już się bardzo podobały. Jest kilku piłkarzy, którzy się kreują. Jest kilku piłkarzy, którzy potwierdzają swoją klasę. Jest kilku piłkarzy, no, którzy niestety, time to say goodbye. Nic nie trwa wiecznie. Show must go on, ale już być może bez niektórych panów. I to też trzeba sobie powiedzieć. No. I nawet to, co powiedział Jakub Kwiatkowski, to jest też bardzo ciekawe. Zobaczcie Państwo. Jest pewne pokolenie wybitnych piłkarzy. To jest to pokolenie Roberta Lewandowskiego. Akurat naszej reprezentacji nie ma, więc my Roberta nie obserwujemy na Mundialu. Ale to jest to pokolenie Lionela Messiego, Cristiano Ronaldo, Luki Modricza, bramkarza Vozini, pewnie jeszcze kilku innych gdzieś bym wymienił. Jedni sobie dają radę, inni nie. I myślę, że Kuba Kwiatkowski zwrócił uwagę na dobrą rzecz. Nam się cały czas wydaje, że Robert Lewandowski jest wielką gwiazdą. Bo to, że jest wybitnym piłkarzem, to nawet nie śmiałbym powiedzieć inaczej. I że to jest wybitna kariera w ogóle w świecie polskiego sportu. Ale czas Roberta się kończy, bo oferty. Ale jakie oferty? No właśnie. Być może to Chicago Fire, niech on bierze z pocałowaniem w rękę i naprawdę, i nie ma co kręcić, bo Kuba zwrócił uwagę na ciekawą rzecz. Po Mundialu, po Mistrzostwach Świata, to kluby z Arabii Saudyjskiej, kluby z Kataru, bardzo bogate kluby, być może będą chciały właśnie nowe gwiazdy. Te, które się wykreowały na Mundialu. A nie Robert Lewandowski, no, który powiedzmy najlepszą swoją historię już napisał. Więc to też są właśnie takie pewne spostrzeżenia. Natomiast Mundial jako taki naprawdę mi się podoba. oglądam, staram się oglądać wszystko, przekazywać Państwu wraz oczywiście z kolegami z redakcji, mam taką mini redakcję mundialową, właśnie Andrzej Karaś dzisiaj z Państwem był, także to wszystko, żebyście Państwo mogli dobrze posłuchać, obejrzeć na kanale YouTube Radia Wnet, zapoznać się, zmierzyć się, ale także dyskutować. Zapraszamy, piszcie do nas maile grzegorz.milko@wnet.com. Odpowiem, posłucham, chętnie poczytam. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, to jest mundial na tak. Dla mnie to jest mundial na tak. Jeśli jest jakiś piłkarz zmęczony, jeśli były ciężkie sezony, trudno, niech nie gra, są inni. Zobaczcie, ile pięknych historii się pisze. Mundial jest właśnie po to, piłka taka jest. No, ktoś nie może, ktoś ma łapie kontuzję, nie gra, ale wskakuje ktoś inny i pisze swoją historię. No klasyk, klasyków, no wiadomo. Kontuzja, ciężka kontuzja Włodzimierza Lubańskiego, wybitnego napastnika, który miał propozycję w tym momencie z Realu Madryt, i który nie jedzie na Mistrzostwa Świata w 1974, ale wtedy rozbłysła gwiazda Andrzeja Szarmacha, równie wybitnego, może nawet nie tak piłkarsko zdolnionego, ale wspaniałego piłkarza, cudownego, który rozbłysł wielkim blaskiem i świecił. Grał dzięki temu, że Lubański miał kontuzję. I takich sytuacji byłoby pewnie wiele. I tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, zróbmy sobie małą przerwę muzyczną. Tak myślałem, żeby ostrzej zagrać, i to z rodem ze Stanów Zjednoczonych. Będziemy mieli jeszcze w trakcie tego trwania mundialu do 19 lipca okazję także spotkać się z kulturą. Ogólnie rzecz, tak ogólnie rzecz ujmując, kulturą Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku, bo też tak sobie pomyśleliśmy i porozmawialiśmy między sobą, że warto także mówić o tych krajach, gdzie się toczą tak wielkie, wybitne rzeczy. Oczywiście polityka to jest jedno, to już zostawiamy naszym kolegom, którzy są lepiej od nas zorientowani w niektórych sprawach i mają poranki, oczywiście koleżanki nasze także wspaniałe, redakcyjne. Natomiast my od tej strony sportowo, ale także kulturowo, krajoznawczej wiemy, że teraz Cezary Olbrych, nasz kolega z Canal Plus, który przecież już był w studiu Mundial na samym początku, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, i on powiedział, że on wyrusza do Kanady. I on jest w tej Kanadzie, on jest w gronie kolegów, jeżdżą kamperem po Kanadzie, wstawia zdjęcia na swój Facebook, a więc ten profil facebookowy Cezary Olbrych bardzo polecam, bo naprawdę są ciekawe zdjęcia. Na razie z piłką nożną nie ma to nic wspólnego, ale już to, że jest w Kanadzie, jest w kraju, gdzie się toczą mistrzostwa, na pewno będą w jakichś miejscach, gdzie o tej piłce będzie się coś mówiło, będą oglądali mecze, więc podzielą się z nami. Będzie Cezary Olbrych na pewno łączył się ze słuchaczami Radia Wnet. Natomiast bardzo ciekawa koleżanka, którą spotkaliśmy nieopodal radia, pani Zuzanna, która opowie nam o Dallas, o kowbojach w Dallas, o Arizonie, o Teksasie. Chodzi w butach typowych kowbojkach z bydlęcej skóry. A jej tato jest motocyklistą, harlejowcem, no tak to nazwijmy, ale w Polsce. I też będziemy o tym rozmawiać. No, o Meksyku to na pewno także znajdzie się chętna osoba. Już zresztą był Marek Chojnacki. Posłuchajmy teraz grupy Pantera, więc ostrzejsze granie rodem ze Stanów Zjednoczonych. Kowboje z piekła.

0: Tak, tak gra i śpiewa amerykański thrash metalowy zespół Pantera. No bo Amerykanie lubią takie ostre granie i też dobrze grają w piłkę. Wygrali swój drugi mecz. Kanadyjczycy się też pokazali z wielkim swoim pięknym wynikiem 6-0. Ale tak, Hiszpania wygrała 3-0 z Arabią Saudyjską, a więc ten mecz z Wyspami Zielonego Przylądka to był tylko przypadek. Dziś zresztą zobaczymy całą tę grupę i zobaczymy, czy bramkarz Wozinia, wielki bohater 40-letni, dalej będzie tak świetnie bronił. Natomiast no, Belgię zobaczymy Urugwaj. To jest właśnie drugie mecze w tej grupie. Natomiast co bym jeszcze chciał Państwu powiedzieć, to słuchajcie nas od 7 rano. O 7 już wszystkie wyniki. 7, 8, 9, później 17, 10 do 17.30 Studio Mundial. Jesteśmy z Państwem. Dziękujemy za wsparcie. Prosimy, wspierajcie nas cały czas, żebyśmy mogli jak najlepiej Państwu przekazywać sport, nie tylko z Mundialu, ale w ogóle ze wszystkich aren. Teraz to wszystko. Andrzej Karaś, dziękuję bardzo. Fryderyk Litwin, Grzegorz Milko. Do usłyszenia.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Autopromocja.
3: Kubeczek dla pana miłego, kubeczek prosto z Bolesławca, a w kubeczku kawa, pyszna kawa pokładowa prosto z Tonga.
4: No a co tam jeszcze macie na tym straganie?
3: Oj, proszę pana, tu są same skarby. Żyrafowe koszulki na lato i torba, bez której nie warto wybierać się na plażowanie.
4: No i co, na długo tu jeszcze zawinęli?
3: Tylko przez tydzień, kochany panie. Nautilus długo na powierzchni nie stoi.
5: Stragan Nautilusa przy krakowskim Przedmieściu 79 na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet.
6: Otwarte tylko od poniedziałku do piątku od 16 do 19 i w sobotę od 11 do 15.
7: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
2: To była autopromocja.
8: www.wnet.fm.
9: Anno Domini 1492, Krzysztof Kolumb dociera do wybrzeży Ameryki Łacińskiej. Anno Domini 2011,

Dwie minuty po godzinie 20. Jest o 19. Niedziela 21 czerwca i pierwszy dzień lata. Lato nam się zaczęło. I dzisiaj przenosimy się do gorącej Ameryki Łacińskiej. Bardzo, bardzo muzycznie. Republika Latina. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj pora na kolejny odcinek naszej opowieści o muzyka urbana, a dokładnie o latynoskim rapie i hip-hopie. A zatem mój błędach nadzieję na moje gabajero. Buono i ty, senioroś i seniory, dobry wieczór państwa. Ja nazywam się Zbyszek Dąbrowski. A zanim zapraszam państwa na kolejne wydanie Republika Latina, to tylko przypomnę, że opiekę duchową na dzisiejszą audycją sprawuje magiczny pan, jemny pan, laska nebeska, jemne hopana. To zaczynamy.

0: Będzie wywiad.
1: Jaki?
0: Latynoski.
1: No, z chłopcem z wioski.
0: Marek Świerkowicz, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: No i dzisiaj powracamy do muzyki urbana, powracamy do latynoskiego rapu i hip-hopu. Nowe lata, nowa dekada, w zasadzie można powiedzieć tak, wchodzimy w drugą dekadę XXI wieku. No i można byłoby się zapytać, no bo muzyka urbana na pewno jako gatunek w tamtych czasach rozwijała się, zresztą nadal rozwija się świetnie, zaczęły pojawiać się nowe gatunki, pojawiać się nowi artyści, no ale mimo wszystko jednak muzyka urbana kojarzona była i kojarzona jest nadal głównie z reggaetonem i jego rozmaitymi mutacjami. A ten poczciwy hip-hop to gdzieś tak został z boku. Ale chyba nie do końca.
2: Nie do końca, tak. To prawda, że trochę został z boku, tym bardziej, że no właśnie w tej dekadzie muzyka urbana wystrzeliła, można było powiedzieć, eksplodowała do tego mainstreamu już nie tylko latynoamerykańskiego, ale w ogóle światowego. No, nagle cały świat tańczył przy Despacito, chwilę później odkrywał latynoski trap w wykonaniu Bad Bunny'ego, prawda?
0: Wcześniej jeszcze przy Bailando.
2: No, Bailando też, tak, przy okazji. No, ale to jakby Despacito była jakby tą cezurą, prawda, która historię muzyka urbana dzieli po prostu na te dwa, można powiedzieć, kluczowe etapy. A ten rap, który wcześniej gdzieś tam był pewnie bliżej centrum, można było powiedzieć, i miał dużo większy wpływ jakby na ten rodzący się core, mówiąc tak, z angielska, muzyka urbana, no, który rzeczywiście bardziej się kojarzy z reggaetonem, później właśnie z trapem. No w tym okresie trochę gdzieś zagospodarował swoją własną niszę, to nie znaczy, że była to mała nisza oczywiście, bo naprawdę rap cały czas był popularny i zresztą do dzisiaj jest, no bo pewnie w następnym odcinku już będziemy prezentować artystów współczesnych, którzy tak naprawdę już w całym tym świecie muzyka urbana funkcjonują na równych prawach z tymi, którzy bardziej się obracają w tych klimatach, powiedzmy, około reggaetonowych, nazwijmy to. Zresztą teraz to się w ogóle wszystko wymieszało. Tak naprawdę bardzo mocno miesza, bo i ci sami artyści nagrywają kawałki rapowe, kawałki reggaetonowe, kawałki trapowe, czy kawałki nawet zbliżone bardziej do popu, prawda? I jakby to wszystko gdzieś tam uchodzi w ramach tego muzyka urbana, dlatego mówi się o tym bardziej muzyka urbana teraz już bez podziału na gatunki, no bo ten podział coraz mniej ma jakieś znaczenie w tym momencie. Natomiast wtedy jeszcze rzeczywiście miał, no też dlatego, że tak jak mówiliśmy wcześniej, no hip-hop, rap jako część kultury hip-hopowej, hip-hop był kulturą, osobną kulturą jakby i cały czas była dość duża grupa artystów, dla których to było, jakby no ta kultura miała swoje reguły i no i byli wierni tym regułom, prawda? To też było tak. Hip-hop nigdy, ten autentyczny, oczywiście taki prawdziwy, korzenny. Wywodzący się, tak, korzenny, no to nie była taka muzyka bardzo komercyjna. Oczywiście z czasem rap, hip-hop się bardzo mocno skomercjalizował i gdzieś tam do tego mainstreamu również wpłynął, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, tylko w Ameryce Łacińskiej, na całym świecie, no również u nas, prawda? Zresztą u nas cały czas rap jest, no cieszy się ogromną popularnością. I kolejne, tak naprawdę kolejni artyści od lat 90., od wczesnych lat 2000, po już kolejne pokolenie, tak naprawdę, no myślę, że muzycy rockowi to mogą z zazdrością spoglądać po prostu na te liczby i na te tłumy na koncertach hip-hopowych. I w Ameryce Łacińskiej trochę też tak było. Znaczy ta scena rapowa, hip-hopowa funkcjonowała bardzo dobrze. Pojawiali się nowi artyści, którzy trochę też zaczęli funkcjonować już na nowych zasadach. Znaczy wykorzystywać media społecznościowe na przykład. Wykorzystywać się internet do tego wszystkiego i też w równej mierze jakby konkurować o o względy tej publiczności, która raz słuchała muzyka urbana, raz słuchała rapu, prawda? I jakby to wszystko się... Oczywiście była taka grupa artystów bardzo, no można powiedzieć w cudzysłowie, konserwatywnych, którzy gdzieś tam tej takiej pierwotnej kulturze hip-hopowej byli wierni, tej walczącej, takiej naprawdę zaangażowanej. Dzisiaj też takich artystów posłuchamy. Natomiast no, coraz więcej pojawiło się, coraz więcej artystów, coraz więcej muzyków, raperów, którzy gdzieś tam balansowali na granicy, można było powiedzieć. I nagrywali zarówno kawałki z bitem reggaetonowym, jak i kawałki typowo hip-hopowe. Więc byli i tacy, a jednocześnie no, nie da się ukryć, że ta dekada, druga dekada XXI wieku, no, można powiedzieć, była tak naprawdę złotą erą dla rapu latynoskiego, co ciekawe, głównie ze względu na no, kilku artystów, którzy właśnie wtedy się pojawili i no, odcisnęli niesamowite piętno na tej muzyce do dzisiaj tak naprawdę, więc też dzisiaj ich posłuchamy. A teraz posłuchamy zespołu, bardzo ciekawego tak naprawdę, zespołu pochodzącego z Kolumbii.
0: Ale z tej części takiej...
2: Właśnie. I to jest tak. No możesz powiedzieć.
0: Z tej części, która jest chyba jedną z najmniej znanych, najmniej odkrytych i najmniej, nie chcę powiedzieć ucywilizowanych, ale z najtrudniejszym, że tak powiem, dostępem. Bo przeniesiemy się teraz nad pacyficzne wybrzeże Kolumbii, a dokładnie na północny zachód kraju, do departamentu Chocó, o którym kiedyś już żeśmy rozmawiali w Republika Latina, departamentu bardzo ciekawego, departamentu, który wypracował własną kulturę afrokolumbijską, bo tutaj też trzeba Państwu powiedzieć, że no, ta kultura afrokolumbijska jest jednak mocna, ale ona raczej kojarzy się z Atlantyckim Wybrzeżem, ewentualnie też pacyficznym, ale tym bardziej na południe, czyli mówimy tutaj głównie o okolicach departamentu Cauca, o mieście Cali, tak dalej. Natomiast Chocó to jest takie miejsce, które jest znajduje się w pobliżu granicy z Panamą. Miejsce, tak jak tutaj powiedzieliśmy, tam w zasadzie dotrzeć drogą lądową no jest możliwe oczywiście, ale wymaga to naprawdę bardzo dużych nakładów czasu i cierpliwości. Tak przynajmniej opowiadały mi osoby, które no, albo stamtąd pochodzą, albo tam miały okazję dotrzeć. Miejsce, gdzie dominuje powiedzmy taka kultura, raczej spokojna kultura rybacka, ale mimo wszystko stamtąd też pochodzi zespół, który jeżeli chodzi o Kolumbię na pewno jest doskonale znany, a myślę, że jest też świetnie znany ogólnie w Ameryce Łacińskiej, no i myślę, że troszkę też poza nią.
2: Tak, zdecydowanie tak. I tak naprawdę mówi się, że to jest... Ktoś to nawet kiedyś powiedział, w momencie, kiedy zespół Chocó Town, bo mówimy o zespole Chocó Town, to ciekawe, bo w ogóle nazwa pochodzi właśnie od jakby pierwszych sylab tego departamentu, Chocó, i miasta Quibdó, z którego wywodzą się członkowie tego zespołu. To jest stolica departamentu Chocó, prawda? I no, mówi się, że nie ma tam nic poza deszczem. Że jest to jedno naprawdę z najbardziej deszczowych miejsc, nie tylko w Kolumbii, nie tylko w Ameryce Łacińskiej, ale w ogóle na świecie. No, miesięcznie średnio spada tam więcej deszczu niż w Warszawie przez cały rok, więc można sobie wyobrazić, jak to wszystko wygląda. Więc no, i wracając do wątku, który rozpocząłem wcześniej, ktoś kiedyś powiedział, że kiedy zespół Chocó Town otrzymał swoją pierwszą nagrodę Latin Grammy, zresztą za utwór, którego za chwilę posłuchamy, to był rok 2011, że to jest pierwszy raz od zawsze tak naprawdę, od co najmniej kilkuset lat, kiedy ktokolwiek docenił coś, co wywodzi się stamtąd właśnie, z tego miasta Quibdó, z departamentu Chocó, poza złotem z kopalni, poza niewolnikami, których stamtąd można było sobie przywieźć w dawnych czasach i poza głosami o korupcji, o przemycie, no bo to jest też region przygraniczny, różne szemrane interesy się tam odbywają. Więc jakby no, on nie miał nigdy dobrej prasy. I nagle się okazuje, że trójka młodych ludzi po prostu z tego no, absolutnie zapomnianego zakątka świata. Wybija się w Stanach Zjednoczonych, odbiera statuetkę Latin Grammy i naprawdę nagle... No, nie będzie przesady, jeśli powiemy, że cała Ameryka Łacińska tego słucha, dowiaduje się w ogóle o takim miejscu, o takich ludziach. No to było coś niesamowitego, jakby i członkowie tego zespołu dzisiaj są no, bohaterami, naprawdę tak, są bohaterami
0: i,
2: tego.
0: I ludźmi, którzy też no, stali się sławni, znaczy... To już wiemy na pewno, ale z których pomocy korzystają też inni latynoscy artyści, nie tylko kolumbijscy.
2: Tak, dokładnie tak. Oni jakby są bardzo zaangażowani i jakby w, no, w walkę o prawa mniejszości afrokolumbijskiej, znaczy ludności afrokolumbijskiej, o to, że jakby oni bardzo, bardzo silnie podkreślają o lokalną kulturę i w swojej muzyce przemycają oczywiście też dosyć dużo elementów tej lokalnej kultury, więc to jest muzyka oczywiście bardzo nowoczesna, bazująca na elementach nie tylko hip-hopowych, bo tam i dużo innych takich, no powiedzmy, podgatunków muzyka urbana się pojawia i jakieś elementy popu, więc jakby no, dużo nowoczesna, fajna, dobrze zrobiona muzyka, natomiast jednak bardzo silnie przesiąknięta tą kulturą afrokolumbijską. No i oczywiście realia tamtejsze pojawiają się w tekstach. No tak jak w piosence, której właśnie posłuchamy, która no, pozostaje chyba takim najbardziej emblematycznym, myślę, utworem zespołu Chokip Town, zatytułowana De Donde Vengo Yo, czyli Tam Skąd Pochodzę. I Tam Skąd Pochodzę, no jest ciężko, ale dajemy radę jakoś. No. Wszyscy inni gdzieś tam jeżdżą samochodami, mają motocykle, popijają whisky. A my nie, tylko nie my. Ale co z tego? Dajemy radę jakby. Dajemy radę i ludzie tam słuchają tego i wiedzą, że jednak można dać radę. No, że jakoś to wszystko się udaje. Więc posłuchajmy. Taka, no, inne oblicze rapu latynoamerykańskiego. Mocno zakorzenione w lokalnej kulturze afrokolumbijskiej. Muzyka, no rap jest muzyką miejską, tam tak naprawdę wielkich miast nie ma, więc to jest rap mówiący o zupełnie innej rzeczywistości, natomiast przez to też tak ciekawy. Więc posłuchajmy zespół Chokip Town z Kolumbii, z departamentu Choco i utwór De Donde Vengo Yo.

0: golpeando. Aquí traemos todo el repertorio que ellas.
1: I tak sobie posłuchaliśmy muzyki z miasta, jak żeśmy tutaj właśnie powiedzieli z Markiem, największego miasta na świecie, z największą ilością opadów. Miasta, które liczy sobie niecałe 150 tysięcy mieszkańców, czyli jak na Kolumbię to nie jest dużo, ale już w tej chwili pozostawiamy miasto Quibdó i departament Chocó i całą Kolumbię na boku, bowiem przenosimy się na południe do kraju, z którym Kolumbia graniczy. Kraju, który kojarzyć nam się raczej może z, powiedzmy, muzyką andyjską, z kumbią tropikalną, kojarzyć nam się może, no też, no powiedzmy tam, z muzyką urbana, ale raczej bym powiedział w takim wymiarze popowym, kojarzyć nam się powinno z niszczeniem stacji kolejowej, natomiast z rapem chyba niekoniecznie, ale od dzisiejszego wieczora już tak.
2: Tak, bo jak się okazuje, również tam, czyli w Peru, oczywiście, bo o tym kraju mowa, również tam rap powstaje i powstawał. Może nie na taką skalę rzeczywiście, jak w niektórych innych krajach Ameryki Łacińskiej, natomiast no, nie da się ukryć, że ta peruwiańska scena rapowa, hip-hopowa również jest i jest znacząca i gdzieś tam tę swoją obecność na mapie muzycznej Ameryki Łacińskiej zaznaczyła. A zaznaczyła ją głównie ze względu na jeden zespół, czy też kolektyw, bo to tak naprawdę lepiej tak o tym powiedzieć, bo to nie jest taki zespół sensu stricte. Zresztą nawet nazwa Rapper School, czyli no, szkoła rapu. Tak. To nie jest zespół, który po prostu funkcjonuje od początku na zasadzie, no nie wiem, tak jak zespoły rockowe działają, czyli tam ma próby, wydaje kolejne płyty, jeździ w trasy i tak dalej. Tylko raczej kolektyw zrzeszający raperów, którzy gdzieś tam czasami występują właśnie pod tą nazwą, później robią coś swojego. Później gdzieś tam ten układ osobowy nawet się trochę zmienia, więc bardziej właśnie rzeczywiście szkoła, która jakby młodych Peruwiańczyków tego rapu nauczyła. Nauczyła właśnie no, gdzieś tam od pierwszej dekady XXI wieku. Rap do Peru dotarł, no, tak jak myślę, że do wszystkich krajów Ameryki Łacińskiej i w ogóle wszędzie tak naprawdę w większości pewnie krajów świata dotarł jeszcze w latach 90., pod koniec lat 90. No natomiast rzeczywiście w Peru była to kultura dosyć marginalna, funkcjonująca gdzieś tam głównie w Limie, na ulicach Limy, gdzie ci raperzy się spotykali. I właśnie trochę na zasadzie takich spotkań w różnych punktach miasta, gdzie młodzi ludzie zafascynowani tą kulturą organizowali jakieś bitwy, prawda, na rymy, czy jakieś turnieje breakdance'u i tak dalej. No generalnie próbowali gdzieś tam realizować się w kierunku tej hip-hopowej kultury. No właśnie tam w ten sposób ten zespół Rapper School powstał, tworzony przez z początku trzech, głównie trzy filary. To byli panowie o ksywkach Norik, Warrior i Street, więc tak bardzo, może mało oryginalnie, no ale jakby, no wiadomo.
1: Dodawało im
2: oni tak, to byli pionierzy. I też ta nazwa, zresztą Rapper School, pochodzi stąd, że oni wszyscy chodzili do jednej szkoły po prostu, do liceum, gdzieś tam się poznali, tam zaczęli wspólnie rapować. I coraz większe zasięgi jakby te ich dokonania no, posiadały. Rzeczywiście coraz więcej osób chciało tego słuchać, coraz więcej koncertów grali w różnych miejscach kraju, później też za granicą. I no dzisiaj tak naprawdę oni nie wydali dużo i ta dyskografia jest taka dosyć, można powiedzieć, dziurawa, bo tam jest dużo przerw, kiedy właśnie każdy z tych członków robił coś tam na własny rachunek. To tak naprawdę najwięcej i największą karierę z nich wszystkich zrobił Norik, który no, sam w sobie jest, jest w ogóle uważany za jednego no, z takich najważniejszych raperów, w ogóle nie tylko w Peru, ale całej Ameryki Łacińskiej. Zresztą trafił na tą słynną listę 50 najlepszych raperów hiszpańskojęzycznych magazynu Rolling Stone. Zespół Rapper School również tam trafił, no co samo w sobie jest na pewno nobilitacją. I no dzisiaj ma trochę taki status właśnie legendy, czy tam takich naprawdę pionierów tego wszystkiego, tych, którzy gdzieś tam pokazali, że można również w takim kraju, który niekoniecznie z tą kulturą hip-hopową, rapową, uliczną, miejską się kojarzy, że, no, że zdecydowanie jest to możliwe i co więcej, można nawet z tym wyjść poza granicę i swojego miasta i dalej też swojego kraju. Więc posłuchajmy, jak się robiło rap w Peru. To jest rok 2010 i najbardziej znany przebój zespołu Rapper School, czyli Pase Lo Que Pase.

I o tym, jak długowieczny jest hip-hop, możemy przekonać się teraz, bo o tych kolejnych generacjach hip-hopowych Marek już wspominał i teraz będziemy mieli świetny tego przykład. Bo przypomnę Państwu, że nie dalej jak 2 miesiące temu, kiedy braliśmy na tapet tych pierwszych wykonawców hip-hopowych, czyli mówimy o latach 90., no jakoś tak lekko nieśmiało wkraczających w nowe tysiąclecie, no to też wspominaliśmy o kraju, który na hip-hopowej latynoamerykańskiej mapie na pewno ma bardzo mocne miejsce, czyli o Meksyku. Wspominaliśmy o artystach pochodzenia meksykańskiego, powiedzmy, którzy tworzyli w Kalifornii, no bo w końcu stamtąd de facto, czy ze Stanów Zjednoczonych ten hip-hop przewędrował, no skąd inno zresztą mógłby przewędrować, na teren Ameryki Łacińskiej, właśnie między innymi do Meksyku, który można powiedzieć tak był jednym z tych pionierów hip-hopowych. I teraz pojawia nam się kolejna generacja, bo pojawia nam się artysta,

0: którzy w momencie powstawania tych pierwszych utworów, no albo ich nie było na świecie, albo ewentualnie byli dziećmi, no może już wkraczającymi nieśmiało w wiek nastoletni.
1: Tak, dokładnie, ale no jednak to jest już kompletnie jakby kolejna generacja, która patrzy na to, co robili w latach 90., nie wiem, Control Machete czy Cartel de Santa, jak na takich, no, ojców założycieli, którzy kiedyś gdzieś tam coś robili. I tak jak wspomniałem na początku, że właśnie w tej drugiej dekadzie XXI wieku zmienił się już też sposób jakby prezentacji tej muzyki, sposób dystrybucji, dużo większe znaczenie właśnie zaczęły mieć social media, YouTube się pojawił, prawda? No tak, to tam się teraz jakby przeniosło to wszystko ze stacji radiowych, z nie wiem, z sklepów płytowych, czy straganów z pirackimi płytami, których w Ameryce Łacińskiej pewnie podejrzewam, że było sporo w owym czasie.
0: Myślę, że nadal jest sporo.
1: Myślę, że nadal. No, chociaż ja wiem, czy teraz ktoś płyty kupuje jeszcze pirackie.
0: A, może. No właśnie. W sumie więc, tak.
1: No jakby i pojawili się artyści, którzy no, rozumieli potencjał tych nowych wówczas mediów i potrafili go wykorzystać. I no takim właśnie artystą jest meksykański raper Sekan, tudzież Sikan, po prostu C i Kan, jak on się raz tak można wymawiać, ten jego pseudonim artystyczny, pochodzący zresztą od psów, czyli no od
0: kan,
1: tak, od łacińskiej nazwy psów. No tak, on tłumaczył, że po pierwsze bardzo lubi te psy, po drugie to trochę się wzięło stąd, że jak wychowywała go babcia, no pochodził z rozbitej rodziny, długo gdzieś tam no, wpadł w złe towarzystwo jako nastolatek i tam na ulicy się, że tak powiem, rozbijał we wczesnej młodości i babcia, która go wychowywała, wtedy powtarzała mu: jak będziesz dalej tam z tymi chuliganami przebywał, to po prostu skończysz jak pies. I tak jakby zostało mu to gdzieś w sercu i do dzisiaj tego psa w tej swojej ksywce nosi. Sekan pochodzi z Guadalajary i no jest dzisiaj uznawany za jednego w ogóle z czołowych artystów z tego miasta. Jest tam naprawdę przyjmowany z honorami. No bo rzeczywiście wyrósł no bezpośrednio, można powiedzieć, z ulicy i no miał jakieś tam konszachty z tymi, z gangami lokalnymi, więc no gdzieś tam święty nie był na pewno jako nastolatek, ale też zawsze gdzieś tam ten rap, oprócz różnych mniej, powiedzmy, legalnych i mniej pozytywnych rzeczy go interesował. No i koniec końców właśnie dzięki muzyce udało mu się gdzieś tam z tym środowiskiem zerwać. No, natomiast gdzieś tam ten uliczny, gangsterski sznyt w jego twórczości został. Chociaż z drugiej strony, o czym przekonamy się słuchając tego utworu, który wybraliśmy tutaj do dzisiejszej audycji, lubi też sięgać po tematy kompletnie inne, dużo bardziej romantyczne, można by było powiedzieć, i nie wstydzi się takiej muzyki, robi też rzeczy ocierające się gdzieś tam o reggaeton, więc absolutnie z tym takim anturażem gangsterskim się nie identyfikuje. Co ciekawe, może warto tu wspomnieć taką anegdotkę, że tak naprawdę cały Meksyk się o nim dowiedział, kiedy jeden z pracowników jednej z czołowych stacji telewizyjnych w Meksyku, przygotowując materiał o, no właśnie o gangach ulicznych w Guadalajarze, wykorzystał fragment teledysku Sekana i no jakby z jego twarzą, mówiąc, że o, patrzcie, tak właśnie wyglądają te bandziory z Guadalajary. On oczywiście potem, w sensie on, czyli raper, próbował to jakby wszystko wyjaśnić, w ogóle to zostało naruszone jego prawa autorskie i dochodził tych swoich praw, ale głośno się o nim wtedy naprawdę zrobiło i właśnie w takim dosyć specyficznym kontekście. Ale wracając jakby do jego osiągnięć i do tego, jak dobrze sobie radził właśnie w social mediach, no to tak naprawdę wytwórnie płytowe zainteresowały się nim, wytwórnie płytowe i serwisy streamingowe tak naprawdę, bo to już była ta era serwisów streamingowych i on był, po pierwsze, jego debiutancki album wydany w 2012 roku zadebiutował na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o liczbę odsłuchań na meksykańskim iTunes, a jednocześnie no jakby duże media się nim zainteresowały, kiedy się okazało, że on ma naprawdę miliony jakby followersów w swoich kanałach i gdzieś tam to wszystko bardzo organicznie działało, no bez wsparcia tego dużego biznesu muzycznego. A jakby taką wisienką na torcie tutaj jest to, że teledysk do utworu, którego za chwilę posłuchamy, czyli utworu Vuelve, pochodzącego właśnie z tej debiutanckiej płyty, zatytułowanej Voy por el sueño de muchos z roku 2012, był pierwszym teledyskiem rapowym po hiszpańsku, który na YouTubie przekroczył barierę 100 milionów wyświetleń. Więc już choćby dlatego warto tej piosenki posłuchać. To jest właśnie piosenka taka, powiedzmy, w takim klimacie bardziej, no można powiedzieć, melancholijno-romantycznym, nie raczej agresywno-gangsterskim, więc Sekan pokazuje tu tę swoją drugą twarz, można powiedzieć. Wielki przebój z tamtych czasów, który gdzieś tam poza te kręgi rapowe również wyszedł. I posłuchajmy. Więc Sekan z płyty Voy por el sueño de muchos, 2012 rok. Pierwszy rapowy teledysk po hiszpańsku. 100 milionów odsłon na YouTubie. Vuelve.

0: mis sueños y no quiero despertar jamás.
1: I tutaj trzeba jeszcze jedną rzecz dodać.
2: Tak, że ten utwór jest bardzo mocno zainspirowany twórczością artysty, którego już bardzo dobrze znamy po ostatnich naszych audycjach, czyli Vico C. Zresztą Sekan od początku tak naprawdę przyznawał się do tego, jak ogromną inspiracją jest dla niego twórczość tego króla portorykańskiego rapu, można było powiedzieć. No i myślę, że kto uważnie słuchał poprzednich audycji, to na pewno zauważy podobieństwo między właśnie utworem Vuelve a wczesnymi dokonaniami Vico C, które swego czasu prezentowaliśmy. A przywołujemy tutaj osobę Vico C nie przypadkiem. Nie przypadkiem, dlatego że audycja na temat rapu latynoskiego bez niego byłaby oczywiście audycją straconą, więc za chwilę również Vico C się pojawi. Natomiast pojawi się tym razem jako gość. Nie będzie to utwór z jego takiej podstawowej dyskografii, natomiast tutaj wystąpi tylko jako gość. Utwór firmuje inny, również zasłużony raper, choć oczywiście zdecydowanie od niego młodszy, a mianowicie raper o bardzo ciekawej ksywce Lapis Consciente.
1: Czyli po prostu świadomy ołówek.
2: Świadomy ołówek, dokładnie, dokładnie tak. Lapis Consciente, można powiedzieć, jest czołowym przedstawicielem rapu w kraju, o którym jeszcze nie mówiliśmy, a mianowicie Dominikany. I zresztą on sam mówi o sobie, że jest el papa del rap dominicano, czyli jest tym nie ojcem, ale tatą rapu dominikańskiego. To słowo papa jest dosyć kluczowe, bo jego pierwszy wielki przebój był zatytułowany Yo soy papa, czyli jestem tatą. I zresztą utwór z gościnnym udziałem Vico C, którego za chwilę posłuchamy, utwór, za który zresztą panowie dostali nominację do nagrody Latin Grammy w 2017 roku, również jest zatytułowany papa, więc ten tata gdzieś tam cały czas temu świadomemu ołówkowi towarzyszy. No, być może dlatego, że jak tak naprawdę wielu bohaterów w dzisiejszej audycji, ojca stracił dosyć wcześnie, również pochodził z rozbitej, dysfunkcyjnej rodziny i również wychowywała go babcia. Myślę, że to jest taki scenariusz, który w wielu z tych przypadków się powtarza, również gdzieś tam wychowywała go babcia, ale też na tej ulicy, gdzieś tam tego ulicznego życia oczywiście doświadczył. Natomiast tutaj ta babcia naprawdę odcisnęła ogromne piętno na nim i na tym wszystkim, co on później robił. Również na jego ksywce, bo to ona po prostu nazywała go ołówkiem. Dlatego, że on jeszcze jako dziecko z uporem maniaka poprawiał po niej wszystko, każdy jej błąd, każde przejęzyczenie. Ona mówiła, słuchaj, ty jesteś mądrzejszy niż ołówek. I jakoś ten ołówek, ten lapis do niego przylgnął. I tak już zostało i do dzisiaj tym ołówkiem jest i jako takiego zna go nie tylko cała Republika Dominikany, ale tak naprawdę duża część Ameryki Łacińskiej, bo również jest dzisiaj raperem bardzo cenionym, również w tej 50 Rolling Stone'a się znalazł, więc naprawdę ważna postać, jedna z kluczowych gdzieś tam i właśnie też związana z krajem, który być może z takim tradycyjnym, klasycznym hip-hopem kojarzony do końca nie jest. W przypadku Lapisa, można powiedzieć, Lapisa Consciente, jego trajektoria artystyczna wyglądała tak, że on zaczynał od takiego właśnie, można powiedzieć, gangsta rapu, takiego rapu ulicznego, natomiast później z kolei wraz z upływem czasu gdzieś tam trochę miękku, można było powiedzieć, i ten zbliżał się coraz bardziej do, no, do muzyka urbana, powiedzmy, takiej, tego głównego nurtu, i tam nawet się tłumaczył gdzieś w wywiadach, że jakby on tak to czuje i po prostu chce też coraz bardziej o pozytywnych rzeczach mówić, nie tylko jakby o tym, jak trudne jest życie na ulicy, więc zresztą nagrał taką płytę zatytułowaną Romantika, gdzie już no, dosyć mocno popłynął w takie klimaty wręcz popowe. Niektórzy oczywiście tacy hardkorowi zwolennicy kultury rapowej i czystości tej rapowej i hip-hopowej te wycieczki mu gdzieś tam zarzucają, natomiast on się tym specjalnie nie przejmuje, a jakby miejsce w Alei Sław nie tylko dominikańskiego, ale w ogóle latynoamerykańskiego rapu już ma zapewnione. I posłuchajmy jak brzmi połączenie Dominikany i Puerto Rico, czyli Lapis Consciente, gościnnie Vico C, tutaj tata rapu dominikańskiego, tam ojciec rapu w ogóle w Ameryce Łacińskiej, więc dwóch tatusiów jak rapuje, utwór Papa.
3: Ja preparam mis oído. Vamos a ver qué es lo que dicen esta gente.

0: We wspomnianym przez Marka zestawieniu 50 największych, najważniejszych raperów w języku hiszpańskim magazynu Rolling Stone świadomy ołówek zajął miejsce 48. Ale od razu powiemy Państwu tak, że z tego... Znaczy, ja bym powiedział tak, to jest 50 najważniejszych, więc to wcale nie znaczy, że on jest jakiś tam, że tak powiem, gorszy czy coś. To jest na pewno bardzo ważne zestawienie i na pewno jest to, myślę, bardzo no, duże wyróżnienie dla artysty, ale...
1: Dodajmy
0: no
1: może,
0: jednak...
1: że Vico C był czwarty.
0: Był czwarty, tak. Tak. To już jest prawie sam szczyt, ale teraz wejdziemy na ten sam szczyt. Crème de la crème, po prostu śmietanka śmietanki. I no w zasadzie no, pozostaniemy troszkę w klimatach karaibskich, bo z Dominikany przeniesiemy się do Wenezueli.
1: Tak, dokładnie. I pierwsze miejsce, no zresztą nie tylko zdaniem dziennikarzy Rolling Stone'a, bo w paru innych zestawieniach również powtarzało się to określenie, że właśnie ten artysta no jest bez dwóch zdań, znaczy był bez dwóch zdań najwybitniejszym raperem tworzącym w języku hiszpańskim. Artysta o pseudonimie Canserbero. Nazywał się Tyrone Gonzalez, że tak powiem, w cywilu. No i tak jak Zbyszek powiedział, pochodził z Wenezueli. I tak naprawdę wprowadził Wenezuelę no, właśnie na tą hip-hopową mapę Ameryki Łacińskiej i świata tak naprawdę, bo rzeczywiście wraz z nim, gdzieś tam wokół niego, wytworzyła się tam no, niesamowicie kreatywna, ciekawa scena rapowa, hip-hopowa, która no właśnie tak mniej więcej na początku drugiej dekady, w połowie drugiej dekady XXI wieku, no naprawdę zdominowała po prostu tę muzykę w Ameryce Łacińskiej. Tak jak lata 90. i przełom powiedzmy stuleci, to był Meksyk właśnie, to tam się działy najważniejsze rzeczy, no to zdecydowanie druga dekada XXI wieku, jeśli chodzi o rap latynoski, to jest właśnie Wenezuela i to przede wszystkim jest Canserbero. Canserbero, który nie nagrał dużo. Nagrał tak naprawdę dwie płyty, ale no każda z nich jest arcydziełem. Absolutnym arcydziełem i no co do tego myślę, że wszyscy krytycy są zgodni. Jedna była zatytułowana Vida, druga zatytułowana Muerte, czyli życie i śmierć. Jakby jedna miała białą okładkę, druga czarną, gdzieś tam takie no dwa przeciwieństwa, no ale jakby dwa kluczowe elementy, można powiedzieć, egzystencji człowieka. I no, facet naprawdę takie teksty, takie opowieści tworzył, bo to tak naprawdę o to chodzi, bo on, ja wiem, czy on był wybitnym muzykiem, jakby wokalistą. On miał bardzo charakterystyczny głos, bardzo, bardzo taki sugestywny, bardzo charakterystyczny flow i naprawdę czuł to wszystko, natomiast to, czym się wyróżnił i w czym no, mało kto naprawdę byłby w stanie, myślę, mu dorównać, to jest sposób pisania, to jest umiejętność jakby tworzenia historii, opowiadania historii, które są gdzieś tam naprawdę no, blisko tego głównego nurtu życia, po prostu w Ameryce Łacińskiej, ale nie tylko, bo to są konkretne historie. On pisał o rzeczach, które znał jakby ze swojego życia, ze swojego otoczenia, ale robił to w taki sposób, że one naprawdę mają wymiar uniwersalny. Pisał o rzeczach uniwersalnych, o miłości, o przemocy, o śmierci, jakby o lęku przed śmiercią. Sięgał też i jakby to go też wyróżniało, był no tak naprawdę niesamowicie oczytany i tu gdzieś tam, a jednocześnie to nie był taki rap intelektualny, jak no nie wiem, w poprzedniej audycji słuchaliśmy takiego meksykańskiego rapera Boca Flocha, który gdzieś tam tworzy taki rap naprawdę uniwersytecki. To Canserbero zupełnie nie. Jakby to jest rap życiowy, cały czas uliczny, cały czas mocny, cały czas taki hardkorowy, ale jednak również bardzo mocno przesiąknięty odniesieniami literackimi, kulturowymi. Gdzieś tam to wszystko naprawdę się łączy w filozoficznymi. On jakby też mówi się o nim, jak pamiętamy, Vico C miał ksywkę El Filosofo, ja, prawda? Tak. Filosofo del Rap. Ale Canserbero naprawdę też jakby spokojnie można by było o nim powiedzieć, że był no takim ulicznym myślicielem, który gdzieś tam no dużo wiedział o życiu, znał dużo jakby z autopsji, bo też przeżył dużo jakby trudnych momentów i potrafił przełożyć to na słowa, przełożyć to w taki sposób, że to naprawdę gdzieś tam trafia, o to chodziło chyba, że te jego teksty trafiały zawsze i trafiają do dzisiaj, gdzieś tam prosto w serce, i w serce, i do głowy, prawda, że jakby i dają do myślenia, ale też gdzieś tam potrafi poruszyć te struny, że od razu słuchać, tak, to jest właśnie autentyczne, to jest prawdziwe. I ten facet po prostu wie, o czym mówi, wie dużo o życiu i rzeczywiście jakby jestem w stanie się z tym wszystkim utożsamić. I on nie pochodził może z rodziny biednej czy dysfunkcyjnej, natomiast dosyć wcześnie stracił matkę akurat w tym przypadku. On się urodził w Caracas, przez pierwsze lata życia mieszkał tak na obrzeżach Caracas, natomiast później przez większość życia rezydował w stanie Aragua, w mieście Maracay. I jakby stamtąd swoją karierę gdzieś tam rozpoczął. Takim kluczowym wydarzeniem w jego życiu było to, że kiedy miał 12 lat, jego starszy brat przyrodnio został zamordowany. Jakby Wenezuela, wiadomo jakby co tam się działo, jak ten kraj wyglądał, a to jeszcze nie były te najgorsze momenty, ale to było dla niego, niesamowicie to przeżył i gdzieś tam, o ile wcześniej fascynował się lżejszą muzyką, gdzieś tam reggaetonem właśnie, to od tamtej pory, jakby jak opowiadał, zaczął jakby coraz bardziej zmierzać w stronę tej ciemniejszej strony i zaczął słuchać mrocznego rapu, ale też rocka, metalu, jakby muzyka rockowa zawsze była dla niego bardzo, bardzo istotnym źródłem inspiracji. On zawsze się do tego przyznawał, że gdzieś tam zespoły rockowe i to wszystko, jak oni jakby pokazują tę mroczną często stronę rzeczywistości, stronę życia ludzkiego, bardzo to do niego trafiało i on też w ten sposób próbował to w swojej muzyce, w zasadzie w swoich tekstach, w tych swoich nawijkach przekazywać. Nie jest to łatwa muzyka na pewno, nie jest to muzyka przyjemna, nie jest to muzyka taneczna, nie jest to ten rap taki lekkostrawny, przebojowy, właśnie bliższy temu głównemu nurtowi, powiedzmy, muzyka urbana. To jest rap ciężki, trudny, często dla kogoś, kto nie zna hiszpańskiego, może się wydać monotonny, mroczny bardzo. Dla kogoś, kto zna hiszpański, no to jakby może być czasami zszokowany niektórymi tematami, które on podejmuje. On jakby nie boi się tego, natomiast nie robi tego, żeby szokować, robi to, żeby po prostu w ramach refleksji nad tym, nad różnymi aspektami po prostu życia i również śmierci. I jakby potem jak nagrał te dwie płyty, powiedział, że tak naprawdę wszystko już zrobił, co miał do zrobienia, więc cała reszta to już byłby tylko taki czas dodatkowy, bo jakby wszystko, co miał do powiedzenia, powiedział o życiu, o śmierci, tak naprawdę o wszystkim, co zrobił. I to, co się później z nim wydarzyło, to już jest jedna z legend muzyki, tak, prawda, muzyki tak naprawdę, bo myślę, że wrócimy do tego po utworze, utworze z płyty Muerte właśnie z 2012 roku, z drugiej płyty Canserbero. No jeden z większych przebojów, tak jak mówiłem, no nie jest to muzyka łatwa, natomiast jego utwory mają po kilkaset milionów odtworzeń, więc no naprawdę to trafia do ludzi, ludzie go słuchają, ludzie przeżywają cały czas te jego kompozycje, choć jego samego już z nami nie ma. Dlaczego o tym opowiemy po piosence? Teraz posłuchajmy z płyty Muerte utwór zatytułowany Es Machiavellico.

0: tak jakbyśmy sobie z Markiem rozmawiali, że troszkę mało latynosko brzmi ta muzyka, która chociaż jednak robi wrażenie. Natomiast warto jeszcze wspomnieć o tym, że o pseudonimie artysty, bo po raz kolejny nam się pojawia pies.
1: Tak, pojawia się pies Canserbero, czyli to odniesienie jakby bezpośrednie do pewnego psa z mitologii greckiej, czyli oczywiście Cerbera.
0: Tak.
1: Cerbera, no czyli psa pilnującego wejścia do Hadesu, o ile dobrze pamiętam, czyli do Krainy Umarłych, więc no znowu gdzieś tam te nawiązania i kulturowe, literackie, no i do gdzieś tam tych spraw ostatecznych, można było powiedzieć, i no jakby to jak się potoczyła w ogóle historia Canserbero, to wszystko gdzieś tam się składa w jakiś taki mit, tak naprawdę, można było powiedzieć. No tak jak on nagrał płyty o życiu i o śmierci, powiedział, że tak naprawdę wszystko, co miał jako artysta do powiedzenia, to powiedział, to co najważniejsze. A chociaż miał wtedy, no w momencie wydania płyty Muerte, miał chyba 22 albo 23 lata, więc no był naprawdę bardzo młodym człowiekiem. No natomiast człowiekiem, który gdzieś tam ten ciężar życiowych trudności i czuł, da, i gdzieś tam dźwigał to wszystko na karku. No ale tak jak już wspominaliśmy, nie wiadomo, w jakim kierunku jego kariera by się potoczyła, a naprawdę no po tej płycie ona też wystrzeliła, on zaczął grać koncerty w sąsiednich krajach, jakby świat nagle, ale stopniowo zaczynał poznawać jego dokonania, jego sztukę, już nawet wspomniany Rolling Stone już w 2015 roku, czy 2014, gdzieś tam określił go jako chyba najbardziej obiecującego właśnie rapera z Ameryki Łacińskiej, czy w ogóle no, rapującego po hiszpańsku, więc on gdzieś tam był naprawdę na fali, był no bardzo, bardzo mocno gdzieś tam szedł w górę i to naprawdę mógł być początek wielkiej, wielkiej kariery, no ale skończyło się tragicznie, niestety. W styczniu 2015 roku jego ciało zostało znalezione pod jednym z budynków w mieście Maracay, no w którym większość życia spędził. I początkowo oficjalna wersja była taka, że no, zażył środki jakieś odurzające, miał atak szału, w ataku szału zabił swojego przyjaciela, również muzyka, no akurat nie związanego z nim bezpośrednio, natomiast gdzieś tam po prostu znali się i byli dobrymi kumplami. I potem, kiedy jakby uświadomił sobie, co zrobił, wyskoczył przez okno i jakby popełnił samobójstwo po zabiciu przyjaciela, popełnił samobójstwo i taka wszystko to działo się w mieszkaniu zresztą jego menadżerki, ex-partnerki życiowej tego właśnie drugiego muzyka, Carlosa Molnara, który no został znaleziony z ranami kłutymi, zamordowany. No ona tłumaczyła, że zamknęła się w łazience, wezwała pomoc, bo Canserbero wpadł w szał i po prostu no nie wiadomo było, co może zrobić. Taka wersja utrzymywała się przez kilka lat, więc wielu osobom trudno było w to uwierzyć. Mówili, no, że Canserbero po pierwsze narkotyków nie brał, po drugie no, nie miał takich stanów psychotycznych, więc no, było gdzieś tam trochę niewiadomych, no, natomiast tam śledztwo zostało zamknięte. Aż do 2023 roku, czyli no, po 8 latach dopiero, i to no, polecenie przyszło z najwyższych kręgów władzy, bo sam prokurator generalny Wenezueli w owym czasie,
0: Tarek William Saab, przynajmniej coś dobrego
1: nakazał jakby, że w związku z pojawiającymi się wątpliwościami zgłaszanymi no, przez rodzinę rapera, nakazał ponowne otwarcie śledztwa, no i wyszły wtedy na jaw wstrząsające fakty, że to wszystko wyglądało tak naprawdę kompletnie inaczej. A mianowicie to właśnie menadżerka Canserbero stała za tym wszystkim, co się tam wtedy wydarzyło w tym, na tym 10. piętrze tego budynku w Maracay. I to ona, kiedy jakby on po powrocie zresztą z koncertów w Chile oznajmił jej, że no jakby zamierza zakończyć z nią współpracę, że jakby ma teraz trochę inne plany. Nie do końca to się wszystko układało. Tam jeszcze oczywiście kwestie finansowe się pojawiły. I tak naprawdę to ona wtedy postanowiła odurzyć najpierw dwóch. No, jednocześnie miała też urazę do swojego byłego partnera właśnie, który też wtedy tam z nimi przebywał. Postanowiła, że tak powiem brzydko, upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Poczęstowała panów herbatą mocno zaprawioną środkami odurzającymi. Po czym sama zadała kilka ran nożem temu swojemu byłemu partnerowi, Molnarowi. Canserbero to widział, podobno nie był w stanie nic zrobić, był po prostu tak odurzony, więc w związku z tym potem rzuciła się z nożem na niego. Więc zabiła obu mężczyzn, była przerażona, zadzwoniła po brata, który szybko przybył. W towarzystwie policjantów i funkcjonariuszy służb specjalnych, żeby po prostu tak zaaranżować scenę tego wszystkiego, żeby wyglądało to po prostu właśnie na zabójstwo i samobójstwo. W związku z tym to oni po prostu wyrzucili już martwego Canserbero przez okno. Jednocześnie był w to zaangażowany też lekarz-patolog, który w raporcie z sekcji później wpisał, że przyczyną śmierci był właśnie upadek z wysokości, kiedy tak naprawdę nie było ani słowa o tych ranach kłutych, które tak naprawdę były tą przyczyną. Więc jakby okazało się, że wszystko wyglądało dużo bardziej tragicznie niż tak naprawdę się mówiło. Wtedy, w tym 2023 roku i właśnie ta menadżerka i jej brat przyznali się, po prostu nagrali wideo, w którym przyznają się do winy, do tego wszystkiego, co się wydarzyło. No i to jakby jeszcze bardziej, kiedy świat poznał prawdę, jak to wszystko wyglądało, no to ten mit Canserbero jakby jeszcze się umocnił, myślę, że to była bardzo głośna sprawa swego czasu, nawet tak. U nas w mediach, nie wiem, w TVN24 pojawiały się informacje o tym, no bo Canserbero był już legendą wtedy i gdzieś tam to, że te nowe fakty kompletnie zmieniły całą sytuację, bo to okazało się, że to nie on był winny temu wszystkiemu, to nie było samobójstwo, tylko po prostu on był ofiarą. No trochę jak Selena, prawda, która też gdzieś tam te relacje artysta, menadżer weszły na jakiś niezdrowy poziom. Dzisiaj Canserbero jest, tak jak powiedzieliśmy, mitem. Jest po prostu mitem muzyki latynoamerykańskiej i mitem rapu, hip-hopu tamtejszego i naprawdę to wszystko, co nagrał w połączeniu z tym, jak jego historia się zakończyła, gdzieś tam jest naprawdę jakąś taką bardzo poruszającą opowieścią, ale składającą się w bardzo spójną całość, więc tym bardziej jakby myślę, że to jeszcze przez to ta jego twórczość, no brzydko mówiąc, zyskała.
0: No jak po prostu jako artysta, który zmarł za młodo, taka jest prawda i też żeśmy się z Markiem zastanawiali, co by było, gdyby jednak nie, jak dalej by się potoczyły losy rapera, no ale tutaj tu już, że tak powiem, możemy pozostawić to wyłącznie Państwa wyobraźni. Dodam jeszcze ciekawostkę taką, którą przed chwilą znalazłem, że w tym roku tymczasowa prezydent Wenezueli, pani Delcy Rodríguez, ogłosiła dzień 11 marca, czyli rocznicę urodzin Canserbero, Narodowym Dniem Rapu w Wenezueli.
1: Tak, dokładnie tak. A być może jakimś rodzajem odpowiedzi na to pytanie, co mógłby robić Canserbero, gdyby historia nie potoczyła się tak, jak się potoczyła, będzie utwór, którego posłuchamy za chwilę. Utwór z płyty, którą raper nagrał wspólnie z innym wybitnym raperem wenezuelskim o pseudonimie Apache. I to były ostatnie rzeczy, które on nagrał, więc jakby poza tymi, tymi swoimi solowymi. I to jest kawałek o kompletnie innym charakterze. Jakby jest bardzo energetyczny, jest też Apache ma taki dużo bardziej, można powiedzieć, karaibski flow, więc gdzieś tam te ich nawiki tak kontrastują trochę ze sobą, co też daje, daje ciekawy efekt. I no to jest też taka legendarna płyta tak naprawdę, zatytułowana Apa i Khan, właśnie, rzeczy, które oni nagrali, spotkali się po prostu dwaj panowie, wcześniej się nawet nie znali, szanowali się oczywiście, wiedzieli o sobie, natomiast osobiście się nie znali, spotkali się w Caracas, stwierdzili, a może warto by było coś razem zrobić i nagrali tą płytę dosłownie w 2 tygodnie, więc no, Canserbero zresztą z innymi raperami też nagrywał dosyć chętnie, nie wiem, nagrał utwór z Mala Rodriguez z Hiszpanii, nagrał utwór z Rapper School, których słuchaliśmy dzisiaj, który zresztą był fanem jeszcze wcześniej jako młody człowiek, więc no gdzieś tam, trudno powiedzieć, w którym kierunku ta jego kariera by się potoczyła, natomiast mogło to być, potencjał był bardzo, bardzo zróżnicowany, więc posłuchajmy, jak na tej ostatniej płycie brzmi Canserbero wspólnie z raperem Apache, płyta Apa i Khan i utwór Stop.

0: Pan Apacho również pojawił się w 50 najwybitniejszych raperów w języku hiszpańskim na pozycji 35, a my pozostaniemy w Wenezueli i pozycja 17 z tej listy.
1: Tak, dokładnie, czyli też no, bardzo, bardzo wysoka, no ale tak jak wspominaliśmy, wtedy, w tamtym czasie naprawdę scena wenezuelska hip-hopowa była potęgą. I oczywiście no, Canserbero tutaj pierwsze skrzypce grał, można było powiedzieć, ale byli też inni, właśnie tacy jak Apache i tacy jak Marlon Morales, niejaki, znany szerzej jako Lil Supa. Ale nie tylko Lil Supa, bo Marlon Morales występuje pod bardzo różnymi pseudonimami i tak naprawdę tworzy różne projekty artystyczne, w których, przy okazji których posługuje się różnymi alter ego swoimi, można było powiedzieć. Więc ten Lil Supa jest taki najbardziej znany, jeśli chodzi o no, scenę rapową, wenezuelską i latynoamerykańską, ale nagrywał i występował też, nie wiem, jako Lufresco, jako Neon, więc różne projekty tworzy i no tak naprawdę on jest uważany za takiego, no może nie ojca, bo on no bardzo stary nie jest, jest trochę starszy od na przykład od Canserbero, ale jednak on gdzieś tam był jednym z pionierów w owym czasie, tych, którzy się wykuwali tę scenę i kładli podwaliny, może fundamenty pod to, czym właśnie ta wenezuelska scena w drugiej dekadzie XXI wieku się stała. Zresztą oni się z Canserbero bardzo dobrze znali, bo poznali się na studiach po prostu, więc gdzieś tam znali się osobiście, nagrywali razem i Canserbero też nadarzył Marlona Moralesa ogromnym szacunkiem. Jak zresztą wielu innych raperów. On naprawdę ma taki, ma trochę taki status takiego guru, jeśli chodzi o wenezuelski rap. Zresztą no, mówię guru nieprzypadkowo, bo on dosyć często odwołuje się do filozofii wschodu, jakby do tych klimatów wschodnich, czy sztuk walki, gdzieś tam taka metaforyka wschodnia w jego twórczości dosyć często się pojawia. I on tak naprawdę współtworzył dużo, dużo różnych projektów z różnymi artystami. Natomiast sam jako Lil Supa pierwszą płytę wydał dopiero w roku 2017. Płytę wybitną zresztą, zatytułowaną Serio, która no, też jest gdzieś tam naprawdę w czołówce najlepszych rapowych albumów wydanych w Ameryce Łacińskiej w ogóle wszechczasów. I zresztą z tej płyty posłuchamy za chwilę jednego z najbardziej znanych utworów. Ale co warto powiedzieć? No Lil Supa jest artystą takim osobnym. Znaczy on nie walczy o popularność w ogóle. On jest jakby wierny tej klasycznej szkole, klasycznym zasadom rapu, hip-hopu. Zresztą też no, realizuje się od lat jako artysta graffiti na przykład. Więc gdzieś tam jest mu to wszystko bardzo dobrze znane. I no, nie flirtuje jakby z tym komercyjnym rapem absolutnie. Rap jest dla niego, jakby ma charakter. Może nie. Jeśli w przypadku Canserbero, no to był jakby po pierwsze były tematyka życiowa, ale też literatura, jakby odniesienia kulturowe były istotne. W przypadku Lil

sceny wenezuelskiej, który do dzisiaj mieszka w tym kraju. Po prostu on powiedział, że on stamtąd nie wyjedzie, chociaż większość, jeśli nie wszyscy jego koledzy, no w międzyczasie w związku z tym, co się tam w kraju działo, w związku z sytuacją, no wybrali jednak karierę, powiedzmy, za granicami Wenezueli, to on nie. On powiedział, że on pochodzi stamtąd, on ma tam rodzinę, jakby on naprawdę chce mówić o tym, co się tam dzieje, chce być na miejscu. Jedną z płyt nagrał w ogóle na telefon, tylko wysyłając te nagrania producentowi działającemu już za granicą, więc jakby no naprawdę gdzieś tam jest wierny swoim zasadom i naprawdę cieszy się ogromnym szacunkiem całego środowiska hip-hopowego. Nie tylko w Wenezueli, ale myślę w całej Ameryce Łacińskiej. I posłuchamy, no tak jak mówiłem, utworu z tej jego debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Serio. Co zresztą myślę jest dosyć ważne, Serio, czyli poważny. I on właśnie jest poważny. To jest taki rap poważny bardzo. Więc ten tytuł naprawdę myślę, że dobrze charakteryzuje zawartość tej płyty. I posłuchamy utworu Luz, czyli Światło, w którym no on na różne sposoby interpretuje jakby światło jako zjawisko od technologicznego po właśnie duchowy, a no jest to utwór mocno zainspirowany jego pobytem w Japonii, co gdzieś tam też w warstwie muzycznej, a na pewno w warstwie wizualnej, jeśli ktoś by obejrzał teledysk, widać. Więc posłuchajmy, jeszcze inne oblicze rapu wenezuelskiego, Lil Supa i utwór Luz.

0: Byli panowie, pora na panie, pozostajemy w Wenezueli.
1: Tak. Cały czas scena wenezuelska z tamtych lat i czas na panią. Panią uznawaną za...
0: mamę.
1: Królową. Powiedzmy królową rapu wenezuelskiego. Pani o pseudonimie Gabilonia. Pani, która... jak opowiadała, dlaczego zajęła się tym rapem, to no to mówiła, że ona tak naprawdę, jak większość dziewczynek w Wenezueli w, no tak na początku pewnie XXI wieku, chciała oczywiście być modelką. No bo to, ale później stwierdziła, że chyba jednak nie jest jej to pisane. W związku z tym stwierdziła, że zacznie tańczyć. Jak zaczęła tańczyć, no... zaczęła się coraz bardziej fascynować kulturą hip-hopową, sceną hip-hopową, po czym stwierdziła, że czy gdzieś tam dotarło do niej w pewnym momencie, że nie tylko potrafi tańczyć, ale potrafi też całkiem nieźle rapować. I gdzieś tam też w skład tej sceny w pewnym momencie weszła i no rzeczywiście do dzisiaj jest, chociaż z tego co wiem, to od dawna już mieszka w Stanach Zjednoczonych i tam się artystycznie teraz realizuje, no to jednak wtedy w tym roku, tam powiedzmy 2012, kiedy to nagrała swój największy przebój, którego za chwilę posłuchamy, utwór zatytułowany Abuso de Poder, no to wtedy jeszcze rzeczywiście robiła to wszystko w Wenezueli i tam jakby te swoje trzy grosze z perspektywy kobiecej dołożyła. No bo jakby to było oczywiście dosyć naturalne, że to będzie kompletnie co innego. No jakby scena rapowa jest dosyć mocno w Ameryce Łacińskiej, też już wspominaliśmy o tym, dość mocno jednak zmaskulinizowana, więc no każda próba ekspresji artystycznej ze strony kobiet, które gdzieś tam dobijają się do tej czołówki, no naprawdę mają dużo więcej do roboty, muszą dużo, dużo więcej pracy wykonać, żeby gdzieś tam w tej czołówce się znaleźć. No jej się to udało, ona jakby bardzo podkreśla w swojej twórczości w tych piosenkach, no że tak naprawdę te wszystkie podziały są bez sensu, że jakby kobiety jako MC, jako ten są też równie dobre, co udowadnia tym, no zresztą ona brała udział w różnych bitwach takich rapowych, freestyle'owych, wygrywała. Często zresztą dzisiaj jest no, jedną z niewielu, jeśli nie jedyną kobietą, która regularnie sędziuje w takiej tej najbardziej znanej bitwie firmowanej przez firmę Red Bull w Stanach Zjednoczonych. Właśnie w bitwie to się nazywa Red Bull Batalla de Gallos. Bitwa freestyle'owa i no więc cały czas gdzieś tam te jej umiejętności są doceniane, a rzeczywiście no, umiejętności posiada niebagatelne, o czym się możemy przekonać właśnie w tym utworze. Natomiast utwór, no po pierwsze Abuso de Poder, czyli no, nadużycia władzy, więc jakby tytuł mówi sam za siebie, utwór bardzo mocno wymierzony w brutalność policji, służb porządkowych w Wenezueli, ale nie tylko w Wenezueli, w całej Ameryce Łacińskiej. Tak naprawdę no, temat wielokrotnie powracający i w piosenkach hip-hopowych i nie tylko. A jednocześnie wszystko to ukazane z perspektywy kobiecej, co, i warto naprawdę o tym wspomnieć, było wtedy po pierwsze no, świadectwem ogromnej odwagi i determinacji, więc tym bardziej myślę, no, należy się artystce uznanie za to, że gdzieś tam naprawdę tą własną pracą i talentem do tej pierwszej ligi wenezuelskiego i nie tylko wenezuelskiego rapu się przebiła, bo ona również do 50 Rolling Stone'a trafiła. Nie pamiętam teraz na którym miejscu,
0: na
1: 23. No właśnie, więc całkiem wysoko. No i myślę, że naprawdę zasłużenie, więc posłuchajmy Gabilonia z Wenezueli i utwór Abuso de Poder.
2: Oh shit, there we go again. How you doing, Mr. Officer? Say what? Yeah, I got the password here. What happened? Wait. Hold up. Where you taking me? Are you serious? Are you fucking serious? Yo, I got my passport, nigga. Chill.

0: Hey yo, listen to this shit, man. This is my beautiful black sister, Gabilonia.
1: Otóż to. Kolejna pani, dobrze nam już znana, no która, o ile pani Gabilonia, no z całym szacunkiem oczywiście do jej dziedzictwa muzycznego, no zasługuje oczywiście na wspomnienie, no o tyle kolejna pani to jest top 5, piąte miejsce w zestawieniu, ale zasłużone. Naprawdę, naprawdę. No, ja nie wiem, czy jeżeli mówimy o królowych hip-hopu latynoskiego, no to czy rzeczywiście jej się ta korona nie należy?
2: Zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że to co do tego nie ma specjalnie wątpliwości. I jeśli mowa rzeczywiście o kobietach w rapie latynoamerykańskim i w ogóle hiszpańskojęzycznym, tutaj może mogłaby jej tylko Mala Rodriguez tak zagrozić, ale myślę, że jednak Anna Tijoux, bo o niej oczywiście mowa, jednak bardziej się zapisała tutaj i robiła tak naprawdę ciekawsze rzeczy, nie umniejszając nic takiej artystce jak Mala Rodriguez, bo rzeczywiście robiła i robi cały czas.
1: To może o niej jeszcze będziemy wspominać.
2: Tak, zdecydowanie, jak najbardziej. No jakby pomijamy tutaj Rosalię, która tworzy muzykę nieco innego typu, powiedzmy, bo no rzeczywiście robi muzykę niesamowitą, ale no jednak nawet jakbyśmy bardzo chcieli, no to gdzieś tam do tego rapu myślę, że to tego nie podciągniemy. Więc muzyka urbana zdecydowanie, ale rap nie. A wracając do Anny Tijoux, no już w naszych audycjach się pojawiała wielokrotnie, zarówno solowo, jak i kiedy wchodziła w skład zespołu Makisa, z którym zaczynała karierę w Chile. No potem, jak już wspominaliśmy poprzednim razem, ona się urodziła we Francji, w rodzinie emigrantów politycznych, którzy musieli uciekać z Chile przed dyktaturą Augusto Pinocheta, więc no gdzieś tam wróciła jako nastolatka dopiero do tego rodzinnego kraju. Czuje się gdzieś tam zawieszona. To też no, miało duży wpływ na to, jaką artystką jest i jakie rzeczy tworzy. No i zespołem Makisa no, dużo, dużo ciekawych rzeczy nagrała, potem miała mały kryzys w pewnym momencie, stwierdziła, że już nie chce robić muzyki, że trochę ją to przytłacza, natomiast wróciła. No i bardzo dobrze, że wróciła, nagrała potem z Makisą jeszcze jeden album, zespół się rozpadł i dosyć szybko zaczęła działać na własny rachunek. To była druga połowa pierwszej dekady XXI wieku, no i potem już wchodząc w drugą dekadę, no rzeczywiście wyszła gdzieś tam, no, przebiła się do tej ścisłej czołówki. Również no, tego mainstreamu, to głównie za sprawą udziału w jednym z utworów Juliety Venegas z jej płyty Limon y Sal, utworu Eres para mi, który był wielkim przebojem popowym gdzieś tam, alt-popowym, można było tak powiedzieć, no ale Anna Tijoux się tam pokazała i tak naprawdę duża część świata właśnie wtedy, myślę, usłyszała ją po raz pierwszy, to w Chile już była uznaną artystką, natomiast gdzieś tam w innych częściach Ameryki Łacińskiej i świata, no nie hiszpańskojęzycznego, no to gdzieś tam właśnie dzięki Juliecie Venegas się pojawiła, no i wykorzystała to, tworząc cały czas no ten taki bardzo, bardzo specyficzny rap, bardzo zaangażowany, bardzo osobisty, bardzo feministyczny, jakby no w jej przypadku to jest jeden z głównych tematów, który ona porusza, no jakby walka o prawa kobiet, no to jest motyw, który w jej twórczości no nieustannie powraca, w zasadzie na każdej płycie takie utwory można znaleźć. No i my posłuchamy teraz utworu no emblematycznego dla niej, tak naprawdę pochodzącego z jej drugiej solowej płyty, zatytułowanej 1977, czyli 1977, to jest rok urodzin Anny Tijoux. No i to jest tytułowy utwór z tej płyty. No to jest właśnie gdzieś tam rozliczenie z własną przeszłością, ale w kontekście tego wszystkiego, co się działo, w kontekście tożsamości tej takiej zawieszonej właśnie gdzieś tam pomiędzy Europą, Ameryką Łacińską, tego wszystkiego, co w Chile gdzieś tam się działo wcześniej i jak potem, jaki miało to wpływ na to, jak wygląda rzeczywistość tego kraju, no właśnie w kolejnych latach. Więc no bardzo, bardzo ważny utwór, który też no naprawdę odbił się szerokim echem w świecie. No dość wspomnieć, że Thom Yorke z Radiohead umieścił właśnie tę kompozycję na liście 10 swoich ulubionych piosenek w owym czasie, no, robiąc niesamowitą reklamę Anię Tijoux, no bo jak cały świat zobaczył, że Thom Yorke słucha czegoś takiego, no to potem nawet, pamiętam, na płytach Anię Tijoux pojawiły się takie naklejki, że polecane przez Thoma Yorke'a. No, i ludzie już na całym świecie, w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych chodzili na jej koncerty, naprawdę no tłumnie właśnie dlatego, więc no gdzieś tam rzeczywiście już weszła do tej ścisłej czołówki, ale no jak najbardziej zasłużenie, bo no ona ma bardzo charakterystyczny styl i ma dużo do powiedzenia, a myślę, że w przypadku rapu, a szczególnie kobiecego rapu, to jest kluczowe, więc posłuchajmy Anię Tijoux i utwór 1977.

0: I pozostajemy w Chile, chociaż teraz pojawi nam się pan. Ale pan wyjątkowy.
1: Tak, pan wyjątkowy. I też myślę, że mógłby spokojnie przybić piątkę za Naughty Zoo. Zresztą oni razem nagrywali, więc to na pewno tę piątkę nieraz przybili. Bo też porusza się w podobnych klimatach, jeśli chodzi o jakby kwestie przekazu, powiedzmy. Bo też tworzy rap zaangażowany, tak zwany, jak to się mówi właśnie tam w tamtych rejonach, rap consciente. W tym przypadku nawet rap politico, czyli rap zaangażowany politycznie. Rzeczywiście w przypadku tego artysty, który posługuje się, no też dość, myślę, znamiennym pseudonimem Portavoz, czyli rzecznik, w domyśle rzecznik tych grup zmarginalizowanych, które muszą walczyć o swoje prawa. Tutaj taka dygresja, że Portavoz jest pochodzenia rdzennego. To znaczy, no, w jego żyłach płynie tak krew Mapuczów, czyli no, też grupy w Chile zdecydowanie marginalizowanej i dyskryminowanej na różne sposoby. Więc on też jakby o te prawa Mapuczów walczy, ale nie tylko. Jakby no, on, można powiedzieć, wypłynął na fali protestów studenckich w 2011 roku, o ile dobrze pamiętam. Gdzieś tam właśnie no na ulicy się pojawiał. Zresztą zdjęcie z tych protestów, takie dosyć wyraziste zdjęcie, trafiło na okładkę jego debiutanckiej płyty, wydanej rok później. Płyty o również znamiennym tytule, czyli Escribo Rap con la R de Revolución, czyli
0: grubo.
1: Tak, piszę rap, używając litery R, tak jak rewolucja. Więc jakby więcej wiadomo, z kim mamy do czynienia. I no, zdecydowanie bardzo, bardzo zaangażowana społecznie i politycznie wersja rapu. No i też jakby, która trafiała na podatny grunt właśnie w tych momentach, kiedy gdzieś tam w chilejskim społeczeństwie zaczynało wrzeć, no przede wszystkim jak w roku 2019, prawda? Mm-hmm. Gdzie, no ale wtedy też no, utwory różnych artystów, bo i Anety Joux, ale właśnie i Portavoza również, no były, rozbrzmiewały na ulicach, bo gdzieś tam no, zagrzewały te masy do tego, żeby powiedzieć nie w pewnym momencie. I no i tutaj jeśli mowa o takim artyście jak Portavoz, no to tak naprawdę musi zabrzmieć jeden utwór, z którym on jest od samego początku kojarzony i no chyba najważniejszy w jego dyskografii, znaczy nie chyba, tylko na pewno najważniejszy utwór, który stworzył, pochodzący właśnie z tej jego debiutanckiej płyty z 2012 roku. Utwór zatytułowany El Otro Chile, czyli Inne Chile, utwór mówiący o tym, że to wszystko, co widać w telewizji, o czym czytamy w gazetach, to nie jest Chile. Jakby ja pochodzę z zupełnie innego Chile, z tego, którego nie ma w tych wszystkich pięknych programach, telewizjach śniadaniowych, właśnie którego nie ma w gazetach, którego nie ma gdzieś tam, no tego, którego ty nie widzisz, bo nie chcesz widzieć, prawda? I jakby to jest jakby głos o to, żeby no w walce o prawa różnych grup, znaczy grup na różne sposoby marginalizowanych i dyskryminowanych, no w takim społeczeństwie jak chilijskie, które gdzieś tam, jak się patrzy na to z zewnątrz, może się wydawać no przynajmniej na standardy latynoamerykańskie, tak, właśnie, tak.
0: Tak, ale to jest, jak sami Chilijczycy mówią, nawet ci, że tak powiem, z wyższych warstw społecznych, to jest kraj z jedną z największych różnic dochodów, powiedzmy, tych stratyfikacyjnych, gdzie mamy rzeczywiście ludzi bardzo, bardzo bogatych i bardzo, bardzo ubogich.
1: Tak, no i jakby jedno widać, drugiego niekoniecznie. I no i tacy artyści jak Portavoz walczą o to, żeby dostrzec więcej po prostu. Więc posłuchajmy Portavoz i utwór El Otro Chile.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja

0: I w zasadzie to byłoby prawie wszystko na, w dzisiejszym wydaniu Republika Latina, ale, no, mówiąc o Ameryce Łacińskiej i nie wspominając o jej największym kraju, chociaż nie hiszpańskojęzycznym, ale jednak, no, nie byłoby przekazaniem całości.
1: Zdecydowanie tak, więc na koniec wracamy do Brazylii. Brazylii, w której no, scena hip-hopowa, rapowa również w zasadzie od lat 90. była bardzo silna, szczególnie jak wspominaliśmy już o tym w São Paulo, bo powiedzmy tak w skrócie można powiedzieć Rio de Janeiro to jest funk, prawda? Funky carioca, natomiast São Paulo to jest właśnie rap, to jest ta muzyka tej wielkiej, potężnej, betonowej metropolii, która gdzieś tam no, na bardzo podatny grunt tam trafiła. No poprzednio słuchaliśmy zespołu Racionais MCs, zespołu, który na największe sukcesy właśnie w latach 90. i w pierwszej dekadzie XXI wieku odnosi. Natomiast teraz posłuchamy artysty, który gdzieś tam reprezentuje to kolejne pokolenie, również może nie to kompletnie najmłodsze, no ale też już gdzieś tam jest to nowa generacja raperów brazylijskich i myślę, że on w tym momencie gdzieś tam dzierży palmę pierwszeństwa, jeśli o to chodzi. Jeśli chodzi o popularność, jeśli chodzi o znaczenie również, bo oprócz tego, że on jest naprawdę bardzo sprawnym i utalentowanym MC, bo też wygrywał w wielu freestyle'owych bitwach i no naprawdę umiejętności ma nieprzeciętne, to też no, mówi o ważnych rzeczach. Mówi o ważnych rzeczach, o czym można się przekonać, oglądając dokument stworzony przez niego tak naprawdę w dużej mierze, że on był pomysłodawcą tego. Dokument, który jest dostępny na Netflixie, jest zatytułowany Amarelo. No to jest tytuł jego płyty z 2020 roku. I to jest film, w którym... No po pierwsze można zobaczyć fragmenty koncertu, a oprócz tego jest tam sporo na temat kultury afrobrazylijskiej i najważniejszych postaci tej kultury, które gdzieś tam w oficjalnych, powiedzmy, podręcznikach do historii są wymazywane. On jakby no bardzo, bardzo dużo pracy włożył w to, żeby przywrócić im po prostu takie znaczenie, jakie powinni mieć tak naprawdę. No jakby zawsze mówił, że no historia Brazylii bez tych kluczowych czarnych postaci no jest historią absolutnie niepełną, w związku z tym trzeba o to walczyć i no, on akurat robi to z pomocą rapu, ale nie tylko, jak widać, no bo również gdzieś tam w filmie dokumentalnym walczy no, o przywrócenie jakby znaczenia kulturze afrobrazylijskiej takiego, na jakie zasługuje. Nie powiedzieliśmy chyba o kim w ogóle mówimy. Mówimy o raperze o pseudonimie Emicida. No tak jak mówiłem, w tym momencie to chyba no, najważniejsza postać sceny hip-hopowej brazylijskiej. Tej oczywiście no tak rozumianej najbliżej tego klasycznego rapu, nie funky, nie gdzieś tam muzyka urbana, tylko właśnie tego rapu no, wyrastającego gdzieś tam z tych tradycyjnych korzeni, no i jednocześnie mówiącego właśnie, poruszającego ważne tematy. My natomiast posłuchamy utworu z debiutanckiej płyty Emicida, nie wiem czy to się odmienia tak naprawdę, pana Emicida, utworu zatytułowanego Oji Sedu i co ciekawe utworu nagranego z wielką gwiazdą brazylijskiego rocka, a mianowicie z panią Pitty. Panią, której słuchaliśmy już przy okazji naszego cyklu rockowego. No, artystki, która wtedy, w tamtym czasie, no, była no, niekwestionowaną królową takiego no, nowego rocka brazylijskiego, no bo wiadomo, wcześniej jeszcze Rita Lee była, o której wszyscy bardzo dobrze pamiętamy. Natomiast no, rzeczywiście tak już XXI wiek, no to każda kolejna płyta Pitty to były rekordy sprzedaży i pierwsze miejsca na listach przebojów, więc no rzeczywiście artystka znacząca. No i tutaj ciekawe dosyć połączenie właśnie rapera, bardzo silnie zakorzenionego gdzieś tam w tych hip-hopowych tradycjach i właśnie no, artystki z kręgów rockowych.
0: I tego sobie za chwileczkę posłuchamy, a tym samym kończymy już dzisiejsze wydanie Republika Latina. Bardzo dziękuję Markowi Świerkowiczowi, naszemu gościowi.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję Fryderykowi, naszemu realizatorowi i wszystkim Państwu, naszym słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego wydania Republika Latina, kolejnej części poświęconej muzyce urbana, w szczególności rapowi i hip-hopowi latynoskiemu. Na kolejną część zapraszamy dopiero po wakacjach, no bo już niedługo lato, w związku z tym temat letni, także z Markiem się spotkamy w lipcu, sierpniu, chociaż przy okazji troszkę innej muzyki, a jakiej dowiecie się Państwo w odpowiednim czasie, czyli już niebawem, bowiem już niedługo rozpoczynają się wakacje. A póki co, za tydzień Republika Latina, prawdopodobnie przeniesiemy się do Kolumbii, bowiem dzisiaj Kolumbia wybiera już w sposób ostateczny swojego nowego prezydenta. Czy będzie to prezydent z prawicy, czy będzie to prezydent z lewicy, tego dowiecie się Państwo w ciągu najbliższego tygodnia. Mam nadzieję, że będę miał okazję Państwu przekazać tę informację w serwisie z informacjami z Ameryki Łacińskiej, a kiedy, tego nie wiem. Natomiast za tydzień mam nadzieję, przynajmniej takie zaplanowanie, żebyśmy sobie troszkę o tych wyborach i troszkę o polityce i społeczeństwie kolumbijskim porozmawiali, ale o tym już na, że tak powiem, większe prawdopodobieństwo, o tym Państwu przekażę informację w najbliższy czwartek w Tres por Tres o godzinie 20, na które to razem z, że tak powiem, ciekawostkami latynoamerykańskimi serdecznie Państwa zapraszam. Póki co życzę wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu i przypomnę tylko, że opiekę duchową nad dzisiejszą audycją sprawował magiczny Pan, jemny Pan, laska nebeska jemnego Pana. Boa noite!
2: Hoje cedo, quando eu acordei,

0: República Latina. Latynoski głos pod każdą strzechą.
1: www.wnet.fm.
2: Autopromocja.
1: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
3: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
1: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
2: To była autopromocja.
4: Szczecin 98,9 FM. Radio.

gości. Śmignę on szybciej niż szalony pościg. Królika Baxa, Wojtek Czechosłowacja, Bratysława Praga. Tańczymy wśród światła 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak patat.

browarem w restauracjach. Byliśmy ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak syrop. WMQ&V ma ceo wyrok.

0: Autopromocja.
1: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać.

0: dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
1: To była autopromocja. Autopromocja.
2: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
1: To była autopromocja.
3: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: Podwodna Akademia.
1: Witam Państwa po raz kolejny w Akademii Podwodnej Radia Wnet i znów mamy przyjemność rozmawiać z naszym znawcą kurortów, tak bym to ujął w skrócie, Jan Skłodowski. Dobrze powiedziałem?
2: Tak jest.
1: Tak, pan Jan Skłodowski, rozmawialiśmy o Zaleszczykach, rozmawialiśmy o Druskiennikach, o wspaniałych teraz znajdujących się na Półwyspie Istra, wspaniałych miejscach, do których wszędzie Polacy jeździli, a dzisiaj drugie Zakopane. No i nikt nie, może nie wszyscy wiedzą, albo część tylko ludzi, że to jest Worochta na Ukrainie teraz. No i właśnie, poprosimy o opowieść o polskim Zakopanem. No okazuje się, że szlusowali nasi przodkowie i przodkowie nie tak wcale dawno po wspaniałych trasach narciarskich, ale nie tylko.
2: Witam panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie do programu. Mówiąc o Worochcie, mówimy historycznie, że było to drugie Zakopane. No, należy dodać Polski przedwojennej bądź Polski przed 1939 rokiem, dlatego że wtedy znajdowała się ta miejscowość w granicach Rzeczypospolitej. Wyobraźmy sobie mapę Polski międzywojennej, no zupełnie inny ten kształt, bardziej przesunięta na wschód, ale znajdziemy tam dwie miejscowości, Zakopane i Worochtę, które znajdują się w łuku Karpat Tatry, to przecież najwyższa ich część. Odległe są od siebie o kilkaset kilometrów, na pewno więcej niż 350-400, na pewno ta granica będzie przekroczona. No a dlaczego nazywano drugim Zakopanem? Dlatego, że warunki górskie, klimatyczne, ale również i możliwości uprawiania narciarstwa powodowały, że ta miejscowość stała się ważnym miejscem nie tylko letnich wyjazdów, ale również i sportów zimowych. I to jeszcze z ostatnich lat, można powiedzieć, rozpoczętych w wieku XIX. Tak jak Zakopane było Mekką dla turystów letnich, narciarzy, dla Polski centralnej, dla Warszawy, Poznania, Krakowa, tak Lwów miał swoje miejsce ulubione. To było Sławsko w Karpatach Wschodnich. No i to była również Worochta ze względu na odległość. Jeżeli spojrzymy właśnie na tę mapę, to okaże się, że to jest dawne województwo stanisławowskie i tam powiat Nadwórna i dalej, kiedy będziemy poruszać się Doliną Prutu, tam napotkamy szereg miejscowości klimatycznych, takie właśnie jak Mikuliczyny, Jaremcze, Tatarów. No i pod samym pasmem już gór będzie to Worochta. A jakie to są góry, jakie nazywano? Jeżeli będziemy poruszać się łukiem Karpat w kierunku południowo-wschodnim i znajdziemy się w Bieszczadach, najdalej wysuniętym paśmie Beskidów na terenie obecnej Polski, to okaże się, że w granicach obecnej Polski są Bieszczady Zachodnie, ale dalej ku południowemu wschodowi będą to Bieszczady Wschodnie do Przełęczy Wyszkowskiej. Od niej będą Gorgany rozciągające się do Przełęczy Tatarskiej, prawda? Jeszcze dalej w kierunku południowo-wschodnim. No a od Przełęczy Tatarskiej znów idąc, posuwając się łukiem Karpat, będzie Czarnochora. Bardzo piękne, wyniosłe pasmo górskie, pełne połonin z rozległymi połoninami. To są odpowiedniki hal tatrzańskich. Wysokość szczytów czarnochorskich przekracza 2000 metrów. Interesujące również formacje skalne. No a u podnóża Czarnochory rozłożona kraina Huculów, czyli ludu karpackiego, który w dawnych wiekach wędrował jako znani wołoscy pasterze, którzy osiadali w miejscach, które sprzyjały wypasowi, poruszali się dalej w kierunku zachodnim. No dotarli, jak wiemy, pasterze wołoscy również na Podhale, ale ci, którzy się tam zatrzymali, nieśli ze sobą kulturę pasterską, kulturę wypasu, nieśli ze sobą język z Bałkanów, nieśli ze sobą mieszaninę genetyczną, można powiedzieć, różnych ludów, bo niektórzy powiadają, że pierwiastek grecki tam się również znajduje. Oni stworzyli bardzo interesujący etnos, prezentowali bardzo interesujący etnos, kulturę materialną, duchową, jeżeli chodzi o budownictwo drewniane, jeżeli chodzi o stroje, jeżeli chodzi o zwyczaje. Już w końcu wieku XIX zauważono malowniczość, że tak powiem, tamtejszego ludu. Powstał cały szereg ilustracji, które zachęcały do przybywania w tamte strony. Już w latach 40., kiedy została wydana taka seria ubiory ludu polskiego, Le Costume du Peuple Polonais, wydana we Francji u Zienkowicza w 1841 roku, tam również znajdziemy Huculów. Oprócz przedstawicieli innych grup etnicznych zamieszkujących Polskę w różnych miejscach, no, chodząc nawet do Żmudzi, bo tutaj dotkniemy etnosu dawnej, czy etnosów dawnej, jeszcze przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Cały szereg znanych artystów, jak na przykład Karol Młodnicki, zamieszczali w pismach ilustrowanych rysunki przedstawiające Huculów. W takich pismach jak Tygodnik Ilustrowany, jak Opiekun Domowy, jak Biesiada Literacka, jak Kłosy, możemy dość często znaleźć właśnie obrazki z Huculszczyzny. W latach międzywojennych przybywali tam znani polscy graficy, jak Edmund Bartłomiejczyk, którzy również wykonywali piękne artystycznie drzeworyty przedstawiające Huculów. Oprócz, prawda, tego malowniczego stroju Huculów, ich ubioru, który prosi się o odrębny oczywiście opis, bo to nie są zagadnienia do wyrażenia jednym słowem. Zwrócić również należy uwagę na muzykę huculską, na rozmaite instrumenty, które były używane jak trębity, jak skrzypce, jak drumle, jak fujary, jak cymbały. Oddzielne, prawda, zagadnienie muzykowania i muzyki huculskiej. No wreszcie ich zdobnictwo, ceramika, kaflarstwo, cały szereg tych elementów, o których wspomniałem, zachęcał do podróży, bo przedstawiał etnos zupełnie inny niż ten, do którego byli przywykli Polacy z centralnych ziem polskich. No, na dodatek trzeba jeszcze powiedzieć, że i religia, dlatego że byli grekokatolikami, więc ich cerkwie również bardzo malownicze, budynki drewniane, które prezentowały się w krajobrazie jako wyznacznik tych miejsc zamieszkałych właśnie przez ludność, jak wtedy mówiono, ruską. No a Huculi są zaliczani właśnie do ludności ruskiej, karpackiej.
1: No właśnie, bo jest ta cudowna książka Wincenza na Wysokiej Połominie, ona też dotyka, prawda, tych wszystkich opowieści w dużej
2: tak,
1: mierze.
2: Tak, no właśnie, tutaj jest jeszcze literatura, prawda, tutaj Wincenza trzeba wymienić, jego tetralogię, prawda, czyli czteroczęściową epopeję na temat Huculszczyzny, bardzo malownicza opowieść, no i będąca podstawą wiedzy, można nawet powiedzieć, o dawnej Huculszczyźnie.
1: Wspaniała, ta książka z wypiekami się czytało, naprawdę.
2: Tak, to oddzielne zagadnienie. No, ale tutaj chodzi o te przyjazdy coraz liczniejsze. bo też i powstało Towarzystwo Tatrzańskie w roku 1873-4 na przełomie, jeżeli chodzi o rejestrację, i kilka lat później powstał oddział Stanisławowski Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Ono nie było jeszcze polskie. Początkowo to było Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie. Przez rok później było już tylko Towarzystwem Tatrzańskim, by stać się Polskim Towarzystwem Tatrzańskim dopiero po I wojnie światowej i trwającym aż do jego, można powiedzieć, likwidacji w jakimś momencie powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które powstało z Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, co już jest oddzielnym zagadnieniem. No więc to Towarzystwo Tatrzańskie, chociaż nazwa odnosi się do Tatr, wskazuje, że chodziło tutaj o poznawanie, o badania naukowe, o ruch turystyczny, o rozwijanie tego ruchu również w Beskidach Wschodnich, no bo te szczyty czarnochorskie przekraczające 2000 metrów, a w zasadzie przypominające w jakimś sensie nawet Tatry Zachodnie, jeżeli chodzi o ten charakter gór i możliwości wypasu, dawały wielkie możliwości do rozwijania turystyki letniej, ale również i dozimowej. Należy to też powiedzieć i podkreślić, że Beskidy Wschodnie, które są częścią Karpat Wschodnich, ale właśnie Gorgany, Czarnochora, która dominowała nad Worochtą, to były bardzo rozległe tereny. To są kilometry wędrówek, kilometry szlaków, ogromne przestrzenie rozłożone po obu stronach linii granicznej, bo znów trzeba powiedzieć, że to była odwieczna granica polsko-węgierska, która biegła łukiem Karpat. Ta odwieczna granica polsko-węgierska biegła tam od końca wieku XIV, kiedy Kazimierz Wielki zajął tereny na północ od Karpat. No i z okresem oczywiście zaborów, kiedy to była granica pomiędzy Galicją, krajem koronnym Austrii, a Królestwem Węgier, w okresie międzywojennym znów była to granica pomiędzy Polską a Czechosłowacją, no bo po drugiej stronie granicy ten teren, który należał kiedyś do Węgier, to była przedwojenna Ruś Podkarpacka. Obecnie Ruś Podkarpacka nazywana jest Rusią Zakarpacką i stanowi Zakarpacie, które jest włączone do Ukrainy na południe od tego łuku Karpat. No więc tak się tutaj splatają te wątki i historyczne, i graniczne, i etnograficzne, i publicystyczne, i powieściowe, i muzyczne, i zdobienia, prawda, i kaflarstwa. To wszystko przyciągało ludzi jako miejsce zupełnie unikatowe w dawnej Rzeczypospolitej. No, żeby korzystać turystycznie, to trzeba tam najpierw dojechać, a potem mieć gdzie się zatrzymać. No bo
1: ta nazwa tego pociągu, Narta Dancing Bridge, to jest coś niesamowite.
2: Tak, tak, no to dopiero, prawda, lata międzywojenne, no ale początkowo to były dojazdy pociągiem, prawda, w końcu wieku XIX, bo jak wspominałem przy Zaleszczykach, kiedy zbudowano tę kolej galicyjską, transwersalną, biegnącą prostopadle do Karpackich Dolin, odgałęzienie w kierunku Nadwórnej i Worochty, no to jest rok 1892-95, i kiedy zbudowano kolej do granicznej, do granicy z ówczesnymi Węgrami. Pociąg tę granicę przecinał w tunelu liczącym około 1200 metrów długości w miejscowości Woronienka i te dojazdy kolejowe bardzo zwiększyły frekwencję. Drogi były tam kiepskie. W dawnych przewodnikach, nawet jeszcze międzywojennych, klasyfikowano je w dużej części jako drogi słabe, jako drogi złe. Niektóre tylko były utwardzone. Dojazd samochodem był trudny. Zresztą ruch samochodowy nie był wielki, ale nawet w tamtych latach te drogi nie zachęcały do takich dojazdów. Były wyboiste, samochody nie były tak sprawne jak obecnie. Także komunikacja samochodowa czy autobusowa to się dopiero rozwijała w latach 30. na tych terenach. Tereny były trudne dla prowadzenia linii kolejowych. Należało przekraczać rwące rzeki i bądź ich dopływy, ewentualnie drążyć tunele. Budowano bardzo charakterystyczne w tamtych latach kamienne wiadukty kolejowe i mosty, tak jak w Jaremczu, tak jak i w samej Worochcie, bardzo chętnie pokazywane na pocztówkach, na zdjęciach, biegnące takim bardzo malowniczym łukiem w Dolinie Karpackiej, aż ku grzbietowi górskiemu. Stacja w Worochcie kolejowa przyjmowała turystów w latach międzywojennych. Byli witani często przez orkiestrę huculską, zwłaszcza kiedy przyjeżdżały już te pociągi, prawda, bardziej turystyczne. Tutaj trzeba powiedzieć, jaka była jeszcze ta baza do zatrzymywania się, bo to jest również historia i kawał historii polskiej turystyki. Pierwsze budynki turystyczne powstawały w latach 70., budynki dla turystów w latach 70. wieku XIX. Takie bardzo znane schronisko na Zaroślaku pod Chowerlą. To były pierwsze prymitywne budynki właśnie z tych lat jeszcze 70. wieku XIX. Potem wielokrotnie przebudowywane, często padające pastwą pożarów bądź zniszczeń I wojny światowej. Potem były rozbudowywane, były dobudowywane ich kolejne części. Także w latach międzywojennych przyjęły już bardzo, bardzo miły oku kształt budynków drewnianych z balkonami, zadaszeniami, werand, mogącymi przyjmować, prawda, coraz więcej wędrowców letnich. Inne znane schronisko to było schronisko harcerskie na Kostrzycy, budowane w latach 30. już XX wieku, bardzo nowoczesne, z własnym silnikiem diesla będącego napędem dla urządzeń tego schroniska. No oczywiście woda bieżąca, woda ciepła i zimna, ogrzewanie, sale jadalne, nowoczesne bardzo jak na tamte lata, sale turystyczne do noclegów. No, te schroniska już nie istnieją, albo zostały przebudowane w czasach radzieckich na koszmarne w swoim wyglądzie i formie bazy dla sportowców, bądź po prostu przestały istnieć. No, nic dziwnego, pasmo graniczne, Węgry, przerzuty uciekających polskich żołnierzy na drugą stronę Karpat w 1939 roku, w późniejszych latach również ruch kurierski. No, Związek Radziecki był bardzo uczulony na granicę. Wszystko, co się z granicą wiązało, podlegało bardzo ścisłej kontroli, a nawet jeszcze w latach 70. wieku XX, kiedy pojedynczy turyści przybywali w tamte rejony Karpat, to było bardzo rzadkie, prawda, rzadkie możliwości w tamtych latach, a chcieli nabyć mapę, której oczywiście nigdzie w sprzedaży w tamtych latach nie było, jeżeli chodzi o mapy górskie, no to było to tłumaczone, że mapy dlatego nie ma, że jest teren przygraniczny. A na pytanie, a jak daleko jest granica, no to 170 kilometrów. To już był teren nadgraniczny i wymagał szczególnej ochrony. No i oczywiście map nie mogło być. No więc to są te schroniska górskie. Tutaj taką dygresję zrobiłem. Ale powstawały również budynki na terenie Worochty. To były tak zwane dworki czarnochorskie. Drewniane ze względu na łatwość materiału budowlanego na miejscu. Pierwszy powstał w ostatniej dekadzie wieku XIX. Potem był powiększany, potem dobudowano kolejne pawilony. Był stary dworek czarnochorski, był nowy dworek czarnochorski. Noclegi były najtańsze, bo to były dla turystów, czyli dla finansowo skromnej braci turystycznej, ale były również i pensjonaty. drewniane, bardzo szykownie urządzone, z kortami tenisowymi, również z wodą bieżącą, z organizacją wycieczek, własnymi przewodnikami i tak dalej. Byłby wreszcie sanatoria wszelkiego rodzaju, bardzo wysoko i dobrze zorganizowane, wyposażone w doskonały sprzęt, w doskonałą kadrę. Wielu ludzi właśnie przyjeżdżało do Worokli, nie tylko do sanatoriów o charakterze częściowo, można powiedzieć, szpitalnym, ale do różnych jeszcze domów związanych z wyznaniami ówczesnej Rzeczypospolitej. Były żydowskie domy wycieczkowe, były dla kolejarzy oddzielne domy, były miejsca, gdzie urządzano kolonie letnie, więc można powiedzieć, że ten ruch był bardzo dobrze zorganizowany. Co powodowało tę dobrą reklamę dla Worochty? No więc wszelkiego rodzaju przewodniki górskie, na przykład Mieczysława Orłowicza, albo opisy zdrojowisk, albo broszury najrozmaitsze przedstawiające huculszczyznę, albo plakaty, które były związane z narciarskimi wydarzeniami przedstawiające i reklamujące Worochtę w zimie. Bo kiedy wyznaczono cały szereg szlaków, to dziesiątki kilometrów wiodących przez okoliczne najbliższe szczyty, aż do Grzbietu Karpackiego, szlaki na Hoverle, najwyższy szczyt Karpat Wschodnik, 2066 metrów, ale również i szlaki biegnące granią Czarnochory, główny szlak karpacki imienia marszałka Piłsudskiego, w swoim czasie w latach 30. XX wieku wyznaczony, hen-hen planowany aż ku dawnym rubieżom Rzeczypospolitej, do gór Czywczyńskich, do Połonin Hryniawskich, na górę Stoch, trójstyk trzech granic, prawda, Polski, Czechosłowacji i Rumunii, więc ten ruch się bardzo upowszechnił i zauważono, że można na szeroką skalę uprawiać narciarstwo. No i to jest kolejny, prawda, tutaj przykład dla słuszności nazwania Worocht drugim Zakopanem, no bo Zakopane było też nazywane zimową stolicą Polski, narciarską stolicą Polski.
1: Wielka Krokiew była druga, tak?
2: Tak, Wielka Krokiew była druga, dlatego że skoki narciarskie były następstwem wędrówek odbytych w Karpatach. To był, że tak powiem, drugi krok narciarskiego uprzystępniania Worochty czy życia narciarskiego. Bo pierwszy ruch turystyczny to było narciarstwo wysokogórskie, które powstało i rozwinęło się w latach 90. wieku XIX. To bardzo ciekawe zjawisko, dlatego że narty w ogóle były mało znane na ziemiach polskich. Wiadomo tylko było, że były używane w Skandynawii, były używane na Syberii, były używane na Uralu, ale były używane przez myśliwych, którzy tropili zwierzynę i chcieli mieć po prostu wygodny sposób poruszania się po głębokim śniegu i po nierównym terenie. Zauważono w wojsku austriackim, ale również w służbie leśnej Karpat Wschodnich, że narty nadają się do poruszania się skutecznego po śniegu w górach, w warunkach właśnie zimowych. I ci, którzy służyli w wojsku austriackim, odbywali szkolenia w Alpach na tamtejszych, prawda, narciarskich szlakach, się ćwiczyli, zdobywali, prawda, nie tylko doliny, ale i wyższe partie Alp jako wojskowi Austriacy. Jeżeli wrócili już na teren Galicji, to zainteresowanie nartami przywozili ze sobą i starali się je zaszczepić w służbie leśnej. I tak było w miejscowości Tatarów, bardzo blisko położonej do Worochty, z którą w zasadzie stanowi już obecnie jak gdyby jeden organizm turystyczny. I tam służba leśna zaczęła używać nart, a głównie dwa jej pracownicy, Małaczyński i Schneider, do dokonywania inspekcji lasu właśnie w warunkach zimowych. Kiedy okazało się, że narty są do tego bardzo skuteczne, postanowili odbywać ich dalsze wyprawy ku szczytom czarnochorskim, nie tylko po lesie, który był w w tym regionie podszczytowym. No więc najpierw zamówione były narty hikorowe, które były przywiezione dla służby leśnej z Monachium, ale potem zamówili kolejne jeszcze narty do odbywania wycieczek. Te narty wykonywano w firmie Langera i przez Langera w Hansdorfie, to są hanuszowce na Morawach, i te narty do tej pory, ich unikatowe egzemplarze można oglądać na przykład w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem. Na tych nartach odbywali wycieczki wysokogórskie na Chomiak, na Hoverle. To byli właśnie pionierzy tego polskiego narciarstwa, można powiedzieć, wysokogórskiego, jak właśnie Smoluchowski, jak Pręgowski i cały szereg jeszcze innych osób związanych z tą grupą tatarowską. Narciarstwo wymagało szkolenia. Podstawą tych kursów narciarskich to był podręcznik Matiasa Zdarskiego, który nawet we Lwowie prowadził kilkudniowy kurs narciarski w 1907 roku bodajże. Narty były bardzo długie. Gdy ustawiano je przy narciarzu, to one ponad głowę sięgały bardzo, bardzo znacznie. Jeden kij służył do kierowania zjazdem. To był taki kij alpejski, czyli tak zwany alpenstock. Dwa kijki to jest dopiero późniejszy wynalazek. Oczywiście wiązania też były bardzo uproszczone. Pięta była często ruchoma, później dopiero ją unieruchamiano podczas zjazdu. Te wiązania nie zapewniały dużego komfortu, nie były też specjalnie bezpieczne, często się odpinały, ale to w każdej dyscyplinie, która się rozwija, to ona musi przejść przez taki okres prób i błędów, zanim dojdzie dzięki doświadczeniu i nowym materiałom, i nowym technologiom, i nowym maszynom i urządzeniom do wytwarzania nart do jakiegoś wyższego poziomu. Krótko mówiąc, kiedy już to narciarstwo rozwinęło się i wysokogórskie, i jako wysokogórskie, kiedy odbyły się te szkolenia i kiedy powstało wiele podręczników narciarstwa w języku polskim, wtedy pomyślano o dojazdach do Zakopanego, przepraszam, do Worochty, żeby odbywać tam rozmaite zawody narciarskie. Organizowano w tym celu specjalne również pociągi, które dowoziły chętnych do brania udziału w tych imprezach. Wagony nawet były pierwsze wyruszające z Wilna, dopiero potem łączyły się we Lwowie z innymi wagonami z Poznania, z Krakowa i tworzyły skład, który jechał do Worochty. Były to tak zwane pociągi turystyczne, to były to tak zwane pociągi popularne, gdzie bilety były tanie i gdzie przejazd, że tak powiem, kolejowy 1 kilometr był bardzo jak na tamte nawet lata niski, mimo że kolej była w sumie drogim środkiem.
1: No tak, tak jak teraz, bo ja tam pojeżdżę po Ukrainie pociągami, to też jest bardzo tanio.
2: Tak, tak. No więc przy masowej jeździe jest to tanio. No a dojeżdżały jeszcze pociągi bardzo luksusowe, dlatego że dojeżdżał tak zwany pociąg Dancing Narty Bridge, czy Narty Dancing Bridge.
1: No właśnie, to uroczy.

pociąg zatrzymywał się w miejscach, gdzie narciarsko można było dzień spędzić. Choć trzeba powiedzieć, bywały takie lata, że śniegu nie było za dużo i te pociągi nie zawsze miały, że tak powiem, ci pasażerowie szczęście, że trafili na dobry śnieg. Ale generalnie śniegu w tamtych latach, opady były znaczne i tam, gdzie się zatrzymywali, tam przejmował grupy z pociągu przewodnik bądź instruktor narciarstwa, w zależności od zaawansowania w umiejętnościach. Były wycieczki całodniowe bądź ćwiczenia na pulkach narciarskich. Kiedy wsiadali do pociągu, to nocą jechali do następnej stacji, ale bynajmniej nie mieli możliwości odpoczęcia po tych całodziennych, prawda, wysiłkach w poznawaniu tajników narciarstwa na pulkach czy na wycieczkach, bo wieczorem i w nocy wagony były specjalnie przygotowane do tego, by spędzać w nich czas, że tak powiem, na rozrywce. Więc był wagon filmowy, czy kinowy, gdzie można było usiąść w fotelach, oglądać projekcję filmów. Można było przy stolikach zasiąść i grać w brydża, stąd ta nazwa reklamowa i propagandowa, plakatowa, prawda, tego pociągu. Wagony były wyposażone w łazienki, w salę restauracyjną, także to był po prostu pensjonat, można powiedzieć, na kolejowym szlaku, który właśnie wymagał tej krzepy od podróżnych, bo oni w zasadzie nie mieli czasu nawet na spanie, można powiedzieć, jeżeli chcieli korzystać ze wszystkich atrakcji, które ten przejazd dawał. No i docierał taki pociąg do Wolochty, tam zatrzymywali się znów na pewien czas. No i trasa tego pociągu różnie biegła, czasami od Wolochty ku zachodowi, początkowo właśnie od Wisły ku Wolochcie, czasami kilka takich pociągów wyruszało. Uczestnictwo nie było znów, jak zwykle, jeżeli chodzi o dostępność turystyki i narciarstwa w tamtych czasach, tanie. Sprzęt narciarski był drogi, bilet był drogi, jeżeli zważymy, że bilet, powiedzmy, w jedną stronę kosztował około 30 zł, a rynsztunek narciarski około 200 zł. No i oczywiście czas pobytu jeszcze, pobyt kosztował, czy sam przejazd kosztował w granicach 100 zł albo i więcej, no to wychodziła na osobę kwota idąca, jeżeli chodzi o uwzględnienie wyposażenia narciarskiego, w setki złotych. No, jeżeli nauczyciel zarabiał miesięcznie w szkole podstawowej niecałe 200 zł, a robotnik niewykwalifikowany rolny zarabiał pomiędzy 50 groszy a złotówkę dziennie, no to oczywiście jest jasna rzecz, że na taki wyjazd, nawet gdyby bardzo się nim interesował i był wielbicielem gór i nart, no to nie mógł się wybrać. Te wagony były przygotowywane w fabrykach, które produkowały środki komunikacji. Fabryka na przykład Lilpop Arała Lewensteina w Warszawie produkowała te wagony w postaci takiej bardzo i formie bardzo ekskluzywnej, doskonale wykończonej. Nawet na wystawach międzynarodowych te wagony kolejowe używane w tym rajdzie zdobywały nagrody. No a z tym wszystkim dalej się łączą jeszcze wszelkiego rodzaju zawody narciarskie, które rozwijały się tam. To, co pan redaktor wspomniał, no to pierwsza skocznia narciarska 3 lata wcześniej przed Wielką Krokwią na początku lat 20. wieku XX stworzona, wybudowana na stoku góry Rebrowacz w Wolochcie. No, trzeba tylko tutaj dodać, że skoki narciarskie już na początku XX wieku próbowały się rozwijać. Mówię próbowały, bo to były bardzo skromne skocznie. W Zakopanem na Antałówce na przykład była skromna skocznia. Była skocznia w Dolinie Jaworzynki, dość amatorsko zbudowana. Były skocznie w Sławsku, we Lwowie, w dzielnicy Zniesienie również była amatorska skocznia, ale to były takie obiekty, gdzie skoki były kilku czy kilkudziesięć, kilkunastometrowe. Natomiast ta pierwsza skocznia profesjonalna w Wolochcie spowodowała, że zaczęły się te skoki rozwijać. Natomiast zainteresowanie było w jakimś sensie

0: spowodowane sensacją, jak będą ci ludzie skaczący na nartach wyglądać, jak te skoki się skończą, więc gromadziły dużo widzów w Rochcie te skoki, ale w dużej części przybywali tam ludzie, huculi, no bo chcieli zobaczyć, czy taki narciarz się po prostu nie rozbije spadając na dół i czy będzie jakaś atrakcja związana z jakimś, prawda, niefortunnym, a zabawnym zdarzeniem, prawda, podczas lotu. Tak nie było. Pierwsze skoki to były kilkanaście metrów. Na przykład Elżbieta Zienkiewiczowa była zwyciężczynią poza programem w konkursie, która pokonała nawet skaczących mężczyzn tam. No ale wtedy te skoki były długości kilkunastu metrów, to były te początki. No ale późniejsze zawody to były zawody o Puchar Czarnochorski i na te zawody już w latach 30. przyjeżdżały ekipy i
1: poważna sprawa też była.
0: Tak, i ze Skandynawii, i z Zakopanego. Poza tym była jeszcze inna impreza organizowana. To był tak zwany narciarski albo zimowy rajd huculskim szlakiem drugiej brygady Legionów Polskich. To był taki bieg połączony z biatlonem. Było wyjście z Rafałowej, przybycie do Worochty. To były długie trasy. Na punktach kontrolnych zliczano punkty. Było strzelanie z pozycji leżącej. Uczestnicy, prawda, brali w tym udział. No i przybywali na metę w Worochcie, witani przez oficjeli państwowych, prawda, przez starostów, wojewodów, ministrów, którzy patronowali, no bo ten huculski bieg pierwotnie to był imienia marszałka Piłsudskiego, bo w zasadzie może nie tyle imienia, co patronem był marszałek Piłsudski, po jego śmierci marszałek Edward Rydz-Śmigły. No więc były to zawody rangi ogólnopolskiej, prasa ówczesna i radio, no telewizji nie było, bo też byłoby to spektakularnie pokazywane naturalnie, ale mogły być już te wiadomości o tym rozesłane na całą Polskę. No więc poza tym oprócz tych zawodów prestiżowych, w których brali udział zawodnicy, które miały tę rangę, można powiedzieć, państwową, bo to i wojsko się przecież tym interesowało i sponsorowało te imprezy, przybywała młodzież szkolna na obozy, były szkółki narciarskie, odbywano również wycieczki w góry na nartach, także Worochta żyła narciarsko w zimie, nie tylko letnio, coraz bardziej intensywnie. No, jeżeli w góry się ludzie wybierają w zimie, to trzeba pamiętać, że również i wypadki mogą być najrozmaitsze narciarskie związane z lawinami. No i tak właśnie było, nie tylko Tatry były miejscem takich wypadków, jak śmierć Karłowicza pod Małym Kościelcem spowodowała powstanie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. To wypadki lawinowe w Worochcie, a w zasadzie w Czarnochorze, spowodowały powstanie Czarnochorskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. One zdarzyły się później niż te tatrzańskie, ale były dość spektakularne, kiedy narciarze udający się na nartach na Hoverle czy na Bresku próbowali przy pięknej marcowej pogodzie zjeżdżać do tamtejszych kotłów, bardzo rozległe i szerokie zjazdy narciarskie, ale wtedy wiadomości o lawinach, o osiadaniu śniegu nie były jeszcze tak opracowane jak i zbadane jak teraz. Poza tym nie było wyposażenia narciarskiego, że narciarz posiada nadajnik, posiada na przykład jakąś nitkę, która się rozwija w czasie zjazdu, że można zidentyfikować łatwo miejsce, gdzie go lawina nieszczęśliwie zasypie. No właśnie ten wypadek, który się zdarzył w 1933 roku, opisuje Stanisław Zieliński, który stał na uboczu i fotografował przyjaciół, z którymi wybrał się do tego kotła i zjeżdżali wszyscy. On stanął zrobić zdjęcie i obserwował, jak jeden z nich, to był lwowski student Garapich, jak zjeżdża i w pewnym momencie podcina lawinę i jedzie w dół, nieświadomy tego, że lawina za nim pędzi. Jeszcze wykonuje ruchy pozdrowienia i pozdrawia tych stojących, a ta lawina go dosięga od tyłu i on po prostu w tej lawinie ginie, a ta lawina przemyka tuż obok robiącego zdjęcie. On szczęśliwie ocalał, bo go lawina nie dotknęła, nie wciągnęła w siebie. No i dopiero później odkopano tego biednego Garapicha i wojsko, i tamtejsi huculi, no oczywiście nie mogli uratować mu już życia. On jest pochowany w Worochcie i tam jest kamień upamiętniający jego śmierć pod lawiną. Poza tym później znów były kolejne wypadki. Był wypadek syna lwowskiego profesora, który również zginął 3 lata później pod lawiną. Były wypadki służby leśnej, której członkowie nieopatrznie weszli na teren zagrożony zejściem śniegu. Także w efekcie powołano Czarnochorskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. No i znowu Worochta, drugie Zakopane i związek z tym Zakopanem. Szkolenie było prowadzone przez członków Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Doświadczeni ratownicy, instruktorzy z Zakopanego przybyli do Worochty i tam kształcili tych, prawda, członków nowo powstałego tego Czarnochorskiego Towarzystwa, prawda, Ratunkowego. No i to zdało w zasadzie egzamin, bo już ci, którzy nie towarzysza, tylko pogotowia ratunkowego, no to oni już w następnych latach czuwali nad bezpieczeństwem i oczywiście wiedzieli, jak ostrzegać turystów i przyszłych, prawda, zjazdowców, których kusiły te ogromne obszary śniegów w Czarnochorze, bardzo malownicze, ale i również bardzo niebezpieczne. Co tu można powiedzieć jeszcze o Worochcie? No, kto przyjeżdżał ze znanych, ze sławnych ludzi? No, przyjeżdżało w ogóle ludzi znacznie mniej niż
1: W poprzednich kurortach żeśmy po prostu nie wiedzieli, kogo wybrać.
0: Tak, dlatego że przyjeżdżało, powiedzmy, jeżeli w sezonie było w Worochcie kilkanaście tysięcy ludzi, 20 czy 25, to już było dużo. Weźmy pod uwagę, że teraz do Zakopanego przyjeżdża rocznie 3,5 miliona, prawda, ludzi. No to są w ogóle proporcje nie do zestawienia i nie do wyobrażenia. No ale oprócz, prawda, rzeszy przyjeżdżających uczniów, studentów, pracowników, urzędników państwowych, ale również i chorych na leczenie sanatoryjne, szpitalne, na leczenie klimatyczne, to znani ludzie tam już mieli swoje wille. Na przykład w Tatarowie Karol Kossak, malarz, miał swój domek, a w Worochcie Kazimierz Bartel, profesor geometrii wykreślnej ze Lwowa. Przyjeżdżali różni ludzie, których interesował region. Przyjeżdżał Melchior Wańkowicz swoim samochodem.
1: Jerzy Libert, Kacperkiem. Tak? Poeta tam odpoczywał.
0: Tak, Libert, prawda, chory, którego w zasadzie góry nie uratowały. No, nie było wtedy antybiotyków, więc te góry mogły tylko pomagać w leczeniu, ale często nie mogły go skutecznie zastąpić. Wykonywano, różni artyści przyjeżdżali, którzy w czasie ostrych i długotrwałych mrozów wykonywali rzeźby ze śniegu, z lodu, tak jak powiedzmy posąg legionistów czy portret marszałka. No to takie atrakcje, prawda, kurortów, kiedy długa zima, mróz i duży zapas śniegu pozwala na urozmaicenie.
1: Ale to się aż łezka wokół kręci, no i te pociągi, to wszystko. Teraz w Stanisławowie, czyli teraz stacja to się nazywa Iwano-Frankowsk, tak? Trzeba wysiąść z najbliżej, właściwie rzut kamieniem i można odwiedzić. Czy był pan niedawno jakoś?
0: To znaczy w czasie wojny nie byłem, No ale byłem wielokrotnie w tamtym czasie, w tamtych miejscach, w czasie spokojnym. No więc odbywają się tam zawody też narciarskie, odbywają się wycieczki, ale to nie ma już tego stylu i tego charakteru i nie ma tej infrastruktury.
1: Pociągu Bridge Dancing Larty nie ma też.
0: Tak, no oczywiście, no i nie ma tej infrastruktury tych drewnianych pensjonatów, bardzo, że tak powiem, kunsztownie, w drewnie wykończonych, no bo w latach radzieckich te pensjonaty były przekazywane, że tak powiem, mieszkańcom na zasadzie zasiedlenia kwaterunkowego. No poza tym były przykładem i śladem istnienia burżuazyjnej Polski, no więc i burżuazyjnej turystyki, prawda, opartej na wyjazdach.
1: Ale rodzice skoczkowie trenowali na skoczni. Że...
0: Tak, tak, tak, tak, no właśnie. No więc lata się zmieniły, ale pamiętam, że jak byłem w zimie w Worochcie, ileś lat temu, może to było 10 na przykład, no to już w miejscowości stali tamtejsi mieszkańcy, huculi, nazwijmy to ich tak, którzy mieli sanie zaprzężone, prawda, konne i zachęcali do odbycia spacerów saniami po zaśnieżonych drogach. Także już jakaś takie były oznaki powracania indywidualnego ruchu turystycznego. Ja chcę to zwłaszcza podkreślić, że w latach radzieckich nie było takiego zjawiska, ono było w zasadzie niedopuszczane i zlikwidowane w swojej istocie jako indywidualny ruch turystyczny. Dlatego, że według filozofii sowieckiej ludzie z własnych zainteresowań nie powinni się kręcić, bo w zasadzie po co? No, zawsze mówiono w Związku Radzieckim, że jeżeli ktoś tak z własnej woli gdzieś chce sobie jeździć, to jest albo szpion, albo kontrabandist, to znaczy albo jest szpiegiem, albo jakimś przewożącym kontrabandę, ale broń Boże z zainteresowań natury wyższej. Także do końca czasów sowieckich ruch w Czarnochorze i w Worochcie sprowadzał się do tego, że przyjeżdżali tylko sportowcy, którzy trenowali na przykład biegi, czy marszobiegi w górach, ale nie dla poznawania gór, nie dla kontemplacji przyrody, czy dla fotografii, tylko dla wzmacniania tężyzny fizycznej przed zawodami, olimpiadami itd., itd. No więc również i schroniska nie istniały w górach, bo oni mieli swoje bazy niżej. Po górach, po szlakach biegali, ale li tylko dla powodów trenowania fizycznego, a nie kontemplacji górami. Krótko mówiąc, mogliby te ćwiczenia odbywać wszędzie indziej, gdzie był nierówny teren i gdzie mogliby, prawda, sobie biegać. To jest dopiero w czasie, gdy powstała niezależna Ukraina, można powiedzieć, że ten ruch indywidualny odżywa, bo na przykład kiedy wędrowałem w Gorganach kilka lat temu, idąc dawnym pasmem granicznym pomiędzy Polską a Czechosłowacją, napotykałem turystów idących samotnie, przemierzających długie szlaki. Pytałem skąd są, a na przykład z Kijowa albo z innych odległych bardzo miejsc Ukrainy, no bo to są jedyne wyższe góry, prawda, Ukrainy, to właśnie jest Czarnochora, to są Gorgany i Czarnochora, no więc już indywidualne przyjazdy były, a i do pensjonatów, które zaczęły się odradzać u podnóża gór, również zaczęły przyjeżdżać całe rodziny z odleglejszych ukraińskich miast. Także zjawisko pozytywne, oby się wojna szybko zakończyła i oby można było znowu swobodnie wędrować po tych górach, bo tak szczerze mówiąc, wybierać się wtedy, przynajmniej w mojej opinii, na takie swobodne i takie wycieczki górskie jest może nawet trochę niezręcznie, jeżeli w kraju toczy się wojna, a jechać tam sobie tylko dla jakiejś kontemplacji i dla jakiegoś takiego wewnętrznego, własnego zadowolenia. Czasami to się może jakoś kłócić jedno z drugim.
1: No chyba, że się pojechać spotkać z kimś i pobyć, no tak, z nimi, bo ja często jeżdżę na Ukrainę i nie tak daleko, no czy w połowie drogi, tam Czerniowce są, Sztylica, tak. Bukowiny.
0: No właśnie.
1: I to jest w połowie drogi między Koszycami a Czerniowcami, można tak powiedzieć, jak się patrzy na mapę, ale miejsce, no ale żeby tam po prostu jechać, że tak powiem, sobie się zabawić w pewnym sensie, czy tam odpoczywać, to nie, ale spotkać się ludzi, tak. Z ludźmi.
0: Tak, jak... spotkania z ludźmi jak najbardziej też uważam są właściwe i pożądane nawet w tej obecnej sytuacji. Natomiast takie beztroskie wędrowanie po górach, no to czasami...
1: To nie, to ja się z panem zgadzam absolutnie.
0: Tak, tak, to jeszcze nie teraz, ale życzmy sobie, żeby to nastąpiło jak najszybciej i żeby można było do Worochty wrócić nie tylko w postaci publikacji, książek, artykułów, ale również by ją odwiedzać bezpośrednio i po tych miejscach wędrować, bo są naprawdę bardzo piękne.
1: No i ja polecam wszystkie książki pana Jana Skłodowskiego. Za te kurorty to dziękujemy też wydawnictwu Księży Młyn. Były też inne wydawnictwa. Pan wspaniałe książki pisał. Inne, między innymi o Husturszczyźnie w grafice. Także to w ogóle no, jest w czym wybierać i wszystko też są Zakopane i Tatry w Pocztówka. To pańskie dzieło też, prawda?
0: Tak jest, tak. Także, dawne czasy.
1: Dawne, ale do zdobycia, bo sobie robiłem taki przegląd i można zdobyć te wspaniałe książki. Naprawdę to jest coś wspaniałego. Szkoda, że ten świat tak nam umknął i czasami jest wiele rzeczy nie do odtworzenia, ale niektóre rzeczy wracają a góry zostają, tak? Zdjęcia gór, tak? I tych szczytów i to wszystko i ta zieleń w dużej mierze jeszcze to jest jednak taka wspaniała zieleń. I te lasy, i te góry, i ten śnieg.
0: No właśnie, zwłaszcza, że góry na świecie istnieją podobno po to, żeby po nich chodzić, no więc tym bardziej jest to uzasadnione i pociągające.
1: I myślę, że teraz na czas wakacji nie będzie akademii, ale po wakacjach byśmy może kontynuowali. Bardzo panu dziękuję. Jan Skłodowski był naszym gościem i będziemy rozmawiać o innych pańskich książkach. Czy pan pracuje nad jakąś teraz?
0: W jakimś sensie tak, ale dopóki,
1: na razie,
0: że tak powiem,
1: nie mówimy.
0: Tak, nie chcę mówić hop, dopóki nie przeskoczę.
1: Dziękuję panu bardzo. To była
0: dziękuję
1: naprawdę
0: bardzo, dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam, zapraszam w góry.
1: Kolejna wspaniała opowieść. Jan Skłodowski był naszym gościem. Kurorty, różne, Zaleszczyki, Druskienniki, Worochta. No i Istria, Półwysep, to są, że tak powiem, efekt współpracy z wydawnictwem Księży Młyn, któremu też bardzo dziękujemy. Do widzenia, pa!
0: Dziękuję, do widzenia.
2: Podwodna Akademia. Nocne powtórki wnet.

0: magią.
1: Tak, dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest osoba bardzo niezwykła, no przyjaciel mojego Witusia, Tomek Borkowski. Tomek, aktor, reżyser, człowiek dubbingu, w ogóle silnie radiowy, ale powiedz mi, bo właśnie przed chwilą rozmawialiśmy, że mieliście takie spotkanie koleżeńskie twoich kolegów ze szkoły teatralnej. Opowiedz o tym.
2: Dzień dobry, Joasiu, dzień dobry, witam państwa. Tak, faktycznie. Po 25 latach od zakończenia Akademii Teatralnej w 2001 roku spotkaliśmy się z całym rokiem po raz pierwszy. Większości osób nie widziałem od tamtej pory i to było spotkanie na wskroś przyjemne i na wskroś satysfakcjonujące. Oczy nam się śmiały, wszyscy ładni.
1: To
2: nie wiem, dlaczego o tym mówię, ale wszyscy ładni.
1: I się lubicie i wszyscy?
2: Myśmy się nie zawsze lubili. Bo sami uznaliśmy siebie za rok dość niedopasowany, co nie przeszkodziło nam z tak wielką sympatią i radością czerpać z tych wspomnień. Bo nie wiem, czy państwo wiecie, Joasia wie to na pewno, że 4 lata w takiej szkole jak Akademia Teatralna czy Akademia Muzyczna to jest 20 lat życia. To jest 20 lat życia. Tam się po prostu działo tyle. No i tych wspomnień rozmaitych przerobiliśmy mnóstwo. Nie ukrywam, że zacząłem od prowokacji pewnej to spotkanie, żeby całe napięcie z tych, którzy je jeszcze posiadali, spłynęło. Więc uderzyłem w nuty romansowo-erotyczne i natychmiast wszelkie blokady popuszczały. Było to wspaniałe spotkanie. Nie było kompletu, Ale ci, co nie byli, zostali ślicznie usprawiedliwieni, a cała reszta bawiła się znakomicie i mam wrażenie, że nie tylko ja, ale każdy uczestnik tego spotkania będzie chciał spotkać się po raz kolejny.
1: A kto na to wpadł, żebyście się spotkali pierwszy raz po 25 lat?
2: Zrobiły to dwie cudowne koleżanki, Marta Zygadło i Ania Chrostowska, które z tego miejsca gorąco pozdrawiam.
1: Zygadło ojciec był muzykiem w orkiestrze Rachonia.
2: Nie wiem, czy to jest ten sam człon rodziny.
1: Nieważne. Tak. I kto tam jeszcze był na roku z tobą?
2: Na moim roku jest mnóstwo znakomitych ludzi. Taka paczka, w której przeszliśmy te 4 lata, najbliższa memu sercu, to jest Andrzej Andrzejewski, Borys Szyc i Rafał Gąsowski. Rafał Gąsowski, którego zresztą na spotkaniu od razu
1: wynagrodziłem. A czy on coś ma wspólnego z Piotrem Gąsowskim?
2: Nie, natomiast jest to człowiek wierszalina. Człowiek wierszalina, który kiedy zdecydował się odejść od nas chyba na trzecim roku, w pierwszym roku zdobył Złotą Maskę i myśmy to bardzo długo omawiali z taką życzliwą zazdrością, że zobacz, jakaż droga niesamowita.
1: To trzeba przypomnieć, bo nie wszyscy wiedzą, czym był Teatr Wierszalin, nadal jest, prawda?
2: Jest w dalszym ciągu, świetnie funkcjonuje. Teatr zdawać by się mogło na uboczu za Białymstokiem.
1: Tak,
2: ale,
1: koło Supraśla.
2: Właściwie w samym Supraślu. Piękny dom, piękny budynek, piękny teatr.
1: Tak.
2: Niewielka widownia, ale myślę, że jak ktoś raz otarł się o taką estetykę, to albo się w niej może zakochać, albo ją porzucić. Ja się zakochałem.
1: Taka odmienność.
2: No dużo tam jest ludowości, dużo takich naszych pierwotnych, nie wiem, z Piasta, z dziada, pradziada niemalże, mam wrażenie, jakichś takich kolorów i estetycznych, i walorów również filozoficznych. Wspaniałe dzieła robią. No dziady ich rejestrowane nie tak dawno dla teatru telewizji, no odbiły się szerokim echem. Świetnie grane, świetnie.
1: A to już było emitowane?
2: Było, ale jest dostępne na stronach.
1: Jakoś
2: polecam wszystkim te dziady. Niesamowita robota. No więc było nas na tym roku sporo, dużo wspaniałych koleżanek, Ewelina Żak, wspomniana Marta Zygadło, tak. Ewa Andruszkiewicz, no cała masa wspaniałych ludzi, Gosia Oracz, etc., Dariusz Wnuk, Marek Żerański, no jest nas tam trochę, skończyło nas chyba 16 osób, zaczęło 24.
1: A wspomniałeś, że na studiach to jakoś tak, no jak to na studiach, to są jakieś bliższe kontakty, dalsze, tego lubisz bardziej, tego mniej, prawda?
2: Myśmy byli grupą, moim zdaniem, jakby cudacznie dobraną, w cudzysłowie, bo to los dobrał, znaczy ludzkie decyzje, ale nikt nie pytał nikogo o zdanie, w jakiej grupie czułby się najlepiej.
1: Ten sam rok.
2: Takie różnice charakterów, estetyk, gustów, wszystkiego, wrażliwości. Natomiast ładnie powiedział Darek Wnuk na spotkaniu, że chyba to on powiedział, jeśli nie, to autora tej myśli proszę o wybaczenie. Mianowicie powiedział, że zobaczcie, myśmy nigdy się nie pożegnali, dlatego drzwi nie zostały zamknięte. Bo myśmy się faktycznie nie pożegnali ze sobą.
1: No tak, bo powiem ci, jak człowiek pozostaje w branży, to jednak istnieje, przynajmniej, no ja jestem bardzo starożytna w poglądach też w pewnym sensie, pozostaje jakaś taka bardzo silna więź, która jest nie do usunięcia.
2: I ona się objawiła na tym spotkaniu właśnie, jakby nawet może wbrew woli. Po prostu przeżyliśmy wspólnie bardzo dużo. A cóż więcej łączy ludzi, jeśli nie wspólne doświadczenia, emocje, rozwój, napięcia, ależ owszem, dlaczego nie? To wszystko w jednej zupie, ale spędziliśmy dużo razem czasu, jesteśmy częścią swojej historii. Mhm. I po latach to chyba pachnie inaczej, lepiej. Bo tak. Trudno się gniewać na cokolwiek, co los przyniósł tak gęstego, tak esencjonalnego, tak wartościowego.
1: A powiedz mi, Tomek, kiedy zacząłeś się interesować reżyserią? Wcześniej, na wczesnym etapie, czy trochę później, jak to u ciebie
2: Jasiu,
1: było?
2: To jest chyba tak. Nigdy nie odpowiedziałem sobie na to pytanie, szczerze mówiąc.
1: A widzisz, to teraz odpowiem.
2: Ale myśl przybiegła natychmiast.
1: No.
2: Całe życie byłem również choreografem od szkoły teatralnej.
1: A dlaczego byłeś choreografem?
2: Bo byłem tancerzem z dawnych dziecięcych lat. Pasjonował mnie taniec. I Pina Bausz, i Sasza Walc, i wspomniany dziś na korytarzu Baryszników. I tym wszystkim żyłem od dziecka. Więc od szkoły teatralnej stałem się takim samowolnym trochę układaczem scen, układaczem kompozycji.
1: A w szkole
2: ruchowej.
1: Tu w Warszawie mieliście balet klasyczny? Nie,
2: tak. Pani Anna Staszczak, którą z tego miejsca również bardzo pozdrawiam gorąco, prowadziła za nich przez 2 lata takie zajęcia.
1: Tak.
2: No więc to się stało samorzutnie, że tak powiem, a potem przez szkołę i po szkole wielu znajomych reżyserów czy pedagogów po prostu już używało tej mojej chęci, czy umiejętności może też jakiejś do układania scen, zwłaszcza abstrakcyjnych, lubiłem to najbardziej. Mówiłem, że od tańców Maciej Józefowicza, wspaniałego, a od pomysłów, na brak pomysłu Maciej mnie. I tak, czy Agnieszka Glińska, czy wielu innych reżyserów, Jurek Bończak zawsze bierze mnie do swoich spektakli, żebym tam coś pędzelkiem pomazał. I tak myślę, że od choreografii do reżyserii ten krok jakoś naturalnie chyba przebiegł. Przesunął się ten krok do przodu. No bo to jest właśnie poniekąd podobna robota. Pogłębiona intencjami.
1: A to dlatego, że ty w twoim głowie i w twoim organizmie masz ten taniec z tego, co ja się teraz dopiero dowiaduję. A zadam to pytanie, dlatego, że byliśmy niedawno, to była premiera chyba w tym Centrum Kultury Alternatywy na Ursynowie. Twój spektakl Zobaczyć piosenkę. Spektakl taneczno-muzyczny Radio na Wizji.
2: Tak.
1: To jest niesłychane widowisko, bo to jest coś więcej niż teatr, bo to jest silnie multimedialne i powiedz mi, jak to znaczy, troszkę wiem, bo rozmawiałeś o tym z Witusiem, ale jak to konkretnie wymyśliłeś to wszystko, całą koncepcję?
2: Przyznam, że odpowiedź jest trochę podobna do takich odpowiedzi mis, które muszą powiedzieć, co jest dla nich ważne.
1: Tak.
2: Albo tym, którzy dziękują po otrzymaniu Oscara czy innych nagród. Zaczęło się od mamy. Zaczęło się od mojej mamy. Moja mama jest wspaniałą artystką, wokalistką, roztańczoną osobą, pełną radości i wewnętrznego piękna, zewnętrznego zresztą także, bo chociaż jest 70-latką, to ciągle mam wrażenie, że można by ją uznać za moją starszą siostrę.
1: To jest genetyczne u ciebie.
2: I muszę powiedzieć, że moja mama jako fanka wszelkich talent show, mam wrażenie, że ona kolekcjonuje talenty w ogóle. I no tak, wysyła mi tych filmików zawsze w brud. A zobacz, posłuchaj tego, a zobacz tego, a popatrz na tą.
1: Tak?
2: I tak sobie pomyślałem. bardzo się tym podnieca. Nawet wysyła chyba SMS-y, chociaż radzę, żeby tego nie robiła. Biorąc udział, pozorny udział w doborze zwycięzców. W każdym razie i zorientowałem się, zwłaszcza w momencie, w którym 3 lata temu chyba zaczęła uczyć się angielskiego. Pewnie po cichu myślała o Voice of Senior. Może ciągle myśli. Chyba chce się z tym zmierzyć, chociaż bardzo się tego boi. I próbowałem ją w tym wesprzeć, z tym angielskim. Nie szło łatwo. I zorientowałem się, że pokolenie mojej mamy, tak zakochanej w talentach, w ludziach utalentowanych, jest pewna luka w rozumieniu, o czym i oni śpiewają, czy o czym oni mówią czasami, i czy tańczą. I wtedy pomyślałem sobie, a zresztą odkryłem, że wielu ludzi z pokolenia mojego, czy nawet młodszych, którzy język angielski znają, równie mało orientują się, o czym są piosenki.
1: A po co angielski do tego, bo musiałaby po angielsku, chciałaby
2: No musiałaby śpiewać? Pewnie również śpiewać po angielsku. Wątpię,
1: nie wiem,
2: żeby
1: dlaczego.
2: Tam
1: no,
2: jakieś
1: ale
2: losowania
1: powiedzmy.
2: Pewnie też, jak oprócz listy własnej, pewnie coś tam ma.
1: Ja, nie wiem, bo ja też nigdy tego nie śledziłem. Oglądam, właśnie.
2: Ale ona z tym angielskim, pomyślałem sobie, że najwyższa pora zrobić coś, co pozwoli ludziom dotrzeć do głębszej warstwy takich przebojów właśnie, nie wiem, jak Stayin' Alive Bee Geesów, czy Tina Turner Private Dancer, czy Metallica Nothing Else Matters, czy Adele, żeby zrozumieć głębiej. I kiedy zacząłem się wczytywać w te teksty, odkryłem w nich olbrzymi potencjał teatralny. I tak się, można powiedzieć, krok po kroku historia bohatera, który jest trzonem tej opowieści, radiowiec z Nowego Jorku, zaczęła układać sama. I dlatego też na tej premierze pozwoliłem sobie mamie podziękować na końcu, co Jasiu pewnie słyszałaś.
1: Tak, tak, tak.
2: W sposób szczególny poprosiłem o brawa dla niej, bo ona jest właśnie początkiem tego spektaklu dla mnie.
1: Tak, bo myśmy byli zaskoczeni, jak to się zaczęło, no bo wiedziałam, że premiera twojej kreacji aktorskiej, reżyserskiej i tak dalej, ale to nagle mnie zaskoczył ten Nowy Jork i myślę... A właściwie dlaczego Nowy Jork? Wiesz, bo mnie razi nadmiar angielszczyzny, w ogóle anglosaskiej materii w naszych mediach, bo ja uważam, że może dlatego, że ja kocham tę europejską kulturę, bo to dopiero, wiesz, zajmując się od lat właśnie piosenką, głównie francuską, ale nie tylko, ja widzę olbrzymią przepaść, jaka dzieli te dwie kultury, mimo że one się bardzo przenikają, szczególnie w ostatnich dekadach z powodu mediów. A co ty o tym sądzisz?
2: Ja mam swój przykład ulubiony na tę różnicę.
1: Właśnie.
2: Kiedy Sting śpiewał w jednej z ulubionych moich piosenek w końcówce I'll be watching you, czyli będę cię obserwował, cię podglądał. To kiedy Amerykanie zrobili cover, swoją wersję tego utworu, no. To artysta śpiewa I'll be missing you, co nie znaczy mniej więcej nic. I więc też widzę te różnice. Natomiast zobaczyć piosenkę, część pierwsza, którą zrobiłem, a której Joasiu byłaś uczestnikiem na widowni, jest tylko pierwszą częścią. Chciałem zacząć od tego, co towarzyszy mi od dziecka, czyli tych utworów, przy których bawiłem się od podstawówki. Część z nich to są utwory, przy których bawiłem się z kaset rodziców. Więc to jest ukłon wobec tego początku. Już w przygotowaniach są części następne, które będą twemu gustowi schlebiać, moim zdaniem, dużo bardziej, bo będzie i zobaczyć piosenkę francuską, to i zobaczyć piosenkę włoską, i zobaczyć piosenkę hip-hopową również.
1: No tak.
2: Więc pojedziemy, mam nadzieję, przez lata polecimy w te różne strony, żeby opowiadać ludziom, o czym to jest, albo przynajmniej spróbować o tym opowiedzieć. Z choreografią oczywiście, przecież bez tańca ten spektakl
1: no
2: by nie istniał.
1: Ale słuchaj, ten taniec u ciebie jest tam na bardzo wysokim poziomie.
2: Wziąłem najlepszych tancerzy.
1: Słuchaj, chwilami to jest wręcz akrobatyka.
2: Tak.
1: Wiesz, to są niesłychane rzeczy, niespotykane w teatrze, bo takie rzeczy się widzi w balecie, w operze gdzieś, prawda?
2: Łączenie sztuk zawsze było moim marzeniem i moją pasją. I w tym celu trafiłem na najlepszą możliwą grupę tancerzy. Każdy z nich ma klasę S międzynarodową. Mówię o Ani Głogowskiej, Sarze Janickiej, Michale Danilczuku. To są wybitni tancerze. Klasa światowa.
1: Tak,
2: więc
1: tak,
2: można powiedzieć, że to, że wymieniasz mnie w tym gronie, mnie jest zaskakujące, miłe, choć trochę niezręczne, bo wierz mi, że ego schowałem w czasie prób, w których choreografką Ania Głogowska będąc, schowałem ego tak głęboko, że bałem się, że nie znajdę. Już mam prawie 50 lat, a los, właściwie sam sobie ten bicz ukręciłem. Zacząłem tańczyć, no na Boga. Tak, trochę tak. Późno, ale lepiej późno niż wcale.
1: Tak się mówi.
2: Tak się mówi, ja wiem, że to chytre jest.
1: Ale wiesz co, Tomek, i takie zaskakujące jest to twoje wystąpienie, bo tu idą te muzyki w nagraniach oryginalnych, te wielkie światowe hity, a tu nagle ty po wykonaniu jakichś tam ewolucji choreograficznych nagle siadasz i śpiewasz a cappella przepiękną piosenkę Seweryna Krajewskiego.
2: Jedną z najpiękniejszych.
1: Jedną z najpiękniejszych.
2: Polskich piosenek w ogóle.
1: I to jest, tak, tak. I to jest tak osobiste i to jest takie, właśnie to mnie najbardziej zachwyciło, że dokonałeś tak ekstremalnego kroku, że oddaliłeś się od tamtego wszystkiego i nagle, i to za grosz, za dyszki, nie ma nic. Przepięknie śpiewasz.
2: Bardzo dziękuję.
1: A cappella nie jest łatwo śpiewać, wiesz? Ja coś o tym wiem trochę.
2: Tak sądzę.
1: I słuchaj, i to mnie zdumiało, a ty mi tu teraz, jak czekaliśmy na korytarzu chwilę, a ty mi mówisz, że tam były sprzeciwy.
2: Tak, ale to jest...
1: To zabawne
2: jest. Te sprzeciwy, no to była moja... To jest mój debiut reżyserski.
1: Ach, to jest twój debiut.
2: To jest mój debiut po latach choreografii. To jest debiut reżyserski, więc...
1: To bardzo ważne jest.
2: Wielkiej mocy, jakiejś takiej aroganckiej mocy decydowania w sposób bezkompromisowy o tym, co ma być, a nie być, nie uprawiałem. Prosiłem o dialog w każdej kwestii moich wspaniałych artystów, ale tu postawiłem na swoim z wielu powodów. Pierwsze to jest powiedziane przez nas oboje. To jest jedna z najpiękniejszych piosenek w ogóle polskich, moim zdaniem.
1: Tak.
2: Mówimy oczywiście o Uciekaj moje serce.
1: Tak.
2: Drugi powód to w opowieści bohatera, jeżeli szukać przełomowego momentu, tak w historii o tej opowieści, jak nawet w estetyce, czy we wrażeniowej przestrzeni tego spektaklu, wszystko głośno, duże, jak sama powiedziałaś.
1: Tak,
2: i nagle cisza. Wydaje mi się, że spotkanie z tą ciszą tak ważne dla widza, jak dla mojego bohatera, którego tam gram i o którym opowiadam. Moment podjęcia decyzji, jakiejś takiej drobnej wiwisekcji tego, co było, stanięcia tu i teraz i mocy, której dzięki tej piosence również nabiera do zdecydowania o aktywnym podejściu do swojego życia, o wzięciu na swoje barki odpowiedzialności. Tam jest takie zdanie, które cytuję w spektaklu i które bardzo lubię. I ono jest chyba nawet na naszych wizytówkach reklamowych rozmaitych. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć podejmować dobre decyzje. I tego się trzymam.
1: Tak, ale to jest wspaniałe. Ja ciągle jestem pod ogromnym wrażeniem, bo wiesz, kiedyś przed laty wysłała mnie moja redakcja, bo gdzieś tam dziennikarstwo uprawiałam z jakimiś zagranicznymi dziennikarzami na spektakl Metro. I to było dla mnie straszne, bo ci młodzi wrzeszczeli, krzyczeli, prawie nic z tej muzyki do mnie nie dotarło. Po latach, jak rozmawiałam z Robertem Janowskim, bo byłam u niego w programie, ja mówię, jak to? On mówi, no to było straszne, to było męczące, bo myśmy prawie sami siebie nie słyszeli. I ty wyjmujesz z tego gatunku to, co trzeba i robisz takie połączenie. To jest wspaniałe i wydaje mi się, dużo to gracie. To jest trudne technicznie chyba.
2: To jest nasza przyszłość. Tak. Byłaś na premierze,
1: właśnie.
2: Był set premierowy, 4 spektakle. I teraz czekamy na jesień.
1: Tak.
2: I dopiero od jesieni zaczynamy trasę z tym spektaklem, zobaczyć piosenkę Woli 1, czy też część pierwsza. Będziemy każdego miesiąca grali to właśnie w Domu Kultury Alternatywy na Ursynowie. Wspaniały obiekt. Fenomenalna scena, widownia.
1: Wspaniały, tak.
2: A więc każdego miesiąca
1: tam jest bardzo dobry dyrektor.
2: Tam pracuje mnóstwo wspaniałych ludzi oddanych sprawie. To jest Dom Kultury.
1: A wiesz, że ja tam będę śpiewać. Ja tam,
2: właśnie
1: mimo
2: słyszałem,
1: że ja przestałem śpiewać, ale wystąpię w jubileuszu Orkiestry Kameralnej Romana. romantika Ani Wróblewskiej.
2: Niezły pojedynek. Ja byłem przygotowany na ten strzał. Tutaj kręcący nas z boku przyjaciel Witold Pilarowski wie, że ja wiem. I miałem wystrzelić tutaj z kolta, ale zabrałaś mi to. Tak, wiem, że z orkiestrą będziesz wykonywać. Mogę spytać, jaki utwór?
1: Tylko romantyczność.
2: Tylko romantyczność.
1: Bo orkiestra się nazywa romantika. A poza tym ja przestałam śpiewać, bo powiedziałam w epidemii śpiewać każdy. Nie. O tym porozmawiajmy. Ja bardzo studiuję głęboko sprawę tak zwanej tremy, czyli stresu, który towarzyszy każdemu w tych dokonaniach. I zwłaszcza, że ostatnio dopiero dowiedziałam się, że takie giganty jak Presley, kto tam jeszcze, Pavarotti. I że oni umierali ze strachu.
2: Tak. Sinatra nie czuł stresu podobno.
1: Sinatra? Ale to była inna struktura.
2: Inna konstrukcja zupełnie.
1: A co ty o tym sądzisz? Jaki ty masz do tego? Jak stosunek, jak ty to odczuwasz?
2: Ja sobie kiedyś wytłumaczyłem to w ten sposób. No. Pojawia się oczywiście za każdym razem i chwała Bogu, bo on dowodzi ten stres wyjątkowości sytuacji.
1: On mobilizuje.
2: Ale to, że co robi ze mną, to jedno, ale jest dowodem na wyjątkowość i nieoczywistość sytuacji, w której się człowiek znajduje. Tak. Ten stres, czyli odpowiedzialność, bo tam jest olbrzymia odpowiedzialność pod tym stresem.
1: Tak.
2: Przyszli ludzie, wydali pieniądze, albo nie, niech to będzie nawet for free, jak to się mówi, za darmo.
1: Tak.
2: Wszystko jedno, przyszli, nie musieli, mogli włączyć sport, mogli pójść na spacer, mogli bawić się z dziećmi, przyszli do teatru, na koncert. Należy im się z tego tytułu olbrzymi szacunek. No i ta odpowiedzialność, która wisi w powietrzu, ona moim zdaniem ten generuje stres na ten poziom wysoki, śrubuje gdzieś. Ale ja go lubię, jestem od tego stresu uzależniony. Ja jestem uzależniony.
1: A ja się go boję.
2: On niknie przecież w momencie rozpoczęcia występu. On jest tuż przed.
1: Tak. A powiedz mi, a jak jest, bo oglądaliśmy ciebie w znakomitym spektaklu Ferdy Durkę w Och Teatrze. To jest tak wspaniały spektakl. On jest tak świetnie grany. On jest tak znakomity, taki lekki, choć widać, przecież też tam skaczecie, wiesz, po tych stołach. Dzieją się różne rzeczy. Właśnie, wy to często gracie.
2: To gramy często, i bardzo się z tego cieszę. Ten spektakl też ewoluował niezwykle, zwłaszcza w ostatnich dniach przed premierą.
1: Właśnie, ja wiem, że tam Krystyna Janda
2: wkroczyła. Krystyna Janda nam pomogła, ale generalnie jej gust, to jak kieruje tym teatrem, teatrami.
1: Tak. Tak, to są
2: Polonia,
1: znakomite teatry.
2: Tam bardzo często wspomnę na przykład spektakl, który ty też widziałaś, Koniec Czerwonego Człowieka.
1: Nie, my się dopiero
2: Wybieracie się dopiero na to. To na przykład odwaga, żeby sięgnąć po tym, przecież od czasu wojny rosyjsko-ukraińskiej stało się niezręcznym używanie tekstów ze wschodu, czy to białoruskich, czy rosyjskich, śpiewanie piosenek, tak jakbyśmy zapomnieli, że przecież tam stoją za tym artyści, wspaniałe biografie, wielkie talenty.
1: No właśnie.
2: Jak to ma niewiele wspólnego z pogardą wobec drugiego człowieka. Wręcz przeciwnie.
1: Tak.
2: No i pani Krystyna pierwsza, mam wrażenie, odważyła się sięgnąć po fenomenalny tekst nagrodzonej Noblem Literackim Swietłany Aleksiejewicz. Napisała książkę Świat Second Hand, dojmująco smutne. Adaptacja teatralna powstała w języku czeskim i przetłumaczona na polski. Koniec Czerwonego Człowieka. Kocham ten spektakl. Wystarczyło...
1: O co tam chodzi?
2: No to jest wywisekcja mentalności rosyjskiej i to współczesnej, która wcale nie tak bardzo się okazuje różni od tych naszych skojarzeń niemalże z
1: czasów.
2: Ona
1: się w ogóle nie różni. Przecież człowiek się nie zmienia. Realia
2: się zmieniają. I ta wywisekcja jest wspaniała. Dość powiedzieć, że w drugim akcie, po jakiejś początkowej, otwierającej scence, mógłbym pójść do garderoby i tam spędzać czas w oczekiwaniu na powrót swój na scenę w końcówce spektaklu, ale od premiery ani razu nie wyszedłem z kulisy, bo tak uwielbiam, z tak zaangażowaniem wielkim oglądam i podziwiam swoich kolegów w tych sekwencjach, zwłaszcza drugiego aktu. Nie mogę oderwać od nich oczu.
1: A tam jest duża obsada?
2: No duża i mała, to chyba 9 osób nas
1: no,
2: jest.
1: No to jest sporo.
2: Sporo. No to co Grzegorz Warchów, to co Lidka Sadowa, Krzysiek Ogłoza, co oni tam, Przemek Sadowski z żoną Agnieszką Warchulską, co oni tam grają? Jakie to jest pięknie wyreserowane, jakie wzruszające, jakie mądre i krótkie.
1: A to Janda reżyser.
2: A to pani Krystyna, tak. To jest, no, wielkolud, to. No.
1: Ty wiesz, że myśmy zdążyli z Witusiem zobaczyć, dzięki temu, że on tam ma znajomo w teatrze, w tym jej, na Marszałkowskiej.
2: Polonii, tak.
1: Ostatni spektakl, prawie ostatni Jerzego Sztura,
2: o,
1: geniusz.
2: Jak zazdroszczę.
1: Słuchaj, masz czego, ale wiesz, co było najciekawsze. Oczywiście to jest fikcja, bo takiego spotkania nigdy nie było.
2: Oczywiście.
1: Tak, ale rzecz w tym, że jak wchodzisz na widownię, tam są takie drzwi na dole, a tu przy scenie na krzesełku siedzi Jerzy Sztur.
2: A, wita siedzi. Tak gości, już jest obecny.
1: Rozumiesz? Mhm. Już jest, bo on czeka w poczekalni na przyjęcie tak. przez Stalina.
2: Oczywiście.
1: I ja nawet głupio tak zdębiałam, że powiedziałam dobry wieczór. Ale on ani drgnął, bo on już był w roli, wiesz?
2: Tak. I to było ominął coś... mnie ten spektakl, bardzo żałuję.
1: Słuchaj, to
2: bardzo.
1: Było coś genialnego. Myśmy oglądali to w ostatni dzień lutego, a pan Jerzy odszedł w lipcu. Nic nie było widać, że on jest tak chory, wiesz? Ale to są, właśnie, to są działania sceniczne. Ja kiedyś oglądałam w czasie festiwalu Kiepury w Krynicy, gdzie występowałam parokrotnie, oglądałam spektakl z Niną Andrycz, Elżbieta i Szekspir. To też jest, wiesz, spotkanie, którego nie było królowej Elżbiety z Szekspirem. I jak się zaczyna? Bo tamto kino dość prymitywne, nie było kurtyny i wchodzimy na salę pół godziny przed, a tam wielkie łóżko i widać, że pod kołdrą ktoś leży. Pani Andrycz pół godziny leżała pod kołdrą, dlatego ci to opowiadam.
2: Cudów teatrze.
1: Tak, żeby mieć to entrée. Wiesz, co się wtedy przeżywa pół godziny leżąc pod kołdrą?
2: Tak, tak, przeżywałem to z kolegi kolegów, obserwowałem koleżanki, które tego typu zabiegi stosowali. No, niesamowite poświęcenie. Ale mam nadzieję, że warto było.
1: Nie, no warto było. To było coś genialnego. No dobrze, to powiedz mi, to jakie masz... No tak, na razie będziecie grać to, prawda?
2: Tak, eksploatacja dopiero rozpocznie się tego spektaklu, tak na dobrą sprawę.
1: A wyście zagrali to tylko
2: cztery razy
1: tam.
2: Tak. W sierpniu wrócimy do prób. Popracujemy
1: nad tym
2: znowu. No tak,
1: to jest machina, jest ogromna.
2: Troszeczkę przedłużę jeszcze ten spektakl.
1: Przedłużysz?
2: Tak.
1: A co tam dołożysz?
2: Dołożę jeszcze...
1: Za mało mi jest ciebie.
2: Właśnie
1: ciebie takiego intymnego, wiesz?
2: Dołożę jeszcze troszkę rozmów o rozpadającym się związku. Bohatera z jego wspomnieniem, z jego żoną, bo ona tam fizycznie jakby
1: tak,
2: być
1: tak,
2: nie może.
1: Tak, tak,
2: natomiast
1: tak.
2: z tym wspomnieniem spotkania i chcę jeszcze jakoś wyciągnąć z tego spektaklu i troszeczkę wykorzystam obecność z ekranu pana Marka Sierockiego jeszcze i kilka z nim dialogów.
1: Aha, bo tam Marek Sierocki.
2: Jest wspaniały Marek Sierocki jeszcze na ekranie. Tak. W roli dziennikarza muzycznego oczywiście.
1: No tak,
2: natomiast chciałbym odrobinkę naciągnąć go w cudzysłowie na rozmowę z tego ekranu ze mną w sprawach nie tylko muzycznych.
1: A to jest świetny
2: chwyt, chcę go naciągnąć,
1: wiesz?
2: Żeby użyć jego doświadczeń i wiedzy dotyczącej wykonawców, twórców piosenek, żeby troszkę popolemizować ze mną na temat związku i mojej optyki na ten temat.
1: To jest świetny chwyt. A jeśli chodzi o chwyty, powiem ci, że ja ostatni raz grałam w Teatrze Muzycznym Poznania w spektaklu, który sama napisałam i to była taka fabuła. Ja gram taką facetkę, która mieszka w Paryżu, ciągle poszukuje jakiegoś Żorżyka, który nie wiadomo, czy w ogóle istniał tak w tych kochankach Paryża. I w pewnym momencie sobie wykombinowałam, napisałam do wielkiego songu Gilberta Beco, Quand il est mort le poète, napisałam, Żorżyk, ty moje kochanie, znów jem bez ciebie śniadanie i gdzie ty jesteś? I tak sobie wymyśliłam, że schodziłam na widownię. Słuchaj, i dlatego ci o tym mówię, bo to jest chwyt niby tani, ale ludzie to uwielbiają, bo tak z bliska.
2: Przekraczanie czwartej ściany jest
1: dotykają,
2: tak ryzykowne, jak może być wspaniałe. Tak.
1: Dotykają tak. i się cieszą tak. i śpiewają razem, wiesz? Dlatego mówię, że to jest połączenie prywatnego artysty, bo on ta, no tak się, taka wynika
2: tak.
1: sytuacja.
2: Tak.
1: Wiesz? Więc jak to
2: będzie... To jest ryzykowne wielce, ale jeżeli dobrze ubrać, że tak powiem, w kostium to spotkanie z widzem bezpośrednie, to jest wartością dodaną. Albo może być w każdym razie. A widownia to kocha oczywiście.
1: No widownia to uwielbia. Kiedyś istniał...
2: Jak pomyłki, przepraszam, też uwielbiają przecież. Są świadkami czegoś absolutnie wyjątkowego
1: tak,
2: wtedy, prawda?
1: Tak, ale przecież to się zdarza, bo pamięć człowieka... Jest mnóstwo nagrań Presleya i Piaf i wielu gigantów, którzy w studio po prostu zapomnieli tekstu. Tak. Elvis zaczął się śmiać, wiesz.
2: Te białe plamy słynne, tak.
1: Tak, bo to istnieje przecież, to jest i to na pewno w teatrze wiadomo, że haftują coś tam.
2: Szyją,
1: A jeszcze kiedyś istniały budki suflera i sufler coś tam podpowiada, prawda? I
2: okropne. Całe szczęście, że tego nie doświadczyłem.
1: Całe szczęście. Potem byli, ja pamiętam...
2: Bałbym się, żeby mi ktoś podpowiedział z kulisy. Zawsze prosiłem inspicjentek czy suflera, żeby brońcie, Panie Boże.
1: Ale czy
2: ja mam sobie poradzić z tym sam.
1: Ale czy ty wiesz, że jak ja mieszkałam 7 lat w Starym Teatrze w Krakowie, co też był dla mnie dalszy ciąg edukacji, bo zadawałam się z taką już historią teatru, tam już nie było budki suflera w tej słynnej, na tej scenie, ale i to żona ówczesnego twórcy tygodnika Przekrój, Kasia Eile, była inspicjentką i suflerką.
2: Tak, pełniły te funkcje.
1: I ona była za kulisami i tam w razie jak widziała, że...
2: Jak trzeba jak to... było, tak.
1: A teraz w ogóle nie istnieje taka instytucja?
2: Z tego co wiem, bliższe rozwiązanie w sytuacji jakichś kłopotów, nagłych zmian, zastępstw, czy tego typu działań, są słuchawki jednak. Teraz jest słuchawka na uchu i aktor może być, czy aktorka prowadzony, niemalże jak za rękę. Albo w sytuacji starości, czy jakichś początków, czy jakiegoś stadium demencji. Grałem też w ten sposób, na przykład z wspaniałym Janem Kociniakiem. Wspaniałym.
1: On miał problemy?
2: Na końcu miał problemy z pamięcią. Przychodziłem każdego dnia 2 godziny przed teatrem, przed spektaklem. Przegadywaliśmy całą rolę.
1: A co byście grali?
2: To były parady Potockiego.
1: Parady.
2: A ponieważ byłem jego służącym, wiernym, takim giermkiem i zakochanym swoim panu człowiekiem, to on bardzo często podkreślał i nakłaniał i mówił, Tomek, uwielbiam to, że robisz mi tak albo nie. Czyli informacje, czy jest dobrze, czy niedobrze, bo on wystarczyło, że dostał czasami w jakimś momencie zaćmienia informacje, czy jest na tak, czy na nie i od razu wiedział, co grać. Więc ja... O, rurki spadają w studio, proszę bardzo.
1: Tak, czyli
2: to duchy, to tutaj wspomniane przez ciebie duchy.
1: Tak, wlazły. Rzeczywistość wkracza ze świata duchów.
2: Tak. No w każdym razie, więc pomagałem mu w ten sposób i on twierdził, że to nieocenione jest. No więc grałem zawsze blisko jego twarzy, żeby zawsze wiedział, czy jest na tak, czy na nie. Czy jest wesoło, czy smutno. Czy dobrze, czy źle.
1: Aha,
2: i to mu wystarczało,
1: wesoło,
2: miał taką intuicję, takie doświadczenie. No był wspaniałym aktorem. Wspaniałym.
1: A wiesz co, ja słyszałam, że zarówno Solski pod koniec swoich dni na scenie, jak Mieczysława Ćwiklińska w tych drzewach umierają stojąc, że w ogóle nawet coś tam opowiadali zupełnie innego, ale ludzie ich

0: widziałem to raz tylko i pierwszy raz i ostatni, kiedy poleciałem do dyrektora ówczesnego, Jarosława Kiliana, którego też bardzo szanuję, bardzo lubię tego człowieka. I powiedziałem dyrektorze, po moim trupie ma się to więcej nie wydarzyć. To nie jest małpeczka.
1: Ale czy ją ktoś do tego zmusza?
0: Nie, znaczy i tak, i nie, trudno to powiedzieć. W takich momentach robiła? Ludzie, to już był moment, w którym ludzie, nie, ja nie wiem, nigdy nie byłem tak chory, obserwować to tylko mogłem przez życie. Natomiast widziałem momenty pełnej świadomości i kompletne zapaści. I moim zdaniem to jest graniczny moment. To znaczy, kiedy artysta przestaje być kreatorem, a staje się małpeczką na scenie. Nigdy taką nie chciałbym być i nikomu tego nie życzę. O tak powiem.
1: Wiesz co, ja od czasów Podwieczorku przy mikrofonie, który był wspaniałą instytucją i taką trampoliną, i jak tam już byłeś zaakceptowany, tak jak ja, od pierwszego występu, to byłeś, istniałeś i ja się bardzo zaprzyjaźniłam z Hanią Bielicką, która w rzeczywistości była zupełnie inną osobą niż w tych swoich monologach. I ona to mówiła. Ja ją nawet zaprosiłam, kiedy pracowałam w Instytucie Studiów Podyplomowych w prywatnej uczelni w Płocku i tam miałam duże fundusze, zapraszałam na takie koncerty Muzyka w Auli. I ona tam też przyjechała do mnie ze swoim występem i ona mi mówiła wręcz prywatnie. Wiesz, jak ja przestanę występować, to ja od razu umrę, bo ja nie umiem bez tego żyć. Może dlatego, że ona miała, życie jej się zakończyło, kiedy ją Jerzy Duszyński zostawił, choć ona go ciągle aż do jego śmierci uważała za swojego męża, bo mieli ślub. Wiesz,
0: czyli stąd twoje pytanie, czy ona, ktoś jej to kazał. To,
1: więc
0: to,
1: właśnie
0: rozumiem,
1: dlatego się zastanawiam.
0: Postawia to w innym świetle.
1: Bo są osoby, które muszą, które chcą. Na przykład Jerzy Maksymiuk ciągle jeszcze występuje, gdzieś czasem dyryguje, gra na fortepianie.
0: Ale strach i pytanie, gdzie ja jestem na scenie, jest jakąś granicą moim zdaniem.
1: Mnie się tak wydaje, bo to jest połączone z odpowiedzialnością, jaką ponosimy w tej profesji, stając na scenach,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak. No, patrzcie, jakie nam się przypomnieli, jacy wspaniali artyści.
1: Ale właśnie, wracając do tematyki z samego początku i do tego, co twoja mama coś tam zamierza, ja ciekawa jestem, co ty sądzisz o epidemii śpiewać każdy może. I te wszystkie, no tak, bo media sobie zapychają tym wspaniale czas, ale...
0: Czas mediów się kończy, moim zdaniem taki.
1: Tak, to już nawet istnieje na pewno. Ale słuchaj, ja niedawno byłam w jury Festiwalu Piosenki Polskiej, tej lat 60-70, imienia już Ryszarda Poznakowskiego, bo on tam był przez ponad 20 lat przewodniczącym jury. I ja tam ostatnio jak byłam, to się odbywa właśnie jakoś w kwietniu eliminacje, potem w czerwcu i rozmawiałam z rodzicami którejś z uczestniczek. Zapamiętałam dobrze, bo podpisywałam książki. Zapamiętałam dobrze, że ona miała najniższe notowania wśród 16 finalistów. A rodzice mówią tak, a bo ona studiowała to nie, a teraz zamierza coś, to tak, my ją wozimy na wszystkie festiwale, ale ona powiedziała, ale ja i tak będę śpiewać. Po co? Dla kogo? Czy to jest nauk, jak alkohol i narkotyk?
0: Może.
1: Co ty o tym sądzisz?
0: A jaki był poziom tego festiwalu?
1: Bardzo wysoki.
0: Czyli dobrze, że...
1: To już był 33. festiwal.
0: O masz. Nie wiem, trudno mi to... Powiem, dlaczego jest trudno na to odpowiedzieć.
1: No właśnie.
0: Bo mam bardzo wiele przykładów,
1: właśnie,
0: w których ludzie dojrzewali w bardzo dziwnych, zaskakujących, można by rzec, późnych momentach.
1: No, dlatego ciebie
0: i
1: pytam.
0: I tak trudno jest powiedzieć, kto co powinien, a czego nie powinien robić. Z pasją i z miłością, czy nawet z nałogiem jest przecież tak, że...
1: No, dlatego porównałem.
0: To bywa silniejszy od nawet doświadczeń, wrażliwości czy inteligencji. Czasem trzeba schować ego, czy zamieść pod dywan irracjonalność i brak, nie wiem, pozytywnych feedbacków swoich występów. Znam ludzi, którzy po 40, po 50 przekraczali jakiś wewnętrzny Rubikon i z drewnianych aktorów stawali się elektrycznymi.
1: Zdarzało się.
0: Elektrycznymi.
1: Tak.
0: I wystarczy mi jeden

0: taki, żeby nikomu nie powiedzieć, nie rób tego? To bardzo trudne pytanie jest. Ale wydaje mi się, że to jest jednak kwestia gustu po prostu. Mi się wydaje, że to jest o guście opowieść. Jeżeli ja... ktoś ci mówi, ale ty pięknie śpiewasz, będziesz płyty nagrywać. I niech ma rację. Nie jest to przyjemny komplement głównie dlatego, że gdybym ja tak uważał, to te płyty już by istniały. To jest opowieść o guście. Ten, jak nie wiem, Wyspiański, Jego Wesele wspomniane przez ciebie. Ten właśnie gust miałam, żeby nie pisać. Lichą formą się brzydzę. Tak. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc chyba to jest o guście opowieść.
1: Tak, masz rację. I chyba brak dystansu.
0: Bo
1: jeśli masz dystans, to stoisz obok siebie, że tak powiem, w sensie teatru Brechta, stoisz obok siebie, nie utożsamiasz się z postacią.
0: Tak.
1: Ja pamiętam, że mój ukochany profesor Tadeusz Byrski, który tworzył pierwociny Teatru Polskiego Radia w Wilnie jeszcze z Miłoszem, którego tam zatrudniał, wiesz. I on mi kiedyś powiedział tak na boku, wiesz co, ty w teatrze u Brechta to byś na pewno miała pozycję szybko, ale w Teatrze Polskim ja ciebie jakoś nie widzę.
0: O, masz.
1: Tak, on to dostrzegał.
0: Ale zmusiłaś go do tłumaczenia się z tych słów?
1: Nie. Ja to zrozumiałam dopiero po latach, kiedy sama odeszłam z teatru, bo jakiegoś Fredrę grałam, tak mi to nie pasowało, wiesz?
0: Czyli znowu wracamy do gustu tą wolną.
1: Czyli dlatego mówię o dystansie i o dystansie do siebie. Przecież...
0: Jakież to trudne. Dla niektórych może organiczne, ale to trudne, bo to wymaga pracy.
1: Wymaga pracy.
0: Wymaga pracy, tak mi się wydaje. Dystans do siebie wymaga pracy. Bardzo łatwo ulec swojej fantazji o sobie. Tak mi się wydaje.
1: A mnie się wydaje, że to nie wymaga żadnej pracy, że to jakiś zwierzęcy instynkt
0: może
1: ci
0: tak.
1: dyktuje.
0: Może i tak.
1: Czuję, że...
0: Ale to wtedy ma się ten talent, moim zdaniem. Wielu go nie ma.
1: Tak zwany talent.
0: Tak, mi się wydaje, że to jest rodzaj talentu. I rozumiem doskonale, co mówisz. Natomiast wielu widzę jest pozbawionych tego talentu i wtedy wymaga to pracy olbrzymiej. Jak z empatią, wrażliwością, etc., etc.
1: Ja sobie późno zdałam sprawę z pewnych zjawisk właśnie moich kontaktów z teatrem. Pracowaliśmy z Byrskim nad monologiem Hamleta, ale tym do aktorów. Tam jest zawarta cała kwintesencja, prawda? Na czym polega dobre aktorstwo? I ja już wtedy zrozumiałam, że to mój profesor się nie poznał, że ja w ogóle nad tym nie pracowałam, tylko się tekstu nauczyłam. I tylko siedziałam w tym fotelu i mówiłam i kombinowałam.
0: W jakiejś konwencji, w jakiejś estetyce, a niekoniecznie z przekonaniem, zrozumieniem pełnym.
1: Nic, tylko żeby co tam dalej jest w tekście, żeby się nie rąbnąć. A potem, jak już zaczęłam śpiewać w jakimś kabarecie wśród znakomitości wielkich, pierwszy bis... W Toruniu, w teatrze, taką smutną piosenkę włoską. Strasznie mnie bolał ząb i właśnie po koncercie mieliśmy... Tak mnie bolał ząb, że myślałam, żeby skończyć. I pierwszy raz w życiu bisowałam.
0: Proszę bardzo.
1: Czyli, że jest. Sztuka kłamie, bo w nas jest zupełnie co innego, inne odczuwanie, a tu naród szaleje. No ale i co ty na to?
0: Ale to odkrycie wewnętrzne, którym się dzielisz, też musiało jakąś przyjemność nieść ze sobą.
1: Ale to odkrycia dokonałam
0: później.
1: Dopiero po latach.
0: Okay.
1: Nie. Od razu to nie. Tylko właśnie, to są...
0: Ale coś powiedział takiego, to chyba Stanisławski, bądź Czechow, Antoine, że... Albo Stanisławski, proszę o wybaczenie, jeśli się mylę.
1: Tak.
0: Że prawda jest... To definicja teatru.
1: No
0: jest,
1: właśnie.
0: Że prawda jest tak nieprawdopodobna, że żeby była prawdziwa, musi być kłamstwem. Ja uwielbiam tę woltę. Ja ją uwielbiam. Tutaj nie ma co sobie wyrzucać. Przecież ludzie mówią, ty taki jesteś, bo jesteś aktorem. Ja mówię, nie, jestem aktorem, bo taki jestem.
1: Tak.
0: Jest dokładnie odwrotnie. A ty umiesz kłamać, bo tego was uczą. Nie, nas uczą nie kłamać.
1: Nie kłamać. Tak.
0: To jest dokładnie odwrotnie.
1: A ty wiesz co, skoro wspomniałeś o Stanisławskim, na czym polega fenomen Czechowa? Ciągle go grają i niby, cały czas o tym samym mówi kolejna dramaturgia, a on jest nieśmiertelny. No,
0: moje przeżycie z Czechowem tylko dobitnie podkreśla to, co właśnie powiedziałeś.
1: A jakie miałeś przeżycie z Czechowem?
0: To był wujaszek Wania.
1: A.
0: Ze wspaniałym wspaniałym artystą, starym, cudownym, kochanym, mądrym Rosjaninem.
1: Tak.
0: Wieniaminem Filsztyńskim w Teatrze Polskim. Najlepsze, co w życiu zrobiłem w teatrze.
1: A on to reżyserował?
0: On to reżyserował.
1: A kto grał wojaszka?
0: Mariusz, uciekło mi nazwisko teraz. Zaraz sobie przypomnę.
1: Dobrze, tak.
0: W każdym razie, powiem anegdotę. Moja najbardziej ukochana reżyseria z widowni.
1: No.
0: Wyobraźcie sobie państwo i ty, Joasiu, że Astrow, bohater, którego grałem,
1: tak.
0: Leśnik, lekarz, ale z pasji leśnik, wizjoner, naprawiacz przyszłości, zakochany w cudownej kobiecie. Już wiadomo, że to jest ich rozstanie. On jest wtulony w jej pas na kolanach. Pozwalam dzięki siłowi mięśni, jak windą, spuścić ją w dół, pod łokcie trzymając, do swojego poziomu. Jesteśmy twarzą w twarz. Wiadomo, że zaraz nadejdzie moment pocałunku. Wiemy to my, wie to każdy widz. I słyszę, kiedy usta nasze zbliżają się do siebie, słyszę z pierwszego rzędu panią, która chyba nawet nie wiedziała, że padło to na głos. Powiedziała: jeszcze nie? Jeszcze nie? Teraz. I miała rację. Wyreżyserowała scenę pocałunku.
1: Ale jak ona to przeżywała.
0: Ale to było tak piękne doświadczenie. Wierz mi, to było coś wspaniałego. Ona miała rację. To był ten rytm tego wieczora. I myśmy jej na to pozwolili. Ja jej na to, bo to była moja decyzja, w sensie bohatera, którego grałem. Więc pozwoliłem jej na to. I wydaje mi się, ten timing jej wnętrza, opowieści właściwy dla tego wieczora. To było coś wspaniałego. 4 godziny w teatrze, które mijały jak pół godziny. Widownia, nie wyszedł nigdy ani jeden widz z tego spektaklu. To niesamowite było. I to zawdzięczam wspaniałemu Rosjaninowi. A propos, jakaż niemodna myśl, prawda, że tam też są wspaniali ludzie.
1: A dlaczego Czechow jest nieśmiertelny jak Szekspir?
0: Bo ma rację, bo jest najlepszy.
1: Bolesna
0: prawda. Bo mówi prawdę, bo spotyka ludzi ze sobą i ich nie wybiela. Bo widz może się, czy aktor, widz utożsamić z każdym tam. Tam to nie prawda. Ma zero-jedynkowych postaci. Nie ma. Wszyscy jesteśmy gdzieś ubrudzeni, gdzieś niespełnieni, albo jeśli spełnieni, to gdzieś nienakarmieni. Gdzieś te potrzeby, gdzieś, nie wiem, poczucie utraconych szans, tego pociągu metaforycznego, który odjeżdża z peronu bez ciebie. I to wszystko jest u Czechowa. I to wszystko jest. I tam jest dużo namiętności, a my jesteśmy zwierzętami namiętnymi bardzo. Tam jest dużo wiary w człowieka, w sens. Tam jest dużo o talencie takim nieśmiałym, wstydliwym. Tam każdy ma jakiś dziwny, wstydliwy talent pod spodem.
1: A wiesz, tego to dopiero teraz zrozumiałem dzięki temu. A powiedz mi, myśmy będąc 4 dni pod rząd w naszym stoisku na międzynarodowych targach książki, na stadionie, w tym gigancie 6000, wiesz, wydawców. Słuchaj, mieliśmy rozmowę z paniami z biblioteki uniwersytetu, który przyszedł do nas, że my jako wydawcy mamy obowiązek ofiarować bibliotekę. Ach, mówimy, jaka to radość. I potem my rozmawiamy. Ja mówię, a jak takie 3 panie? A ja mówię, a jak wy myślicie, drogie panie, czy ta książka taka papierowa, klasyczna, czy ona się utrzyma? Jak długo się... Jak to pani nie wie? To Umberto Eco napisał, że książka ta papierowa nigdy nie odejdzie. A poza tym Umberto Eco to napisał razem z francuskim dziennikarzem, że jakoś, znalazłem Jean-Paul Carrière. To krytyk muzyczny, to on mnie nazwał nadwiślańską Juliette Greco. To Boże, jakiś świat jest mały. I książka, a jak jest z teatrem? Widzisz?
0: No właśnie, teatr jest drugi, drugą przestrzenią. Ona
1: obok.
0: Nie zniknie nigdy. Tak jak książka nie zniknie, to i teatr. Przetrzymała i książka, i teatr. Tyle upadków potencjalnych. Radio miało zabić teatr. Telewizja miała zabić teatr. Kino miało zabić teatr. Teraz sztuczna inteligencja ma zabić teatr. A guzik, prawda? Jeżeli nawet stanie się teatr gdzieś kreowany poprzez te właśnie, nie wiem, sztuczne inteligencje czy roboty,
1: tak,
0: to się stanie jeszcze bardziej niszowo atrakcyjny, jako możliwość spotkania z człowiekiem.
1: A bo wiesz, o co chodzi?
0: Tak.
1: Jak ja 6 lat temu tutaj zostałam zaangażowana do Radia Wnet przez Krzysia Skowrońskiego i ja Mówię, w pewnym momencie byliśmy od razu bardzo zaprzyjaźnieni. Słuchaj, na czym polega wielki renesans radia? Poza tym, że ludzie jeżdżą autem, to
0: rozmowy, niech zgadnę.
1: No jak to? Bo radio posługuje się tylko jednym środkiem, jakim jest dźwięk, a to jest cholernie wymagające. A poza tym Krzysztof mówi, na początku było słowo.
0: No cóż to.
1: Słowo opisuje...
0: Ilu znajomych moich tęskni i szuka stacji radiowych, w których jest już więcej rozmów, spotkań, ludzi, ponad tę muzykę, która często nie różni się nawet harmonią. To są te same akordy w tych samych tonacjach bardzo często. Jest tego setki, tysiące. No, kiedyś to wydawało się być dotykiem jakiejś cywilizacji zachodniej. Mamy wybór. Zamiast dwóch kanałów mamy 600 kanałów. Zamiast dwóch stacji mamy 60. Słuchajmy tego, co nowoczesne. I w naturalny sposób, rozumiem ten etap, oczywiście, ludzkości, ale patrzę, w jaki naturalny sposób ludzie tęsknią za spotkaniem właśnie.
1: No właśnie.
0: No właśnie, jak nasze tutaj.
1: Tak, tak, wspaniała jest rozmowa z tobą. Słuchaj, a powiedz mi, Tomek, co ty sądzisz, bo ja to rozpatruję jako pewien fenomen, wiesz, psychologiczny. Nawet wróciłam do studiów psychologii tłumu Gustava Le Bon, która się ukazała w ostatniej dekadzie XIX wieku. Fenomen koncertów stadionowych. No przepraszam cię, no ale tu grasz w Teatrze u Jandy, to tam jest określone. Właśnie, powiedz od razu, co ty o tym sądzisz?
0: Ja mam wrażenie, że to jest trochę tak, że jesteśmy w czasie, w którym jest miejsce na wszystko. I gusty ludzkie będą decydować o tym, która z przestrzeni będzie dominować. Czy masowa, czy kameralna. Bo ja mam wrażenie, że te same zespoły, które zapełniają Stadion Narodowy, z radością i dużo większą przyjemnością grają ten sam repertuar w małych klubach.
1: No, bo...
0: Czyli jedno jest po prostu bardzo opłacalne, jedno generuje pieniądze, zyski, reklamy, zatrudnia wiele ludzi. Wydaje mi się, że tu chodzi o pieniądze po prostu.
1: Natomiast jeżeli pytasz
0: o prawdziwą przyjemność kontaktu,
1: właśnie,
0: mój przykład wybitnych, znanych, wielkich grup, nawet rock'n'rollowych, które z zamiłowaniem w malutkich knajpeczkach grają sobie dla garstki ludzi.
1: I tam się dzieje
0: magia też. Tak. Oni sobie pozwalają na improwizację, zaczynają jazzować ze sobą nawet rock'n'rollowcy. Etc., etc. Wydaje mi się, że to jest kwestia proporcji i tak naprawdę naszego gustu, co wybierzemy jako społeczeństwo. A ponieważ Lech Kołakowski, mój ulubiony filozof współczesny, powiedział, kiedyś trafiłem na końcówkę takiego spotkania, nie wiedziałem, że za chwilę umrze, na jakiejś regionalnej telewizji, późno w nocy, w jakimś hotelu, w czasie występów gościnnych gdzieś, późno w nocy włączam telewizor i widzę, oto jest dziennikarka Pytak, mówi to na koniec naszego spotkania, profesorze, takie pytanie mam, czy jest taka myśl, zdanie, które mogłoby być podsumowaniem pana całożyciowych doświadczeń i badań? Ja myślałem, że uniknie odpowiedzi, ale znowu mnie zaskoczył, powiedział, otóż jest.
1: No.
0: Moim zdaniem człowiek na przestrzeni dziejów, i to jest wynik moich całożyciowych badań i doświadczeń, nie rozwija się etycznie. I ja myślałem bardzo długo, że to jest smutne, co on powiedział.
1: To straszne
0: ale
1: jest wręcz.
0: Przez lata wraca do mnie ta myśl z nowymi odsłonami rozumienia tego, o czym powiedział. Jeżeli to jest fakt i to jest prawda i to jego odkrycie jest prawdziwe i słuszne, to nie jest dobrze ani źle, tylko to jest prawda i trzeba z tym grać. To znaczy nie grać z wyobrażeniem swoim o rzeczywistości, o ludziach wokół, o społeczeństwach, tylko z ich prawdziwym, nie smutnym, rozczarowującym podejściem, tylko z prawdziwym. Jeżeli chcesz coś zmienić, to graj z tym, co jest, a nie z tym, co chciałbyś, żeby było. Ja to czytam teraz bardzo optymistycznie tę tezę i jako taką pewną dorosły przeskok w mojej głowie, a nie naiwny, dziecięcy, rozczarowujący sposób.
1: Ty wiesz co, jak myśmy ostatnio, bo to Wituś wymyślił, że ja przetłumaczyłam na nowo Małego Księcia Antoine de Saint-Exupéry.
0: Ja wtrącę się, ja państwu powiem, bo ja to przeczytałem na samym początku, Wiciu mi to przyniósł. To jest fenomenalne. Zróbcie to sobie i przeczytajcie to tłumaczenie pani Joanny Rawik. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję ci. Ale to jest genialna książka.
0: Genialne.
1: Słuchaj, to jest traktat filozoficzny.
0: Oczywiście, że nim jest.
1: Bo to jest człowiek, jego śmieszności, jego klęski, jego zagubienie, jego wszystko.
0: Jeżeli artysta potrafił zainteresować w sposób ciągły od powstania tej książki, od premiery do dzisiaj, zarówno dzieci, młodzież, ludzi dorosłych, jak i starców, to znaczy, że to jest dotyk, nie wiem, anioła, albo jak ktoś woli przeznaczenie, absolut przeznaczenia. No.
1: Ale czy już sobie zdawał sprawę, co on tworzy?
0: Ja nie wiem, może, a czy artysta musi sobie zdawać sprawę, jak genialny jest? Wszystko
1: no, bo
0: jedno.
1: Miał napisać, grunt, że to napisał.
0: Gorzej, jakby tego nie zrobił.
1: Patrzcie, to 80 no. lat i
0: niewiarygodne,
1: ciągle...
0: że to jest bestseller ciągle i to prawie w każdym cywilizowanym kraju.
1: Ale wiesz, jak do nas przez internet zwróciła się pani, a my jak ktoś zamawiam książkę z terenu Warszawy czy okolic, zawieźliśmy do Wawra piękny apartamentowiec.
0: Wy dowozicie swoją książkę?
1: Tak.
0: Cudowne.
1: Słuchaj, są
0: ludzie,
1: tak wspaniałe
0: to.
1: Rozmowy. Pani, ja mówię, a czym taka 40 lat? Ja mówię, a czym się pani zajmuje? A ja jestem polonistką na uniwersytecie i mówi właśnie, student sfotografował państwa auto, a tam jest mały książę na aucie
0: od czterech stron.
1: I mnie to... O, mówię, a to jest? I zadzwoniłam i to jest moja już 109. książka Małego Księcia w różnych językach.
0: Niesamowite, czyli kolekcjoner jeszcze.
1: Tak.
0: Niesamowite.
1: Tak. To jest,
0: super.
1: To jest właśnie, czyli że człowiek opisany słowem, no dobrze, ale na początku był rysunek naskalny.
0: Tak.
1: Ale jak ja zaczęłam pracować jako taki prawdziwy dziennikarz, to mnie starsza koleżanka profesjonalna tłumaczy, a niech czytają nawet Harlekina, ale czytanie jest procesem myślowym, tak. Czego nie ma w obrazkach.
0: Nie ma tego tam. Wykonuje za nas tę pracę. Już badania są jednoznaczne w ogóle. Jednoznaczne. Jakie procesy myślowe zachodzą w człowieku, czy też przeskoki elektronów w połączeniach nerwowych, kiedy na przykład pisze słowo, nawet swoje imię,
1: tak.
0: A kiedy wklepuje go w klawiaturę. Podobno mózg jest prawie martwy, kiedy wklepuje się w klawiaturę. A przy pisaniu każda litera wymaga nowego, innego procesu. I one się łączą, te połączenia tworzą, znaczy. Jest tych badań... Z zapartym tchem przyglądam się badaniom na temat tego, czym jest. Ja chciałem jeszcze spytać, bo jest sygnał, że będzie końcówka. Ja się nie mogę doczekać tej Edith Piaf, tych ostatnich jej myśli. Kiedy to będzie można
1: Słuchaj,
0: przeczytać?
1: No właśnie, przymierzam się, żeby to przetłumaczyć. Dziękuję ci bardzo.
0: Czekam na to.
1: Bo to ona to dyktowała parę miesięcy przed śmiercią. I to wydano zaraz po jej śmierci. I to
0: A
1: jest...
0: mogę spytać, komu to dyktowała?
1: Dziennikarzowi. Nawet
0: okay.
1: Nie jest podane nazwisko. Wydał okay. to Galimard.
0: Myślałam, że to może ten ostatni jej, ten fryzjer.
1: Nie,
0: czy ktoś
1: nie. Także to jest niezwykle okrutna książka. Mało kto sobie może pozwolić na taką szczerość.
0: Ale zanim zobaczyć piosenkę francuską, chcę się zapoznać z tym tekstem.
1: Dobrze, to muszę to zrobić dla ciebie i szybko.
0: Bardzo poproszę.
1: Moim wspaniałym gościem, zupełnie niezwykłym, jednym z najciekawszych w ciągu 6 lat mojej pracy w Radiu Wnet był Tomek Borkowski. Dziękuję ci
0: Dziękuję.
1: Bardzo. Realizował Szymon Dąbrowski, na koniec zaśpiewa. No kto?
0: Oczywiście Seweryn Krajewski.
1: Oczywiście.
0: Genialny tekst pani Osieckiej. Uciekaj moje serce.
1: Pa.

0: Nocne powtórki wnet. Nieregularnik literacki.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
0: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
2: Dzień dobry, kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert, a mam honor gościć przed mikrofonem panią Sylwię Trojanowską.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
2: Porozmawiamy o jej najnowszej powieści, zatytułowanej Król Tanga, powieści biograficznej, odkurzającą pamięć Tadeusza Millera, najpopularniejszego piosenkarza w pierwszych dwóch, czy nawet trzech latach powojennych, kiedy jeszcze nie zagościł sestralizm na antenie, tylko jeszcze śpiewaliśmy tanga, tańczyliśmy w foxtrotach, slow foxach, charlestonach i innych tego typu melodiach swingowo-dixielandowych często. Ja o tym wokaliście dowiedziałem się z audycji Polskiego Radia, którą prowadził inżynier Jan Zagozda wiele lat. Lubię szum starej pryty, nazywała się. Była emitowana na antenie Trójki. Jan Zagozda był wielkim fanem Tadeusza Millera. Słuchał go jako uczeń gimnazjum, jako licealista. Na prywatkach, na takich dancingach tańczył do jego melodii. A jak pani zetknęła się z tą postacią, jak powiadam, zapomnianą?
3: Tadeusz Miller to jest postać rzeczywiście zapomniana. W Szczecinie, w którym rozpoczynał swoją niezwykłą karierę, też nie był znany. Ja 2 lata temu jeszcze nie miałam pojęcia o Tadeuszu Millerze. Kiedy nagrywałam podcast z dziennikarką, z Ewą Molendą, to po tej naszej rozmowie Ewa podeszła do mnie i mówi: wiesz co, Sylwia, ja kiedyś zrobiłam taki reportaż radiowy o bardzo ciekawej postaci, o zapomnianym piosenkarzu, Tadeuszu Millerze. No i zaczęła mi opowiadać tę historię. Ja słuchałam, a potem poprosiłam ją o link do tego reportażu i od razu po wyjściu przesłuchałam ten reportaż. No i coś się wydarzyło we mnie, coś takiego, co czuję zawsze, kiedy trafiam na jakąś historię. Bo ja tak summa summarum nie szukam historii. Mam takie wrażenie, że zostawiam otwarte oczy, uszy, zmysły i te historie po prostu w jakiś sposób do mnie docierają. Tak było właśnie też z Tadeuszem Millerem. Potem poprosiłam o kontakt z rodziną, z synem Tadeusza Millera. No i tak to się zaczęło.
2: No właśnie, wspomnieliśmy tutaj o szczecińskich tropach Tadeusza Millera. W Szczecinie mieszkał kilkanaście miesięcy. Wcześniej były różne adresy urodzenia: Lwowski, potem Wielkopolska, Warszawa, w której przeżył II wojnę światową, okupację. I właściwie jego pierwsza piosenka, która wprowadziła go na parnas polskiej muzyki rozrywkowej, wiązała się z Warszawą, podnoszącą się z ruin, z gruzów. Kompozytorem i autorem tej piosenki był Wacław Brzeziński junior. A ona nazywa się Idziemy znów nowym światem.

nowym światem, kochanie. Neony lśnią, dźwięką dzwonią tramwaje. Krakowskie i marszałkowskie.

0: Piosenka arcywarszawska, no, łamiąca serce warszawiaków w roku 1946. Tadeusz Miller mieszkał już wówczas w Szczecinie. Wcześniej był chwilę w Koszalinie. No można powiedzieć, że chyba w tym Szczecinie czuł się dobrze. No tam wraz z małżonką zacumował, można powiedzieć. Coś wiadomo, dlaczego akurat Szczecin? Czy to był czysty przypadek rozbitków po II wojnie światowej, polskich rozbitków szukających nowego, bezpiecznego schronienia, azylu na skutek okoliczności historycznych, zrujnowanych domów wcześniejszych swoich po prostu?
1: Myślę, że Szczecin to nie był ich pierwszy wybór. No zresztą wiadomo, że tuż po wojnie pojechali do Koszalina i tam próbowali budować sobie to nowe życie powojenne, ale tam w Koszalinie nie mieli szczęścia do mieszkania, nie dostali samodzielnego mieszkania i kiedy Luna z Tadeuszem dowiedzieli się, że w Szczecinie te mieszkania stoją, że Szczecin zaprasza każdego i każdemu zapewni samodzielne mieszkanie, to wtedy oboje, już jako małżonkowie, no bo w trakcie wojny w 1940 roku oni wzięli ślub, jako małżonkowie trafiają do Szczecina. Jest to dokładnie 2 lutego 1946
0: Znamy
1: roku.
0: Znamy dokładną datę.
1: Wynika to z listu Tadeusza Millera. W przeciągu miesiąca rzeczywiście otrzymują nominację na mieszkanie i to mieszkanie znajduje się przy ulicy Śląskiej w Szczecinie. To jest centralna część miasta. W kamienicy na drugim piętrze. I w ciągu tego samego miesiąca też oboje podejmują pracę. Pracę biurową. Luna w centrali weterynaryjnej, a Tadeusz w Radio Szczecin.
0: No właśnie, droga do na estradę przed mikrofon. Przed mikrofon taki muzyki rozrywkowej. Wiodła poprzez radio. No miał bardzo dobry głos, miał inklinacje, już wykazywał wcześniej artystyczne inklinacje. Ale dwa słowa powiedzmy może o jego korzeniach. Wspomniałem tutaj o Lwowie, tam się urodził.
1: Tak, urodził się we Lwowie, mieszkał z rodzicami przez pierwsze 6 lat życia w Szczercach. I w 1921 roku razem ze starszym bratem i z rodzicami oraz z gosposią wyjechali do Wielkopolski i osiedlili się w Golinie Wielkiej. To jest wieś tuż obok Bojanowa, Leszna. Generalnie jego rodzice Tadeusza byli nauczycielami, ojciec był dyrektorem szkoły w Golinie Wielkiej, natomiast mama była nauczycielką. Myślę, że tam po raz pierwszy Tadeusz zetknął się co dostrzegł to, że kocha śpiewać. Bo on ponoć nigdy śpiewania nie odmawiał, od zawsze śpiewał, był bardzo muzykalny. Bardzo ważne jest też to, że rodzice rozwijali ten talent, że on pobierał naukę gry na fortepianie. On grał i na fortepianie, i na gitarze, więc to jest na pewno zasługa rodziców. Rodzice bardzo chcieli, żeby dzieci były dobrze wykształcone. O to bardzo dbali. Być może takie tropy też były, że w Bojanowie on pobierał lekcje śpiewu. Tego nie wiemy, bo być może to było też w Rawiczu, a może jakiś naturszczyk go tego uczył w Golinie Wielkiej. Nie mamy potwierdzenia w tym zakresie. Faktem jest, że śpiewał, że kochał to robić i na pewno gdzieś tam z tyłu głowy była taka myśl, że może uda się coś więcej w tym zakresie zrobić, bo kiedy on rzeczywiście już trafia do Warszawy, to wiemy też, że on gdzieś śpiewał, że on śpiewał w jakichś knajpkach, restauracjach, że próbował swoich sił, ale jednak bez większych sukcesów.
0: Przenieśmy się zatem do Szczecina powojennego. Portowe światła są tam widoczne i taki tytuł ma szlagier interpretacji Tadeusza Millera, do którego słowa napisał Henryk Herold, brat Władysława Szpilmana, Henryk Szpilman, zamordowany w obozie zagłady w Treblince. Piosenka przedwojenna, ale Tadeusz Miller śpiewał ją, jak wiele zresztą swoich utworów, po wojnie.

0: wśród ich jasnych lśnień, tam błąkam się jak cień.
1: W Szczecinie wspomniała pani o tym, że znalazł swoje mieszkanie, przystań, azyl, dostał mieszkanie. Ten dom przetrwał do dzisiaj?
2: Tak, tak, jest pięknie odrestaurowaną kamienicą. Dostała ta kamienica nowe życie, jest zamieszkała i z tego co wiem, już pierwsze wycieczki śladami znanych Szczecinian prowadzą na ulicę Śląską 20 i turyści są informowani właśnie o tym, że w tej kamienicy mieszkał Tadeusz Miller.
1: Warto by może zamieścić tam jakąś tablicę informacyjną, tak samo jak uważam, że zdecydowanie Szczecin powinien mieć ulicę Tadeusza Millera.
2: Takie są pomysły i wierzę w to bardzo mocno, że w niedługim czasie to się zmieni i będzie ulica, czy też rondo Tadeusza Millera. Będzie jakieś miejsce upamiętniające tego niezwykłego artystę.
1: No przyczyni się zapewne do tego pani książka pod tytułem Król Tanga, opublikowana nakładem wydawnictwa Marginesa, o czym nie wspomniałem. Wróćmy do Szczecina Anno Domini 1946. Radio Szczecińskie. No nie od razu zaczął tam śpiewać chyba. Najpierw był speakerem, lektorem, wiadomo co tam robił?
2: Wiadomo co tam robił. Świadczą o tym dokumenty, które się zachowały, ponieważ żona Tadeusza, Luna, bardzo skrupulatnie dbała o to, by naprawdę żaden kawałek papieru, który dotyczył Tadeusza, nie zginął. A zatem wynika z tego, że został zatrudniony jako urzędnik, zajmował się zaopatrzeniem, czyli absolutnie nie dotyczyło to pracy przy mikrofonie, ale na pewno ta praca przy mikrofonie go elektryzowała. On przyglądał się ludziom, którzy nagrywali, którzy przede wszystkim śpiewali, prowadzili audycje na żywo, bo wtedy te audycje były na żywo. Na pewno uczestniczył w próbach, jeśli takie się odbywały, bo wszystko to, co dotyczyło śpiewania, bycia przy mikrofonie, to był jego żywioł. Zdarzyło się tak, zresztą może inaczej. Szczecin w tamtych czasach, mamy rok 46, to było miasto niepewne. Ludzie przyjeżdżali z otwartą głową, myśląc o tym, o Ren, to jest takie miejsce moich marzeń, na pewno uda mi się tutaj zbudować nowe życie, rozpocząć coś od początku. Natomiast okazywało się dla wielu osób to miejsce niedopasowane do ich, czy też nie takie, jak sobie wyobrażali. Dlaczego? Dlatego, że Szczecin w tamtych czasach był pełen gruzów, był niebezpieczny. Szajki niemieckie utrudniały życie Polakom, jak tylko mogły.
1: Przecież, również czerwonoarmiści.
2: Tak. Ale myśląc tutaj o tych szajkach niemieckich, to też było takie dla mnie bardzo zaskakujące, kiedy pierwszy raz wiele lat temu o tym przeczytałam, że Polacy jak przyjeżdżali już na dworzec centralny, wsiadali do tramwaju, w którym mogło nie być szyb. Na początku tak było, że tych szyb nie było, były to deski i to nie dlatego, że nie było szkła, nie było szyb. Oczywiście no, były problemy aprowizacyjne ze wszystkim, ale bardziej ze względów bezpieczeństwa, dlatego, że Niemcy strzelali do tramwajów. W tramwajach, w tych deskowanych szybach były ślady po kulach. A zatem dla bezpieczeństwa robiono te okna, zabijano te okna deskami. No i do takiego ciemnego tramwaju, z ciemnego pociągu, którym przyjechali z Koszalina do Szczecina, wsiadają do ciemnego tramwaju z takimi małymi lufcikami, dojeżdżają do Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, widzą po drodze naprawdę zwaliska cegieł, widzą żebra pozostałe po budynkach, widzą ludzi, którzy idą z tobołkami, wcale nieradosnych ludzi, ludzi zmęczonych, udręczonych. To nie był dobry widok. I oni jednak postanowili tam zostać. Być może pomogło im też w tym to, że krewna Luny, Basia Ulanowska, która tam już mieszkała od 45 roku, bardzo ich mocno wspierała w tym, że będzie dobrze, że zobaczycie, za chwilę będzie mieszkanie, że to jakoś wszystko się ułoży, że ona już tam jest od kilku miesięcy, więc na pewno i oni sobie poradzą. Zawsze razem jest lepiej niż w pojedynkę. Tutaj po prostu mieli już jakieś oparcie na wstępie i wydaje mi się, że to im pomogło tutaj zostać. Zresztą decydującym był fakt, że Tadeusz w ciągu miesiąca zmienił swój status w radio i z urzędnika, który zajmował się zaopatrzeniem, stał się piosenkarzem. W ciągu miesiąca. To jest tak jak bajka brzmi.
1: Taka
2: ale
1: amerykańska
2: taka,
1: kariera,
2: tak,
1: prawda?
2: Taka fairy tale, po prostu niezwykła opowieść, ale tak rzeczywiście było.
1: Czyli te perspektywy były raczej bardzo optymistyczne, świetlane nawet bym rzekł.
2: Dla niego tak, prawda? Na pewno tak. On dostał szansę zaśpiewania, bo ktoś po prostu zniknął. Ktoś przyjechał, przeraził się tym Szczecinem, piosenkarz w sensie, czy piosenkarka, nie wiemy na czyje miejsce on wskoczył, no i jemu zaproponowano, że słuchaj Tadeusz, może byś zaśpiewał, mamy wakat, niedzielny koncert życzeń, wchodzisz, no on nie odmawiał śpiewania.
1: I to był strzał w dziesiątkę, tak. Ten status mu się zaczął poprawiać, zyskał popularność, uznanie. No i ten właśnie, to jest to siedlisko. A propos tego siedliska, to teraz przypomnijmy piosenkę Mały Biały Domek, jakby korespondująca z tym fragmentem naszej rozmowy. Piosenka Zygmunta Lewandowskiego do tekstu Władysława Gena, czyli Władysława Królikowskiego, tekściarza zamordowanego w obozie koncentracyjnym Stutthof.

0: biały, biały domek, piękne przełączył się, bo w tym małym domku jesteś zawsze ty.
1: Ale trzeba jeszcze powiedzieć o jednym mieście, w którym właściwie chyba nie mieszkał, nie licząc czasów studenckich, ale po wojnie Poznań bardzo pomógł w jego karierze. Ale jeszcze wspomnijmy może o tej nauce akademickiej, bo tu też są pewne niedomówienia ciągle na ten temat.
2: Tak, Tadeusz studiował w Poznaniu. Być może wybrał Poznań ze względu na swojego ojca Władysława, który do Poznania służbowo jeździł. On był prezesem Wielkopolskiego Oddziału Pszczelarzy. Był zapalonym pszczelarzem, zresztą w Golinie Wielkiej prowadził ule. Miał też nawet, i to była ciekawostka, w ogóle widziałam niedawno zdjęcie, jak to fantastycznie wygląda, taki wóz. Ja bym powiedziała, że to wóz drzymały, którym, czyli takie mobilne ule miał. Był pasjonatem tego pszczelarstwa i być może też zabierał Tadeusza do Poznania. Wydarzyło się tak, że Tadeusz poszedł na studia. Prawdopodobnie był to kierunek handel zagraniczny. Nie ocalały żadne dokumenty z czasów jego studenckich. Natomiast to są przekazy ustne, które świadczą o tym, że były to kierunek właśnie handel zagraniczny. Ocalały dokumenty dotyczące jego szkoły średniej. On kończył szkołę średnią też w Wielkopolsce, a mianowicie w Rawiczu. I mamy taki zapis z archiwum, że on jest w klasie maturalnej, że będzie przystępował do matury. To ocalało. Natomiast później po latach Tadeusz Miller wraca do Poznania. Wraca na zaproszenie Mieczysława Weimana.
1: Też zapomniana postać, która odżyła dzięki pani powieści.
2: Cieszę się bardzo. To dla mnie zaszczyt, że mogę ożywiać postaci na kartach powieści. Postaci zapomniane, ale postaci, które są niezwykle wartościowe i wydaje mi się, że ich historia to jest taki przekaz uniwersalny, z którego my możemy dzisiaj czerpać. Choćby z tej historii Tadeusza Millera. To jest tak niesamowita historia, która mówi nam o kilku rzeczach. Dla mnie bardzo ważnym przesłaniem jest to, żeby otaczać się ludźmi, którzy nas wspierają, którzy dodają, dmuchają w nasze skrzydła, dodają nam energii i sił. W tych najtrudniejszych momentach wyciągają rękę, a w tych najwspanialszych cieszą się razem z nami. Taką osobą dla Tadeusza na pewno była jego żona Luna. Ona była niezwykłą osobą i na pewno bardzo wiele kariera Tadeusza Millera zawdzięcza właśnie jej. Natomiast wracając do Poznania i do tej arcyciekawej też historii, związanej z powrotem Tadeusza Millera do stolicy Wielkopolski, to wydarzyło się to tak, że on występował w kilku programach muzycznych, między innymi w Mozaice Muzycznej. I w tym programie, dokładnie w tym programie, usłyszał go Mieczysław Weiman, który skontaktował się z nim i zaprosił Tadeusza na próbne nagranie. Tadeusz oczywiście nie odmówił, jak to Tadeusz, chociaż miał wątpliwości, wiemy o tym, że miał wątpliwości, czy on podoła, czy da radę, czy to nie jest za dużo.

0: z jego repertuaru, to był Kwiat paproci. Niedługo mamy nas kupały. Świętojańską. Więc będzie chyba na czasie, jak
1: można posłuchać
0: ten utwór czeskiego kompozytora Kuka do słów Janiny Gilowej.

0: Chciałbym jeszcze wrócić, pani Sylwio, do małżonki Tadeusza Millera. Oni poznali się w okolicznościach dramatycznych jesienią 1939 roku.
1: Zgadza się. Tadeusz wracał po kapitulacji z frontu i porzucił ubrania żołnierskie. Jakiś kolejarz dał mu swoje ubranie i wszedł w stronę Warszawy razem z Mieczysławem Musilem, przyjacielem, towarzyszem broni. Mieczysław Musil zaprowadził go do mieszkania, w którym mieszkał razem z siostrą Luny, z Ireną. I jak się okazało, w tym mieszkaniu akurat wtedy była też Luna. Luna była studentką 5. roku weterynarii, doskonale znała się na opatrywaniu ran i zajęła się ranami, które miał Tadeusz. Siostra Tadeusza, Danuta, w reportażu radiowym bardzo ciekawie to ujęła. Powiedziała coś takiego, że Luna zajęła się stopami Tadeusza sercem, natomiast Tadeusz ze wdzięczności pokochał ją chyba. Więc to takie bardzo, bardzo ciepłe, bardzo serdeczne, ale rzeczywiście te stopy połączyły ich. Ta tragedia wojenna, te rany

0: I kilka miesięcy później, bo 14 lipca 1947 roku na Marymoncie... 40 roku, oczywiście. Na Marymoncie wzięli ślub.
1: A czy wiadomo, gdzie mieszkali w Warszawie? Zachowały się jakieś adresy?
0: Nie,
1: czy to
0: nie,
1: jest nie,
0: nie, nie, nie,
1: do ustalenia?
0: Nie, nie, nie jestem w stanie tego ustalić.
1: Tak samo jak wiele wątpliwości jest co do ewentualnego udziału Tadeusza w konspiracji, co jest bardzo prawdopodobne, ale twardych dowodów nie mamy, chociażby z tego względu prawdopodobne, że jego brat był zaangażowany w działania podziemne i
0: tak.
1: Zapłacił za to życiem.
0: Tak, to też jest taka sytuacja bardzo trudna. Ta rodzina generalnie, jedna i druga, i rodzina Millerów i Kellerów ogromnie ucierpiała w trakcie wojny. Starszy brat...
1: Kellerów, tylko dodam, to jest nazwisko panieńskie
0: Luny.
1: Żony.
0: Tak. Obie rodziny bardzo ucierpiały. Brat Tadeusza Zdzisław należał do takiej jednostki konspiracyjnej w Miejskiej Górce. Miejska Górka to jest miejscowość w Wielkopolsce, niedaleko Goliny Wielkiej, w której wychowywał się Tadeusz Miller. I Zdzisław wracał z młyna, gdzie ładowali akumulatory, i wracał z tym akumulatorem ulicą. Najprawdopodobniej został zadenuncjowany. Hitlerowcy go złapali, on nie chciał powiedzieć, po co idzie i po co mu ten akumulator, i nie przyznał się do niczego. Był bity przez dłuższy czas, torturowany, został w końcu wypuszczony. Jego syn opowiadał mi o tym, jak go zobaczył, jak był wypuszczony, że nie był w stanie iść o własnych siłach, trzymał się, opierał się o ścianę budynku, no i 3 dni później zmarł. Był potwornie po prostu pobity. Jego organizm odmówił funkcjonowania, pomimo tego, że rodzina od razu zawołała, poprosiła pomoc lekarską. Więc Zdzisław zginął. Myślę, że Tadeusz był patriotą. Polskę miał w sercu.
1: No, i jest to bardzo... 1939 roku
0: tak,
1: walczył w końcu.
0: Tak, dokładnie. Jego ojciec zresztą też walczył w I wojnie światowej. Był też zasłużony dla Polski. To była naprawdę taka rodzina patriotyczna, więc wydaje mi się, że to było bardzo prawdopodobne, że Tadeusz też w jakiś sposób działał konspiracyjnie, ale nie mamy na to żadnych dowodów, żadnych informacji. Gdzieś w internecie pojawiają się takie wzmianki, że był ranny w trakcie Powstania Warszawskiego. Nie udało mi się potwierdzić tej informacji u nikogo z krewnych, ani nie wynikało to też z żadnych dokumentów czy też listów. Dowiedziałam się od rodziny tylko tyle, że w trakcie Powstania Warszawskiego oni wspierali powstańców, szykując im jedzenie i ubrania. Taką informację dostałam, ale co robił Tadeusz, naprawdę nie potrafię tego powiedzieć.
1: W tym momencie przypomnijmy szlagier przedwojenny w interpretacji Tadeusza Millera. Tango, czy pamiętasz tę noc w Zakopanem, skomponowane z początkiem 1939 roku przez Zygmunta Karasińskiego i Szymona Kataszka do słów Aleksandra Jelina, który wtedy już był dyplomatą w Australii, dlatego ocalał. Tango przygotowane na FIS, czyli nie Mistrzostwa Świata w Narciarstwie, które się w Zakopanem odbyły w lutym 1939 roku. Nawiasem mówiąc, sromotną klęskę sportową tam odnieśliśmy, ale tango pozostało i jest śpiewane przez kolejne generacje.

0: właśnie, w repertuarze Tadeusza Millery znalazły się często covery zarówno szlagierów polskich okresu Interbellum, jak też zagraniczne piosenki. Z czego to wynikała? Taka moda wtedy, czy nie było jeszcze tylu kompozytorów, autorów się po wojnie nie odnalazło, żeby jakiś nowy repertuar tworzyć?
1: Tak po prostu było po wojnie. Śpiewało się covery. Jeden utwór był śpiewany przez bardzo, bardzo wielu wykonawców. Wydaje mi się, że Tadeusz szukał sobie utworów, które jeszcze nie były śpiewane w Polsce. I gdyby jego kariera trwała dłużej, wydaje mi się, że w wielu przypadkach byłby pierwszym wykonawcą. No, takie były też czasy. Myślę też, że Tadeusz szedł w stronę amerykańskich utworów.
0: To na pewno. Tak. Król Tanga to właśnie jest pokłosie tego śpiewania tych piosenek z repertuaru innych wykonawców, w nowych nieraz aranżacjach oczywiście. Tak. Natomiast rzeczywiście te tony dixielandowo-swingowe nie były mocne i w tym kierunku szedłby zapewne swoją drogą, o ile by socrealizm go nie słamsił. Natomiast no, wspomniała też pani, że miał swojego amerykańskiego idola wolnego.
1: Tak, Bing Crosby to był jego idol i właśnie do tego zmierzałam, że myślę, że on się na nim wzorował, że to był jego taki idealny wokal, forma śpiewania. Myślę, że w tym kierunku by zmierzał. No, Tadeusz też sam tłumaczył teksty i z języka angielskiego, i z języka polskiego, włoskiego, przepraszam, znał języki obce. Rodzice dbali o edukację dzieci i to jest wielka wartość.
0: Ta akademia handlowa też tak to kieruje.
1: Tak, ten kierunek studiów. Natomiast on przetłumaczył piosenkę Tu solamente tu, znów tylko ty, którą zresztą wspaniale wykonuje i on jest autorem słów do tej piosenki w polskiej interpretacji. I wydaje mi się, że jest to naprawdę wspaniały utwór. Ja w ogóle mam taką ogromną radość, kiedy jestem na spektaklu teatralnym, bo w Szczecinie według mojego scenariusza
0: właśnie
1: powstał spektakl teatralny.
0: Przed powieścią była Melpomena.
1: Tak, przed powieścią był spektakl teatralny, dokładnie tak. I kiedy jestem na spektaklu i słyszę właśnie aktora, który śpiewa tę piosenkę, Tu solamente tu, i ona jest tak wspaniale zaaranżowana przez Piotra Klimka. Ona jest częściowo po włosku śpiewana, częściowo po polsku. Brzmi to kapitalnie. Zresztą Kacper Kujawa, który gra Tadeusza Millera, no wspaniale śpiewa, cudownie gra. Spektakl w zeszłym roku zdobył główną nagrodę Bursztynowego Pierścienia, a Kacper Kujawa, grający Tadeusza Millera, zdobył nagrodę indywidualną.
0: Czy ten spektakl można wyłącznie w Szczecinie zobaczyć?
1: Wyłącznie w Szczecinie.
0: Tylko w tej willi Lenca.
1: Ja zapraszam do Szczecina, tak.
0: Trzeba wziąć ze sobą chusteczki.
1: Chusteczki na pewno, tak. Jest to bardzo poruszający spektakl. No bo historia, czy polecam tak, w takiej kolejności. Najpierw polecam przeczytać książkę Król Tanga, a później przyjść na spektakl. Wtedy jest to ponoć mocniejsze przeżycie. No bo tak jak z ekranizacją. Lepiej jest przeczytać najpierw książkę, a potem zobaczyć film. Tutaj ta kolejność wydaje mi się, że też może być taka ważna. A zatem czytajmy, wzruszajmy się czytając i poznając historię Tadeusza Millera, Luny Miller i w ogóle chyba tych ziem zachodnich, bo tutaj też sporo w książce pisze tak o tym, jak się żyło na tych ziemiach zachodnich, tutaj konkretnie w Szczecinie, ale...
0: Dziki Zachód.
1: Tak, ale czy Szczecin to był, czy inne miasta, miasteczka, to naprawdę wyglądało podobnie. To było trudne życie.
0: Pionierskie takie.
1: Tak, pionierskie, w którym którym ci ludzie często bardzo heroicznych kroków musieli dokonywać heroiczne kroki, żeby przetrwać. Były problemy ze wszystkim. Przecież Tadeusz z Luną trafili do Szczecina w lutym, a w marcu wybuchł kryzys mączny w Szczecinie. Brakowało pieczywa. Ludzie głośno krzyczeli, chcemy chleba. To było coś takiego niezaskakującego. Po prostu brakowało wszystkiego. Na tych ziemiach zachodnich było ciężko i o tym jest i książka, i spektakl.
0: To teraz posłuchamy piosenki powojennej Pozdrowienie od gór, też Zygmunta Karsińskiego, do słów Eugeniusza Żytomirskiego. Zygmunta Karsińskiego, który w Zakopanym przeżył okupację, ukrywając się, bo był po matce żydowskiego pochodzenia, ukrywał się na Dancingu Edelweiss, Szarotka na Gubołówce, Nürfür Deutsche, pod latarnią jest podobno najciemniej. W związku z tym posłuchajmy tego pięknego tanga teraz.

0: jeszcze dwa słowa chciałbym, żeby pani wspomniała o Mieczysławie Wyjmanie, bo mówiliśmy, że to jest jakby mentor kariery muzycznej Tadeusza Millera, ale kim była ta postać?
1: No, na pewno Tadeusz Miller zawdzięcza Mieczysławowi Wyjmanowi to, że zaistniał, że mógł nagrywać płyty, no bo to on go zaprosił do Poznania. Mieczysław Wyjman był właścicielem największej wówczas prywatnej wytwórni płyt Mewa i on wylansował Tadeusza Millera. To była jego największa, najjaśniej świecąca gwiazda. Miał wobec Tadeusza Millera szerokie plany. Wiemy o tym, że Tadeusz zginął 23 lipca 1947 roku, a miał rozpisane następne miesiące na nagrania. Więc wiemy, że te plany były dalsze i szerokie. Wiemy też, że ostatnim utworem, znaczy wiemy, to jest fakt, ostatnim utworem Tadeusza Millera...
0: Zaraz do tego idziemy, ale jeszcze zanim posłuchamy ostatniego utworu, to chciałbym jeszcze wcześniejszy przypomnieć, jako że kompozytorem zapomnianej piosenki, bo taki nosi on tytuł, był Jan Markowski, słynny powstaniec warszawski, po wojnie szef sekcji polskiej, szef działu muzycznego sekcji polskiej Radia Wolna Europa, kompozytor szlagierów powstańczych, Marsz Mokotowa, Sanitariuszka Małgorzatka. Zapomniana piosenka, słowa Aleksander Antoniewicz, śpiewa Tadeusz Miller.

Nie będę ciebie zmuszał, jeżeli chcesz odchodzić. Nie będę ciebie trzymał, to musi być już tak. A jednak bardzo trudno z tym wszystkim się pogodzić i myśleć o kimś innym, gdy właśnie ciebie brak. I tak mi